0: Jasułek. Dobry wieczór, rozpoczynamy audycję. Nie jestem w studiu sam. Razem ze mną jest Karolina Braniska. Cześć Karolina.
1: Cześć.
0: A będziemy rozmawiali o projekcie, który robiłaś wspólnie z Igą Czernik, która pracuje zarówno i współpracuje z biblioteką, bo tutaj ten projekt to była współpraca, ale jest też psycholożką. O tym wszystkim za chwilę wam opowiemy, na czym to polega. A generalnie tematem naszego spotkania dzisiejszego będzie zdrowie psychiczne. Kiedy słyszycie zdrowie psychiczne, bez wątpienia przychodzą wam na myśl poradnie psychologiczne, psychiatryczne, no i bardzo częste, niestety ostatnio informacje o masowej liczbie depresji, o próbach samobójczych. Ja przyznaję, że niedawno obok w województwie, ale akurat w rejonie mi bliskim, rzeczywiście nastolatka popełniła skutecznie samobójstwo, czyli nie żyje. I to mnie tak tknęło, że a leczyła się, żeby była jasność. Bo tak nam się wydaje, że tylko i wyłącznie lekarz. Często w takich sytuacjach pytamy, a gdzie była rodzina, a gdzie była szkoła, prawda, rówieśnicy. Pamiętajmy, że bardzo często te skutki są właśnie spowodowane sytuacją w szkole czy w domu. Więc to jest takie troszeczkę pytanie nie na miejscu, bo nie znając powodów i przyczyn, co działo się w głowie, a tu będziemy mówili głównie jednak o młodych ludziach, no to trudno nam odsyłać, gdzie była szkoła, gdzie była rodzina. Natomiast jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, tak szerzej pojęte w tym kontekście, to bardzo często na pewno, kiedy nawet słuchacie na antenie Radio Opole różnych audycji o nawet w kulturze właśnie organizowanych przez biblioteki, galerie, możecie się zastanawiać, słowo dobrostan na przykład się często pojawia, praca z emocjami, biblioteka pełna emocji, prawda? Te wszystkie działania są właśnie po to, żeby wspomagać zdrowie psychiczne. To nic innego jak właśnie zdrowie psychiczne. Gdybyście Państwo sobie poszukali definicji i poszperali, na czym to polega, to jest to właśnie nic innego jak wsparcie zdrowia psychicznego. Albowiem te działania, które właśnie, o których będzie opowiadała za chwileczkę Karolina, które przygotowała, służą temu, żeby nie było tych samobójstw, żeby nie było depresji, żeby to wszystko się nie działo. I troszeczkę myślę, że jest tak jak z myciem zębów. No teoretycznie mamy stomatologów i jak nam się ząb zepsuł, no to idziemy i on nam lepi. Dzisiaj są wspaniałe nowe technologie, prawda? Chociaż wielu się nadal boi. No ale to już jest troszeczkę za późno. Okej, mamy. Natomiast nie na wszystko mamy lep, że przewiercimy wiertełkiem, nakleimy albo przykleimy plasterek i już. Ze zdrowiem psychicznym niestety, co pokazują statystyki, jest dużo, dużo gorzej. I dlatego dobrze jest zapobiegać, działać wcześniej. W jednej z niedawnych rozmów też był poruszony wątek street workerów, czyli tych ludzi, którzy wychodzą na ulicę, wyszukują młodych ludzi, którzy się tam samotnie na ławkach, no, zachowują się podejrzanie, albo są odurzeni różnymi środkami, czy to narkotykami, czy alkoholem, no i próbują w ten sposób z nimi rozmawiać, zachęcać do tego, żeby się za siebie wzięli, jak to się mówi potocznie, kolokwialnie, ale co to znaczy wziąć się za siebie? Człowiek na tym etapie raczej nie będzie w stanie sam się za siebie wziąć, więc trzeba go zachęcić, żeby poszedł do ośrodka, żeby poszedł do poradni. To też jest trudne. I myślę, że ta inicjatywa, którą wy zrobiłyście, jest taka najbardziej przyjazna, bo to jeszcze nie jest kitel, to jeszcze nie jest kaftan bezpieczeństwa, tu się jeszcze nic takiego nie dzieje, a człowiek ma szansę poczuć się to, czego nam najbardziej brakuje i co wiele osób podkreśla. Wartościowy, pełny, poczuć się w ogóle człowiekiem, że jest doceniony, że ktoś się jego życiem interesuje, że jest ważny, krótko mówiąc.
1: Tak, dokładnie. Jako biblioteka chcieliśmy nawiązać współpracę właśnie z grupą nieformalną Łącz z Tym, z którą już robiliśmy wcześniej różne projekty. W tym roku akurat właśnie koleżanka, bibliotekarka i psycholożka Iga Czernik zarzuciła taki pomysł: słuchaj, a może by coś zrobić na wakacje związane ze zdrowiem psychicznym. No to taka pierwsza myśl, to ja sobie tak myślę, kurczę, no ale dzieci nie będą chciały się na to zapisać. No rodzice z chęcią, ale dzieci powiedzą, że no nie, no jak to tak?
0: Wakacje, jakieś zajęcia?
1: No dokładnie, to by się chciało, jakieś rycerze, nie wiem, jakieś
0: manki,
1: plaże, no taka tematyka ciekawa. Ale Iga do mnie, no ale możemy to przecież przekuć w zabawę, możemy nie pisać zdrowie psychiczne. No i to zabrzmiało jak wyzwanie. Mhm. Jak to zrobić, żeby mnóstwo osób się zapisało? I po prostu wymyśliłyśmy coś takiego jak Laboratorium Dobrego Humoru. Pod tym szyldem były nasze wakacje. Projekt się nazywał LibroMind, ale dla dzieci oczywiście to musiało mieć specjalną nazwę, żeby się chciały zapisywać. Listy bardzo szybko się zapełniły, bo niby no to było dbanie o zdrowie psychiczne, było pełno różnych warsztatów, była dogoterapia, była arteterapia, muzykoterapia, były zajęcia animacyjne z psycholożką właśnie, był też bibliochillout, zawsze była rozmowa o tym, jak ważne jest, żeby dbać o swój nastrój i dzieci po prostu się dobrze bawiły, ale z drugiej strony też poszerzały te kompetencje na temat profilaktyki swojego zdrowia psychicznego, bo tak jak wcześniej mówiłeś, to jest jeszcze moment, kiedy nie ma kitla, nie ma jeszcze żadnych pigułek, możemy profilaktycznie zadbać o to swoje zdrowie psychiczne, które moim zdaniem, już chyba nie tylko moim zdaniem, bo specjaliści to potwierdzają, zdrowie psychiczne jest tak samo ważne, jak to takie nasze zdrowie fizyczne.
0: No tak, ja mogę tutaj też przywołać te opinie psychiatrów, psychologów i badania, które mówią, że nawet w tych chorobach niepsychicznych, czyli jest to powiedzmy onkologia, już ten najcięższy z możliwych przypadków, kiedy rzeczywiście najczęściej myślimy, o Jezu, wyrok, statystyki są zatrważające, wielu potwierdza, że nastawienie psychiczne, chęć walki, chęć wygrania, wiara w to, że się wygra, że się wyzdrowieje, cały czas bycie aktywnym, jest bardzo, bardzo wspierające i na pewno pomaga. Oczywiście teraz przerzucanie się, czy to będzie 10% czy 20%, nie ma znaczenia, bo dla osoby chorej zawsze jest nadzieja, że ja będę w tych 10%. To o to chodzi. To jest tak jak z tej grupy, o której mówiłaś, dzieciaków, młodzieży, która przychodzi, to nie tylko, że będziemy zapobiegać, ale jest zawsze szansa, że ktoś był już na tej granicy, a jednak przyszedł i za chwilę mógłby trafić do lekarza, albo niestety chcieć popełnić samobójstwo. Tutaj nagle jest szansa, że nie. My oczywiście tego statystycznie nigdy nie wyłowimy, bo trudno jest kogoś pytać, a ty przyszłaś tutaj na te zajęcia, bo myślałaś o tym, żeby wyciągnąć tabletki. No wiadomo, nie, no nikt tego takich rzeczy nie robi, więc zawsze mam taki delikatny dystans do statystyk, bo nie wszystko da się zbadać, nie wszystko jesteśmy w stanie się zapytać.

0: jesteśmy starsi, no tym troszeczkę ciężej zadbać o pewne rzeczy, bo nasz mózg nie jest tak plastyczny, nie? Nie wyrabia w sobie tych nawyków, które możemy wyrobić za dzieciaka.
1: To prawda. Tutaj, jak już wspomniałaś, te zajęcia były bardzo, bardzo różnorodne. Wiemy, że arteterapia no to jest to, co jakby najbardziej jest rozpowszechnione, prawda? Jak myślimy, jakaś taka terapia zajęciowa, jakieś takie spotkania, zajęcia terapeutyczne, no to myślimy o arteterapii. To są oczywiście sztuki plastyczne najczęściej. Czasami jest też muzykoterapia, którą też się muzyką zajmujesz i to jest ci bardzo bliski temat. No, wiemy, że na nasz dobrostan psychiczny muzyka dobrze wpływa, na pewno. To nas często wycisza, koi nam nerwy i tak dalej. Oczywiście są dźwięki, których nie lubimy i będą nas drażnić, no ale jest tyle różnych gatunków. Mamy dzisiaj szczęśliwie wszystko w sieci, w zasięgu, więc możemy sobie posłuchać w telefonie. To nie zawsze musi być tak, że lecimy kupić płytę. Więc naprawdę jak mamy ochotę czegoś posłuchać, to mamy duży wybór. Natomiast te kłopoty duże ze skupieniem, które coraz częściej też ten wątek jest poruszany, bo tak się łatwo mówi, arteterapia, muzykoterapia, dogoterapia, ale wiele z tych rzeczy wymaga tego, żeby dziecko usiadło i rzeczywiście się skupiło i posłuchało. Tymczasem wiele osób podkreśla i wiele badań na to wskazuje, że mamy coraz większy kłopot w młodym pokoleniu ze skupieniem, z koncentracją. Mówi się powszechnie, że są przebodźcowani. I trudno nagle kogoś takiego powiedzieć, a posłuchaj sobie muzyki, bo on po minucie już trzęsie nogą, już go to nudzi, już go to denerwuje, żeby coś robił. Ostatecznie nie robi nic, stąd to słynne scrollowanie na ławeczkach, przelatywanie, wszystko mruga, nic z tego nie zostaje w głowie.
0: Tak, bo to jest łatwa dopamina dla mózgu, nie? Więc to kusi i to nie tylko dzieciaki, ale i dorosłych. Ja sama się na tym niestety łapię.
1: Oj tak, no, czasami się zdarza, zwłaszcza kiedy szukamy informacji, ale obok coś się wyświetliło i też jest ciekawe, prawda? No, sprytnie jest po prostu to pomyślane, żeby przemycać tam, tak jak tutaj jest, nie padało w tytule tych zajęć zdrowie psychiczne jako tytuł, bo mogłoby to zadziałać odwrotnie, to troszeczkę jak z przemycaniem szpinaku.
0: Tak.
1: Prawda? Jak powiemy dziecku, o, zjedz sobie ładna babka szpinakowa, to szpinak nie lubię. Mówię, o, upiekłam babkę. Pyszna,
0: w kolorze zielonym, w kolorze Shreka.
1: Prawda? No i okaże się, tam są banany, oczywiście, jest tam szpinak, no ale to babeczka jest, a skoro no babeczka, dokładnie. No to przecież coś pysznego, coś słodkiego.
0: Tak.
1: I tutaj, drodzy Państwo, tak to powinno moim zdaniem działać, bo ja się nie dziwię osobom, które uciekają, które nie chcą, które właśnie słyszą, że a, musimy pójść do poradni, a, musi... No to od razu myślą, aha, już chcecie ze mnie zrobić wariata, już uważacie, że jestem jakiś nie taki, że jestem gorszy, dziwny, że trzeba mnie leczyć. Ludzie się boją.
0: Chociaż na szczęście troszeczkę to się zmienia, nie? Aha. Już nie aż tak jak kiedyś, że o, jak chodzę do psychologa, to jestem świrnięta i tak dalej. Jeszcze może 20 lat temu, jeszcze może, ale teraz zauważyłam, że no w niektórych kręgach, nie we wszystkich, ale w niektórych kręgach mówi się o tym dosyć otwarcie. Na szczęście.
1: Na szczęście, to prawda. I na szczęście są też takie, być może to dzięki temu, że powstaje sporo takich programów jak ten wasz,
0: tak.
1: Że dzieje się więcej już w bibliotekach, szkołach, domach kultury, bo tak jak przeglądałem się tym różnym ofertom, zajęciom, to naprawdę jest tego coraz więcej. To z jednej strony pokazuje, że jest potrzeba ogromna, no bo nikt by tego nie robił, gdyby nie było zainteresowania, więc potrzeba wielka jest i zakładam nawet, że za jakiś czas powstaną też jakieś poważne badania naukowe na ten temat, chociaż już zdrowy rozsądek i intuicja nam podpowiada, że skoro jest duże zainteresowanie, skoro ludzie są zadowoleni, wracają później, bo to też jest bardzo ważne, że i o tym możemy troszeczkę porozmawiać, bo komuś się wydaje, że na przykład, a to trwało tylko tam latem, albo to był jakiś kurs wakacyjny, albo przez miesiąc. Nie, bo jeżeli takie dziecko uzna, że to jest fajne miejsce, że tu przychodzą ciekawi ludzie, to być może będzie chodziło później na też inne zajęcia w ciągu roku.
0: Właśnie nam o to
1: pozna
0: chodziło.
1: Kogoś, bo to jest ten ważny efekt. Często mówimy, najgorsza jest samotność, poczucie odrzucenia, osamotnienia, to wpędza w depresję i w myśli samobójcze. A tutaj samo zajęcie to okej, jedno drugie, czy prelekcja, ale zbudowanie więzi, wciągnięcie go do grupy, żeby ono już nie było samo i wykluczone. Na
0: tak,
1: dłużej.
0: Tak, o to nam właśnie chodziło. I nawet nie tylko o same te warsztaty, a o efekty długofalowe, bo na tych zajęciach zrodziło się wiele przyjaźni. Starałyśmy się też na bieżąco reagować, gdy widziałyśmy jakieś wykluczenie w grupie. Był jeden chłopiec z zaburzeniami, ale naprawdę

0: to był koleżeński, nie był to zły chłopak. I od razu starałyśmy się reagować, robiłyśmy pogadanki i wiedziałyśmy, że grupa była naprawdę taka chętna i otwarta. Nawet ankiety wykazały, że dzieciaki co nieco podłapały sposobów na dbanie o swój dobrostan psychiczny. I tak nazywamy to, tak górno, może brzmieć górnolotnie, dobrostan psychiczny, ale to jest tak naprawdę dbanie o swoje emocje, samoświadomość, to jest umiejętność tego, że wiemy, do kogo się zwrócić, gdy mamy zły dzień albo mamy jakieś przykre myśli. Właśnie dzieciaki, to był wiek od 7 do 10 lat i pytaliśmy ich o ich sposoby na to, gdy mają naprawdę zły humor albo gdy są wściekli. No to opowiadali, krzyczą w poduszkę, biją poduszkę, ćwiczą nawet, a niektóry też się przytuli do mamy. I to wszystko jest w porządku. To wszystko jest dbanie o swój dobrostan psychiczny. To wszystko z profilaktyka.
1: Aha, dokładnie. I tutaj Państwo słyszycie, od 7 do 10 lat. I zobaczcie, my najczęściej myślimy, że ktoś wyje w poduszkę, tłucze, rozwala coś, prawda? No często to są tłukące się naczynia w kuchni, ale to już jest za późno i nie tędy droga. Chociaż rzeczywiście podobno dobrze jest rozładować się czasami na przedmiotach martwych. Temu służą najczęściej ćwiczenia. No niektórzy chodzą na jakiś tam sport, prawda? Żeby się wyżyć na siłowni albo na basen. Jest naprawdę dużo sposobów i one się wydają takie oczywiste. Natomiast gdyby to było oczywiste i gdyby dzieciaki o tym wiedziały, to nie byłoby powodu do tego wszystkiego. Nie byłoby tych wszystkich prób, nie byłoby tych wszystkich depresji, no samych prób samobójczych, bo sprawdziłem w tamtym roku, on już jest zamkniętym rokiem, tylko u nastolatków i dzieci, 2000, z czego prawie 160 niestety udanych. Więc jest o co walczyć i jest poważny problem, a to wszystko właśnie wynika ze zdrowia, więc jak słyszycie te nawet górnolotne, jak mówisz, uważam, że potrzebne terminy, no to warto zwrócić uwagę, bo tego jest naprawdę sporo. Jeżeli macie, że może bez przesady, jeszcze tam do lekarza tabletki mi da, od tabletek wiadomo można się uzależnić też, no bo później jest tak troszeczkę jak z tymi tabletkami na ból głowy, ból mięśni, coś tam jeszcze. Już zaczynamy to jeść po prostu na śniadanie, obiad i kolację. To też jest niestety i myślę, że lekomania, tak już teraz lekka dygresja, lekomania najpewniej pojawi się jako jeden też z tematów jednej z audycji, bo tak najczęściej alkoholizm, narkotyki, a o tej lekomanii niewiele mówimy, a niestety jest to też poważne i groźne zjawisko, bo niedawno moja rozmowa z lekarzem też mówił, że no niestety, ale tabletki, choćby nie wiem jak dobre i jak cudowne, niszczą też organizm, zwłaszcza przyjmowane bardzo, bardzo długotrwale. I macie zresztą Państwo na etykietach często informacje, że kilka dni, a później konsultacja u lekarza, albo że po iluś tam dniach trzeba odstawić, albo trzeba brać z jakimiś probiotykami. I tak, dla wątroby często, dla żołądka, dla nerek to jest często bardzo, bardzo duże obciążenie. I to z jednej strony poprawiamy sobie lekiem dobrostan, a za chwilę będziemy musieli lądować u lekarza ze zniszczonymi organami niestety. Więc lepiej to robić na przykład pływając, tańcząc, słuchając muzyki, chodząc gdzieś i będąc aktywnym.
0: Tak, a gdy już rzeczywiście jest źle, no to rzeczywiście być pod tą opieką specjalisty, który stwierdzi, co jest dla nas najlepsze, bo na szczęście teraz też już jest coraz więcej takich specjalistów, którzy nawet gdy jest konieczność leczenia, zaproponuje też inne rzeczy, nie? Żeby ten mózg jakoś, żeby te zmiany w nim mogły postępować, właśnie też zaleca i pływanie, czy jeszcze psychoterapię, czy nie wiem, odrzucenie kofeiny. Jest tego cała masa, więc no tutaj wybór specjalistów też jest ważny, bo można czasem trafić na takiego lekarza, który, tak jak mówisz, da proszki i do domu, nie? A mamy zniszczone żołądek, żadnych perspektyw i nie wiemy, co dalej.
1: No tak, bo to nie chodzi przecież tylko o to, że jesteśmy zdenerwowani, mamy jakieś drgawki, pocimy się, jesteśmy w stanie roztrzęsieni i się boimy, bierzemy lek i już. Nie, bo przecież to wszystko jest spowodowane bardzo często tym, co dzieje się w naszym życiu. Jeżeli nie nauczymy się tego układać, radzić sobie z problemami, z emocjami, no to nie da się tego załatwić tylko i wyłącznie tabletką, bo przecież ostatecznie chodzi nam o to, żeby szczęśliwie, dobrze żyć, żeby kochać, być kochanym, mieć przyjaciół, dobrą pracę, żeby nam się po prostu w życiu wiodło. Tego tak naprawdę chcemy. Jak nam się nie udaje, no to tabletka nam tego nie załatwi. Ona nam może pomóc się wyciszyć, ale wycisza również medytacja, właśnie ćwiczenia, spacer. I tutaj rzeczywiście potwierdzę to, co mówiła Karolina, moje rozmowy z psychiatrami, psychologami, terapeutami. Wielu z nich podkreśla, jak ważna jest dieta, spacer. Mówi, że okej, dobrze, no tabletka może być, ale jak nie zmieni pan czy pani swojego jakby stylu życia też, no to to na dłuższą metę nie pomoże. Dlatego później dziwimy się, że ktoś wychodzi na przepustkę ze szpitala, no i nagle popełnia samobójstwo, prawda? No jak? Przecież dostał tabletki. No właśnie, nie zawsze. I stąd to wspieranie się statystykami, że jak coś, to lekarz nam da. Niewiele daje, bo tych przypadków jest naprawdę też sporo. A to są rzeczy proste i co ciekawe, rzadko je robimy. To troszeczkę jak z tymi postanowieniami na nowy rok. O, zrzucę kilogramy, o, będę ćwiczył, zapiszę się na basen, rzucę palenie. A później kilka dni stycznia i większość się nie udaje. Zastanawiam się, ja wiem, że psycholożką jest koleżanka, z którą prowadziłyście te zajęcia, no ale siłą rzeczy musiałyście wiele rzeczy omówić. Tam była m.in. dogoterapia i parę innych jeszcze aspektów, troszeczkę je sobie rozwiniemy. Że właśnie mając tę świadomość, jak wiele rzeczy można zrobić prostych, można poprzez takie działania, na przykład spacery z psami, zajęcia z psami, prawda? No, dogoterapia, tak jak hipoterapia, wiemy, że jest, prawda? No ale korzystać, nie korzystać, a czy mi to potrzebne? Sama obecność i bliskość zwierzęcia, pogłaskanie. Wiem, jak dzieci lubią, piesek, o, piesek biegnie i chce pogłaskać.
0: No, dokładnie.
1: To jest bardzo taka naturalna potrzeba bliskości, czułości. Wiem, że dzieci czasami mają wyczucia i męczą te biedne pieski i koty i zagłaskują, ale jednak coś w tym jest. To jest bardzo istotne podłoże psychologiczne i potrzeba w tym przypadku.
0: Tak, tak, to ja nie będę tutaj używać nazwy, bo mogę się pomylić, ale wytwarza się jakiś pozytywny hormon, gdy przebywamy ze zwierzęciem, gdy się przytulimy do zwierzęcia i nie trzeba tego hormonu wyzwalać scrollowaniem czy kawą, tylko po prostu poleżeć, jeśli zwierzę ma oczywiście na to ochotę. Jest to bardzo pozytywne. No ja mam kotka i z tego korzystam. Rzeczywiście potwierdzam, działa. I warto mówić o tym właśnie dzieciom, żeby też było świadome, gdy, nie wiem, czują, że jest im troszeczkę, nie wiem, smutniej. Albo gdy chcą być weselsi, a nie są jakoś bardzo smutni, no to żeby mieli w zanadrzu takie sposoby, jak troszeczkę sobie poprawić ten nastrój. Właśnie z Igą, z psycholożką, uczestnicy projektu robili apteczki samopomocy. To była niby praca plastyczna. Znowu arteterapia, ale mówimy praca plastyczna. I dzieciaki tworzyły rzeczy, które sprawiają, że jest im lepiej. I wkładały do tej apteczki.
1: Aha, czyli to nie taka apteczka samopomocy typowo medyczna, jaką mamy w samochodach, czy gdzieś jest tylko i wyłącznie plaster, prawda, i jakaś jodyna kiedyś, teraz pewnie są inne środki, ale taka apteczka ratunkowa dla naszego zdrowia psychicznego bardziej.
0: Tak.
1: Aha, opowiedz o tym więcej, bo uważam, że pomysł jest fenomenalny, bo tworząc taką apteczkę, jednocześnie uzmysławiamy sobie, co nam jest potrzebne, prawda? Co
0: właśnie taki był cel tego ćwiczenia, żeby dzieciaki najpierw sobie uzmysłowiły te rzeczy, potem zwizualizowały i umieściły w tej apteczce z papieru. Również pomysły były przeróżne, ale to tylko pokazuje, jak bardzo jako ludzie jesteśmy zróżnicowani, jak różne są nasze potrzeby. Ale trzeba o tym mówić.
1: No, a co na przykład w takiej, tak teraz zaczynam się zastanawiać, co ja bym w takiej apteczce potrzebował mieć. Myślę, że no, na pewno coś, co by mi poprawiało nastrój, byłoby, no nie wiem, jakaś muzyka, to mogę sobie puścić w razie czego od bidy z telefonu, bo, ale nie zawsze muzyka, nawet najpiękniejsza muzyka, są takie sytuacje, że drażni. Długopis i kartka papieru, to byłoby coś, bo bardzo często dobrze jest zapisywać. swoje różne stany, emocje. Coś się złego dzieje. Jak piszemy to i przelewamy na papier, zaczyna nam odpuszczać. Fenomenalny sposób. Też nie zawsze się wydaje, no ja teraz będę siedział i pisał, co mam pisać. Jestem wściekły. W szkole czasami pisaliśmy za karę 100 razy, nie będę przeszkadzał na lekcji. Tutaj wbrew pozorom, i też tak to działa, warto sobie zapisać, jestem wściekły, jest mi smutno, jest mi źle, bo jak zaczynamy to pisać, to myślimy sobie, ojej, ale dlaczego? Musi tak być, nie chcę, żeby tak było. Bo tu jest właśnie to, ten moment ratunku przychodzi wtedy, kiedy my mamy jeszcze świadomość, żeby za tym nie iść. Widzimy to przed sobą na kartce i myślimy sobie, nie, ja chcę żyć, chcę być szczęśliwy. Co się w takim razie stało? Czy w ogóle ja nie przesadzam? Nie? Może to nie jest takie ważne, może bez tego wszystkiego mogę żyć, bo my często tragizujemy z powodów dla innych błahych. Oczywiście dla jednego coś będzie istotne, dla drugiego coś innego. I będziemy się z siebie śmiali, a ty robisz tragedię, nie wiem co tam, chłopak cię rzucił, prawda, a ty tutaj już od razu nie wiadomo co, nie on pierwszy, nie ostatni, był nie, widocznie nie taki fajny, będą lepsi i spotkasz jeszcze kogoś. I to są takie najczęstsze teksty, ale wiemy, że to średnio w pierwszym momencie działa, prawda, bo czujemy się dotknięci. No właśnie, to nie jest już wcale problem tego chłopaka. My się czujemy zranieni, odrzuceni, dotknięci. To znaczy, że jestem niefajna. Albo niefajny. Czegoś mi brakuje, skoro zostałem odrzucony. I to jest to, o czym często nie myślimy. To nie jest problem, żeby komuś obrzydzić tego chłopaka. Zostaliśmy my dotknięci, poniżeni i czujemy się gorsi.
0: Po prostu trzeba być obok. O to chodzi. Uznać te emocje, bo też kładliśmy nacisk na tych warsztatach, że wszystkie emocje są ważne, czemuś służą. No i po prostu taką osobę najlepiej zapytać, jak możemy jej pomóc. I najgorsza rada to jest typu, wyjdź na spacer, przestań się smucić, uśmiechnij się.
1: Słonko świeci, prawda?
0: Tak.
1: No, zaraz ci przejdzie. No, nie. To jak wiemy najczęściej, jak komuś się tak mówi, to on się jeszcze bardziej denerwuje, jeszcze bardziej się wścieka. Nie tylko na to, co go spotkało, ale też na tą osobę, która mu tak mówi. To już lepiej jest po prostu zaproponować coś wprost. Czyli słuchaj, wiesz co, okej, jesteś smutny, dzieje się źle, chodź, pójdziemy na lody. Właśnie, bo to nie chodzi o to, ty idź sobie na spacer, ty idź sobie zrób, ale chodźmy razem. Bo w tej sytuacji najczęściej jednak potrzebujemy bliskości. Nawet jak nie będziemy gadać, tylko sobie szli w milczeniu. W filmach romantycznych to się sprawdza. W życiu znowu jest w ogóle fenomenalne to, że bardzo wiele takich podpowiedzi znajdujemy w literaturze, w sztuce. Jest tego naprawdę dużo, kiedy o tym mówimy. Ale jakoś trudno jest to przełożyć na praktykę. Że życie to nie bajka, życie to nie film. Tu jest strasznie i smutno. No nie jest strasznie i smutno, na pewno nie musi być.
0: Tak. No mamy też w sieci wiele takich idealnych wzorców, które chcemy naśladować i to powoduje frustrację. Mówią to różne raporty, że świat cyfrowy również jest jedną z przyczyn kryzysu. I jak my oglądamy te różne idealne rzeczy, to się frustrujemy, że my tacy nie możemy być.
1: Tak, i to jest ta druga strona.
0: To jest trudne.
1: I o tym pewnie też rozmawialiście, bo ja zakładam, że te zagrożenia cyfrowe i to wszystko na tych waszych zajęciach też były poruszane. Zwłaszcza, że większość dzieci ma już dzisiaj te wszystkie telefony, internety i niestety się od nich uzależnia. To znaczy nie tylko od samego urządzenia, ale od treści, które tam są. I te różne plany, blokady, no to chyba nie ma specjalnie szansy, żeby działało, bo no nie mamy wpływu. A inna sprawa, że bardzo często, i jestem ciekaw, czy to w tych warsztatach też było i w tych waszych zajęciach o zdrowiu psychicznym, właśnie na co zwrócić uwagę? No jak dziecku teraz wytłumaczyć, że wiesz, a to jest nieprawdziwy świat idealny, to jest tylko reklama, albo to tak tylko wygląda. Jest trudno przekonać, nie? Kiedy mamy do czynienia z jakimiś youtuberami, podcasterami i oni tam wszyscy uśmiechnięci mówią, wow, jak nie odniosłeś sukcesu, to właściwie nie macie.
0: Aż tak mocno akurat w tę tematykę nie wchodziłyśmy. Bardziej przewijał się ten temat podczas naszych rozmów czy gier integracyjnych. Miałyśmy też bardzo fajną grę od Emocjolandii, która się nazywała Rozmawiajmy. I były tam różne ciekawe pytania. Po prostu polegało to na tym, że siedzieliśmy w kółku i dana osoba losowała kartę ze stosu z jakimś pytaniem. Na przykład Mhm. Jejku, ciężko mi sobie przypomnieć. Takie, no ale jakieś takie typowo, nie wiem, do kogo się zwracasz, gdy jesteś smutny, albo co robisz, gdy jesteś szczęśliwa. I zaletą tej gry było to, że można było zapytać kogoś. Ja jako prowadząca pytałam inne dzieciaki, no dobra, a ty jakie masz sposoby, a ty co? I na początku dzieci były niechętne, a później same się wyrywały, bo chciały uczestniczyć w rozmowie, chciały odpowiadać na pytania. To było bardzo ciekawe. No i tam też no, przewijały się te rozmowy o świecie cyfrowym, nie? Na szczęście wiele z tych dzieciaków jeszcze nie ma swoich mediów społecznościowych, na szczęście, bo tam te 7-8-latki jeszcze nie, no 10-latki już wiadomo coraz bardziej.
1: Aha, tak, chociaż coraz więcej rodziców też zwraca uwagę na to, żeby jak najpóźniej dać dzieciom te wszystkie narzędzia, no ale też one muszą być na to później przygotowane, bo to nie jest, żaden wiek nie będzie dobrym wiekiem, jak nie jesteśmy przygotowani na to, co może nas spotkać, czyli na hejt i przemoc najbardziej, bo to są te niestety dwa zjawiska, które znowu pchają młodzież i dzieci do tych właśnie prób samobójczych, do narkotyków, do alkoholu, bo nie są na to przygotowani. Nie wiem, czy na to da się przygotować. Dorośli mają z tym ogromny problem, a dziecko pełne ufności i wiary, no to niedługo mamy rok szkolny się rozpocznie i dla mnie zawsze to jest takie bardzo, bo z jednej strony myślimy sobie, o fajnie, pójdziesz do szkoły, jak jeszcze mamy taki region, że są tyty, dostaniesz tytę, będą nowi koledzy, koleżanki, fajnie będziesz się uczyć, prawda? Tornister, kredki, piórniczek, ale z drugiej strony to zupełnie, jeżeli to jest miejscowość i miejsce nieduże, gdzie prawdopodobnie będą dzieci, które jeszcze kojarzę z przedszkola, no to jakichś kolegów, koleżanki spotkam, ale będą też dzieci nowe najprawdopodobniej i te nowe mają najtrudniejszą sytuację, trafiają w obce środowisko, jako 7-latki. I tutaj może być bardzo różnie. Może być tak, że się polubimy, że wejdziemy od razu w grupę, ktoś nas polubi, porozmawiamy, będziemy się razem bawić, ale może być też tak, że inni się znają i sobie stoją, rozmawiają, co tam na wakacjach, no to jakaś ta nowa albo nowy, taki dziwny, a może nawet nie tak ubrany i się zaczyna już nakręcać ten cały kołowrót. I to są też takie rzeczy, pewnie jak słuchają nas rodzice głównie o tej porze, to myślą, no tak, albo dziecko moje pójdzie właśnie w tym roku, albo wnuczka, no i co to teraz zrobić? Absolutnie nie chcę oczywiście straszyć, bo to nie jest naszym celem, żeby straszyć, tylko żeby pokazać, że ta konstrukcja psychiczna dziecka musi być naprawdę zadbana, żeby ono w razie czego zwróciło się po pomoc od razu, jeżeli coś go przykrego spotka, bo to jest też takie zjawisko drugie. Coś się złego dzieje, a jak tam w szkole? A nic, nic, fajnie. Jak ktoś mówi nic, fajnie, jak mówimy na coś fajnie, to znaczy najczęściej wcale nie było tak fajnie.
0: Po prostu musimy ze sobą rozmawiać, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, że dziecko nam mówi tylko fajnie. To o to trzeba dbać, wydaje mi się, od najmłodszych lat. Ja jestem tutaj żywym przykładem. Moi rodzice dbali o to, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy nie unikali trudnych tematów i ja nie odpowiadałam wymijająco, co było w szkole. Nauczyciele często zwracają na to uwagę, że rodzice nie zdają sobie nawet sprawy z jakichś problemów dzieci.
1: No tak, no bo skoro dziecko odpowiada fajnie, no to nie uznają, że jest fajnie, a to odpowiedź fajnie, no jakbyśmy was zapytali, jak było na wakacjach fajnie, to najprawdopodobniej wcale tak fajnie nie było, no, skoro nie chcecie o tym porozmawiać, jak jest fajnie, cudownie, wspaniale, no i dzisiaj, wiesz, byłem tu, tam, słuchaj, widziałem to i zaczynamy, bo jesteśmy, od razu nam się przypominają obrazy, prawda, zdjęcia.
0: Albo nawet gdy było momenty źle, nie, to się można podzielić, o tutaj coś było, wiesz, głupia kartkówka, nie wiem, nie nauczyłam się, masakra. No i rodzice jakby twierdzą, tutaj mam akurat przed sobą wyniki jednego z raportów, to jest Galileo Medical z marca 2026. No i właśnie według tego raportu rodzice winą obarczają telefony i rówieśników. No o tym już rozmawialiśmy. A nauczyciele kontrują i mówią, że głównym źródłem stresu jest presja, brak czasu i niestety relacje w domu, brak tych rozmów, to takie zaganianie, bo wszyscy jesteśmy troszeczkę zaganiani w tych czasach.
1: Aha. Znaczy ja rozumiem to, że mamy dużo zajęć, ale mamy też dużo tych tak zwanych rozpraszaczy, stąd ten dobrostan i zdrowie psychiczne, oczywiście my skupiliśmy się dziś na dzieciach, ale oczywiście dotyczy dorosłych, bo te dzieci same nie żyją. one mają właśnie rodzinę. I to od tych rodzin w dużym stopniu zależy, co się będzie działo, jaki ten dobrostan będzie. Bo trudno dziecko wysłać samo na spacer, trudno, żeby ono wszystko dbało same. To my musimy jako dorośli o to zadbać. Fajnie, że są takie organizacje jak ta, z którą współpracujesz i współtworzysz i są tego typu zajęcia, bo jak ktoś rzeczywiście jest zaganiany i naprawdę, a tak czasami bywa, no to zapisujcie dzieciaki na tego typu zajęcia. Ich jest sporo też w ciągu roku normalnie. Poza tym one nie wszystkie muszą mieć ten dobrostan czy zdrowie w nazwie. Można pójść zawsze czy do biblioteki, do domu kultury, zapytać, a jakie to są zajęcia, dla kogo. Bo jeżeli widzicie, że jest tam psycholog, prawda, jest jakieś słowo arteterapia, biblioterapia, no to najprawdopodobniej to jest coś, co na pewno tylko i wyłącznie zrobi dobrze i w jakiś sposób pomoże, a przede wszystkim dziecko nie będzie samo, bo to jest tu najważniejsze. Samotność jest największą zmorą.
0: A dokładnie. Dzieciaki nawet po zajęciach zostawały w bibliotece i sobie jeszcze spędzały czas grając w gry planszowe, rozmawiając czy przeglądając książki. Bardzo się miło na to patrzyło, muszę przyznać.
1: Aha, ale to pokazuje ich potrzebę bliskości, bo najpewniej wrócą do domu, no to będą bajki w telewizorze, bo jak nie mamy czasu, no to pooglądaj sobie kreskówki, a że dziś jest to od świtu do nocy można 24 godziny na dobę oglądać i jest spokój, bo dziecko siedzi ogląda, no nie. To nie jest dobre rozwiązanie. To, że dziecko się nie skarży, też nie jest wcale dobrym sygnałem. I stąd ta potrzeba, o której mówisz, i umiejętność rozmawiania. O rzeczach też dobrych, bo tu w tym quizie podałaś, że na przykład, nie, żeby było to jasne, dobra rozmowa i terapeutyczna rozmowa, która będzie dbała o nasze zdrowie psychiczne, to nie jest tylko zgłaszanie problemu. Potrzebna rozmowa, która zapewni nam dobrostan psychiczny i będzie dbała o nasze zdrowie psychiczne, to jest też mówienie o radościach, o dobrych rzeczach, bo my w kontrze dzięki temu utrwalamy, że popatrz, no być może dzisiaj jestem zmęczony, może coś mi tam nie wyszło, ale patrz, jak było fajnie wtedy, a wtedy pojechaliśmy razem nad jezioro, albo byliśmy w kinie, albo na koncercie, a to albo w bibliotece i i już mam kontrę, że moje życie to nie jest tylko to niepowodzenie, które teraz przeżywam i ból, który czuję. Jak pójdę za tą myślą, to będzie źle, ale mam od razu w kontrze też dobre rzeczy, które mnie spotykały. A zazwyczaj jednak jest tak, że mamy i te dobre, i te mniej dobre. To nie zawsze musi być tak, że jest tylko i wyłącznie źle. Zawsze trafiają się rzeczy dobre. A tym bardziej te miejsca i takie inicjatywy są potrzebne dla tych dzieci, które mają niestety toksyczne domy, bo tutaj no niestety jest to problem duży. Tu już nie ma dokąd wracać. I bardzo często możemy widzieć, że dziecko nie chce wracać do domu. Nie, on jeszcze posiedza, to jeszcze zostanę, mogę zostać. No, 24 godziny na dobę się nie zaopiekujemy. I tu znowu też taki apel. I Państwo możecie o tym też oczywiście pisać, możecie zgłaszać, bo przerzucanie się odpowiedzialnością nigdy nie będzie dobrym rozwiązaniem. Że to może rodzice, to od czego zacząłem, to może dom, to może szkoła. Nie, wszyscy są ważni i wszyscy powinni ze sobą współpracować. To jest dla mnie to. Rodzic, który mówi, że ta szkoła jest głupia, a nauczycielka jest głupia, no to nie ma szans, nie zbuduje zaufania swojego dziecka. No nie można przy dziecku mówić w ten sposób. Że ty jesteś genialny, a nauczycielkę masz niestety głupią, może ją zmienimy. Kwestionowanie dorosłej osoby, oczywiście nawet jeżeli nauczycielka z jakiegoś powodu mamy uwagi i zastrzeżenia, no to pójdźmy, są zebrania, są spotkania rodziców, porozmawiajmy, że naszym zdaniem warto byłoby to, czy coś innego zmienić, albo dlaczego jest tak, a nie inaczej. Tu jest nam potrzebny dialog i współpraca, bo dziecko w tym wszystkim będzie pogubione, bo dostaje sygnały bardzo sprzeczne. Ma ufać dorosłym, szkoła miała być fajna, prawda, bo to autorytet, ten autorytet jest burzony. Jak ma rodziców, którzy no, niekoniecznie się powodzi finansowo, albo nie daj Boże jeszcze ojciec czy matka sięga po alkohol, no to od razu też stygmatyzacja, że ty jesteś głupi, a masz głupią rodzinę, sami patole i tak dalej, i tak dalej. Jak takie dziecko później zachęcicie, że głaskanie pieska albo uczestnictwo w zajęciach w bibliotece jest fajne, skoro ono się boi wszystkich dzieci i wszystkiego, że zaraz będą się śmiali z niego, że wyjdzie i się wyda, że ono jest z tej patologicznej rodziny alkoholowej. To znowu współpraca wszystkich jest absolutnie potrzebna. No rodziców no, lepiej byłoby wysłać na terapię, ale to nie zawsze się udaje. Wiem, ruszamy kolejne jakby tematy, ale zakładam też, że takie zajęcia z dobrostanu psychicznego, zdrowia psychicznego będą na pewno ponownie. Ja już widzę po tobie, że zainteresowanie, skoro było ogromne i potrzeba, A rodzice też z wami rozmawiali później po zajęciach?
0: Tak, dostałyśmy bardzo pozytywny odzew. Rodzice mówili właśnie, że dzieci się cieszą, że mogły porozmawiać o różnych sprawach, że grupa była otwarta, że to tak było inaczej, że niby takie zwykłe zajęcia, ale można było z tego coś wynieść, porozmawiać o swoich emocjach i że to było dla nich naprawdę dobre. Dzieciaki same do nas zresztą też przychodziły i mówiły, że naprawdę jest fajnie, kiedy będzie znowu, ja wracam na ferie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo miło było to słyszeć, bo muszę przyznać, że nam też było miło spędzać czas z tymi dzieciakami.
1: Ale dobrostan właśnie buduje się w ten sposób, bo wszyscy ci, którzy się angażują i pomagają, też to buduje nasz dobrostan.
0: Tak, to buduje wspólnotę.
1: Nic piękniejszego niż komuś pomóc, kogoś ratować, dać mu jakąś radość. Uśmiechnięta buzia drugiej osoby, jeżeli ten uśmiech zawdzięcza w jakimś chociaż procencie nam, to jest piękna nagroda. Sami czujemy się wtedy dobrze i tak powinno teoretycznie budować się dobro wzajemne. No i może tak właśnie będzie. Na pewno moim zdaniem, żeby kończąc, bo patrzę na zegar, musimy już kończyć. Jeżeli chcemy, żeby zdrowie psychiczne, dobrostan psychiczny nie kojarzyło nam się tylko z tabletkami i kaftanami i szpitalami, to warto robić to wszystko, co robi m.in. Karolina Branicka razem z Igą Czernik. Ja zakładam, że tych zajęć będzie w ciągu roku też więcej, jeżeli tak.
0: Dla młodszych dzieci.
1: Mhm. No właśnie, bo myślę, że to wszystko pokazuje, że potrzeba jest i nie ma co czekać na wakacje, więc możecie Państwo sprawdzać. I naprawdę zerkajcie też na instytucje, na zajęcia, bo można w ten sposób zapobiec wielu tragediom, zaopiekować się i zadbać o zdrowie psychiczne swoje także, nie tylko dzieci, bo tak jak mówiłem, dla dzieci, ale dla całych rodzin, bo przełoży się to wszystko na życie całej waszej rodziny, całej waszej wspólnoty, jaką tworzycie. Karolina, bardzo, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Trzymam kciuki za więcej, za jeszcze.
0: Dzięki wielkie.
1: Wiele
0: zapraszam.
1: Uśmiechniętych buzi na świecie. I Państwu też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
0: Podróżowanie. Podróżowanie z radiem.
3: 140, 141, 142, 143, 144. Po pokonaniu 160 stopni znaleźliśmy się na 34-metrowej wieży widokowej, z której roztacza się niesamowity widok na północną rokadę twierdzy. To nowy obiekt, ale pokazuje historię.
4: Przede wszystkim mamy zachowany krajobraz pola bitwy, coś, co jest ewenementem na skalę ogólnopolską. Nie jest to teren zabudowany, jest to teren, z którego rozpościera się widok na pole bitwy, w szczególności na pozycjach na górach, pod Chnatkowicami, Batycze. Widać tutaj teren, którędy szły wypady 23. Dywizji Piechoty Honwedów węgierskiej. Widać też fortyfikacje, Fort Zagrodnie, Fort 10. Orzechowce, Fort 11. Duńkowiczki, Fort Brunner, Werner, San Rido. Praktycznie cała północna rokada jest przed nami. Piękny widok, a jeżeli obrócimy się w stronę południową, to jeszcze zahaczamy góry sanacko-turczańskie.
3: Twierdza Przemyśl to kilkadziesiąt obiektów obronnych zbudowanych na początku XX wieku. Po 100 latach przeżywają swój renesans jako obiekty turystyczne.
4: To jest swojego rodzaju rewitalizacja twierdzy Przemyśl. Odnawiamy poszczególne obiekty, ale eksponujemy przede wszystkim pole bitwy, bo twierdza Przemyśl była w dużym stopniu zniszczona poprzez wysadzenia, poprzez rozbiórki w okresie międzywojennym, powojennym, po II wojnie światowej. Wiele obiektów zostało zdewastowanych, ale mamy to, czego nie ma nikt inny, czyli ten zachowany krajobraz pola bitwy. To eksponujemy, wyciągamy na zewnątrz też fortyfikacje polowe, których jest całe mnóstwo dzięki temu, że wiele tych terenów, które stanowiły miejsce walk, porosły lasem.
3: Wiele obiektów staje się perłą Podkarpacia, ale także perłą Polski, na przykład Fort 11 Duńkowiczki, gdzie powstało muzeum narracyjne.
4: Przyjeżdżający do nas turyści z całej Polski, ale i z zagranicy są zachwyceni. Cieszy nas to, że taka dobra ocena o tym forcie idzie w świat. Cały czas inwestujemy, rozwijamy się i chcemy, żeby cały czas powstawały nowe atrakcje.
3: Zwiedzając obiekty twierdzy Przemyśl, pamiętajmy, że to wielki cmentarz I wojny światowej, skrywający bezimienne mogiły żołnierzy wielu narodowości.
4: Tutaj spoczywa połowa Europy, można powiedzieć. Cała Europa Środkowa, wszystkie narody, które wchodziły w skład monarchii austro-węgierskiej oraz narody, które wchodziły w skład Cesarstwa Rosyjskiego. Ci żołnierze polegli, tutaj mamy muzułmanów, mamy katolików, mamy prawosławnych na tych cmentarzach. Tak, to jest ziemia, która skrywa połowę Europy.
3: Dlaczego warto zwiedzić twierdzę Przemyśl?
4: Nie ma drugiego takiego obiektu, który łączy ze sobą architekturę militarną, łączy ze sobą zachowany krajobraz pola bitwy i tą wspaniałą przyrodę. Mamy tutaj rzekę, która dzieli twierdzę na pół. Mamy tutaj piękne lasy, piękne widoki, mamy Pogórze Przemyskie, mamy widok na Roztocze, więc tak naprawdę w jednym miejscu mamy destynacje zarówno historyczne, jak i przyrodnicze. Nie ma drugiego takiego obiektu w Polsce.
3: Zapraszamy do Przemyśla. Eksplorujcie, zwiedzajcie, podziwiajcie twierdzę Przemyśl.
4: Zapraszamy serdecznie.
0: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
0: Podróżowanie z radiem.

papierów. Chciałem sobie tu pocisnąć, spytasz niby czemu. Jestem taki waniliowy, że nic kurwa nie mów. Jestem taki jak ten deser, który chcesz posolić, albo nudny jak ten typ, któremu chcesz. No wiesz, możesz mówić każdym tekstem, żeby mnie obrazić. Tylko nie bądź waniliowy, bo już nie dam rady. Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Zaraz pewnie się pożygasz, a już chyba jesteś blisko. Kiedy się pojawił tamten waniliowy typo, sam mówiłem, zobaczycie, jeszcze będzie o nim cicho. Nic nie zwiastowało, że kontrakty się posypią, a to debiutancki album stał się waniliową płytą. Waniliowy proszek pod waniliowym nosem, byłem tak uzależniony od przepraszam, no i proszę. Musiałem się odciąć od tego, co przedtem usłyszałem w moją stronę słowa, stary, kim ty jesteś?

0: waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit. Waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Chciałem, żeby było śmiesznie, ale znowu coś nie wyszło.
1: Na końcu języka.
2: Dziś nadal pochylamy się nad specyficznym językiem youtuberów, którzy mniej lub bardziej samozwańczo uważają się za krytyków filmowych. Niektórzy chyba chcą podwyższyć swój autorytet, sięgając po żargon naukowy. I ostatnio mówiliśmy o wyrazie woke, dziś pora na disclaimer, którego moim zdaniem youtuberzy zdecydowanie nadużywają. Według Wikipedii to termin prawniczy pochodzący z angielskiego i oznaczający dosłownie zrzeczenie się. Określa każdy zapis, którego celem jest wyłączenie przez autora części lub całości odpowiedzialności cywilnoprawnej. To oczywiście asekuracja, a jednocześnie informacja, że opinie są prywatne, porady nie zastępują specjalistów, a materiał może zawierać treści sponsorowane lub dozwolony użytek. I to jest, myślę, informacja bardzo pasująca do reklam farmaceutyków. Zaznaczają producenci tych reklam, że nie biorą odpowiedzialności, nie wypowiada się specjalista, a to, że ma fartuch, że ma słuchawki, to po prostu zbieg okoliczności.
3: No, ale nie sądzisz, że taka deklaracja na początku jest już przeciwskuteczna? No bo to jest taki sygnał, który tak trywialnie mówiąc znaczy tyle. Słuchajcie, nie przywiązujcie za bardzo uwagi do tego, co powiem.
2: Dlaczego twierdzę, że słowo disclaimer jest nadużywane? Ponieważ jego sens prawny

0: został zaciemniony przez sens potoczny, według którego disclaimer to po prostu zastrzeżenie, uwaga lub uprzedzenie. Jednak dla youtubera użycie któregoś z tych rodzimych słów to zdaje się dyshonor, w związku z tym najczęściej na początku vlogów pojawia się takie zdanie: a teraz mały disclaimer, na przykład moja ciocia Klocia przyszła dziś na obiad. Ja obśmiewam to, bo szczególnie mnie to drażni u youtuberów, którzy są już bardziej zaawansowani wiekiem i dla mnie to jest takie przypodobywanie się młodszym.
1: Tą dominującą grupą odbiorców takich treści przekazywanych w mediach społecznościowych to są jednak ludzie młodzi.
0: Dlatego bardzo się cieszę, że młodzi zaczynają trochę na przekór starszym sięgać do tych starszych słów. Z uczciwości muszę przyznać, że wyraz ten, czyli disclaimer, odnotowuje internetowy słownik PWN. Nie ma go natomiast w słownikach wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego. Pamiętajmy także, że choć wzięliśmy go bezpośrednio z angielszczyzny, to rodowód słowa sięga języka praindoeuropejskiego, gdzie rdzeń kele oznaczał krzyczeć lub wołać. Przyjęła go klasyczna łacina w formie czasownika clamare, co oznaczało wołać, głosić, żądać. Po dodaniu przeczącego przedrostka dis powstała konstrukcja odrzucająca żądanie, czyli disclamare. Na dobre disclaimer zagościł w średniowiecznym prawie francuskim i angielskim, gdzie bezokoliczniki często funkcjonowały jako rzeczowniki, stąd końcówka r. Wyjaśniliśmy, skąd wzięły się w internetowych recenzjach filmowych określenia woke i disclaimer, pozostała nam imersja. I szczerze mówiąc, nie wiedziałam, co to słowo znaczy, ale od razu skojarzyło mi się z podobnie brzmiącymi słowami jak inwersja czy konwersja, co wskazuje na pochodzenie łacińskie. I tak jest, wbrew temu, co twierdzi sztuczna inteligencja, bowiem angielskie immersion powstało na bazie łacińskiego immersio, zanurzenie. Można ją pisać przez dwa lub jedno M i ta wersja preferowana jest w pracach naukowych. Do kultury przeniknął głównie za sprawą gier komputerowych. To całkowite wniknięcie w świat gry lub wirtualną rzeczywistość. Jeśli ktoś myślał, że wyczerpaliśmy temat słownictwa internetowych krytyków filmowych, to się myli, bo najciekawszy przykład zostawiliśmy sobie na niedzielę.
2: Na końcu języka.

0: przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski. Zapraszam na rozmowę o niezwykłej wystawie, dlatego że z jednej strony mogliśmy ją oglądać na Placu Wolności w Opolu. Każdy, kto szedł tym pięknym deptakiem, mógł spojrzeć na romantyczne fotografie, bo z jednej strony są to portrety kobiet, których wyraz wzmacnia strój. Kapelusz, wpięte kwiaty, wszystko w ogóle w romantycznej aurze Jeziora Turawskiego. A więc przyroda, ludzie, wyraz twarzy, spojrzenie, coś, co nas wyróżnia, co każdy ma w sobie odmiennego. I to wszystko uchwyciła Joanna Dzido, autorka tej wystawy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: To proszę opowiedz, skąd pomysł na to, żeby fotografować, przepraszam, że tak powiem, ale zwykłe kobiety. Takie jak naprawdę wyglądają, nie modelki, nie wymalowane, tylko panie, które prezentują w zasadzie siebie spojrzeniem.
2: No właśnie o to chodzi. Ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak zwyczajne kobiety, bo dla mnie kobiety są wszystkie niezwyczajne i nadzwyczajne, a te są wyjątkowe, gdyż są to Polki mieszkające w Białorusi. Gościły one u nas na Opolszczyźnie w zeszłym roku, dokładnie praktycznie rok temu, i w związku z tym, że miałam tą przyjemność z racji swojego wykonywania swoich obowiązków służbowych w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, przebywać z nimi cały ten ich pobyt, poznałam też te osoby i w ostatnim dniu wpadłam na ten pomysł i zaproponowałam sesję zdjęciową, która była w tak ekspresowym tempie robiona, że jeszcze tak szybko to zdjęcie nigdy w życiu nie robiłam. Ale gdy panie wyraziły chęć i wręcz się ucieszyły, że dostały taką propozycję, no to już nie było nic innego, tylko trzeba było się zmobilizować i to zrobić.
1: Ty mnie zaskoczyłeś, dlatego że tak sobie myślałem, ile dni musiało trwać całe przedsięwzięcie, bo z jednej strony trzeba znaleźć to piękne otoczenie przyrody, no bo tutaj przecież pogoda była kluczowym czynnikiem. Patrzę na te fotografie, o tak przypadkowo, bo podarowałaś mi album bez kresne, to też gra słów.
2: Tak.
1: I wyjaśnimy dlaczego. Natomiast proszę zobaczyć, tutaj portret, w którym gdyby nie słońce, to byłoby bardzo płaskie, takie szare. Pani, która patrzy w stronę słońca, jest odwrócona twarzą do słońca, tak. W głębi zacieniony las, a na jej głowie wianuszek ze słoneczników, takich ozdobnych. I przepięknie one właśnie kontrastują tym jaskrawym, żółtym, słonecznikowym kolorem na tle ciemnego, szaro-zielonego lasu. Więc absolutnie słońce, oświetlenie było kluczowym czynnikiem.
2: No to było, właśnie to wszystko się tak zadziało, jako że oni mieszkali właśnie w ośrodku nad Jeziorem Turawskim. Mieliśmy tak naprawdę po przyjeździe, bo jeszcze w tym samym dniu, kiedy ta sesja się odbyła, to w programie było zwiedzanie zamku w brzegu. Był ostatni wieczór tak naprawdę, bo w nocy wyjeżdżali już do siebie na Białoruś. I ja tak cały czas patrzyłam na ten czas uciekający. Wiedziałam, że będę miała bardzo niewiele czasu. Jest to lato, czyli tak jak teraz. I to zachodzące słońce nad Jeziorem Turawskim, no zdawałam sobie sprawę, tutaj przy pomocy była taka organizacja szybka. Listę żeśmy w autokarze zrobili, kto jest po kim. Panie się szykowały i miały chwilę, bo ja tak naprawdę no musiałam każdej zrobić kilka zdjęć. I szybko ten wianek, kwiaty były tylko jedne i kapelusz. Także żeśmy tylko zamieniały te akcesoria. Było to w tak niesamowitym tempie, a ja tylko patrzyłam, jak słońce już jest nisko i że czy zdążę to ostatnie, bo że zdążę, żeby jeszcze nie zaszło to słońce. Także tak naprawdę na tych zdjęciach każda pani jest troszeczkę inaczej oświetlona, bo to słońce było w różnym punkcie.
1: I to widać, bo tu na przykład na tej fotografii wyraźnie widać, że jaśniejsza jest tafla jeziora, ale na przykład już 3-4 strony dalej, gdy spojrzymy, o na przykład tutaj, moim zdaniem ta fotografia, gdzie to tło jest jaśniejsze, była robiona wcześniej, a tutaj już słoneczko gdzieś tam za widnokręgiem, stąd też jeszcze oświetla twarz,
2: tak,
1: ale
2: bo
1: już
2: musiałam
1: jest tło
2: zdążyć,
1: bardziej
2: nim całkiem zajdzie. Także i się to udało, ale w życiu w takim tempie nie robiłam zdjęć. Ja też dobrze się odnajduję w pracy, w stresie i w szybkości. To mi chyba sport pomaga przy tym. Także tutaj też dobry kontakt miałam z paniami, także bardzo łatwo mi było z nimi też współpracować. I to wszystko zaowocowało właśnie tym, że się udało. Taką mam nadzieję.
1: Nie wiem dokładnie, bo nie policzyłem, a przecież oglądałem wystawę na Placu Wolności. Specjalnie.
2: 22 pani.
1: 22, tak właśnie mi się wydawało. Czy ta propozycja spotkała się od razu z ich uznaniem, czy były wątpliwości? Powiem dlaczego. Otóż nie tak dawno odbywał się Polonijny Festiwal Piosenki Polskiej. Przyjechały dwie osoby z Białorusi. Jedna zastrzegła ze względów, no, oczywistych, tak tutaj tak powiem, bo nie chciałbym ewentualnie pogrążać, gdyby to trafiło w niewłaściwe miejsce, żeby ją przedstawić tylko jako osobę z imienia i z Mińska. Nie użyć słowa na literkę B tego kraju, który wymieniłaś na początku. Ja teraz oczywiście celowo tak trochę przerysowuję to, o czym mówię.
2: To wcale nie jest przerysowanie, ponieważ, no mówię, ja tydzień spędziłam z tą grupą Polaków, którzy przyjechali nas tu odwiedzili z zagranicy. I początek znajomości był dla mnie trochę taki dosyć szokujący, bo w życiu nie widziałam grupy, dużej grupy ludzi, którzy szli w milczeniu. W milczeniu totalnym na początku, nie rozmawiali. Nie jestem osobą taką kontaktową i raczej lubię z ludźmi rozmawiać.
1: Potwierdzam.
2: Było to dla mnie takie szokujące, zwłaszcza też, że pracowałam w szkole kiedyś, no to już w ogóle to hałas dzieci i tak dalej, a tutaj duża grupa ludzi, cały autokar i idą w milczeniu. Było to niesamowite dla mnie. Tutaj też nieprzypadkowe jest to, że nie ma nawet imion pań na fotografiach, ponieważ nie chciałam nikomu zaszkodzić. Nie wiem, być może jest to nad wyraz z mojej strony, ale tym bardziej, że tutaj nic politycznego absolutnie nie ma w mojej ocenie. Tak naprawdę ja chciałam pokazać piękno kobiet i to, że one mają też historię, bo za każdą kobietą kryje się historia, czasami bardzo trudna.
1: Potwierdzam to twoje odczucie, które może młodsze pokolenie nie wyłapie, że to są ludzie, którzy przyjechali z kraju za żelazną kurtyną dla nas obecnie, bo ta kurtyna się przesunęła na wschód po zmianach politycznych 30 lat temu.
2: Oni bardzo to odczuwają.
1: Oni to odczuwają, mało tego, tam ta autocenzura działa straszliwie. To są ludzie zamknięci, a w zasadzie zakneblowani, bo się boją. I tutaj mówimy o takim wątku już bardzo dramatycznym, bo przecież to są ludzie, tacy sami jak my, no przepraszam za taki niezręczny truizm, ale przecież oni też chcieliby powiedzieć, jak jest, a oni gryzą się w język, rozpoczynając każde zdanie.
2: Mało tego, bo oni nawet nie wiedzą, czy wśród nich nie ma kogoś, kto by na przykład nie przeinaczył albo chciał zaszkodzić komuś.
1: No bo bardzo możliwe, że ktoś tam został, że tak powiem, zadaniowany przez pewne...
2: Możliwe, tego żeśmy nie wiedzieli, instytucje. Ale trzeba było się z tym liczyć.
1: Jasne. No i w momencie, gdy powiedziałaś tym paniom, słuchajcie, zrobimy taką wiekopomną wystawę, sesję fotograficzną, jakie były pierwsze reakcje?
2: Ja pierwszą rozmowę to przeprowadziłam z panią Marią Tiszkowską, która jest tam jedną z głównych bohaterek, też jest na zdjęciu i ona swoje zdanie też na temat wystawy wypowiedziała. Powiedziałam, zapytałam się jej, czy może by pani chciały. I ona od razu tak entuzjastycznie powiedziała, że tak. Ja mówię, nie możesz tak powiedzieć, że tak, bo trzeba się zapytać, tak? No i ona zrobiła rozeznanie, na drugi dzień to już miała mi podane, ile tych pań i rzeczywiście no było to bardzo dużo tak osób. I wtedy właśnie zaczęłam się już zastanawiać, jak my to zdążymy, czy w ogóle się uda, czy coś tam, ale bo nie myślałam jeszcze wtedy też o wystawie, bo u mnie to się tak rodzi jedno z drugiego, czyli nagle odczuwam potrzebę zrobienia, zadaję pytanie i z reguły nikt mi nie odmawia. Ja bardzo sobie to cenię, bo to jest zaufanie ludzi do mnie, bo wiem, że nie każdy, a wręcz przeciwnie, bardzo wiele osób nie chce robić, żeby im robiono zdjęcia, tak jak mówimy, no poza modelkami, które wykonują taki swój zawód, a tak to, zresztą nie jedna z tych pań do mnie powiedziała, ja nigdy dobrze na zdjęciu nie wyszłam, ja znowu po raz kolejny to, ale mimo to podjęły to ryzyko jakby, no i zaufanie do mnie, tak, także się przygotowały i ja mam teraz poczucie, po tym, jaka była reakcja na otwarciu, bo część pań przyjechała specjalnie na otwarcie, czyli przyjechały tutaj też kawał drogi, żeby zobaczyć otwarcie tej wystawy i wiem, że zrobiłam coś ważnego.
1: Potwierdzam twoje odczucia, dlatego że to jest taki dokument w tym momencie dla tych osób, również dla nas, obserwatorów. On daje też do myślenia, że właśnie te panie, po pierwsze, nie są podpisane, I moja pierwsza reakcja po prostu, gdy podszedłem do tych portretów, to tak rozglądałem się, wiesz, tak jak każdy obserwuje, bo opisy są, zaraz dodam jeszcze, jakie piękne są tam cytaty, tak jakby motto do każdego portretu.
2: Dobierałam do każdej pani, to bardzo dużo czasu mi zajęło, żeby dobrać się do każdej z pań. I odbiór miałam od pań taki, że powiedziały, że no w sedno, także to też mnie bardzo ucieszyło, że to, a to nie było proste, bo bardzo wiele jest dobrych cytatów, pięknych, ale teraz do każdej osoby dobrać, trzeba, no ale to jest też to czucie takie właśnie, to jest to zaufanie do osoby, że się tą osobę poznało, że nie jest to osoba dla mnie anonimowa, że ja już z nią jakiś czas miałam interakcję, chociaż nawet z niektórymi z tych pań, to nie wiem, czy zamieniłam wcześniej jakieś słowo, a później już się czuło tą więź, także to było takie, no to jest takie coś nieuchwytnego, ale takiego bardzo ważnego.
1: A skoro już poruszyliśmy ten wątek, to tylko powiem, że to panteon polskiej literatury, poezji, Maria Pawlikowska-Snożewska.
2: I też mi zależało, żeby były to polskie.
1: Cyprian Kamil Norwi, kto tam jeszcze był, Leśmian. To są piękne frazy, bardzo wysmakowane i pasujące zresztą do tych portretów. No i się domyślam, że długo myślałaś nad tym.
2: Oj tak,
1: której z pań,
2: były eliminacje, były ten...
1: Który wyraz twarzy byłby dopowiedziany tym cytatem. Bo myślę, że to chyba
2: to
1: słowo dopowiadało, co wyrażają te oczy, ta mimika, ta twarz. A czy panie później komentowały jakoś ten komentarz w charakterze cytatów?
2: Znaczy panie, no to te, co tu były, to powiedziały, że jak ja to zrobiłam, że tak dobrałam. Ja mówię, no ciężko mi powiedzieć jak. No siedziałam, myślałam, wybierałam i tak się udało. I że odbiór był taki, że panie powiedziały, że jest to, no ale nie były wszystkie, także nie mogę się za wszystkie wypowiedzieć, ale bardzo im podobały. Te, co były, powiedziały, że bardzo im pasuje i bardzo odpowiada, tak? I że to widać, jedne drugim tak samo mówiły, że to jest takie aż, no mówię, dużo wzruszenia też było. To jak ja patrzyłam na te łzy wzruszenia i to, że usłyszałam, że nikt dla nich nie zrobił tego, że one są właśnie takimi zwyczajnymi kobietami i że ciężko im się żyje czasami tam u siebie z racji tylko tego czasami, że właśnie, że mają te polskie korzenie, czyli że mówią po polsku, że starają się kultywować naukę tradycji też polskiej. To przecież nie jest nic złego. Dlatego ja tak mówię, że ta wystawa też tak trafiła w moment tu taki, że nasi rodacy mają ciężko gdzieś, a niektórzy tutaj na miejscu chcą, żeby inni ludzie też mieli tak ciężko. Bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało, że my jesteśmy ludźmi, po prostu ludźmi i to, gdzie się urodzimy i czasami decyzje dziadka czy pradziadka, bo tutaj tak było, ja takiej historii słyszałam, ta jedna dziewczyna w takim ładnym kapeluszu ma to zdjęcie, taka zamyślona, powiedziała, że żeby nie decyzja mojego dziadka, to ja bym tu teraz z wami mieszkała, a mieszkam tam, bo dziadek miał 5 godzin na to, żeby się zdecydować, czy pakują do jednego wózeczka wszystko i zostają odesłani tutaj za granicę, tak, bo granica przebiegła, czy zostaje. I dziadek podjął decyzję, że zostaje, ale mógł podjąć inną decyzję. I jaki ona na to miała wpływ? Żaden praktycznie. Ja zawsze podkreślam, że to, jakimi jesteśmy ludźmi. Na to mamy największy wpływ i na tym powinniśmy się skupiać. Powinniśmy pokazywać, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Nie powinniśmy innym robić przykrości tylko dlatego, że słyszymy inny język. Nie powinno tak być i tak samo we mnie jest taki żal i niezgoda na to, że oni na przykład mają z tego tytułu przykrości tam, gdzie mieszkają.
1: No ja może tak dla mniej wtajemniczonych, czy może młodszego pokolenia dodam, że te sytuacje, gdzie było 5, góra 10 godzin na podjęcie decyzji, czy wyjeżdżamy z Polski do Polski,
2: tak,
1: bo Stalin i Wielkie Mocarstwa w 1945 roku po II wojnie światowej tak podzielili Polskę na te kresy.
2: Ta wioska nawet była przez na pół podzielona i nagle ludzie, którzy razem żyli i w jednym momencie jednego dnia byli razem w wiosce, a na drugim byli już w dwóch różnych krajach.
1: No to właśnie wtedy ludzie mieli do podjęcia najbardziej chyba dramatyczną decyzję życia.
2: Tak.
1: Czy przenieść się na te tak zwane ziemie odzyskane, na nieznane przecież. Tu, gdzie byli jeszcze Niemcy, wczoraj.
2: Tak, dokładnie.
1: Czy pozostać tam, na miejscu, już pod butem Sowieckiego Sojuza.
2: Dokładnie tak.
1: Czyli Związku Radzieckiego. A co to jest Związek Radziecki?
2: To
1: ci ludzie jak nikt
2: wiedzą doskonale.
1: Wiedzieli z najgorszej strony. Dlatego tutaj,
2: To są straszne, dramatyczne historie rodzin i to, co ich spotkało, na co oni, bo oni nie mieli z tym nic wspólnego tak naprawdę. Oni po prostu żyli, tak?
1: Spadku
2: i potem tak,
1: to.
2: Dokładnie tak. Dlatego to mi się wydaje, że musimy o tym mówić, żeby ludzie sobie, żeby wczuli się w sytuację, bo to wystarczy sobie wyobrazić, a jakby mi w tym momencie ktoś tak powiedział, tak? Masz 5 godzin, zapakuj, nie wiem, masz mieszkanie, masz coś tam i ty i jedź gdzieś tam, tam może będziesz miał gdzie mieszkać, będziesz ten... To są tak trudne decyzje, że tutaj nie nam oceniać teraz, kto jaką podjął, tak? Bo każdy podjął w swoim mniemaniu najlepszą, jaką w danej chwili był w stanie podjąć, tak? I tutaj dla mnie było to bardzo pouczające też, bo wydaje mi się, że wcześniej się aż tak nad tym nie zastanawiałam, jak po tym pobycie właśnie Polaków tutaj, jak z nimi przez tydzień byłam, jeździłam po polszczyźnie i byłam z nimi razem. Potem ta sesja, potem poznanie tych pań bardziej na pewno mnie wiele nauczyło. I na pewno jest dla mnie czymś ważnym w moim życiu i stąd moja potrzeba, że być może dzięki tej wystawie ktoś też się zastanowi. Jakąś refleksję nabędzie. To, że panie mówią, że one się czują, nie wszystkie tak mówiły, bo mogę się tylko za niektóre wypowiedzieć, że czują się tak, oni są wszędzie obcy, także nikt o nich nie pamięta. I tutaj ta wystawa i że one były i że ludzie przyszli oglądać, no powiedział, że w życiu nie przypuszczały, że tak się można poczuć. Że ktoś jednak o nich pamięta, że one takie proste, takie zwykłe, a dla mnie niezwykłe, też mogą być na takich dużych billboardach, gdzie jest wystawa z ich zdjęciami i ludzie to podziwiają i się zatrzymują i rzeczywiście się zastanawiają. I to jest bardzo ważne. Dla mnie osobiście niezwykle wartościowe.
1: Tak, myślę, że ogromny ukłon wykonałaś w stronę właśnie Polaków, którzy pozostali po tamtej stronie granicy, którym przyszło do dziś żyć tam, skąd nawet niełatwo jest wyjechać do Polski, szczególnie jeżeli się ma taki rodowód właśnie Polski. Natomiast warto o tym przypominać właśnie młodszemu pokoleniu, że tam są Polacy. Od razu przyszła mi do głowy taka myśl, jakieś pół roku temu był w tym studiu człowiek, który jeździ do Polaków na Wileńszczyznę przede wszystkim. To są zazwyczaj wyjazdy w okolicach świąt. Tak tradycyjnie na Mikołaja, na święta wiozą jakieś produkty spożywcze, bo tam jest dużo, dużo bardziej ubogo niż w Polsce. No i docierają nieraz do takich małych wsi, gdzieś w pobliżu Wilna, to na Litwie oczywiście. I gdy to przywiozą, to widzą tą radość tych ludzi, że coś jest polskiego, że to,
2: że
1: nawet ten cukier
2: pamięta.
1: Jest po polsku, jest to napisane, ale powiedzieli, najważniejsze dla nas to to, że o nas pamiętacie.
2: Właśnie o to
1: że
2: chodzi.
1: Tu jesteśmy.
2: Tak.
1: Dużo nieraz jest krytyki pod adresem i do wszystkich rządów i różnych instytucji państwa, że za mało pamiętają, za mało dbają, a należy, bo ci ludzie są pozostawieni sami sobie, a nie zawsze to otoczenie
2: tak.
1: jest tak życzliwe, jak można by oczekiwać w takich normalnych, 21-wiecznych realiach.
2: Tak, to prawda. Dlatego mnie
1: tak
2: ogromnie ucieszyło to zaproszenie właśnie samorządu województwa opolskiego, tej grupy, bo to głównie byli nauczyciele i działacze Związku Polaków na Białorusi. I to dla mnie było bardzo ważne i myślę, że to powinniśmy kontynuować tak naprawdę, bo tak wiele ludzi tutaj, ja też dostałam teraz, jak wystawa trwa teraz i coraz dostaję informacje od ludzi, którzy są z Kresów, pochodzą właśnie, czyli ci, których dziadkowie podjęli inną decyzję.
1: I tu przyjechali.
2: Tak ważne, tak wzruszające, że no dla mnie też.
1: No, nie dziwię się, ale tak spoglądam teraz na jeden z portretów. No tu wynalazłaś cytat mojego ulubionego pisarza, bo to Melchior Wańkowicz, wielka postać, dzielny człowiek zresztą. Tutaj akurat ziele na kraterze mi się zawsze kojarzy jednak z Monte Cassino, szkice spod Monte Cassino tak. i tak dalej. I teraz zacytuję. Poczułem, że piękna nie należy przeżywać, że pięknem należy żyć. Piękno musi być jak powietrze. Tak napisał Melchior Wańkowicz, a ty przypisałaś to tej oto
2: tak.
1: pani.
2: Która jest przepiękna.
1: Tak, słodko patrzy. Te słoneczniki są rozbrajające. Kapelusz i słoneczniki, bardzo proste, chciałem powiedzieć, ubrania. No, W zasadzie to wystąpiły chyba w tym, w czym były. Tu żadnej nie było charakteryzacji.
2: Chwileczkę tylko, tak. No tak, no nie wiem, czy szybko się podmalowały, czy jak i to w tej kolejności tam przychodziły, także no tutaj współpraca była naprawdę niesamowita. No.
1: A jakim się podobało, tak naiwnie zapytam, w ogóle w naszym województwie, tam gdzie ich zaprowadziłaś?
2: Bardzo.
1: I opowiedz, gdzie byłaś, tak może po kolei.
2: Byłam w Nysie, byłam z Opolu, oczywiście Opolu żeśmy zwiedzali, także łącznie z Zoo, łącznie tutaj z naszym Muzeum Polskiej Piosenki, także wszystko żeśmy tutaj, to tak naprawdę nie było wiele czasu, żeśmy w wielu miejscach i też co myśmy pokazywali? Pokazywaliśmy też na przykład w Biedrzychowicach, jest pani Róża, tam jest ta farska stodoła i tam jest pani, która opowiadała, pani Róża, 80 chyba teraz już skończyła i ona, niezwykła kobieta tak samo, i ona opowiadała, jak to było właśnie, jak tutaj po wojnie była prześladowana mniejszość niemiecka, że ona też, bo ona wywodzi się z tej niemieckiej rodziny, która podjęła decyzję, że zostaje, czyli że podobnie tutaj analogicznie nie pojechali do Niemiec, tylko zostali tutaj na terenie Polski, bo to były ich rodzinne
1: ziemie. A co będzie, to będzie.
2: A co będzie, to będzie. No i potem te zakazy języka właśnie przede wszystkim. I ona zbiera wszystkie pamiątki i tak zbiera do tej pory. Tam jest przepiękne miejsca i o tym opowiadała właśnie, jakie były tradycje też. Wszystko takie tradycyjne, taka bardzo energiczna, pozytywna osoba. Niesamowicie pozytywna. Tyle, co ona historii ma, to oni też bardzo to przyjęli tak, bo myślę, że przekładali to na swoją sytuację też. Tak jak tutaj ona opowiadała, jakby inny kraj, inny język, ale mechanizm dokładnie ten sam. Także to też było niesamowite i później się pytałam właśnie, jak oni odebrali, co im się najbardziej podobało i co najbardziej się podobało, spotkania z kołami gospodyń wiejskich, gdzie pokazaliśmy im schematy, jak właśnie, jak się na przykład też kobiety grupują, co razem mogą robić, bo myśmy byli chyba w 3 takich miejscach i w Brzegu, i koło Nysy, i jeszcze w jednym miejscu, teraz nie pamiętam już teraz gdzie, ale właśnie, że fantastyczne kobiety, które opowiadały łącznie z wypiekaniem chleba, byliśmy w takich pięknych miejscach i wszyscy tak przyjmowali nas otwarcie, tak było, bardzo im się Opolszczyzna podoba, są zachwyceni i powiedzieli, że przepiękny czas i przepiękne nasze województwo.
1: Wspaniałe miejsca zaprosiłaś ich, bo Nysa to przecież piękna architektura, historia.
2: Dokładnie.
1: Jeżeli chodzi o koła gospodyń wiejskich, to w ogóle to potęga, tak tylko to powiem.
2: I u nas to pięknie właśnie.

0: na rzecz.
1: A czy w czasie tych rozmów, które miałaś okazję prowadzić, na pewno no, bardzo delikatnie, że tak powiem, na paluszkach trzeba się skradać do niektórych wątków, może panie wyrażały jakąś taką ochotę, nadzieję, albo przez myśl im przeszło, żeby kiedyś wyjechać stamtąd?
0: Nie, nie pytałam się. Nigdy się nie odważyłam na takie pytania, bo podejrzewam, że chyba byłoby to na nich trudne też do odpowiedzenia. Tak myślę. Jest tam jedna historia właśnie, ale to akurat mogę powiedzieć właśnie pani Marii Tiszkowskiej, która podczas tych ostatnich wyborów, co było tyle deportacji i tą mniejszość polską i opozycję została no, dosyć brutalnie potraktowana, co pan Andrzej Poczobut był 5 lat w więzieniu, to ona była razem z nim też aresztowana, a była nauczycielką po prostu i za to, że kultywowała miejsca pamięci te polskie, za to, za język polski, została aresztowana 3 miesiące w strasznych warunkach, także tak jak żeśmy rozmawiały, to dla mnie było to no niewyobrażalne, że w XXI wieku się to dzieje, że tak jak my tutaj ktoś coś zrobi, nie wiem, to zaraz mamy milion, że do rzecznika praw takich, do tego tam nie ma praw. Ktoś cię aresztuje, nie masz praw żadnych, możesz się skarżyć, nie wiem gdzie. To nikogo, nikt ci nie pozwoli na to, także ona była przewożona, mówi, z miejsca na miejsce i nikt jej nie mówił gdzie, czyli ta niewiadoma to też, to chodziło o to, żeby chyba upokorzyć człowieka i złamać, tylko o nic innego. No i w końcu została deportowana, czyli wywieziono na granicę w nocy, że mówi, że ona nie wiedziała, co się stanie, także też no, ktoś wchodzi w nocy i zabiera się, no to jakie myśli się pojawiają, no. Choćby człowiek nie chciał, to się pojawią. I wywieziona została do tego lasu, została przez nasze służby odebrana i ona do tej pory nie wróciła, czyli 5 lat już nie jest u siebie, czyli ma mieszkanie tam, bo jak przekroczy granicę, to będzie aresztowana, a postawiono jej zarzuty, za które grozi od 5 do 15 lat. No i ta jedynska,
1: od 5 do 15 lat.
0: Tak. No i żyje tutaj u nas w Polsce, niedaleko za granicą, tak, no ale jest pozbawiona rodziny tak naprawdę.
1: No rozdarty człowiek.
0: No, to straszne to jest, to jest. I ta jej tęsknota, przesympatyczna, inteligentna, mądra, ciepła osoba i taka niezgoda się rodzi, przynajmniej we mnie też, że to spotyka ludzi. Za co? No za co? Przecież ona nic nie zrobiła. Nie była dla nikogo, nikomu krzywdy nie zrobiła, a była zamykana do więzienia z kryminalistami, tak? Okropne to jest, no.
1: To tyle, co możemy dla tych ludzi zrobić, to właśnie taki ukłon, tak to nazwałem, że o nich pamiętamy, że możemy mieć taką
0: świadomość.
1: Dla mnie
0: to zaszczyt, że mogłam to zrobić, że ogromnie się cieszę, że zapytałam, że to się zadziało, to, że możemy teraz jeszcze oglądać. Przecież teraz, zapomniałam, telefon dostałam właśnie od tej Marii. Ona mówi, Asiu, czy ty będziesz w zeszłą niedzielę w tym w Opolu? Ja mówię, tak jestem. Mówi, bo grupa jedzie z Mińska, specjalnie oni chcą zobaczyć tą wystawę, czy byś ich oprowadziła i byś z nimi ten... No i byłam oczywiście, że poszłam z nimi, także i patrzenie na twarze tych ludzi, że oni rzeczywiście nie, i szukali tych, których znają, bo okazało się, że niektórzy tam znali, to niesamowite. To jest po prostu coś niesamowitego.
1: Bo to dla nich jest przeżycie, to jest wstrząs przecież. Zobaczyć twarze swoich ludzi podejrzanych dla reżimu, a tutaj w Opolu... A tu w Opolu są na wystawie w środku miasta na takim reprezentacyjnym placu. No to jest po prostu szok,
0: tak,
1: to że jest, można.
0: Tak.
1: Chodzi ci po głowie może zrobienie podobnej wystawy czy jakiegoś przedsięwzięcia w tym stylu w przyszłości? No bo to tak...
0: Oj, chyba tak, bo to tak się zaczęło od tej pani z Mosznej, tak? To już, to też wtedy poczułam impuls i to w ogóle, no i tak się złożyło, że była ta wystawa.
1: To mówisz o poprzedniej wystawie.
0: Tak, tak.
1: To wcześniej, chyba rok temu rozmawialiśmy, po prostu spotkałaś też panią i w takich naturalnych okolicznościach przyrody zrobiłaś te piękne portrety i to już tak poszło. A teraz no to na tacy dostałaś po prostu. Tylko wziąć. No. Tak schylić się, wziąć. No.
0: Znaczy mnie to cieszy właśnie ten kontakt. Kontakt i ten odbiór, że to zaufanie. To zaufanie do mnie, że no bo powierzają mi swój wizerunek, tak, i ufają mi na tyle, że pozwalają, żebym zrobiła te zdjęcia. Potem, bo ja też oczywiście zrobiłam też, bo to jak sesja, ja wiem o tym, jak to jest z ludźmi, że każdy chce zobaczyć zaraz efekt, tak?
1: No tak.
0: To ja robiłam też tu aparatem, tu telefonem i potem wysyłałam też te zdjęcia zaraz,

0: część, ja mówię, no a co dalej będzie, no to ja nie wiem, bo to zobaczymy, jak to się uda. I tutaj ogromnie się cieszę, że współpraca właśnie województwa opolskiego i miasta Opola zaskutkowała właśnie tą wystawą. To mnie ogromnie, ogromnie cieszy i jestem za to bardzo wdzięczna.
1: To przypomnij jeszcze, ile trwała sesja zdjęciowa? 22 panie?
0: Mhm.
1: I ile to trwało?
0: Ja nie wiem, godzina jest kawałkiem. No myśmy tyle czasu...
1: Jeden dzień? W jednym dniu to wszystko zrobiłaś?
0: Tak.
1: Aż się podrapałem po brodzie. To jest niewykonalne.
0: No jest. No czasami tak wydarza się w życiu, że tak musi się wydarzyć i koniec. No nie ma, no
1: a
0: jest
1: może,
0: tyle czasu.
1: Tak.
0: To słońce było coraz niżej, trzeba było się sprężać. To nie było innej opcji. W nocy już wyjeżdżali, już później na drugi dzień nie było opcji. Także albo by się wtedy zrobiło, albo nie. No to
1: tak z tym sympatią powiem. Takie wariackie pomysły bywają czasami genialne.
0: No chyba tak.
1: No i nie miałaś wyjścia, musiałaś zdążyć przed zachodem słońca.
0: No trzeba było, no nie było, no on i człowiek.
1: Ale też muszę przyznać, że ze strony pań też musiała chyba być jakaś ogromna dyscyplina, taka dobra
0: organizacja. Tutaj właśnie Maria bardzo zadziałała, ona zrobiła, mówię, ten grafik po kolei, tylko było heja, tak,
1: dokładnie. Na plan, spadać
0: tak,
1: i dalej.
0: Tak, następna i ona według listy tak jechała, tak jak ten, to żeśmy naprawdę, żeśmy robili w takim tempie szybkim, tak, i się udało.
1: No to w takim razie, jeżeli możesz, uchyl rąbkę tajemnicy, co chodzi ci po głowie na przyszłość, jeżeli chodzi o twoje talenta fotograficzne, bo ja zapomniałem przedstawić cię na początku, że jesteś pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego.
0: Tak.
1: Jesteś też prezesem Szkolnego Związku Sportowego Opolskie, to jest taka organizacja, która działa wśród młodzieży na Opolszczyźnie, no ale to nie ma nic wspólnego z fotografią
0: artystyczną. Ale jestem w Departamencie Edukacji i jakby ta wystawa dla mnie też jest bardzo edukująca i uważam właśnie, co żeśmy mówili, że młodsze pokolenia powinny też coś wiedzieć, także bardzo mnie cieszy, co przechodzę krakowską i patrzę, że stoją młodzi ludzie, oglądają zdjęcia, mówię, naprawdę, mówię, cieszę się ogromnie. To taki miód na moje serce, naprawdę.
1: To przypomnij, do kiedy można oglądać te piękne, wzruszające również portrety?
0: Do 27 sierpnia.
1: Do 27.
0: Czyli do przyszłego czwartku.
1: Sierpnia. No to jeszcze kilka dni zostało. Warto popatrzeć. Szczególnie jeśli będzie świecić słońce.
0: No to
1: słoneczne
0: tak, to
1: oblicza
0: robi efekt, to
1: jeszcze lepiej są wyeksponowane.
0: No a Maria już właśnie tak... Ona mówi, że to jest tak coś niesamowitego, że chciałaby, żeby ta wystawa pojechała też i do Białegostoku, żeby więcej osób właśnie z zagranicy mogło przyjechać ją zobaczyć i będziemy pracować w tym kierunku.
1: Świetny pomysł. Czyli tam mieliby zamiedzą.
0: Dokładnie tak, bo tutaj ciężko było przyjechać, a tam będzie mogło więcej osób przyjechać, zobaczyć, także będziemy pracować też w tym kierunku. Także to też i to był jej pomysł. Ja mówię, no oczywiście, to musimy tylko zorganizować, gdzie to, no będziemy pracować nad tym.
1: No, mam nadzieję, że to nie przyniesie jakichś przykrości tym ludziom.
0: Ale myślę, że nie, no bo tu nie ma czegoś takiego, no nie wiem, no kto by musiał się czegoś dopatrzyć, żeby jeszcze się przyczepić, to po prostu piękno kobiet, tak? Piękno kobiet i no i to, co jest, to jest cała dusza. To nie tylko ta powłoka kobiet, ale ta dusza w środku.
1: I a jest to, co... coś takiego jak taka dusza wschodniosłowiańska?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak, że to też widać, bo ja już usłyszałam, że nawet jak ktoś nie wiedział, kto jest na tych zdjęciach, to tak pomyślał, że to są Słowianki, że to widać. No, mimo, że niektóre są brunetkami, niektóre blondynkami, także tutaj też nie ten, no ale jednak coś tam jest.
1: Stereotyp urody, to myślę, że on jest taki trochę przesadzony z tym blondyneczką z niebieskimi oczętami.
0: No tak.
1: No ale to mi chodzi o taką duchowość, powierzchowność.
0: Mi się wydaje tak, że właśnie to też widać, że to nie chodzi tylko o rysy twarzy, o to, ale to, no to takie coś w tych oczach, co jest właśnie za tym wzrokiem, że to widać, tak? I to moim zdaniem też widać przeżycia też, tak jak już mówili, że niektórzy nie mieli aż takich ciężkich, niektórzy mieli i to można zobaczyć. Jak ktoś będzie chciał, to dostrzeże, moim zdaniem. Także jest to widoczne.
1: Szkoda, że nie można obok każdego portretu napisać właśnie w takim wielkim skrócie historii tej osoby. Ze szczegółami oczywiście. Z różnymi represjami, z różnymi rozdarciami, z różnymi dramatami, bo wtedy to by już tak było,
0: no, oj, to by było
1: do bólu.
0: Tak. To by było do bólu. Fajnie by było, żeby każdy z nich coś mógł napisać. Każda z nich, tak? To ja też o tym myślałam, ale to było nie do zrobienia. To nie,
1: no
0: nie,
1: na razie nie można.
0: Nie można było i nie ten, także... No ale może z czasem coś się uda. Bardzo mi chodzi też po głowie, jeżeli pytałeś o kolejny projekt, tylko też nie wiem, czy to się uda, bo to też będzie zależało od zaufania, a tu będzie dużo trudniej, wydaje mi się, o zaufanie. Chodzi mi o młodzież i dzieciaki z pieczy zastępczych. Chciałabym ich pokazać w takim dobrym świetle, żeby wszyscy popatrzeli, jak to są wartościowi młodzi ludzie.
1: No to dotykasz już bardzo, bardzo delikatnego i niezwykle ważnego wątku w takim sensie społecznym, demograficznym, który wymaga dużo pracy, takiej instytucjonalnej i w nas, jeżeli chodzi o mentalność. Bo to są bardzo, w zasadzie dramaty dzieci, tak, które kompletnie nie zamieniły absolutnie w żaden sposób. Po prostu dostały straszny spadek.
0: To, co powiedziałam wcześniej, tak, to jest dokładnie tak. Że na to, gdzie się rodzimy i w jakiej rodzinie, nie mamy kompletnie wpływu.
1: A ogon tego niestety
0: dokładnie
1: się ciągnie.
0: Tak, ciągnie się.
1: Jeżeli się nie podda terapii zazwyczaj, bo to też jest bardzo ważny moment, żeby też tym ludziom podać rękę. Przecież te dzieci wchodzą w dorosłe życie z całym bagażem.
0: No ja mam też swoje teorie w tym temacie i to takie dosyć... Ale już pracuję nad tym, żeby ta świadomość się zwiększała i żebyśmy nie tracili młodych ludzi, których nam brakuje w społeczeństwie. Najzwyczajniej w świecie.
1: To mam wielką prośbę, gdy rozpoczniesz już pracę nad tym przedsięwzięciem, to bardzo chętnie zaprosiłbym do naszej audycji przy rodzinnym stole takie osoby. Jeżeli mogłabyś też wystąpić, będzie mi bardzo miło.
0: Ja będę musiała najpierw porozmawiać właśnie z nimi, tak. Czy oni w ogóle będą chcieli w tym wziąć ten, na ile będą chcieli coś o sobie powiedzieć, bo tutaj nie można żadnych nacisków stosować, to tylko musi być ich potrzeba i to, na ile są gotowi o sobie opowiedzieć, bo to nie są proste rzeczy, zwłaszcza, że każdy, mało kto chce na przykład swoje trudne historie opowiadać z nas, z ludzi, ale oczywiście wszyscy chcą ich słuchać, tak? Tylko żeby to kto inny opowiadał. A to nie o to chodzi. To też nie o to chodzi, żeby oni się uzewnętrzniali tak totalnie, żeby potem... Bo oni są krusi też często psychicznie.
1: I poturbowani przez życie.
0: No dokładnie. I każdy jakiś negatywny, chociaż nawet w odczuciu kogoś innego to nie będzie negatywna uwaga, ale odbierze bardzo do siebie. Ja bym nie chciała tutaj właśnie w takie sfery wchodzić. Chciałabym, żeby pokazali to, co chcą pokazać. I ja bym chciała im to umożliwić.
1: Bo tu każde słowo może być niczym innym, jak tylko takim rozgrzebaniem rany.
0: Oczywiście.
1: No to tym bardziej bardzo cię proszę, zaproś tych ludzi do Radia Opole. Jedyne, co mogę zagwarantować, tak na szybko mi przyszło do głowy, to zachowanie anonimowości.
0: No to by też było super, moim zdaniem.
1: Natomiast właśnie po to powiedzieć, nie żeby epatować,
0: no
1: żeby to był wyciskacz łez.
0: Tylko chodziło o to, żeby
1: pokazać
0: ktoś,
1: problem.
0: Tak, dokładnie. Żeby zobaczyć, tak, i co my możemy zrobić, tak?
1: No dobrze, a twoim zdaniem tak przeszliśmy z tego, co zrobiłaś, z tą piękną wystawą pań, naszych rodaczek zza wschodniej granicy. I teraz, co można by zrobić dla tych dzieci, dla tych rodzin. Jak myślisz? No, jesteś osobą uwrażliwioną na to, co cię otacza. To wynika z wykształcenia, z pracy jako pedagog. Jak myślisz, co możemy zrobić, każdy z nas, tak osobno?
0: Co możemy? Możemy nie piętnować. Możemy pokazywać, że wszyscy są wartościowi, to co moje, i przede wszystkim instytucjonalnie powinniśmy uczyć, ale to nawet nie tylko dzieci z pieczy zastępczej i przysłowiowego domu dziecka, tylko w ogóle młodzież uczyć wchodzenia w dorosłe życie, bo moim zdaniem, z moich obserwacji, z moich doświadczeń życiowych, tego totalnie nie ma. I teraz, jeżeli dziecko jest w domu rodzinnym i nawet nie jest tego nauczone, to ono, jak popełni błąd taki czy siaki, to ma gdzie wrócić. Lepszy lub gorszy dom, ale ma gdzie wrócić. A tutaj, jak wyjdzie z instytucji, to on sobie nie ma poradzić. Zostaje sam. Zostaje sam i czyli nagle, nawet jak dostaje to mieszkanie, bo gmina zabezpiecza dla dzieci z domu dziecka te mieszkania, to ja znam już ileś osób, które w przeciągu pół roku traciło to mieszkanie, bo nie są w stanie. Nie są w stanie sobie po prostu poradzić. Ja to zawsze sygnalizuję w ten sposób, że jest to dla mnie tak, jakby ktoś dostał samochód Porsche i nie ma prawa jazdy. I co z tego, że je ma? Nie tak jest w stanie w ogóle tego użytkować, no bo nie ma narzędzi do tego, nie ma to totalnie, no może sobie posiedzieć tam i się przespać, tak? Czyli nie umie skorzystać to, do czego zostało to stworzone. Trzeba uczyć i edukować ich, jak zarządzać pieniędzmi, że są opłaty i tego brakuje moim zdaniem bardzo.
1: Czyli podstawowa wydaje mi się, socjalizacja w ogóle,
0: no ale to jest,
1: której nie mieli okazji przejść w normalnej rodzinie.
0: No właśnie, tutaj pytanie, co to jest normalna rodzina, bo ja znam wiele takich, które są, wyglądają jak rodzina, a to nie jest normalna rodzina, bo jeżeli jest rodzina, która pokoleniowo, ja może teraz powiem coś niepopularnego, ale jeżeli cały czas jest, bazuje na tym, że sięga po środki społeczne, czyli nie wykorzystuje w ogóle jakiejkolwiek inicjatywy w kierunku, żeby samemu coś zarobić.
1: Inaczej, nie pracuje, nie dba
0: pracuje
1: o siebie,
0: oczywiście,
1: nie
0: tak.
1: Odpowiada za swój los do
0: I
1: końca.
0: I dzieci w takiej rodzinie przecież powielą schemat. One nie będą czegoś innego robiły, tylko się po prostu nauczą tego, że trzeba sięgać po pieniądze czyje, nasze wspólne pieniądze, tak? I ja jestem oczywiście jak najdalsza od tego, żeby pomoc społeczną zaniechać i jak najbardziej, tylko powinna być ona celowana rzeczywiście i powinna być osobom, które są chore, rodzicom, którzy mają dzieci niepełnosprawne.
1: I przypadki losowe, niezależne
0: tak,
1: od tych ludzi.
0: Dokładnie tak. I tutaj jak najbardziej, a tym osobom, które by mogły wykazać chociażby minimum, tak, tego zaangażowania i jakiekolwiek pracę wykonywać, to ja bym dawała takie minimum, że jeżeli chcesz cokolwiek więcej, mieć telefon czy cokolwiek tak, żeby tylko przetrwać i zjeść, a jeżeli chcesz coś więcej, to musisz pójść do pracy i wykazać jakikolwiek, no bo tak powinno być. Człowiek powinien umieć na siebie zarobić, tak? No chyba, że jest chory, no to wtedy wiadomo, że jest to inaczej, tak? Ale w innej sytuacji to nie. A nie też właśnie, no nie chcę już tutaj wchodzić bardziej, bo powiedzą, że politykuję, a tego bym nie chciała.
1: To nie jest polityka.
0: Ale bym nie chciała.
1: To
0: no tak jak, no to jest życie. No ja też tak uważam, że dawanie pieniędzy tylko, że dziecko się urodzi, to nie jest dla mnie też wspieranie wcale rodzicielstwa, bo tak jak obserwuję właśnie, ile tych dzieci trafiło właśnie z przysłowiowego programu, ile jest ich w domu dziecka. No i co z tego, że było? Ich się urodziło dużo, tylko co te dzieci teraz mają znowu? Mają co? Wiedzę na ten temat, że nikt ich nie chce, nie umie się nimi zaopiekować, tak? No i co? I mają, no mają być społeczny zapewnione, tak? Mają wyżywienie, mają nocleg, tak? Póki są niepełnoletnie, póki nie kończą szkoły, tak? A potem co?
1: Pytanie, kto ich nauczy życia?
0: O to chodzi.
1: I może na to pytanie odpowiemy kiedyś, jeżeli pojawią się tutaj właśnie zaproszone przez ciebie osoby. Chciałbym podjąć ten bardzo trudny, ale myślę, że ważny wątek. Bardzo dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. Zaczęło się romantycznie, kończy się tak bardziej troszkę przyziemnie.
0: Ale myślę, że to też, jeżeli będziemy o tym mówić, jeżeli ta świadomość będzie się zwiększała, to będzie szło ku lepszemu, bo jeżeli każdy z nas się zastanowi, no rzeczywiście, tak, no jak to jest, jak to wygląda dalej, tak, i że na przykład wymagamy tyle samo od dzieciaka, no bo jest już pełnoletni, ale on jest na tyle zaburzony, dajmy na to, że on nie potrafi funkcjonować tak zgodnie ze swoim wiekiem, no ale egzekwowane od niego prawa są tak jak, no bo nie ma tutaj wyjątków. Czyli trzeba by było właśnie coś podjąć takiego, ale to już też jest, zaczynamy coś działać i mam nadzieję, że tutaj na szczeblu wojewódzkim być może się uda to i no bardzo mi będzie zależało i myślę, że tutaj jak najbardziej może się coś uda. A tutaj, jeżeli ta akcja by się udała, to tylko po to, żeby poszerzyć tą wiedzę i żeby znowu ludzie mieli jakąś refleksję.
1: I niech to będzie najlepszą puentą dzisiejszego spotkania. Bardzo ci dziękuję. Przypomnę, że ta wystawa pięknych kobiet w pięknych okolicznościach przyrody jeszcze do czwartku 27 sierpnia na Placu Wolności w Opolu, przed tym słynnym wielkim pomnikiem.
0: Wystawa bezkresna. I kresy zawiera tutaj, no i bezkresność kobiet tak samo.
1: Dziękuję ci za tą klamrę dramaturgiczną. Joanna Dzido, autorka tych portretów, na co dzień pracuje w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, jest też prezesem Szkolnego Związku Sportowego Opolskie. Gdyby Państwo chcieli skomentować to spotkanie, mieli może jakiś pomysł, może chcieli zaprosić kogoś z zagranicy Polski, to bardzo chętnie podejmę ten wątek. Proszę do mnie pisać, jak zwykle pod adres poczty radiowej. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl Dobranoc.
2: Przy rodzinnym stole.

0: Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Gościem porannej rozmowy jest dziś przedsiębiorca Grzegorz Kulisz, reprezentujący Business Center Club. Dzień dobry.
2: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Chciałbym, abyśmy zaczęli od tych zapowiedzianych zmian podatkowych, zapowiedzianych przez premiera. Jak przedsiębiorcy oceniają ten kierunek?
2: Ojejku, ten kierunek jest przede wszystkim, pominę okoliczności związane z jego uciążliwością oczywistą, no bo sama zmiana jest dla przedsiębiorców uciążliwa, tych zmian jest bardzo dużo. Przypomnijmy teraz, że 8 lipca pojawiły się ustawy, które dotyczą tych mocno opiniowanych w mediach przekształceń umów zleceń i umów B2B na stosunki pracy, czyli to takie na ten moment Państwowa Inspekcja Pracy z dużą determinacją poszukuje tych obszarów, w których mamy do czynienia ze znamionami stosunku pracy. Jest, powiedziałbym, czy rozpoczyna się zmasowany atak na te modele zatrudnieniowe, więc to jest jedna zmiana, którą musimy sobie poradzić i musimy tą zmianą zarządzać. No i kolejne to są na razie zapowiedzi. Zobaczymy, co zrobi prezydent, zobaczymy, czy będzie tam konsensus koalicyjny do tego, żeby te zmiany wprowadzić. No zmiany wydawałyby się, zwiększenie CIT-u dla przedsiębiorców dużych, czyli takich, którzy zatrudniają, czy właściwie tam jest określenie tylko i wyłącznie przychodowe, więc to niekoniecznie jest definicja MŚP, czyli tych, którzy osiągają przychody powyżej 50 milionów euro z 19 do 22%, wprowadzenie w tej skali podatkowej dla podatków od osób fizycznych takiego progu. I to jest dla mnie troszeczkę dziwne, bo chyba, że prawdopodobnie rząd zidentyfikował, że dużo osób się plasuje w tym progu. No,
1: podobno to ukłon w stronę klasy średniej.
2: No i właśnie. I to zidentyfikowali, że dużo osób plasuje się szybciej i później, a ten próg
1: tuż
2: jest
1: ponad 12 tysiącami brutto bodajże miesięcznie.
2: A tamten próg między 120 a 150 nie jest za duży, tak domniemam. Nie wiem, jak to się rozkłada statystycznie. I dlatego ten ukłon, no bo to nie jest, mam wrażenie, patrząc na deficyt w wydatkach publicznych i dług publiczny, to nie są momenty na ukłony. Więc myślę, że to jest taka socjotechnika mająca na celu tylko złagodzenie tych wszystkich innych obciążeń podatkowych i tych wszystkich formalno-prawnych pomysłów, które mamy my udźwignąć poprzez właśnie tą trudną zmianę. No
1: ale jeden z ekonomistów, komentując te zapowiedziane zmiany, Adam Ruciński, mówi tak, to krok w stronę sprawiedliwości podatkowej.
2: Znaczy,
1: no bo generalnie jest tak i panuje takie przekonanie, że państwo utrzymują ci średniacy, a ci więksi, czyli między innymi też duże firmy, duże korporacje, dokonują tak zwanych optymalizacji podatkowych, czyli po prostu podatków nie płacą.
2: Znaczy, jeżeli mówimy o tym, co dość zdarzają się takie medialne fale, które dotyczą i traktują to zjawisko w postaci niepłacenia podatków przez korporacje zagraniczne. No bo to jest generalnie problem. No to panie redaktorze, jeżeli mamy 19% CIT-u i oni nie płacą tego CIT-u, jak zwiększymy do 22%, to myśli pan, że będą płacić? Znaczy motywacja przez te 3 punkty procentowe na pewno im zasadniczo spadnie, ale tu nie o motywację chodzi. Tu chodzi o całą masę mechanizmów umożliwiających optymalizację podatkową ze względu na, nie wiem, całą masę powiązań pomiędzy spółkami zagranicznymi, transfer IP, kosztów za to IP i tak dalej. Więc jakby tu są rozwiązania, które są, mówiąc kolokwialnie, dobrze ograne przez firmy doradcze, przez firmy podatkowe i przez wielkie korporacje. Jeżeli my chcemy zwiększyć CIT z 19 do 22, no to ja nie wiem, czy to nie będzie przypadkiem miało odwrotnego skutku do zamierzonych planów łatania dziury budżetowej w tej chwili i zwiększenia tego fiskalizmu, bo myślę, że to jest motywacja jednak tutaj.
1: A ta stawka daniny solidarnościowej, jak to się nazywa, zwiększenie o 1 punkt procentowy do 5%. No, generalnie rozumiem, że założenie jest takie, są bogaci, to niech płacą trochę więcej.
2: Znaczy, tutaj nie wiem, czy mamy mówić o faktach, czy o filozofii, ale jak pomyślę na tym, jak oskładkowywać ludzi majętnych i czy warto ich oskładkowywać, myślę, że narracja w tej chwili w świecie i taki ten trend i to, do czego skłania się generalnie wyborca, to jest tak, że jest ta duża dysproporcja w dystrybucji finansów na świecie i te światy się polaryzują. Ta ta przestrzeń pusta pomiędzy bardzo bogatymi i całą resztą znacząco rośnie, więc myślę, że jest taka potrzeba wyborcy w tej chwili, żeby jednak mocniej opodatkowywać tych bogatych. Pytanie, czy to jest dobre rozwiązanie, nie wiem. Konia z rzędem temu, kto wie, czy to jest dobre rozwiązanie, ale jeżeli chodzi o daninę z Solidarnością, no to ona, mam wrażenie, jest nieco lepsza niż rzeczony przeze mnie wcześniej CIT.
1: Chociaż nie brak też i głosów tych najbogatszych, którzy mówią, że oni bardzo chętnie płacili wyższe podatki.
2: To znaczy, jeżeli przede wszystkim, jeżeli mówimy o ludziach bogatych w sensie takiego posiadania osobistego, czyli jeżeli opodatkowujemy ich skalą podatkową podatku dochodowego z osiąganych dochodów, no to ta skala podatkowa w tej chwili ma mieć te trzy progi, bo wejdzie ten 24. I myślę, że 32% podatku, oczywiście w zestawieniu z Francją to nie jest za dużo, ale są kraje, no, które są tymi rajami podatkowymi i tam płaci się albo zero, albo jakieś znacząco mniejsze podatki dochodowe od osób fizycznych. Jeżeli mówimy o opodatkowaniu firm, no to jeżeli osoby bogate wielokrotnie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, i to się często pojawia u tych takich hiperbogatych, że oni bardzo mocno postulują opodatkowanie, tylko to myślę, że jest bardzo swoista, i tu radiosłuchacze powinni wiedzieć, bardzo swoista sytuacja każdego tego, znowu kolokwializm, bogacza. No bo pytanie, czy on zgadza się na opodatkowanie swojego prywatnego majątku, a czasami ten prywatny majątek ukryty jest tam ukryty. Gdzieś zaalokowany jest w spółkach, w trustach, w innego rodzaju konstrukcjach, które są trochę oderwane od jego prywatnego opodatkowania, a czasami to jest gdzieś właśnie w spółkach, które majątki prywatne są relatywnie małe. No i właśnie ci pewnie postulują o to, że możecie nas opodatkować, bo my i tak tego podatku płacić nie będziemy. Znaczy, myślę, że znalezienie uczciwej i zdrowej formuły opodatkowania, tak aby ten pieniądz był dystrybuowany równo w społeczeństwie, to jest duże wyzwanie w tej chwili na całym świecie i na pewno to jest właściwa droga. To znaczy, żeby mnie pan redaktor źle nie zrozumiał, absolutnie jestem za sprawiedliwością w tej dystrybucji tego pieniądza, bo narobimy sobie, nie tylko w Europie, ale szczególnie na świecie, narobimy sobie kłopotów przez to, że ta luka pomiędzy biednymi i bogatymi rośnie. Ale myślę, że nasze pomysły naszego rządu na ten moment niekoniecznie jakby adresują ten problem. Mam wrażenie, że to jest po prostu zasadne poszukiwanie pieniądza. Mamy problemy w służbie zdrowia, co też się, że tak powiem, pojawia często w mediach. I nie tylko z zarobkami lekarzy, ale również z samym finansowaniem służby zdrowia. Musimy się zbroić, więc mamy całą masę wydatków publicznych. Za chwilę demografia będzie nas troszkę dociążała, więc ta ilość aktywnych zawodowo do 65+ będzie się zmniejszać, więc jakby ciężko będzie utrzymać system zabezpieczeń społecznych. No trzeba ją zasypać. Pytanie, jak ją zasypywać, z jaką dynamiką, skąd ją zasypywać i czy to ma być znowu łata na łacie, bo to jest, czy my nie jesteśmy w przededniu jakiejś większej rewolucji, również w obszarze podatków.
1: A powinna być taka rewolucja? Zdaniem przedsiębiorców?
2: Znaczy,
1: oni podobno nie lubią zmian.
2: No przedsiębiorcy mają serwowane zmiany co chwilę. I teraz jeżeli ktoś nam powie, słuchajcie, robimy rewolucję, planujemy rewolucję podatkową, gdzie będzie jakiś taki okres, w którym nie będą nam serwowane zmiany, no to myślę, że to jest temat do takiego dyskursu w świecie gospodarki, czy przypadkiem to nie jest dobry pomysł. Bo nas naprawdę obciążają bardzo mocno zmiany. Koszty i energia do zaadoptowania się do zmian, zmiany modeli biznesowych, negocjacje z klientami i wszystko, co wiem, update systemów informatycznych, to wszystko wiąże się z zarządzaniem zmianą. My powinniśmy zajmować się obszarem innowacji, konkurencyjności i zdobywania rynków, na przykład zagranicznych, a nie wieczną zmianą, który serwował nam dość ochoczo tamten rząd. No i ten też jest jakby, myślę, że fajny w tym dostarczaniu nas zmian.
1: A czy te zmiany, bo zapowiedziane, mogą w jakiś sposób wpłynąć na konkurencyjność szczególnie tych średnich, powiedzmy, firm polskich, tutaj rodzimych?
2: Znaczy te konkretnie zapowiedziane, myślę, że na konkurencyjność zasadniczo nie wpłyną, na konkurencyjność na pewno wpłyną i tu oczywiście te argumenty, które się za chwilkę pojawią z moich ust, one zawsze są bardzo mocno w kontrze z tą taką narracją o tym, że właśnie w obszarze form zatrudnienia, no my nie chcemy być już tym rezerwuarem taniej siły roboczej, tu mamy straszne ambicje na to, żeby być innowacyjni i dostarczać tą jakość w tym wyższych poziomach tego łańcucha wartości. Pytanie, czy tak będzie, zobaczymy, no daj Bóg, żeby tak było, ale myślę, że zmiany, które uderzą bardzo mocno w konkurencyjność, to są te zmiany, które pojawiły się właśnie 8 lipca, czyli to jest
1: za sprawą reformy kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy.
2: Zmasowany atak na firmy, które w tym modelu funkcjonowały. Już pominę cały, bo to mogliśmy długo debatować, czy to jest zasadne, czy nie.

0: Jest sobota, 22 sierpnia. Witamy serdecznie. Tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Jest godzina 6. Od dzisiaj obowiązuje zakaz patostreamingu. W wiadomościach także o przyszłorocznym budżecie i nowym miejscu do aktywnego spędzania czasu w Strzelcach Opolskich.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Zaczynamy jednak od wietrznej nocy w regionie. Strażacy musieli interweniować do blisko 20 zdarzeń spowodowanych silnym wiatrem. Obyło się bez poważnych zdarzeń, nikt też nie został ranny. Najwięcej połamanych gałęzi i drzew było w powiatach opolskim i kędzierzyńskim. Jeśli chodzi o opady deszczu, to ucierpiały dwie posesje. Dziś wchodzą w życie znowelizowane przepisy kodeksu karnego zakazujące patostreamingu. Za transmitowanie w sieci przemocy, poniżania człowieka czy znęcania się nad zwierzętami dla zysku lub zasięgów grozi do 3 lat więzienia, a gdy w procederze biorą udział nieletni, nawet do 5. Nowe prawo daje służbom narzędzia do natychmiastowego uderzenia w internetowych przestępców, a przestępstwo jest ścigane z urzędu, co pozwala policji na natychmiastowe wejście do mieszkania twórcy i żądanie zablokowania transmisji, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: To dzieci najmłodsze, czyli w wieku 7-12 lat, częściej oglądają tego typu patotreści niż starsze nastolatki. No to są w tej młodszej grupie te dzieci naprawdę jeszcze poznawczo nie są gotowe, żeby sobie z tym poradzić, żeby móc ocenić, że to jest właśnie niewłaściwe, poniżające dla kogoś, uwłaczające jego godności.
0: Mówiła Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Nowe regulacje przewidują również konfiskatę majątku. Sądy zyskują prawo orzekania w przypadku wszystkich pieniędzy zgromadzonych z wpłat od widzów.
1: Nowy dzień, nowe wiadomości.
0: W przyszłorocznym projekcie budżetu kluczowe będą inwestycje, ochrona zdrowia i obronność. Premier Donald Tusk poinformował o priorytetach dla Rady Ministrów w planowanym wydatkowaniu środków publicznych. Wczoraj odbyło się robocze posiedzenie Rady Ministrów w tej sprawie.
3: Na obronność rząd chce przeznaczyć w przyszłym roku 5% PKB. Z kolei na ochronę zdrowia przekazanych zostanie dodatkowych 17 miliardów złotych. W tym przypadku szef rządu Donald Tusk postawił jeden warunek.
4: Te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie.
3: W projekcie budżetu będą też zawarte planowane zmiany progów podatkowych i inwestycje drogowe czy kolejowe. Premier zaznaczył jednak, że to, czy faktycznie będą one zrealizowane, zależy od decyzji prezydenta.
4: Bo jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie inwestycje, to wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, że one nie będą zablokowane.
3: Projekt budżetu ma zostać przyjęty w przyszłym tygodniu.
0: A była to relacja Dagmary Kędzior.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Miłośnicy sportu w Strzelcach Opolskich zyskają kolejne miejsce do aktywnego spędzania czasu. Przy miejskich basenach powstanie boisko do padla. Gmina otrzymała na te inwestycje dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dotacja obejmuje także budowę boiska w Suchej, mówi Izabela Leś-Borkowska, zastępca burmistrza Strzelec Opolskich.
5: Pierwsze boisko to jest boisko do padla, które będzie znajdowało się na terenie basenu w Strzelcach Opolskich i będzie dedykowane mieszkańcom, którzy mają ochotę rozpocząć nową przygodę ze sportem, bo boiska do padla jeszcze nie mamy.
0: Dofinansowanie obejmuje również drugie zadanie, budowę boiska wielofunkcyjnego w Suchej. Obiekt ma służyć mieszkańcom miejscowości. Łączna kwota dofinansowania na oba zadania wynosi 330 tysięcy złotych, a pozostałe 50% kosztów gmina pokryje z własnego budżetu.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 15 stopni za oknami, a ciśnienie to 1009 hektopaskali. W ciągu dnia będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze, a prognozowana wysokość opadów miejscami do około 20 mm. Temperatury maksymalne w ciągu dnia od 21 do 24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
7: Tak.
6: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
7: Mhm.
6: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
7: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
8: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
6: Już rozumiem.
7: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
9: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
1: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
1: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
12: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
13: No już, już, biedactwo.
14: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
15: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
1: Reklama społeczna.
16: Reklama.
17: Cześć sąsiad, jak firma?
18: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
17: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
18: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
17: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
18: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
19: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
16: Po reklamie.

0: kłaniamy się Państwu bardzo nisko. Agro Radio na antenie Radia Opole. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora. Przed mikrofonem Adam Wołek w zastępstwie za Katarzynę Doros-Stachoń, która Państwa bardzo serdecznie pozdrawia. Rozpoczynamy od całkiem dobrej informacji dla rolników, bowiem rząd przyjął ustawy o działalności rolniczej i w sprawie przyspieszenia realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Poinformował o tym rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka, a o szczegółach Klaudia Wróblewska.
1: Na pierwszą z tych ustaw oczekiwała część rolników. Ma ona zakończyć ich problemy z nowymi mieszkańcami wsi, skarżącymi się na uciążliwe hałasy i zapachy związane z produkcją. Natomiast przepisy dotyczące przyspieszenia przygotowania projektów infrastrukturalnych, jak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, są fundamentalne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
2: To jest projekt, który obejmuje zamkniętą listę kluczowych inwestycji drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich, a także przeciwpowodziowych. Zwracam też uwagę na to, że to jest projekt ustawy, który obejmuje także inwestycje przeciwpowodziowe, na przykład zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Dolinie Potoku Wątok w gminie Miasto Tarnów.
1: Wśród wymienionych w ustawie inwestycji znalazły się projekty dotyczące portu w Gdyni, a także gdański agroterminal. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: To dobra informacja, ale są też te gorsze. Na pewno susza panująca na polskich, a w tym na opolskich polach doskwiera. Przedstawiciele rolników chcą wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, ale jak podkreśla wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech, to nie jest prosta sprawa, dodając, że rolnicy nie zostaną bez pomocy.
3: Formalnie wniosek może złożyć wojewoda. Natomiast stan klęski żywiołowej ogłasza Rada Ministrów. To nie jest tak, że my sobie tu w Opolu możemy coś takiego ogłosić, absolutnie. Na dzisiaj, mówiąc na powszechnie stosowany przepis ustawy o klęskach żywiołowych, naprawdę ten wniosek nie spełnia przesłanek do sformułowania takiego wniosku, ale ci rolnicy sformułowali swój wniosek nie tylko do wojewody. Myśmy dostali ten wniosek jako ostatni. On poszedł do pana premiera, do ministra spraw wewnętrznych i administracji i mamy korespondencję z tych dwóch ważnych przecież instytucji państwa. Obydwie przekierowały ten wniosek do ministra rolnictwa, dając do wiadomości nam, Izbie Rolniczej, czyli autorom tego wniosku, więc myślę, że całe to postępowanie zakończy się rozstrzygnięciem podjętym przez ministra rolnictwa, na które czekamy. Natomiast co do meritum, to jest formalna strona wniosku, natomiast co do meritum, od ubiegłego czwartku 9 komunikat pokazuje na Opolszczyźnie stan suszy w zależności od upraw w ponad 50 gminach, także rolnicy już szacują przez aplikację. Przypominam, susza jest jedynym zjawiskiem, które rolnicy zgłaszają sami. Nie chodzą komisje wojewody w teren. Natomiast na prośbę i po interwencji Izby Rolniczej ja absolutnie samorządu gospodarczego rolników nie zatrzymuję. Jeżeli oni pójdą w teren, nie jako komisje wojewody, tylko jako oni, i udokumentują stan zniszczeń spowodowanych suszą na polu, to ja ten cały materiał z pokorą przyjmę i wykorzystam w rozmowach i z Jungiem, i z ministrem rolnictwa. I tak jesteśmy umówieni. Mam nadzieję także, że właśnie Instytut Badawczy jeszcze troszeczkę skoryguje te tak zwane mapy związane ze szkodami, bo mam wrażenie, że na północy województwa one nie są jeszcze na zadowalającym poziomie. Zwróciłem też się z wnioskiem pisemnym do pana profesora, szefa Instytutu, o spotkanie z producentami rolnymi Opolszczyzny we wrześniu tutaj. To nie jest za późno. Do 15 października można korygować te zgłoszenia suszowe. Mam nadzieję, że mi się uda zorganizować to spotkanie. Byłoby to mega merytoryczne. To nie chodzi o awanturę. Ja nie mogę jako urzędnik przyjąć tego wszystkiego na klatę. Przepraszam, no nie ja, a opracowuję tą aplikację. Jest Instytut Badawczy specjalnie do tego powołany, więc fajnie, bo na taką rozmowę naszych rolników zaprosić.
0: Z wicewojewodą opolskim rozmawiała nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biel, a my za chwilę będziemy mówić między innymi o rolniczym eksporcie.

0: Polskie produkty rolne cieszą się naprawdę sporą popularnością wśród konsumentów zagranicznych. Coraz więcej też polskich produktów żywnościowych trafia na zagraniczne rynki. Jesienią tego roku polskie jabłka pojadą na przykład do Filipin. O pozyskaniu nowego rynku zbytu poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.
1: W wielu miejscach podczas spotkań z rolnikami, z przetwórcami słyszymy o tym, że nie chcą kolejnych dopłat, nie chcą kolejnych rekompensat, chcą rozwiązań systemowych. Na pewno takim rozwiązaniem systemowym jest otwarcie nowych rynków zbytu dla polskich rolników, dla polskich przetwórców, dla polskich przedsiębiorców, którzy chcą wysyłać naszą żywność, żywność wysokiej jakości na kolejne rynki. I tak jak już niejednokrotnie podkreślałem to, że wartość eksportu produktów rolno-spożywczych stale rośnie. Rok 2025 to prawie 250 miliardów złotych i to jest 16% udziału całego naszego eksportu, ale też 9% wzrost w porównaniu do roku 2024. Dalej staramy się pozyskiwać nowe rynki, otwierać nowe rynki i to nie tylko ta wizyta, o której tutaj pani dyrektor mówiła, ale wiele spotkań, otwarcie nowych rynków właśnie, szczególnie w Azji, to zniesienie zakazu eksportu bydła powyżej 30 miesiąca. To kolejny etap negocjacji z Koreą, to otwarcie kolejnych i zgoda na kolejne zakłady w Malezji. To są konkretne uzgodnienia, konkretne działania, ale też zechcę się skupić na naszej misji, na naszej wizycie na Filipinach. Manilia, ogromne miasto z ważnymi targami WOFEX. Po raz pierwszy wystąpiliśmy z naszym narodowym stoiskiem na tych targach po to, żeby pokazać ofertę 11 zakładów z Polski, przedstawić tę ofertę lokalnym odbiorcom, przedsiębiorcom i to zostało zrobione. Ale Filipiny to ogromny rynek zbytu. To ponad 120 milionów konsumentów, gdzie zapotrzebowanie na żywność rośnie, bo jest to kraj, który się rozwija, a mediana wieku wynosi 26-27 lat. I tutaj w związku z naszym udziałem w targach też odbyliśmy kilka bardzo ważnych, istotnych spotkań, między innymi z Ministerstwem Rolnictwa, ze służbami kontrolnymi, ale też z sekretarzem z obozu, z biura prezydenta. Jest to ustrój prezydencki, więc tym bardziej trzeba te kwestie uzgodnić ze środowiskiem pana prezydenta. I tu z konkretnych ustaleń, to co już wcześniej było zrobione, czyli otwarcie na polską wieprzowinę, wołowinę, drób, uznanie świadectw weterynaryjnych, uzgodnienia weterynaryjne, ale też do przodu to zgoda i otwarcie filipińskiego rynku dla polskich jabłek. Jabłka, którego jesteśmy największym producentem w Europie, drugim na świecie, chcemy wysyłać w różnych kierunkach i tutaj istotne znaczenie ma ten rynek azjatycki. Kolejne kwestie dotyczące możliwości sprzedaży zboża konsumpcyjnego, pszenicy, cebuli z Polski, borówki czy karmy dla psów i kotów. To są te produkty, które będziemy mogli wysyłać pod warunkiem dokończenia rozpoczętych uzgodnień, ale widzimy istotne przyspieszenie. Też staramy się działać całościowo. Nie tak jak bywało wcześniej, że jedna inspekcja nie wiedziała, czym się zajmuje druga, tylko wszystkie inspekcje, wszystkie instytucje okołorolnicze są razem, działają razem, po to, żeby likwidować bariery, po to, żeby przygotowywać kolejne uzgodnienia, usprawnienia i to się dzieje. W ostatnich dniach odniósł się do tych moich wizyt pan były wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, który jest dzisiaj w nowym już środowisku, pewnie zapomniał, że był wiceministrem rolnictwa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości i pyta, co wnoszą takie wizyty. Właśnie mówiłem, co wnoszę, ale też dobrze by było zapytać pana ówczesnego wiceministra Bartosika, co wniosły jego wizyty, bo był w Turcji, w Katarze, w Nigerii, był na wybrzeżu Kości Słoniowej, był w Senegalu. Co wniosły te wizyty, jakie mamy dzięki temu ułatwienia dla polskich rolników, dla polskich przedsiębiorców, bo najłatwiej jest krytykować to, co jest robione, albo straszyć też. Słyszeliśmy wiele obaw i krzyków w temacie umowy pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur. Te pierwsze dane, pojawiły się już też kolejne dane, jeszcze może niepełne, ale za maj już się odnosiłem do tych danych. Czerwiec też pokazuje, że zwiększamy eksport i zmniejsza się import z krajów Mercosur do Polski. To są informacje, które pozytywnie zaskakują tych, którzy mówili, że już stoją statki w portach, za chwilę wołowina, drób z krajów Mercosur zaleje polski rynek. Oczywiście będziemy to analizować, sprawdzać dalej, ale te pierwsze dane nie są tak straszne, jak słyszeliśmy w ostatnich miesiącach, czy nawet latach, bo tak trzeba to powiedzieć. I dzisiaj deklaruję jeszcze większe otwarcie i wsparcie właśnie dla eksportu naszej żywności, bo chociażby ten rynek filipiński, 82 miliony dolarów, 21% wzrostu w porównaniu do roku 2025 do roku 2024 i duży wzrost eksportu mięsa drobiowego, 72%. To cieszy, bo chcemy się na te rynki jeszcze bardziej otwierać. Mamy informacje pozytywne z Maroko, że kolejne uzgodnienia weterynaryjne zostały przyjęte i to też daje możliwość dalszego rozwoju naszego eksportu.
0: A za chwilę przeniesiemy się nad akweny, by pomówić o rybołówstwie, a raczej o problemach rybołówstwa i wędkarzy.

0: Wspomniałem Państwu, że będziemy mówić o wędkarzach. Oni mają nie lada problem, szczególnie ci na Opolszczyźnie. Wiadomo, susza hydrologiczna to jedno, niskie stany wód. Natomiast około 30 kg ryb odłowiono z rzeki Widna w związku z niskim stanem wody. W akcji brali udział strażacy OSP Buków, Państwowa Straż Rybacka oraz wędkarze z naszego regionu. Wśród ryb były m.in. liny, szczupaki oraz okonie. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, mówi w rozmowie z Radiem Opole Jakub Roszuk, dyrektor Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.
1: Poziom wody opadł i też zrobiła się taka wyrwa i tam zostały ryby uwięzione. No i dostaliśmy sygnał z terenu, że tam są ryby i przy tych upałach, które są i przy braku opadów też, no, te ryby mogą snąć i podjęliśmy taką interwencję wspólnie z gminą Otmuchów, z OSP Buków. Osoby, które nam bardzo pomogły, bo trzeba było tam wodę wypompować i no i udało się uratować około 30 kg różnych ryb. Były liny, lipienie, nawet były potokowce, drobniejszego konia, szczupaki. No i mamy tą satysfakcję, że te ryby zostały przetransportowane do głównego nurtu rzeki i że sobie tam już poradzą i dobra ta inicjatywa taka lokalna, społeczna, że wszyscy potrafiliśmy się zgrać i zrobić coś fajnego dla ryb, dla środowiska i to pokazuje mi, że faktycznie bez żadnych celebracji, bez żadnych procedur po prostu możemy to szybko, sprawnie zrobić. Oczywiście wszystko zostało zrobione z zapewnieniem dobrostanu dla ryb. Mieliśmy swój basen z natlenianiem. Był od nas pracownik, który koordynował tymi pracami, no i OSP, które później fizycznie nam pomogło. Państwowa Straż Rybacka też była przy tym, żeby przy okazji okazało się, że była sieć kłusownicza, także no nawet do takiego stopnia potrafimy być zdesperowani, że wykorzystując moment właśnie, gdzie ryby są na mniejszej powierzchni, że kłusownicy też potrafią to wykorzystać, ale tu na szczęście udało się uciąć ten proceder i Państwowa Straż zarekwirowała tą sieć rybacką.
0: A Jemielnica?
1: No z Jemielnicą jest ciekawa sytuacja, bo sam obserwowałem, co się dzieje z tym stawem w gminie Jemielnica. Jakiś czas temu i też tak to przyjąłem, że są niskie stany wód, no bo są, jest ta susza hydrologiczna. Wiem, że wąskie, małe jakieś cieki no, w jakiś sposób zanikają, natomiast nie ta Jemielniczanka, która w jakiś sposób, no, ta woda powinna tam być. No i ten impuls taki był tutaj, przyszedł do nas jeden z wędkarzy i powiedział, że no, coś się dzieje, no bo ta rzeka zniknęła. No i podjęliśmy tą interwencję z myślą taką, że pojedziemy, że stwierdzimy, że faktycznie jest ta susza. No i tutaj przy takiej jakby dociekliwości naszego pracownika, pana Łukasza, no jakby doszedł, zrobił swoje jakby tam rozeznanie, że jest nielegalny pobór wody do jednego z gospodarstw i przy tym właśnie przez to piętrzenie też powstał jakiś lej depresyjny, gdzie ta woda tak naprawdę znikała stamtąd, czyli coś szło do gospodarstwa, a reszta szła do tego leju depresyjnego. Jak to zostało odcięte, czyli to zostało zlikwidowane, to piętrzenie do tego gospodarstwa i ta woda wróciła do koryta rzeki, to nagle się okazało, że to nie jest problem, że susza, tylko po prostu, że ktoś po pierwsze nielegalnie pobierał wodę, dwa, że ta woda znikała właśnie w tym leju depresyjnym i zgłosiliśmy wszystkim służbom, głównie tutaj Wodom Polskim, a też o skontrolowanie pozwoleń wodnoprawnych, no bo tego wywiadu, który tam pracownik przeprowadził, tam większość gospodarstw w ogóle nie ma pozwolenia wodnoprawnego, a pobiera wody. I na to naszej zgody jako użytkownika rybackiego nie ma, no ale chyba uważam instytucje, tak jak czy Woda Polskie, czy instytucje, które się zajmują tym pilnowaniem i nadzorem nad środowiskiem, bo jeszcze się okazało, że tam była gnojowica wylewana z tego gospodarstwa do rzeki. No to już jest dla mnie połączenie niski stan wód i taki na legalu, w cudzysłowie na legalu, wrzucanie gnojowicy bezpośrednio do rzeki, no to też zgłosiliśmy to do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. No i teraz jakby to jest ich wszystko w rękach tych instytucji. Ja się cieszę, bo zarówno wójt Jemielnicy, jak i pani sołtys w jakiś sposób no, byli z jednej strony zaskoczeni, że ta woda jest, tylko ona szła nie tam, gdzie powinna. Także cieszmy się, że pomimo tej suszy hydrologicznej ta woda płynie, ale zaznaczam, że trzeba przypilnować teraz te podmioty, osoby, które pobierają tą wodę przy okazji, a nie dając nawet tego minimalnego biologicznego przepływu, żeby ta rzeka w jakiś sposób żyła.
0: Na Śląsku pojawiły się złote algi na kanale Gliwickim. Jak wygląda sytuacja w województwie opolskim? Czy wy dostajecie jakieś sygnały?
1: To znaczy, ja jestem na razie telefonicznym w kontakcie i też zrobiliśmy sobie taką wizję w terenie. Nic się na razie nie dzieje, jeżeli chodzi o środowisko, o ryby. Z tego co wiem, to ilość tej algi wzrosła do ilości, która dawno nie była, czyli tam było około 50 milionów. 50 milionów i z tego co wiem, zostały tam ograniczone te przepływy, czy zamknięte nawet przepływ wody, żeby ta alga się nie rozprzestrzeniała. Na tą chwilę nie mamy żadnych informacji, żeby były jakieś problemy ze śniętymi rybami i żadnych informacji też nie dostaję z zewnątrz, żeby, nie wiem, ta alga znowu gdzieś do góry szła, na dół. Takich informacji nie mamy, ale tak jak mówię, no wędkarz jest wszędzie, także jak coś zobaczymy to i zauważymy, to na pewno będziemy podejmować decyzje i niech tak będzie pomimo bardzo trudnych, uważam, warunków hydrologicznych, jeżeli chodzi o ilość wody w rzekach i przepływach.
0: To tyle o rybach, natomiast są takie zjawiska w naszej agro...

0: Na koniec relacja może nie z wydarzenia stricte rolniczego, ale związanego z agrokulturą. Jak już zdążyłem Państwu wspomnieć wcześniej, Etnofestiwal w Niemodlinie wpisuje się w kalendarz imprez w naszym regionie. Zeszłotygodniowe wydarzenie ściągnęło na tamtejszy zamek sporo miłośników kulinariów, a także folkloru i sztuki.
1: Joanna Kardasińska, Fundacja na Rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313.
2: Po raz piąty spotykacie się tutaj na Etnofestiwalu. Ilu wystawców?
1: W dniu dzisiejszym mamy około 50 wystawców, łącznie z wystawcami, którzy będą wykonywać także warsztaty. Nasz teren jest terenem bardzo kameralnym, dlatego nie zależy nam na, można powiedzieć, takim bardzo masowym w jarmarku, tylko wyselekcjonowanym pod kątem właśnie idei Etnofestiwalu, czyli zielarstwo, ziołolecznictwo, to niemodlińskie, które wyrasta z tradycji, które też zostało wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa.
2: No i faktycznie jest troszkę tych stoisk, jeżeli chodzi o zioła, natomiast warto to promować.
1: Warto promować nie tylko Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa. Pamiętajmy, że Opolska jest największa w Polsce, ale przede wszystkim także spędzanie wolnego czasu w otoczeniu zamkowym, w tej rewitalizowanym budynku, korzystając z wielu atrakcji. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa bardzo bogatą ofertę warsztatów. Warsztaty ekomonotypii, warsztaty bukietów ziołowych z tych kwiatów polnych, z cudowną zielarką, która sama sieje zioła, przygotowuje o nich, opowiada, dekupażu. Przepiękne rośliny hodowane właśnie tutaj przez tych lokalnych naszych hodowców, którzy są ściśle związani z tym niemodlińskim, niematerialnym dziedzictwem. Dlatego ta impreza uważam, że jest wyjątkowa. Do tego cudowne zwiedzanie zamku. Przede wszystkim również kino plenerowe, filmy Jasminą. No i oczywiście taka nowość, która jest od 4 lat, troszeczkę młodszy kuzyn Etnofestiwalu, czyli Europejski Park Rzeźby, plener. Dzisiaj zakończenie pleneru, inauguracja, otwarcie rzeźb 4 twórców z Turcji, z Niemiec, z Armenii, z Polski.
3: Mateja Małgorzata, twórczyni ludowa ze Staniszczy Małych.
2: Na czym polega ta Pani twórczość?
3: Obecnie na tym etapie polega na tym, żeby jak najwięcej młodych ludzi nauczyć, jak to dalej kontynuować. To jest mój taki cel i bardzo tak pozytywnie, idzie to w pozytywnym kierunku, dlatego że zainteresowanych młodych ludzi jest bardzo wiele, a umożliwia to Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, Narodowy Instytut Dziedzictwa i duży udział w tym tutaj też jest autorka tej książki, Joanna Banik, i no to właściwie dzięki niej tak też wypływamy.

0: na coraz szersze wody z tym dziełem, z tą sztuką naszą ludową, która jest no, jakby głównym takim myślą przewodnią tych, tej naszego, naszego województwa, naszej Opolszczyzny.
1: No, no bo pani, pani kultywuje wzór opolski, tak?
0: Oczywiście. Ten wzór powstał w opolskiej spółdzielni Cepelia w 64 roku. I przez kilkadziesiąt, to już ponad 60 lat to wykonujemy. Był taki okres ciężki, przełom 2000 roku, kiedy zmieniła się moda, zmieniło się pokolenie. No i praktycznie spółdzielnia, nasza Cepelia zakończyła swoją działalność. Ja wtedy otwarłam swoją we współpracy z kilkoma jeszcze malarkami, które też jeszcze chciały troszkę popracować. No i tak byłyśmy w takim małym gronie, ale kiedy zaczęły się właśnie projekty umożliwiające rozwój tego, poszerzenie, to naprawdę to rozpłynęło się błyskawicznie i chętnych, zainteresowanych nawet zawsze jest ograniczona ilość uczestników takich warsztatów, że widzę to bardzo pozytywnym świetle.
1: No właśnie, bo tak jak pani powiedziała, ten przełom milenium, tak, 99, 2000 rok, było takie zachłyśnięcie się zachodem, tym, co dzieje się poza naszymi granicami, a tak zapomnieliśmy o tym, co mamy tutaj.
0: Oczywiście. Przecież w latach 80., 90. to był taki boom na to, że praktycznie my jako pracownicy nawet nie mieliśmy możliwości kupić tego. To szło na cały świat i jest to w tej chwili na całym świecie. Ja osobiście jeździłam też, to jeszcze z ramienia Cepeli było, na takie promocje naszego województwa, no praktycznie po całej Europie. Kilka razy we Francji, w Hiszpanii, Włoszech, na Korsyce. No, i jak już któryś raz z kolei się tam jechało, to już nie trzeba było nawet przedstawiać się, to Opole przyjechało, Opole przyjechało. I to ten wzór został taki, naprawdę nabrał takiej mocy. I właściwie na prezenty nasze województwo, władze, no to co, jak przyjadą delegacje z innych krajów i to też z całego świata, no to co najlepiej, czym obdarować? Opolską porcelaną. Bo jest to trwałe, jest to piękne, kolorowe, radosne takie i ja uważam, że jest to do tej pory najlepszy upominek.
1: Na pewno jest to bardzo efektowne, jest to bardzo piękne, też przywołujące wspomnienia z dzieciństwa. Także, tak jak pani zauważyła, dla tych, którzy tu przyjeżdżają, ci, którzy są tym obdarowywani z elementami tej naszej sztuki ludowej, to jest egzotyczne i piękne.
0: Jest to przede wszystkim też i wartościowe. Jeszcze jak w dodatku...
1: No roboty w to trzeba włożyć.
0: Oczywiście. Ta robota artystyczna tu w zasadzie to chyba nie jest nigdy do końca zapłacona, ale ja kiedy już jest od czasu, kiedy jestem na emeryturze, zaczęłam na to inaczej patrzeć. Nie jako akord, nie jako, że ja muszę zrobić, że ktoś mi narzuca. Ja teraz to robię, bo z przyjemności, bo uwielbiam to robić i wszystkim się to no, podoba, że przyjmują to, zachłysnęli się po prostu tym, ci młodzi ludzie, że jest ogromna grupa już, która to robi. Wiadomo, że nie jest to jeszcze takie, jak było, jakiego od nas wymagano pod względem technicznym tego stylu, ale to upłynie lat. To upłynie dobrych parę lat i same zrozumieją to, że konturując, nakładając tą stalówką ten kontur, już będą wiedziały, jaki kolor będzie miał dany kwiatek. A przede wszystkim teraz jeszcze w ostatnie lata zwróciłam szczególną uwagę na to, żeby przekładać na tą porcelanę kwiaty, które nas otaczają. Nigdy nie malowałam takich kwiatów skomplikowanych, bo właściwie to był akord, więc do róży trzeba było serca włożyć, żeby namalować, czy piwonie, czy jakikolwiek. A teraz one zwracają też na to uwagę i to ułatwia pracę w wypełnianiu danego elementu, danej formy, bo to też są skomplikowane bardziej lub mniej. I wprowadzamy kwiaty, te, które są nasze tutaj, dziewanna, budlea, stokrotki, to już jest tradycyjne, stokrotka, rumianek.
1: Czyli to, co nas otacza.
0: To, co nas otacza, to jest najprostsze.
1: I chyba też najpiękniejsze.
0: I najpiękniejsze, ponieważ one skupione są takie naprawdę aż do przesady, żeby malować to, co widzą na tym już na gotowych jakichś tam elementach. Spójrzcie wokół siebie, uzbierajcie kwiatków, wysypcie je na trawę i to przełóżcie na porcelanę. Tam nie musi być kompozycji, tam nie jest konieczna symetria. Ważne, żeby to były kwiaty, które nas otaczają i roślinki i różne.
1: Czyli może być to artystyczny chaos?
0: Jak najbardziej. Moja pierwsza praca była oceniona przez kierowniczkę w Cepeli. Jaka piękna łąka, ale mnie się to nie podobało, bo nie wiedziałam, czego oczekują, bo nie było takich możliwości, jak są teraz, nie? Ale kierowniczka stwierdziła, nareszcie piękna łąka. Nie było symetrii, nie było tam żadnych kresek ani szkiców takich, tylko po prostu namalowałam kwiatki tak, jakby były rozsypane na trawie.
2: Grażyna Sroka, firma Lawendowy Domek Mateusz Sroka.
1: Wie pani co, ja o lawendzie pojęcie mam mgliste z naciskiem na żadne, a pani dzisiaj jest tutaj na etnofestiwalu. Ja rozumiem, że korzystacie z tego, co was otacza.
2: Tak, mamy własną uprawę lawendy, w tej chwili około 500 krzaków, mamy dwie odmiany, odmianę Grosso i odmianę Beatę.
1: Często pani pojawia się na tego typu imprezach?
2: Na etnofestiwalu jesteśmy po raz drugi.
1: No tak, na 5 edycji całkiem nieźle. Jest zainteresowanie?
2: Dzisiaj jeszcze mało ludzi jest,
1: ale ogólnie.
2: Mam nadzieję, tak. Generalnie zawsze jest bardzo duże zainteresowanie.
1: A do czego można lawendę wykorzystać?
2: Lawenda działa antyseptycznie, antybakteryjnie. Można ją używać jako zapach, bądź nawet jako dodatek kulinarny. Mamy w ofercie syropy lawendowe. W tej chwili mamy też z dwoma owocami, lawendę ze śliwką i lawendę z borówką.
1: W Chorwacji widziałem kiedyś lody lawendowe, dlatego pytam, czy u nas równie popularna jest pod względem kulinarnym?
2: Lodów lawendowych nie mamy.
1: A jeszcze.
2: Jeszcze, wszystko przed nami, tak? Ale lawenda też jest składnikiem ziół prowansalskich, więc to jest w miarę powszechne zioło stosowane w kuchni. Ale czysta lawenda też naprawdę jest genialna. Nasz syrop lawendowy jest świetny do kawy. Do kawy, naprawdę do kawy jest rewelacja.
1: I to już wszystko w tym wydaniu Agroradia. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Darek Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek, a już za chwilę Żaneta Plotnik-Krumpiec i program Weekend z Radiem Opole. Zachęcam, byście Państwo zostali z naszą rozgłośnią, bo wiele dzisiaj na pewno emocji muzycznych, sporo też interesujących tematów przed Państwem, a nam oczywiście było miło gościć w Państwa domach. Do usłyszenia.

0: razem z Lenką dotarliśmy do godziny 7 rano. Czas więc na najświeższe wiadomości w Radio Opole, na które zapraszamy już teraz.
1: Na odcinku Jałowa-Kluczbork nadal będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa. Oszyści znów uaktywnili się na Opolszczyźnie. Warszawska prokuratura sprawdza sprawę raportu Polaków Portret Własny.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: A zaprasza Roman Juranek.
1: Pasażerowie muszą jeszcze poczekać na powrót pociągów między Opolem a Kluczborkiem z powodu uszkodzenia toru podczas przejazdu pociągu technicznego. Termin otwarcia remontowanej linii został przesunięty na 5 września. Marta Pabiańska z Zespołu Prasowego Polskich Linii Kolejowych SA powiedziała, że do czasu zakończenia prac pasażerowie na odcinku Jełowa-Kluczbork nadal będą korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Poinformowała też o zakresie robót.
3: Roboty prowadzone przez Polskie Linie Kolejowe na tej linii obejmują między innymi modernizację 9 przystanków, wzmocnienie obiektów inżynieryjnych i remont kilkudziesięciu przejazdów kolejowo-drogowych.
1: Po zakończeniu inwestycji przejazd między Opolem a Kluczborkiem ma być krótszy około 15 minut.
2: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
1: Oszuści znów uaktywnili się na Opolszczyźnie. W jednym z ostatnich przypadków seniorka z powiatu strzeleckiego straciła 150 tysięcy złotych. Schemat jest podobny. Najpierw telefon od osoby podającej się za krewnego, pracownika poczty lub policjanta. Potem pojawia się historia o wypadku, zagrożonych oszczędnościach albo tajnej akcji przeciwko oszustom. Przestępcy wywołują strach i presję czasu, aby ofiara nie zdążyła zweryfikować informacji, informuje młodszy aspirant Karol Maryszczak z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
4: Oszuści przede wszystkim grają na emocjach, wmawiają seniorom, że wydarzyło się coś pilnego i poważnego, dlatego trzeba działać natychmiast. Pamiętajmy, policjant nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy ani kosztowności.
1: W ostatnim czasie podobny przypadek odnotowano w powiecie strzeleckim. Seniorka uwierzyła osobom, które podszywały się pod pracownika poczty i policjanta. Przekazała oszustom gotówkę, łącznie 150 tysięcy złotych. Policjanci przypominają, że w takiej sytuacji najważniejsze jest przerwanie rozmowy i samodzielne sprawdzenie, kto się z nami kontaktował.
4: Jeżeli ktoś przez telefon żąda od nas pieniędzy albo kosztowności, rozłączmy się i skontaktujmy z bliską osobą, korzystając ze znanego nam numeru. Nie przekazujmy gotówki obcej osobie. W razie podejrzenia oszustwa natychmiast dzwońmy pod numer alarmowy.
1: Dodajmy, że przestępcy mogą przekazywać telefon kolejnym osobom i tworzyć wiarygodnie brzmiącą historię. Dlatego policjanci apelują także do rodzin seniorów. Warto wcześniej ustalić prostą zasadę. Każdą telefoniczną prośbę o pieniądze traktujemy jako sygnał ostrzegawczy i zawsze ją weryfikujemy.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Warszawska prokuratura sprawdza sprawę raportu Polaków Portret Własny. Chodzi o dokument w założeniu mający przedstawić strategię promocji marki Polska, który został opublikowany z licznymi błędami językowymi zbliżonymi do publikacji generowanych przez sztuczną inteligencję. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba, powiedział, że na razie trwają czynności sprawdzające związane z finansowaniem tego raportu.
5: Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie dotyczące nieprawidłowości związanych z finansowaniem rządowego raportu pod tytułem Polaków Portret Własne. Sprawa została zarejestrowana, przydzielony został referent postępowania. Na tym etapie mogę potwierdzić, że trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
1: Decyzja, czy podjąć śledztwo, może zapaść do 30 dni. Na koniec przenosimy się za granicę. Rośnie skala przemocy żydowskich osadników na zachodnim brzegu, wspieranych przez władze Izraela. Oprócz napadów na Palestyńczyków i niszczenia ich mienia, osadnicy zaczęli atakować karetki, które przyjeżdżają Palestyńczykom z pomocą. Tymczasem kraje europejskie i Kanada potępiają izraelski plan budowy nowego nielegalnego osiedla, które podzieliłoby okupowany zachodni brzeg na dwie części.
6: Niedaleko Hebronu osadnicy zastrzelili 17-latka, a w okolicach Dżeninu żołnierze postrzelili w klatkę piersiową i plecy 14-letniego chłopca. W Deir Shams osadnicy wybili szyby w karetce, która przyjechała do 5 zaatakowanych przez nich Palestyńczyków. W Dżeninie uniemożliwiono dojazd karetki pogotowia do postrzelonego przez żołnierzy mężczyzny. W rezultacie zmarł z wykrwawienia. Według danych palestyńskich tylko od początku tego roku osadnicy zabili 25 Palestyńczyków. To największa liczba od 2019 roku, gdy zaczęto prowadzić tę statystykę. Od prawie 2 tygodni trwa oblężenie 3 palestyńskich domów w wiosce Kusra niedaleko Nablusu, gdzie brutalni osadnicy wspierani są przez siły izraelskie.
1: A była to relacja Mileny Rashid-Szehab.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No i spoglądamy za okno tuż po godzinie 7 rano, co tam się dzieje, i powiem szczerze, że ten poranek jakiś taki niefajny. No bo to wakacje są jednak i chciałoby się, żeby było ciepło i sympatycznie i miło. Przypominam, że jeszcze 1-2 tygodnie temu wstawaliśmy, przywitało nas piękne słońce i w okolicach 20 stopni, a w tej chwili 14 i takie jakieś zachmurzone to niebo na Opolszczyźnie w tej chwili. Nie podoba mi się, nie podoba mi się. Mam nadzieję, że wam również i podzielacie moje zdanie w tej akurat kwestii. Jeżeli chodzi o dzień, no to dzień będzie też taki, jak widać na załączonym obrazku, czyli zachmurzenie duże, większe przejaśnienia też będą, co prawda od czasu do czasu się pojawiały, ale generalnie średnio przyjemnie. Prognozowana wysokość opadu to około 20 mm. Dzisiaj temperatura maksymalna od 21 do 24 stopni. No to może jednak się ten dzień jakoś jeszcze nam obroni. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, zachodni, w czasie burz, bo te miejscami mogą wystąpić, porywy wiatru do 70 km na godzinę. I weź tu człowieku, wróż z fusów.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No to jeszcze raz dzień dobry, Dariusz Kuzera za konsoletą realizatorską, Kuba Biel przed mikrofonem. Witamy was w sobotni poranek. Cieszymy się, że jesteście z nami. Cieszy się także Miley Cyrus, która śpiewa o końcu świata, ale mam nadzieję, że jednak ta pogoda jakoś nam odpuści.

0: Reklama społeczna.
1: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
3: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
4: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
5: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
4: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
8: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Gierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, piąta edycja
9: Hospitable Region.
8: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Zbrucz i gwiazda Denzel.
9: Zapraszamy, welcome, łaskawo prosimo, dobro pożałować.
8: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
9: Wstęp wolny, free entry, wchod swobodny, hit Wilnej.
8: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
6: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: 17,5 minuty po godzinie 7 rano w Radiu Opole w sobotni poranek. To zwykle czas, kiedy pakujemy plecak i wyruszamy w podróż. Te podróże są czasami nieco dłuższe, czasami nieco bliższe. Czasami odkrywamy też... Odkrywamy miejsca, które niby znamy, ale nie do końca. I tak też będzie dziś, bo przed nami obieży świat na antenie Radio Opole, na który zapraszam.
0: Obieży świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.

0: Kopicach, gdzie znajduje się jedna z najbardziej malowniczych ruin pałacowych, związana z baśniową historią śląskiego Kopciuszka, po wielu latach nie tylko zmieniła się w plac budowy, lecz również została udostępniona turystom. W magazynie obierze świat o romantycznej historii XIX-wiecznych właścicieli tej rezydencji opowie Grzegorz Bagiński, przewodnik po pałacu w Kopicach, zwanym też Pałacem na Wodzie, bo otoczonym z trzech stron stawami, zachwycając on gdzieś z najznakomitszą europejską arystokracją.
1: Sława tego pałacu ona wykraczała poza granice ówczesnych Prus do dalszych zakątków Europy. I nawet dzisiaj przy tej ruinie widać, że wszystko ma swoje miejsce, każdy detal jest starannie dopracowany. Nawet przy tym stanie pałacu można sobie wyobrazić, jak to wyglądało w czasach swojej świetności. To jest to, że obecni właściciele pałacu w Kopicach, Joachim i Mariola Wiesiolek, zaczęli to remontować z jakąś wizją, żeby przywrócić świetność temu miejscu, no bo nie miał szczęścia do właścicieli. Teraz czas na to, żeby to się odwróciło.

mimo że pałac jest ruiną, to i tak cieszy się niezwykłym zainteresowaniem turystów. W zasadzie turyści odwiedzają Pałac w Kopiecach tylko w niedzielę, bo większość czasu to są prace remontowe. Gościmy turystów nie tylko tutaj z okolicy, ale i z dalszych zakątków naszego kraju, a w szczególności już Górnego Śląska, no bo to jest ich historia. Najlepiej zadzwonić i zapisać się na oficjalne zwiedzanie. Mamy na naszej stronie na Facebooku terminy z godzinami wejść. Najczęściej zaczynamy od godziny 11. Natomiast jeżeli ktoś przyjeżdża tak z marszu, bo mu się nie udało zakupić wejściówki, to też nie robimy problemu. Zależy nam, żeby jak najwięcej osób zobaczyło i poznało historię pałacu. Bo ta historia Śląskiego Kopciuszka przyciąga ludzi do odwiedzenia pałacu w Kopicach i zobaczenia tego ogromu pracy, jaką włożyli wtedy Joanna Gryzik von Schomberg-Godula i jej mąż Hans-Ulrich Schafgotsch. I chociaż trochę, mimo tego, w jakim stanie jest pałac, mogą poczuć się jak za dawnych czasów.

tak naprawdę streścić całą historię Joanny i pałacu w krótkiej opowieści to jest niemożliwe. Natomiast jej historię można zacząć słowem bieda i tak naprawdę tym samym słowem można zakończyć, bo to było zrządzenie losu, że ona trafiła do domu Karola Goduli, czyli górnośląskiego przemysłowca, który postanowił ją przysposobić, na dzisiejsze czasy adoptować, i później ona po nim odziedziczyła ogromną fortunę jak na tamte czasy, bo to było 2 miliony talarów, które pomnożyła na przestrzeni kilku lat 8-krotnie, dzięki czemu mogła sobie pozwolić na budowę tego pałacu, bo to było jej marzenie, no ale tego marzenia nie byłoby, gdyby nie fortuna Karola Goduli i on sam jako ten, który ją wykreował. Dlaczego Joanna ujęła swoją osobą Karola Godulę, to ciężko stwierdzić jednoznacznie. Może dlatego, że jako mała dziewczynka nie bała się go, bo ona jak weszła do pokoju, w którym on pracował, zobaczyła starca z okrutnymi bliznami na twarzy, który w słabym świetle kalkuluje i analizuje raporty całego przemysłu, który należał wtedy do jego. Nie przestraszyła się go, gdzie zawsze dzieci za nim woły diabeł z Rudy i bardzo mu dokuczały, więc on prowadził tryb samotnika, stronił od ludzi, a zobaczył małą dziewczynkę, która otwiera drzwi, która według opowieści miała w ręku zerwane kwiatki. Wdrapała mu się na kolana, wręczyła mu te kwiatki i tak zaczęła się ta historia. I myślę, że to ujęło Godulę, że postanowił ją adoptować, a może zobaczył w niej po prostu swoją spadkobierczynię.

0: Jednak Szefler, czyli prawnik i przyjaciel Goduli, wiedział, że z takim majątkiem Joannę trzeba będzie dobrze wydać za mąż. A żeby to zrobić, trzeba ją nobilitować, no i znaleźć jej odpowiedniego szlachcica. Może żeby nie był ten mezalians między nimi duży, ale jednocześnie żeby to było małżeństwo z pochodzeniem szlacheckim. Wybór padł na Hansa Ulricha Szafgocza, który nie miał majątku, ale miał tytuł szlachecki. Joanna miała majątek, ale nie miała tytułu szlacheckiego. Wystarczyło postarać się o nobilitację u króla pruskiego i zasypać między nimi ten mezalians. On był 11 lat starszy od niej, natomiast oni się w sobie prawdziwie zakochali. Małżeństwo chociaż trochę aranżowane, jak na XIX wiek, to rzecz normalna, że te małżeństwa były aranżowane, ale faktycznie zakończyło się wielką miłością. Do tego stopnia, że jak Joanna zmarła, to niewiele brakowało, żeby Hans podążył za nią, bo na wieść, że ukochana żona zmarła, sam dostał zawału. Więc to pokazuje skalę tego, jak oni się kochali. 52 lata to jest szmat czasu. Zamek powstał z marzenia Joanny, bo to było jej marzenie. Oni mieszkali we Wrocławiu, natomiast giełk miasta, myślę, że ich dosyć mocno przytłaczał i szukali spokojniejszego miejsca. Natomiast dobra Kopic i Więcmierzyc kupili za kwotę 1 600 000 talarów i przebudowali poprzedni pałac, który tutaj był wybudowany w stylu klasycystycznym, do wersji neogotyckiej starego zamczyska, nawiązującego do starego rodu Szafgoczów, bo na tym Hansowi zależało. Każdy z gości, który tutaj przybywał, miał czytać z fasady jak z otwartej księgi. Patrząc dzisiaj na fasadę pałacu, to oprócz tego, że widzimy czas, który odcisnął się piętnem na nim, ale też widzimy różne detale, jak herby szlacheckie. Mamy trzy okna, w których dwa herby, to jest uproszczony herb Szafgoczów, natomiast na samym środku jest herb Joanny Gryzik von Schomberg Godula, który został jej nadany, był barwa Górnego Śląska, żółto-niebieski. No i oczywiście to są tak zwane młotki górnicze, oczywiście w dużym uproszczeniu, tak zwana kupla. Natomiast to była wtedy trochę szpilka wbita przez króla pruskiego w status pochodzenia Joanny. Ale ta nobilitacja wystarczyła do tego, żeby ona mogła wyjść za mąż za Hansa Ulricha i im w ogóle nie przeszkadzało to, że ona ma taki herb. Natomiast na samej górze mamy rozwinięty herb Szafgoczów, czyli tego starego rodu wywodzącego się z Cieplic, dzisiejsza dzielnica uzdrowiskowa Jeleniej Góry z XIII wieku, no bo z tamtego rodu wywodził się właśnie Hans Ulrich Szafgocz. Natomiast to, co już mówiłem, on nie miał majątku, miał szlachectwo, był ze starego, bardzo znamienitego rodu, natomiast ona miała fortunę, nie miała tylko szlachectwa. Przyjeżdżający goście do pałacu mieli się czuć jak u siebie w domu. Na tym zależało Hansowi i Joannie, że jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża, to oprócz tego, że ma przeczytać historię, to jeszcze poczuć się jak w domu, a nawet lepiej. Stąd też to założenie parkowo-pałacowe, 64 hektary samego parku, gdzie było wszystko, co ówcześnie arystokracja potrzebowała, czyli pawilon chiński, była świątynia Diany, czy taka świątynia Dumania. Mogli wejść na sztuczne ruiny stylizowane trochę na wieżę średniowieczną, żeby obejrzeć obiekty, które były oddalone od Kopic o 80 km. W okresie swojej świetności przy dobrej widoczności to daleko sięgali po różne punkty, czy to Jesenik dzisiejszej Republiki Czeskiej. Natomiast tu każdy, kto przyjechał, miał po prostu zobaczyć to bogactwo, a jednocześnie poczuć się jak w domu.
1: Turyści, którzy przyjeżdżają do Kopic, by zobaczyć pałac śląskiego Kopciuszka, marzą o wejściu do środka.
0: Część trasy jest wydzielona dla zwiedzających. Musieliśmy też operować w tych ograniczeniach, które aktualnie są związane z placem budowy, bo pałac...
1: Czyli naszym bezpieczeństwem.
0: Bezpieczeństwem, żeby można było pokazać część założenia pałacowego, przekazać tą historię o Joannie jako śląskim Kopciuszku, a jednocześnie zapewnić zwiedzającym maksimum bezpieczeństwa, żeby nikomu nic się nie stało. Stąd też i zwiedzanie jest w kaskach, w zwartej grupie z przewodnikiem, żeby nikt sobie krzywdy nie zrobił, a jednocześnie mógł zanurzyć się w tej historii samego pałacu. Natomiast już sam przedsionek, czyli tak zwany westybul, pokazuje nam tą funkcję reprezentacyjną samego pomieszczenia, bo tu wszyscy goście Hansa i Joanny czekali na przyjęcie. Teraz wejdziemy tym samym wejściem, przez które wchodzili goście.
1: Czyli teraz jesteśmy gośćmi?
0: Czekającymi na przyjęcie.

0: To było pomieszczenie reprezentacyjne. Po lewej stronie, jak teraz stoimy, są schody prowadzące do części reprezentacyjnej, gdzie jest sala bankietowa, sala rycerska. Tutaj oczekiwali goście, żeby jaśnie państwo ich powitało.
1: Można było z dwóch stron wejść.
0: Można było wejść i z lewej, i z prawej strony. Natomiast Westybul jest taką perełką architektoniczną. My stojąc na jego środku widzimy zarówno klatkę wejściową, jak i wyjściową na tak zwane tarasy wschodnie, czyli miejsce typowo rekreacyjno-relaksacyjne.
1: Czyli piękne ogrody.
0: Tak. To było zamierzenie Karla Lydeke, czyli architekta, którego uznaje się za architekta z pałacu, żeby ten Westybul postawić właśnie w taki sposób.
1: Znanego zresztą architekta.
0: To był wirtuoz, jeżeli chodzi o samą architekturę. Karkern, wirtuoz, jeżeli chodzi o rzeźby. Natomiast Wilhelm Hampel, ogrodnik, wirtuoz, jeżeli chodzi o architekturę krajobrazu i wszystkie założenia ogrodowe. To właśnie on w dużej mierze przyczynił się do tego, że sława tego pałacu wykraczała poza granice ówczesnych Prus i docierała na dalsze zakątki salonów arystokracji europejskiej. No to do tego stopnia, z tego co wiemy, że nawet królowa brytyjska Wiktoria się nim zainteresowała.
1: I tutaj być może była?
0: Nie, niestety nie. Turystami mamy standardową na razie trasę, która obejmuje parter, całe założenie zewnętrzne pałacu, dodatkowo kaplica pałacowa. Natomiast mamy w planach pójść już na górę do sali bankietowej, sali rycerskiej.
1: W tym roku jeszcze?
0: Mam nadzieję, że w tym roku to się uda. Ale wszystko się rozbija o kwestie logistyki, zabezpieczenia tego tak, żeby było bezpiecznie tutaj turystów prowadzić. Natomiast myślę, że sama sala bankietowa i sala rycerska na tę chwilę wystarczą, żeby pokazać ogrom tego przedsięwzięcia pałacowego.
1: I prac, które tutaj są wykonywane.
0: Gdzie będą mogli sobie wyobrazić, jak te przyjęcia tutaj wyglądały. Ponieważ za czasów Hansa i Joanny każda rocznica, każdy jubileusz, każde przyjęcie było bardzo hucznie świętowane. Do tego stopnia, że nawet wprowadzano oficerów z pułku huzarów z brzegu, którzy mogli tutaj poznać niezamężne arystokratki. Natomiast pałac cały czas tętnił życiem arystokratycznym, tym balowym, że faktycznie tutaj jest jak w domu i można przyjechać i być bardzo dobrze ugoszczonym przez Joannę i jej męża.
1: A my w tej chwili?
0: My w tej chwili jesteśmy w sali bankietowej. To już nawet pozostałości sztukaterii, którą tutaj widzimy, pokazują, że oni nie szczędzili pieniędzy na pałac. Te dobra kupili w roku 1859. Pierwszy etap przebudowy trwał od 1863 do 1873 roku, bo Hans chciał przebudować ten pierwotny pałac, kupując dobra Kopic i Więcmierzyc. Sala bankietowa była połączona razem z salą rycerską. Pałac neogotycki, ale nawiązujący swoim stylem, co widać w sali rycerskiej, do neogotyku tego angielskiego, bo sam zdobieniem jest najważniejszym łuk Tudorów. A to jest cecha charakterystyczna właśnie zamków i pałacy angielskich. Nad salą bankietową i rycerską była galeryjka, na której siedziała orkiestra i przygrywała przybyłym gościom do spożywanych potraw, czy później już do części tanecznej.
1: A tu taras taki piękny, tak?
0: To jest sala rycerska. Tak.
1: Ach, to mamy, jest sala.
0: Mamy łuk Tudorów, on jest bardzo dobrze zachowany.
1: Czyli brakuje tutaj sufitu.
0: Brakuje świetlika, bo Hans Ulrich to była jego enklawa, to była jego sala rycerska, natomiast jemu doświetlano pomieszczenie przez wielki świetlik, który łączył dwie ściany, dostarczał wystarczającą ilość światła przez cały dzień. Natomiast on i tak wolał dużo czasu spędzać w swojej leśniczówce, no bo on był myśliwym, był też wojskowego wychowania, porucznik huzarów, dla niego sztuka to sztuka wojenna. Natomiast wiedział, że sztuka i architektura są dla siebie rzeczami stworzonymi, nierozłącznymi, każda bez siebie nie może funkcjonować. Proszę, można tu wejść. Na tej sali
1: tu
0: widać
1: kominek.
0: On jest uszkodzony, to widać, natomiast i tak pokazuje...
1: Ale nowi właściciele wyremontują.
0: Na pewno tak, natomiast on już pokazuje choć trochę tego, co się znajdowało w sali rycerskiej. Później można było zejść schodami, korytarzykiem do oranżerii, do ogrodu zimowego. Wszystkie części pałacu były ze sobą połączone i zależne od siebie pod względem funkcjonalności. Teraz wszystko kosimy. Bo tu są te tarasy rekreacyjne, wschodnie, tu można było przyjść, odpocząć. Całe założenie parkowe, które Hampel wymyślał. On szybko z pracownika, z ogrodnika stał się przyjacielem rodu Co ciekawe, on był synem chłopa małorolnego, miał szansę na ukończenie szkoły ludowej i na tym byśmy zakończyli jego edukację.
1: A jak się stało, że powierzono mu tę pracę?
0: On miał praktyki w lokalnym majątku ziemskim niedaleko Pieszyc, gdzie się urodził. Później wyemigrował do Prus, następnie do Francji, tam uczył się tej sztuki ogrodnictwa, a tu już przyjechał jako osoba kompletna, doświadczona, kompetentna i też Joannie Hansowi na nim zależała. Tu znalazł swój spokój, bo on był wątpliwej jakości zdrowia. Szybko się przemęczał, a tutaj miał spokój, możliwości rozwoju i samej pracy.
1: Zarobku
0: też. Ale bezgraniczne zaufanie, że kiedy poprosiłby o określoną sumę pieniędzy, to bez wahania takie pieniądze by mu dali, jakie potrzebował.

0: Teraz zapraszam na tarasy wschodnie, czyli takie miejsce typowo relaksacyjno-rekreacyjne, gdzie można było przez większość czasu odpocząć od ciężkiego dworskiego życia. Z tej perspektywy pałac wygląda najładniej, bo widzimy całą bryłę na planie litery L o nieregularnym kształcie. Natomiast ta dziesięcioletnia przebudowa, ten pierwszy etap wyglądał zupełnie inaczej. Nie było tych wysuniętych tarasów, była jednolita fasada. Dopiero później, w zależności od kondycji finansowej, robili większe lub mniejsze rozbudowy samego pałacu. Natomiast nie mogło nic zabraknąć, co było w tamtym okresie potrzebne przebywającym gościom. Sama fasada z rzeźbami, mówi się o liczbie 1341 rzeźb na terenie samego parku i pałacu, więc to pokazuje jakby możliwości finansowe z samej górnośląskiej linii Szafgoczów, no bo Joanna i z Hansem zapoczątkowali nową gałąź tych cieplickich Szafgoczów. No niestety większość rzeźb została chyba stracona bezpowrotnie, ale zachowało się kilka rzeźb, które można...
1: Między innymi w Opolu,
0: które można dzisiaj oglądać, czyli święty Krzysztof, który witał gości stojąc bezpośrednio na środku mostku wjazdowego na teren pałacu, czy Joanna Gryzik w stroju skromnej śląskiej kobiety, czyli tak zwana dama z harfą, która znajduje się na terenie Uniwersytetu Opolskiego. Więc taką namiastkę tego, co było w Kopicach, można jeszcze dzisiaj zobaczyć poza pałacem.
1: Gdzie jeszcze można takie skarby zobaczyć?
0: W muzeum w Nysie jest część rzeczy. W Skoroszycach w kościele można usiąść w ławkach, które były na wyposażeniu kaplicy pałacowej. W kościele w Brzezinach można zobaczyć ołtarz z kaplicy pałacowej. To są takie miejsca, w których jeszcze można poczuć się trochę jak Joanna, no bo to ona w tych ławkach zasiadała. Bardzo byśmy chcieli, żeby te wszystkie części, które są nieodłącznie związane z pałacem, faktycznie znalazły się tutaj na tym terenie, ale na razie skupiamy się na tym, żeby przywrócić pałacowi świetność. Na tarasach wschodnich oddawało się typowo odpoczynkowi, natomiast sama Joanna z Hansem, oni ciężko pracowali, bo jednak, żeby ten majątek pomnożyć, to trzeba było włożyć mnóstwo pracy. I to jest też niestandard, jak na XIX wiek, że oni byli małżeństwem partnerskim, a Joanna aktywnie włączała się w działalność spółki, którą prowadzili, a przypomnijmy, że to jest moment, kiedy kobiety nie mają jeszcze praw wyborczych, one są pół kroku za mężczyzną, a ona zarządza biznesem na początku do osiągnięcia przez nią pełnoletności, czyli 23 lat zarządzał Max Scheffler, czyli prawnik Godoli, później Hans Ulrich jako jej mąż. Natomiast kiedy ona miała 23 lata, ona zarządzała tym całym biznesem, choć można powiedzieć, że nawet jak nie była pełnoletnią osobą, to i tak miała wpływ na to, co się dzieje z kopalniami czy hutami wchodzącymi w skład spółki. Niestandardowe małżeństwo pod względem miłości, uczucia do siebie i niestandardowe pod względem tego, że wspólnie dyskutowali, analizowali i podejmowali decyzje, w którą stronę spółka ma się rozwijać.

0: To jest przyjemność mieć takie wrażenie z tyłu głowy, że chodzi się po tych pomieszczeniach, po których chodzili ludzie 100 lat temu, poczuć jak mogli żyć, może wymyślić własny scenariusz ich problemów, z jakimi się borykali, bo choć małżeństwo Joanny Hansa jest bardzo udane, sama historia jest piękna, to oni też borykali się z różnego rodzaju problemami, kryzysami ekonomicznymi, jakie trafiły Górny Śląsk, problemami z synem Hansem Karlem, bo to jest syn, który lubił korzystać z każdej możliwej części fortuny, jaką rodzice mu dawali. No, status bawidamka
1: do przeciwieństwie
0: do Joanny i Hansa, którzy żyli skromnie. Dlatego też Joanna była tak lubiana przez osoby mieszkające w tamtym okresie na Śląsku, bo jej nigdy pieniądze w głowie nie przewróciły. Ona pamiętała, myślę 70%, że sama chciała, 30%, że musiała pokazać, że ona pamięta, że wywodzi się z tego niższego statusu społecznego. Natomiast jej działalność dobroczynna, budowanie ochronek dla kobiet, sierocińców, fundowanie szkół, dotowanie kleryków, to wszystko pokazuje, że ona miała szerszy zamysł i szerszą perspektywę niż tylko skupienie się na swojej fortunie. Niestety, w przeciwieństwie do rodziców, syn, czyli główny spadkobierca Hans Karl, jednak troszkę gorzej obchodził się z tą fortuną rodziców, przepuszczał każdą sumę pieniędzy, jaką tylko dostawał od rodziców, poczynił inwestycje, choć może i przemyślane, ale nietrafione w czasie, które w pewnym momencie mogły zaprowadzić fortunę rodziców na skraj bankructwa. Nie mam jednoznacznej odpowiedzi, czym dla mnie jest ten pałac. Bo tak naprawdę mi jest bliżej do Kamieńca Ząbkowickiego pod względem miejscowości mojego urodzenia i do Marianny Orańskiej. Niektórzy porównują ją z Joanną. Faktycznie to był bizneswoman XIX wieku. Natomiast Marianna zawsze była szlachcianką, co by nie zrobiła, a Joanna wywodziła się z tej niższej warstwy społecznej. Natomiast jak pierwszy raz przyjechałem tutaj do mojej żony, bo to tak naprawdę to jest ta przyczyna, dlaczego ja w ogóle jestem na Opolszczyźnie, to mi się ten pałac od razu spodobał. On ma coś w sobie, co przyciąga, do tego stopnia, że nie chce się z niego wyjeżdżać. I mimo tej ruiny ma coś w sobie, co człowieka do niego przyciąga. Są ludzie, którzy do nas wracają kilka razy i oni cały czas podkreślają, że oni nie mogą się oderwać od magii tego pałacu. Myślę, że to jest to, co ja powinienem powiedzieć. Pałac ma coś w sobie takiego, że ciężko się od niego oderwać. Dodatkowo sama historia śląskiego Kopciuszka, no ona jest tak niewiarygodna, że ciężko uwierzyć, że mogła wydarzyć się naprawdę. Jednak to zrządzenie losu, odziedziczyć taką fortunę, bo historię Joanny już mówiłem, że można byłoby zamknąć słowem bieda, czyli historia tysięcy śląskich rodzin w okresie XIX wieku, a jej się udało odziedziczyć tak wielką fortunę, którą pomnożyła, a nie straciła.

jutro w niedzielę odwiedzić Kopice. Od godziny 11 do 14.30 Grzegorz Bagiński, który przed chwilą wyczarował słowem wirtualny spacer, będzie udzielał informacji, oprowadzając po udostępnionych dla turystów pałacowych zakątkach. Więcej informacji o możliwości zwiedzania ruin pałacu w Kopicach znajdziemy w internecie, wpisując w wybrane wyszukarce Pałac Kopice / oficjal. Oficjal piszemy przez 2 F. Pałac Kopice / oficjal. Jest to jedyne oficjalne źródło informacyjne obecnego właściciela pałacu w Kopicach. Tam również publikowane są wszystkie inne wiadomości związane z tym zabytkiem. Natomiast tym, którzy już mają weekendowe plany, polecam stronę internetową Radia Opole. Za chwilę w zakładce Obierze Świat zostaną udostępnione zdjęcia ubogacające dźwiękowy zapis magazynu. Tymczasem dziękuję za wspólnie spędzony czas, nisko się Państwu kłaniając. Barbara Tysryk. Do usłyszenia za tydzień.

0: obierze świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.
1: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż. Informacje, rozrywka, komfort za kierownicą.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all your room.

22 sierpnia, sobota i to już jest ten moment wakacji, kiedy człowiek rano patrzy w kalendarz i mówi, no niemożliwe, przecież dopiero był czerwiec. A tu proszę, sierpień już prawie ma z górki, lato zaczyna mieć minę człowieka, który właśnie odkrył, że urlop kończy się w poniedziałek. No może jeszcze nie w ten poniedziałek, ale jesteśmy już bliżej niż dalej niestety. 22 sierpnia zaglądamy też do historii. 1962 rok, premiera filmu Doktor No. Czy to istotne? No, nie. Nie do końca. 22 sierpnia 1920 roku rodzi się Ray Bradbury, człowiek, który pisał o przyszłości, choć gdyby zobaczył dzisiejsze komentarze w internecie, pewnie uznałby, że przesadził z fantastyką. Poza tym, przypominam, mamy sobotę, więc proszę bardzo, nie pytamy dziś, która godzina, nie pytamy, co jutro, nie pytamy, ile zostało do poniedziałku i póki lato jeszcze się nie skończyło, korzystajmy, bo kalendarz jest jedynym urządzeniem, którego człowiek nie potrafi wyłączyć. Za chwilę 8:00.

0: Teraz na 88 MHz w Brzegu.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72. Po reklamie.
4: I tak nam na podróżowaniu minęła godzinka, ale to nie koniec, a właściwie początek naszej podróży. Robimy sobie krótką przerwę na wiadomości. 8.
5: Prezydent złożył własny projekt ustawy Lex Szarlatan. W wiadomościach także o powrocie żaby szczęścia do Strzelec Opolskich i wieczornym pojedynku Igi Świątek.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Roman Juranek.
5: Prezydent Karol Nawrocki złożył projekt ustawy o zmianie kodeksu karnego oraz ustawy o prawach pacjenta i rzecznika praw pacjenta, poinformował szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Wcześniej znowelizowana przez Ministerstwo Zdrowia tak zwana ustawa Lex Szarlatan została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. A według Boguckiego podstawowym celem projektu ustawy prezydenckiej jest wzmocnienie prawnokarnej ochrony życia i zdrowia pacjentów przed niebezpiecznym oddziaływaniem osób trzecich na ich decyzje dotyczące diagnostyki i leczenia.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
5: Czy symbol Strzelec Opolskich sprzed blisko 200 lat może znów stać się częścią życia mieszkańców? Wszystko wskazuje na to, że Żaba Szczęścia, słynny kiedyś piernik strzelecki, ma szansę powrócić. Lokalny pasjonat historii Norbert Wacławczyk odnalazł ślady starej receptury, a cukiernik Anna Korczyńska podjęła się jej odtworzenia. Historia Żaby Szczęścia sięga XIII wieku. Według lokalnej legendy kumkanie żab z Bagien miały ostrzec mieszkańców grodu przed najazdem Mongołów. To właśnie ta opowieść stała się inspiracją do stworzenia wyjątkowego piernika, mówi Norbert Wacławczyk.
6: W ostatnich miesiącach odkryłem sprawę legendy o żabach, które uratowały gród strzelecki w czasie napadu mongolskiego. To jest historia. Ja ją odkryłem przypadkowo, ponieważ miałem materiały, które czytałem po prostu dodatkowo i tam było właśnie o tej legendzie.
5: Poszukiwania doprowadziły do materiałów, w których znalazł informacje o dawnym piernikarzu Maywalderze i recepturze z XIX wieku. Kolejne dokumenty pozwoliły połączyć legendę o żabach z wypiekiem w kształcie tego zwierzęcia.
6: Przypuszczam, że Maywalder wykorzystał tę legendę, już musiała być wtedy znana, i po prostu wykorzystał fakt, że żaby uratowały gród strzelecki jako szczęśliwą okoliczność, no i wtedy musiał powstać ten piernik. Tak z tych przekazów mamy.
5: Odtworzenia receptury podjęła się Anna Korczyńska, która od ponad 13 lat prowadzi cukiernię artystyczną. Powstała również specjalna forma inspirowana historycznym wyglądem piernika.
7: Nie zdradzę receptury, ale mogę powiedzieć, że składniki tego piernika były też również dla mnie jako cukiernika, tak, dużym zaskoczeniem, bo jest tam woda różana i były też tam przyprawy, których musiałam trochę poszukać, żeby je odnaleźć, bo w takich zwykłych sklepach ich nie ma.
5: Pomysłodawcy chcą, by Żaba Szczęścia nie była wyłącznie ciekawostką historyczną, ale ponownie stała się lokalnym symbolem, a więcej na ten temat już wkrótce w programie Weekend z Radiem Opole.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: A 3 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbędzie się 4. turniej gier planszowych, w którym wykorzystane zostaną gry dostosowane do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Mamy 48 planszówek, które są dedykowane osobom niewidomym, mówi Mateusz Szpryngiel z Urzędu Miasta Opola.
8: Turniej zaplanowaliśmy maksymalnie na 20-25 osób. Mamy zaplanowane 3 kategorie turniejowe. Warcaby dotykowe, domino dotykowe oraz czwórka wygrywa. Nowością jest to, że także przygotowaliśmy strefę integracyjną, gdzie osoby bez punktacji będą mogły sobie pograć w gry planszowe, zintegrować się. Będzie dostępne między innymi Uno, Rewersji, Memo, Kółko i Krzyżyk.
5: Zapisy na turniej Turniej potrwają do końca sierpnia. Prowadzi je Fundacja Szansa. Jesteśmy razem.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
5: Iga Świątek powalczy wieczorem o finał turnieju w Cincinnati. Polka, która broni tytułu, zmierzy się z trzecią rakietą świata, Amerykanką Jessicą Pegulą.
1: Iga Świątek, była liderka światowego rankingu, prezentuje swój najlepszy tenis w tym sezonie. Po zdobyciu tytułu w Toronto w zeszłym tygodniu nie zwalnia tempa. Polka imponuje precyzją w doborze zagrań, cierpliwością w ofensywie oraz solidną grą w obronie. Choć w ogólnym rozrachunku Świątek przegrała 4 z 5 spotkań z Pegulą na twardych kortach, to biorąc pod uwagę prezentowaną przez nią ostatnią formę, zapowiada się interesujące starcie. Jessie to zawsze wymagająca przeciwniczka. Rozegrałyśmy ze sobą kilka bardzo wyrównanych i zaciętych trzysetowych spotkań. Cieszę się na tę rywalizację. Jest dla mnie wyzwaniem. Jessie świetnie prezentuje się na korcie twardym. Półfinałowy pojedynek Polki z Amerykanką rozpocznie się około godziny 21.
5: A z Miami mówił Jan Pachlowski.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: No i tak, jak ktoś słuchał prognozy pogody godzinę temu i pamięta, że bardzo mocno narzekałem na to, co za oknem, to zmieniam zdanie na chwilę chociaż, bo w tej chwili jakoś tak ładniej. Ale widzę, że chmurki pędzą na niebie, więc pewnie też i wiecznie. Spoglądam na termometr w okolicach 15 stopni, więc troszeczkę w górę nam ta temperatura poszła. Dzisiaj maksymalnie do 24 stopni. Mogą pojawić się gdzieniegdzie burze na Opolszczyźnie i w trakcie tych burz porywy wiatru do 70 km na godzinę, ale generalnie tak w ciągu dnia według prognoz oczywiście wiatr słaby i umiarkowany. Okresami tylko porywisty. Wieje na pewno z zachodu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: No i my czerpiemy, korzystamy, jak możemy, najdłużej z wakacji. Taste Like Summer. James Blunt przywitał nas po godzinie 8. Kuba Biel, Dariusz Kuzela. Dzień dobry jeszcze raz.

0: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
1: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto. Umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres bszal@jdtrade.com.pl.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
3: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: A teraz coś, co dla jednych jest językiem, dla innych gotką, a dla jeszcze innych językowym sudoku. No bo jak zapisać śląską gotkę, żeby Ślązak przeczytał i powiedział, no to je po naszemu, a nie co to dopiero na je. O tym, czy śląszczyznę da się zapisać jednym wspólnym alfabetem, jak pogodzić różne jej odmiany i dlaczego przecinek może czasem wywołać większą awanturę niż niedzielny obiad u teściowej. O tym dziś przy kawej.
2: Dzień dobry Państwu, kludzie jak co sobotę, Agnieszka Ziętarska. Dzisiaj gołdumy w naszej audycji o tym, jak uczyć języka śląskiego. I już tutaj ze mną jest profesorka Uniwersytetu Śląskiego Jolanta Tambur.
3: Bardzo mi miło.
2: No to takie pytanie, jak mamy się uczyć języka śląskiego? On jest przecież bardzo różny. My też inaczej go domy na tutaj w Opolu, w tej regionie, inaczej go dają w Lekatowic, jeszcze inaczej w Pszczynie. Wy też, jak go dołcie o Śląsku, to też wspominałcie o tym, że są różne warianty śląskiego, ale są też podręczniki, które wyście też zrobili razem z inkszymi, no bo to są też zespoły, które też się tym zajmują. No ale powstał też tak zwany ślawikosz, czyli elementarz do nauki pisania.
3: Mam godać, ja nie mogę mówić i no mam godać.
2: Ja mogę cię też, my rządzymy albo prawimy tutaj też, ale to mogę cię tak jak chcecie.
3: Ja popróbuję z godaniem, ale czasami nie zawsze mi to dobrze będzie wychodzić, bo przez całkie życie, że była polonistką, wykłady na uniwersytecie mam zawsze zowdy po polsku, z rzadka godą po śląsku, no to czasami mi to niedobrze wychodzi. Godzinie, ale będziemy próbować. Jak uczyć śląskiego? Normalnie jak każdego języka. Ja? Jeśli to jest w takiej klasie, w takim miejscu, w takiej szkole, w takiej miejscowości, kaj jest dużo dzieci godających po śląsku, które z doma wyniesły śląskogotka, śląskie rządzenie, ja? To, no to trzeba z nimi postępować tak jak na lekcjach języka polskiego. Ja? Po to mamy ślabikosz, czyli polski, no po polsku elementarz, tak, po śląsku ślabikosz, bo sylaba to ślabika, a litera to szkryfa, ja. I musimy ich nauczyć pisać, czytać te litery, co są inksze śląskie niż w języku polskim, czy w języku czeskim, czy w jakichś innych językach słowiańskich i rozwijać ich słownictwo, ausdruki, ja, żeby umieli gramatyka trochę, żeby wiedzieli, kiedy go dać tak, a kiedy inaczej, jak odmieniać te wyrazy, jak to się w czasie przeszłym go do ja, czy na przykład jo przyszłach, albo jo przyszła, ja, bo obie formy są, na Śląsku się zdarzają, a u chopów to jeszcze więcej, bo jo przyszął, albo przyszął rzech, albo przyszął też jest dobrze po śląsku, więc tego wszystkiego trzeba te dziecka uczyć. No a jak są takie dziecka, co nie godały w domu po śląsku, nie przyszły z tym śląskim do szkoły, ale chciałyby się nauczyć, bo to wcale nie jest prawda, że ino ślązoki by się tego uczyły. Jest moc dziecek, moc bajtli, co by chciały się uczyć po śląsku, albo ich rodzice by chcieli, żeby one się uczyły po śląsku, bo uważają i słusznie, to jest prawda, co jak żyjesz w danym miejscu, mieszkasz, jeżdżesz między różnymi elementami kulturowymi tego miejsca właśnie tutaj na przykład na Śląsku, to dobrze byłoby znać trochę języka i trochę wiedzieć o kulturze, o tradycji, o historii, bo wtedy lepiej ci się żyje w tym miejscu, lepiej rozumiesz tych ludzi, lepiej się z nimi dorozumiewasz. No więc jest też trochę dziecek, bajtli, co by się chciały uczyć śląskiego, chociaż z doma tego nie przyniosły. I dla nich trzeba trochę inną naukę stworzyć, a dla nich trzeba zrobić takie podręczniki, takie książki, co by uczyły śląskiego jak języka obcego, tak? Tak jak się w różnych miejscach na świecie uczy różnych języków, tam angielskiego, a italiańskiego, a polskiego też, no to są też podręczniki, powinny być też podręczniki do takiej nauki języka śląskiego, tych jest jeszcze najmniej, ale powoli idzie, już jedna taka książka napisała, co to są gotki, fandzołki i łosprowki po śląsku ze ćwiczeniami po to, żeby się uczyć dobrze godać po śląsku.
2: Czyli jest wiele takich rozmaitych książek, co też pokazują, jak można się i uczyć śląskiego, i też do dzieci są takie opowiastki, takie wersje śląskiego pucio.
3: Ja, to też takie powstały, z takiego projektu my to zrobili, co by były też pomoce do dziecek, do bajtli takich w wieku przedszkolnym albo na samym początku szkoły podstawowej. Są to i takie książki do dzieci, i pomocy do nauczycieli, bo mamy na przykład taką wielką teczkę, ona to się nazywa teczka regionalisty, gdzie tam są i objaśnienia, instrukcje, scenariusze lekcji, konspekty, ale i też takie karty pracy, co już potem dziecko można, nie? Kserować, powielić i rozdać do wypełniania, do kolorowania, bo to tak w przedszkolu bardziej by kolorowały niż tam pisały i jakieś wyrazy, słowa. Tego jest coraz więcej, część z nich, po pani Mosam napisane Radio Opole, to od razu powiem, że część z tych pomocy jest takich, co doprawdy my to z kilkoma ślązokami ze łopolskiego łotym już godali i łop godali my to. Niektóre z tych pomocy, szczególnie te dla bajtli, kaj są bardziej pojedyncze słowa, że dałoby się z nich ich używać i na Śląsku tym naszym centralnym, kaj jo mieszkom, ja weleka to widzę, jak pani powiedziała, i w tej części łopolski, w tej tajli łopolskiej. Nie wszystko, ja, bo niektóre rzeczy są inne. To o tym dużo kiedyś pani profesorka Dorota Simonides godała, co są takie nazwy i to dotyczące i tam duchów, strażków, mitologii śląskiej, co ona trochę inno była tu i tu, ale to wszystko do się dopracować. My cały czas pracujemy nad tym, co by te pomoce powstawały takie, żeby z jednego pnia, z jednego źródła wyprodukować takie rzeczy i do dziecek w Opolu, i do dziecek w Hajdukach, w Rudzie Śląskiej, i do dziecek w Cieszynie i w Przy.
2: My już gadali w Radiu Opole o tym, że można i studiować region, język i kultura. To są takie studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim. Wyście są kierowniczką od tych studiów. Felicita Krawczyk, taka udziałka od nas akurat teraz, też to studiuje. I tam się można nauczyć tego, jak zapisywać. I te śląskie ortografii, i jak można też uczyć śląskiego. I te wszystkie warianty, nie? To też na tych studiach to wszystko jest. Wiele lat już są te studia.
3: Te studia są ino 2 lata, bo to są takie studia, co my je złonaczyli razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej, które bardzo zwraca uwagę na to, co by regionalna edukacja też dobrze była rozwinięta. I te studia, co są takie bardzo nakierowane na język, to one są dopiero, się kończy 2 rok. Ale okrom tego mamy też podyplomowe studia z wiedzy o regionie, ale one są bardzo takie nakierowane na województwo śląskie, bo one są na zasadzie umowy z marszałkiem województwa śląskiego, co nauczycielom dowo pieniądze na nie, co by nie musieli ze własnej kabzy na to tyle pieniędzy wydawać. I one są mniej językowe, one są bardziej nastawione tak na kulturowe rzeczy i tak dalej, ale moduł językowy też w tym istnieje. No i tutaj jakby my się z takim marszałkiem województwa łopolskiego dogadali, to możemy na Uniwersytecie Łopolskim podpowiedzieć, jak to robić, żeby to takie się dało zrobić i żebyście mieli swoje studia do swoich nauczycieli.
2: Wy też gadacie na tych takich różnych dyskusjach, co są o śląskim języku, o tym, że śląski to jest język regionalny, a jest też wielką dyskusją, co też inksi gadają, że to jest dialekt i też nie możemy gadać, że to jest język. Możecie tak krótko też to wyklarować, jak to widzicie?
3: No ale to się nie da wyklarować, ponieważ my to przed chwilą gadali na takiej dyskusji, co sam była, że taki problem, co jest językiem, a co jest dialektem, to nie jest naukowy problem, bo to jest źle postawione pytanie. One nie powinno w ogóle padać, bo jest gotka, no mamy takie fajne słowo po śląsku, nie? Gotka, co ona, jeśli ktoś chce, to może się bardziej na nia też godać język, a ktoś inny się na nia powie dialekt, ale nie ma między tym różnicy, bo nie ma żadnej granicy, kiedy by się dało postawić, co by powiedzieć, że do tego miejsca, nie? Do tego miejsca, co jomom trzy inne rzeczowniki, sześć innych czasowników, siedem innych tam miejsc akcentowych, a jeszcze tam jakieś słownictwo istnieje inne, to jak się to różni na takim poziomie, to są dwa odrębne języki, a jak mom zamiast tych siedmiu czasowników omino sześć innych czasowników, to będzie dialekt. Nie ma takiej miarki, nie? To w ogóle nie istnieje. To jest coś, co wytworzyła polsko-terminologio, językoznawczo-dialektalno, no kilkadziesiąt lat temu, to nam tak w głowach zostało, a dzisiaj na świecie, nie ino w Polsce, na świecie, w Europie, w różnych krajach, nikt już tak nie stawia tych granic, bo ich się nie da postawić. Kiedyś go dali, jak się dwa ludzie rozumieją, to są dialekty, a jak się nie rozumieją, to są dwa inne języki. No a Czesi i Słowacy przecież się rozumieją, a Serby i Chorwaty? No to już się dopiero rozumieją, nie? Bo oni z tego samego pnia wyszli i to nie tak dawno, bo my wszyscy z jednego pnia, ja tego prasłowiańskiego, a jeszcze wcześniej praindoeuropejskiego, a jeszcze wcześniej pewnie też było coś wspólnego, to nie tak jest postawione pytanie. Z tym językiem regionalnym to jest problem, bo to pojęcie, ten Ausdruck, ja, jest używany w dwóch różnych znaczeniach. Niekierzy, myśląc o tym, myślą, że to jest taki język trochę mniejszy od ogólnopolskiego, od konstytucyjnego, od państwowego, od oficjalnego i używają tego w zamian za język terytorialny, język lokalny i to... Jak się tak godo, to oczywiście jest językiem regionalnym, a jest też drugie pojęcie, język regionalny, czyli to, co jest wprowadzone w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, ustawa, co została uchwalona przez Parlament w 2005 roku i tam pojęcie języka regionalnego to jest takie pojęcie urzędnicze, prawne. Prawnicy ustalili w tej ustawie, takie i takie języki mogą być uznane za regionalne w znaczeniu prawno-politycznym, w sensie prawno-politycznym. I nadali im różne prawa do edukacji, do pozyskiwania pieniędzy na książki, na wydawnictwa, na audycje radiowe, ja i tak dalej, i tak dalej. I tam to jest wskazanie przez wyliczenie. Tam jest powiedziane, językiem regionalnym w Polsce jest język kaszubski. Koniec, kropka. I jak godomy o języku regionalnym, czy śląski jest językiem regionalnym, to nie jest, to najpierw musimy ustalić, które znaczenie mamy na myśli, nie?
2: A najważniejsze, żebyśmy się wszyscy dogodali i żeby też ten język był chroniony, bo to też jest i tożsamość, i to jest też ważne do regionu.
3: Ja i żebyśmy go pielęgnowali i żebyśmy dbali o jego żywotność, bo myślę, co pojęcie rewitalizacji do śląskiego nie należy, nie trzeba go rewitalizować, bo on jest żywy. Bardzo dużo rzeczy się w tym języku śląskim dzieje, więc mamy dbać o jego żywotność, o jego witalność i dbać o to, żeby jak najwięcej w nim godać, jak najwięcej rzeczy, żeby w nim powstawało, żeby my się nie wstydzili, żeby nie było no zgańba publicznie go dać po śląsku i żeby my się też nie zżymali na kogoś, kto tak jak jo, teraz trochę gorzej go do po śląsku, no bo tak jak go no na co dzień publicznie nie godą po śląsku, to potem to jest taki problem na tych ludzi naskakiwać, co godają po śląsku. O, jak on źle godą po śląsku, lepiej, co by wcale nie godą. Dajmy im godać po śląsku, bo się musimy rozkulać, musimy się rozkręcić, żeby coraz lepiej to było.
2: Niech każdy godą jak poradzi. Tak. Najważniejsze, żeby godać wiele o sobie, o świecie, no i przy kafeju oczywiście, tak jak my tutaj się spotykamy w Radiu Opole, przy kafeju Śląskiego Gołdki. Bardzo wam dziękuję.
3: A ja bardzo dziękuję. Dziękuję też i bardzo chętnie będę od czasu gołdać, a nie ino godać.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: 117 lat. To jest taki wiek, przy którym człowiek przestaje mówić pamiętam jak, bo może nie pamiętać, ale może powiedzieć, a ty wiesz, jak to kiedyś było? Ethel Caterham urodziła się jeszcze przed zatonięciem Titanica. Przeżyła dwie wojny światowe, doczekała się 6 brytyjskich monarchów i właśnie kończy 117 lat. Guinness World Records uznaje ją za najstarszą żyjącą osobę na świecie. I teraz najważniejsze, jeżeli ktoś z Państwa pomyślał sobie właśnie, no dobrze, ale skąd oni to wiedzą? Otóż spokojnie, Ethel ma na to papiery. 117 lat, dwie wojny światowe, Titanic, 6 królów. Człowiek zaczyna się zastanawiać, czy to jeszcze metryka, czy podręcznik do historii. A teraz posłuchajmy, jak wygląda życie, kiedy ma się 117 lat.
2: Jubilatka świętuje urodziny w domu opieki w Lightwater w hrabstwie Surrey. W gronie rodziny i przyjaciół w specjalnym oświadczeniu podziękowała za wszystkie życzenia i przyznała, że z ciekawością czeka na to, co przyniesie kolejny rok. Caterham jest nie tylko najstarszą żyjącą kobietą, ale również najstarszą osobą w całej historii Wielkiej Brytanii. Od ukończenia 100 lat Ethel otrzymała łącznie 17 królewskich kartek urodzinowych, najpierw od Elżbiety II, a później od Karola III. Wysyłanie takich wiadomości brytyjskim stulatkom jest wieloletnią tradycją rodziny królewskiej. Ethel urodziła się 21 sierpnia 1909 roku w miejscowości Shipton Bellinger, kilkanaście kilometrów od kamiennego kręgu Stonehenge. Mieszkała w Indiach, Gibraltarze i Hongkongu. Samochód prowadziła do 1997 roku. Jej recepta na długowieczność jest prosta: unikać kłótni, słuchać innych i robić to, co sprawia przyjemność. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: 117. W tym wieku nawet lekarz mówi: pani Ethel, proszę już niczego nie zmieniać. Ciekawe, co by było, gdyby ta historia wydarzyła się w Polsce i co by na to powiedzieli pracownicy ZUS-u. Podejrzewam, że pani Ethel nie byłaby tam specjalnie lubiana. Tyle lat i człowiek wciąż przychodzi po swoje.

0: Są mecze, które się wygrywa, są mecze, które się przegrywa, ale są też mecze, które się niby przegrywa, ale równocześnie wygrywa. Wczoraj minęło dokładnie 30 lat od jednego z najbardziej dramatycznych wieczorów w historii polskiej piłki nożnej. 21 sierpnia 1996 roku. Kopenhaga, Brøndby kontra Widzew Łódź, rewanż o awans do Ligi Mistrzów. Widzew przegrywa 0-3 i wtedy zaczyna się coś, co w normalnych warunkach nie powinno się wydarzyć. Łodzianie strzelają 2 gole, jest 2-3 i ten wynik daje Widzewowi awans. Ostatnie minuty, Duńczycy nerwowo patrzą na zegarek, Polacy walczą o każdy metr boiska, a przy mikrofonie jest człowiek, którego głos w takich momentach potrafił podkręcić emocje jeszcze bardziej. Tomasz Zimoch.
1: To 93. minuta gry kontra Polaków. Citko do Szarpaka za mocno. Morgan Krog łapie piłkę. No dlaczego pan nie gwizdzie? Panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie! Przezy! 14 metrów od bramki łapie piłkę. Turku, kończ ten mecz! Jest akcja Duńczyków z lewej strony! Nie ma tutaj żadnej akcji! Choć główkował Daugard, ręką chyba odbił któryś z Widzewiaków, ale jest! Przegrali! 3-2! Przegrali, proszę państwa, ale jesteśmy w Lidze Mistrzów!
0: 30 lat minęło, Widzew awansował, Zimoch się wydarł, a nasze ciśnienie do dziś nie wróciło do normy. Mieliśmy Ligę Mistrzów, a teraz? Od 10 lat już czekamy na polski zespół w tych elitarnych rozgrywkach i po tym, co pokazał w tym roku Lech z nomen omen Duńczykami, wiemy, że poczekamy jeszcze rok.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i ja w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
3: I w ten sposób dotarliśmy do godziny 9, która wybije za 7, 6, 5, 4. Czas na wiadomości.
4: Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała. Szczegóły za chwilę w wiadomościach. Także zapowiemy tradycyjne dożynki w Szydłowie. Powiemy również o dzisiejszej czeskiej nocy zamków w Jaworniku. Będzie także sport i Grzegorz Frankowski.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Ale zanim to wszystko, to Roman Juranek.
4: Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała ze stanowiska pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. W ostatnich dniach stała się obiektem krytyki po opublikowaniu raportu Polaków Portret Własny. W dokumencie znajdują się liczne błędy językowe zbliżone do tych generowanych przez sztuczną inteligencję. Z funduszy publicznych wydano na niego 200 tysięcy złotych.
5: O swojej decyzji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu nie można. Możliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli, napisała. Krytyka, czy wręcz hejt, jaki się na nią wylał, miał źródło w opublikowanym raporcie Polaków Portret Własny. Tekst pełen jest błędów charakterystycznych dla halucynacji sztucznej inteligencji.
6: Był raportem właśnie w trakcie prowadzonych badań.
5: Tłumaczyła Barbara Mróz-Gorgoń na antenie Polsat News.
6: Nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej.
5: Jednak politycy opozycji jednoznacznie żądali
7: błyskawicznej dymisji tej pani.
5: Mówiła wiceprezes PiS Anna Krupka. Warszawska prokuratura na razie sprawdza sprawę, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
8: Trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
5: Barbara Mróz-Gorgoń swoje stanowisko objęła pod koniec lipca.
4: A był to materiał Mariusza Pieśniewskiego. Przenosimy się za granicę. Na sabotaże z udziałem dronów trzeba reagować, ocenili Niemcy i od tego tygodnia naukowcy za Odrą mają do dyspozycji Centrum Technologii Bezpieczeństwa Dronowego. W centralnych Niemczech poszukiwane będą odpowiedzi na zagrożenie ze strony bezzałogowców, coraz częściej pojawiających się nad obiektami niemieckiej infrastruktury.
9: Nowa placówka badawcza to kilkadziesiąt etatów obok już istniejących w Kochstedt w ramach niemieckiej agencji kosmicznej, skupionej dotąd na cywilnym wykorzystaniu badań. To, czego potrzebujemy w przyszłości, to umiejętność rozpoznawania nowych technologii dronowych, by móc szybko przeciw nim reagować, podkreśliła ministra nauki i kosmosu Dorothee Bär. Szef niemieckiego MSW podkreślił konieczność intensywnych badań. Nasi partnerzy, którzy mierzą się z obroną przed dronami i sami też je wykorzystują, czyli Izrael i Ukraina, wskazują, że tylko 8 do 12 tygodni zajmuje obecnie dopasowanie systemów obronnych do nowo wprowadzanych technologii, przekazał minister Aleksander Dobrindt.
4: A z Berlina mówił Adam Górczewski.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
4: Tradycyjna msza święta dziękczynna w intencji rolników, przemarsz dożynkowego korowodu, konkursy, turnieje, występy artystyczne i biesiada. Na uczestnictwo we wszystkich tych tradycyjnych elementach święta plonów gmina Tułowice zaprasza dzisiaj do Szydłowa. Zbiórkę korowodu dożynkowego zaplanowano na 13.20 na tamtejszej stacji kolejowej. O 14.00 rozpocznie się msza dziękczynna w kościele w Szydłowie, po której korowód przejdzie na boisko, gdzie o 15.30 nastąpi uroczyste otwarcie dożynek. Będzie wiele wydarzeń muzycznych i sportowych, a świętowanie zakończy zabawa taneczna. Radio Opole dożynki w Szydłowie objęło patronatem medialnym.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
4: Dzisiaj w ramach czeskiej nocy zamków na zamku Jański Wrch w Jaworniku wystąpią opolskie kameralistki z Fundacji Passacaglia. O kompozytorze, którego utwory będzie można wysłuchać mówi Monika Targowska.
10: Właśnie od Dietersdorfa wzięła początek nasza fundacja. Dzieło Dietersdorfa już wykonywaliśmy w ramach Asi Stypendium Twórczego Marszałka Województwa Polskiego. Wtedy zaaranżowała utwór Dietersdorfa na flet traverso i klawesyn i zostanie on teraz też wykonany przy okazji koncertu w Jaworniku.
4: Specjalnym gościem koncertu będzie czeska sopranistka Monika Szwandowa, a na wiolonczeli barokowej zagra Maria Misiarz. Początek koncertu zaplanowano na godzinę 19.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
4: 4 minuty po 9.
0: Sport w Radiu Opole.
11: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Polskie siatkarki odliczają godziny do inauguracyjnego meczu Mistrzostw Europy. Dzisiaj w Stambule zmierzą się z Węgierkami. Środkowa Maja Kogut cieszy się, że po kilkumiesięcznych przygotowaniach wreszcie nadszedł moment sprawdzania formy w najważniejszej imprezie sezonu.
12: Emocje takie pozytywne. Czuję, że wtedy nie mam szturniej, mam dobre przeczucia i nie chcę zapeszać, bo jestem raczej taka, że się trzymam tych wszystkich założeń, ale no bardzo się ekscytuję już meczem i tak naprawdę 3-4 miesiące takiej ciężkiej pracy i w końcu nadszedł ten czas, żeby no zagrać i pokazać, na co nas stać.
11: Początek meczu Polska-Węgry o godzinie 18. Hubert Hurkacz zagra w półfinale zawodów ATP Challenger Tour na kortach twardych w meksykańskim Cancun. W piątkowym pojedynku Polak wygrał z Rosjaninem Romanem Saifulinem 6-4, 6-3. O finał turnieju WTA 1000 w Cincinnati zagra dziś Iga Świątek o 21 czasu polskiego. Nasza tenisistka rozpocznie rywalizację z Amerykanką Jessicą Pegulą. Pia Skrzyszowska zajęła piąte miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki podczas meetingu Diamentowej Ligi w Lozanie. Polka uzyskała czas 12 sekund i 61 setnych. Najlepsza okazała się Amerykanka Masai Russell. Drugie miejsce zajęła Holenderka Nadia Wieser, a trzecia była inna Amerykanka Alicia Johnson. Kolejny meeting Diamentowej Ligi odbędzie się w niedzielę w Chorzowie. Zmieniamy temat. W pierwszym meczu nowego sezonu piłkarskiej Premier League Arsenal pokonał Coventry 3-0. Arsenal broni tytułu zdobytego w poprzednim sezonie. Piłkarze Krakowi wygrali z Wieczystą Kraków 3-2 w meczu piątej kolejki Ekstraklasy. W meczach pierwszej ligi Chrobry Głogów przegrał z Wartą Poznań 0-1, a Lechia Gdańsk zwyciężyła Pogoń Siedlce 1-0. Odra Opole o ligowe punkty zagra dziś na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Liczę na zwycięstwo, choć teren do łatwych nie należy, mówi trener niebiesko-czerwonych Łukasz Tomczyk.
13: Jedziemy po 3 punkty, chcemy wygrać mecz, chcemy wygrywać w każdym najbliższym spotkaniu. Na pewno jest to rywal ofensywny, kreuje sytuację, często gra na dwóch napastników, z dobrych przystałych fragmentach gry. Spodziewam się tego, że to będzie mecz ofensywny, że będą sytuacje. Tak naprawdę trzeba być bardzo zdeterminowanym i czujnym w tym spotkaniu.
11: Opolanie zajmują 10 miejsce w tabeli, a górale są na 12 pozycji. Początek sobotniej konfrontacji w Bielsku Białej o godzinie 15.30.
0: Pogoda.
3: Taka mała refleksja, co spojrzę za okno godzinę później, że tak powiem, czyli o 7, 8 i 9, to ta pogoda nam się zmienia, bo najpierw było bardzo brzydko z samego rana po 7, później po 8 chmurki nam się gdzieś rozpędziły i mieliśmy dużo przejaśnień. Teraz spoglądam i znowu są chmury, więc ja już nie wiem, o czym opowiadać w tej pogodzie, bo to się zmienia jak w kalejdoskopie. W tej chwili, jeżeli chodzi o temperaturę, to w okolicach 17 stopni na plusie, dziś maksymalnie 24, mogą pojawić się burze na terenie Opolszczyzny w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę, więc będzie wiało. I to dość sporo. Bądźcie czujni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Kuba Biel, mamy weekend w Radio Opole. Sobota poranek. Dariusz Kuzera to wszystko pięknie realizuje. W tej godzinie wybierzemy się po pierwsze do Strzelec Opolskich poszukać szczęścia. Do Zakopanego również pojedziemy na wycieczkę. A jakby tego było mało, to ruszymy do Hiszpanii.

0: Reklama.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
2: Wakacje dobiegają.

czekają druhańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72. Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Są ludzie, którzy jadą na południe Europy, żeby odpocząć. Są też tacy, którzy jadą tam, gdzie jest 40 stopni, zamiast klimatyzacji mają hełm, a zamiast leżaka sprzęt gaśniczy. I właśnie do tej drugiej grupy należy kapitan Łukasz Nowak, na co dzień rzecznik opolskich strażaków, czyli człowiek, który zazwyczaj mówi nam, co robią strażacy. Tym razem sam pojechał robić i to nie na wakacje. Łukasz Nowak znalazł się w trzeciej, ostatniej zmianie polskiego modułu GFFF Poland, który od początku sierpnia pomaga hiszpańskim strażakom w walce z pożarami lasów. I nawet kilka tysięcy kilometrów od Opola kapitanowi Nowakowi nie udało się uciec od mikrofonu.
2: Od 20 sierpnia 2026 roku do końca tego miesiąca w regionie Castilla-La Mancha dyżur operacyjny przejęła trzecia zmiana modułu GFF Poland. Moduł, który od 20 sierpnia dyżuruje, składa się z funkcjonariuszy z terenu województwa podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Moje zadanie jako funkcjonariusza z województwa opolskiego jest jako rzecznik modułu, tak zwany infomanager. Jestem osobą, która jest odpowiedzialna za kontakty z mediami, za przekaz medialny oraz za przygotowanie materiałów filmowych i zdjęciowych z działań modułu w Królestwie Hiszpanii. Moduł stacjonuje od 1 sierpnia do 31 sierpnia w ramach tak zwanego prepozycjonowania. To jest jeden z elementów unijnego mechanizmu ochrony ludności, którym już jesienią ubiegłego roku strona hiszpańska, jak i również inne kraje południa Europy zapotrzebowały strażaków jakby do wsparcia lokalnych służb na miejscu. Po to, gdyby w sezonie takiej wysokiej palności, mówimy to o lipiec, sierpień, wystąpiły poważne zagrożenia związane z dużą ilością albo dużymi pożarami. W tym momencie strażacy stacjonujący na miejscu wspierają służby, które tutaj działają z tym żywiołem. I tak moduł GFF Poland jest modułem specjalistycznym, którym strażacy przy pomocy ręcznych narzędzi, ale i również niewielkich narzędzi związanych z armaturą wodną, tak zwanych małych średnic, czyli małej ilości wody, gasi pożary, dogasza pożary i skutecznie walczy z żywiołem trochę innymi metodami niż spotykamy to w Polsce, bez użycia samochodów gaśniczych, a samochodami takimi operacyjnymi typu pick-up strażacy dojeżdżają jak najbliżej miejsca zdarzenia, tam następnie udają się w strefę, gdzie mają walczyć z żywiołem. Tutaj współpraca przebiega naprawdę wzorowo, jeżeli chodzi o współpracę polskich strażaków ze służbami Królestwa Hiszpanii. Na tą chwilę, czyli na dzień 21 sierpnia, przejęliśmy dyżur operacyjny wczorajszy wieczór. Dzisiaj od samego rana przygotowania do potencjalnych działań operacyjnych, które mogą wystąpić w najbliższych godzinach, najbliższych dniach. No, sytuacja jest tutaj dynamicznie zmienna, temperatura nadal jest wysoka, więc jeżeli zaistnieje konieczność dysponowania naszego modułu gdzieś na teren regionu Castilla-La Mancha, to będziemy interweniować i działać. Natomiast jeżeli będzie trzeba, to możemy zostać zadysponowani na teren całej Hiszpanii.

0: porannej audycji Radia Opole w sobotę zwykle jest taki moment, kiedy skupiamy się na pracy nas, czyli mediów. Przegląd tego, co najważniejsze wydarzyło się w świecie mediów, o czym media mówiły, to zadanie Ireneusza Prochery i zapraszamy już teraz na Medialny Tygiel.
1: Medialny Tygiel.
2: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Dziś wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego wprowadzająca karę do 3 lat więzienia za publiczne rozpowszechnianie patologicznych treści dla zysku lub popularności. Nowe przepisy pozwolą surowiej karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie. Krzysztof Polasik.
3: Do tej pory policja i prokuratura miały ograniczone narzędzia do walki z patostreamerami i stawiały im zarzuty za poszczególne czyny popełnione podczas transmisji w internecie, na przykład znęcanie nad zwierzęciem. Ekspert od mediów społecznościowych Wojtek Kardyś ocenia, że patologiczne treści nadal są obecne w internecie.
4: Czy patoinfluencerzy istnieją i mają się doskonale? Oczywiście, że tak, a nawet powiedziałbym, że mają swój renesans, wręcz ich przybywa, mają coraz więcej współprac, bo są coraz bardziej popularni.
3: Nowy artykuł przewiduje karę do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie treści o przemocy, znęcanie się nad zwierzęciem czy poniżanie innej osoby. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: Naczelny Sąd Administracyjny oddalił tymczasem skargę kasacyjną Władysława O., patostreamera znanego jako Crowley. W mocy pozostaje 10-letni zakaz jego wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen.
5: Cudzoziemiec został deportowany na Ukrainę w listopadzie 2024 roku. Wniosek o jego wydalenie złożył szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według służb, nagrania patostreamera mogły ujawniać informacje o sposobie i czasie reakcji służb porządkowych.
6: Polacy są gościnnym narodem, my tolerujemy wszystkich, ale nie osoby, które próbują łamać polskie prawo. Te osoby natychmiast będą wydalane z naszego kraju.
5: Mówił rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Naczelny Sąd Administracyjny zapoznał się z niejawnymi materiałami i uznał, że działalność patostreamera miała charakter nielegalny i szkodliwy.
6: Już miało uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce.
5: W całym ubiegłym roku MSWiA wydało prawie 10 tysięcy decyzji o deportacji. Zakaz nałożony na Władysława O., znanego jako Crowley, obejmuje Polskę i pozostałe państwa strefy Schengen.
2: YouTuber podejrzany o pedofilię pozostanie w areszcie. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa zgodził się na przedłużenie o miesiąc aresztu dla Stuarta B., znanego w sieci jako Stu. 34-latek to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Pandora Gate. Od jesieni 2023 roku przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii. W zeszłym tygodniu został sprowadzony do Polski.
3: Przedłużenia aresztowania domagała się prokuratura. Śledczy wskazywali m.in., że YouTuber ukrywał się w Wielkiej Brytanii, a po zatrzymaniu przez brytyjskie służby próbował uniknąć ekstradycji do Polski. Stuart B. ma postawione zarzuty za 4 czyny. Dwukrotne dopuszczenie się czynności o charakterze seksualnym z nastolatkami poniżej 15 roku życia oraz dwukrotne rozpijanie małoletnich. Podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia, co także nie było bez znaczenia, jeśli chodzi o wniosek o przedłużenie aresztu. Obrona Stu może teraz złożyć zażalenie na decyzję sądu. Prokuratura zapowiada natomiast kolejne czynności i być może zatrzymania. Główny i do tej pory jedyny podejrzany przejdzie w najbliższym czasie badania psychiatryczne i seksuologiczne. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: Korporacja Meta musi zrozumieć, że nie stoi ponad prawem. W ten sposób wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odniósł się do wykorzystywania przez tę firmę cudzego wizerunku do oszustwa, zarabiania na tym, a następnie zrzucania odpowiedzialności na anonimowego reklamodawcę. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku prezesa InPost Rafała Brzoski, który to zgłosił, a później został zablokowany. Wicepremier Krzysztof Gawkowski nazwał to cenzurą w najczarniejszym wydaniu.
7: Korporacja Meta, czyli właściciel Facebooka i Instagrama, wciąż zarabia na reklamach, których celem jest okradanie ludzi, czyli na skamach. Ludzie tracą przez to swoje pieniądze, a Meta udaje, że nie ma problemu. Dodatkowo, kiedy użytkownicy mówią o tym głośno, Meta blokuje ich profile i tak się stało w sytuacji Rafała Brzoski. Żądam od Mety realnych działań, a nie kolejnych deklaracji. Meta musi uporać się z przestępczymi reklamami i tu nie ma miejsca na żadną drogę pośrednią.
2: Szef resortu cyfryzacji przypomina, że przygotowano prawo, które pozwalało karać platformy cyfrowe za takie działania, ale zawetował je prezydent. Obecnie kończą się prace w parlamencie nad pakietem nowych rozwiązań. Firmy Meta, Google i TikTok będą tymczasem musiały zmierzyć się z tysiącami pozwów dotyczących projektowania ich platform w sposób prowadzący do uzależnienia młodych użytkowników. Amerykański sąd apelacyjny utrzymał w mocy orzeczenie zobowiązujące je do udziału w procesach dotyczących pozwów złożonych w sądzie federalnym. Pozwy zostały wniesione przez poszczególne stany, okręgi oraz osoby prywatne. Zarzucają one firmom z branży mediów społecznościowych celowe uzależnianie młodych użytkowników, co nasiliło w ciągu ostatnich lat przypadki kryzysów psychicznych, szczególnie wśród młodzieży. Gwałtowny wzrost przypadków depresji, stanów lękowych i problemów z postrzeganiem własnego ciała to według autorów pozwów niektóre ze skutków uzależnienia młodych Amerykanów od mediów społecznościowych. Gdyby wszystkie internetowe publikacje o Karolu Nawrockim były reklamami, trzeba byłoby za nie zapłacić niemal 341 milionów złotych. Prezydent zajął pierwsze miejsce w rankingu wartości medialnej liderów politycznych przygotowanym przez Instytut Przywództwa. Drugi jest premier Donald Tusk, a trzeci prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
5: Wartość publikacji dotyczących Donalda Tuska oszacowano na blisko 275 milionów złotych. Wynik Jarosława Kaczyńskiego to ponad 98 milionów. Kolejne miejsca zajęli Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Autorzy zestawienia podkreślają, że nie jest to ranking popularności ani sympatyczności polityków. Obliczyli tak zwany ekwiwalent reklamowy, czyli teoretyczny koszt publikacji, gdyby trzeba było wykupić je jak reklamy. Liczyły się m.in. zasięgi materiału, rodzaj medium oraz to, jak mocno wyeksponowano daną osobę.
2: Dodajmy, że analiza objęła materiały opublikowane od początku roku do 14 lipca na portalach, blogach i w części mediów społecznościowych. Nie uwzględniono Facebooka i Instagrama.

0: takie wynalazki, które człowiek pamięta całe życie. Samochód? Wiadomo. Telefon? No jasne. Pierwsza miłość? No to już zależy, kto słucha. Ale jest jeszcze piernik. I to nie byle jaki piernik. W Strzelcach Opolskich chcą wskrzesić coś, co brzmi jak produkt z bardzo dobrego snu cukiernika. Żabę szczęścia. Piernik sprzed blisko 200 lat. Czyli coś, co przetrwało wojnę, zabory, komunizm, kapitalizm, internet i disco polo. Teraz to wszystko ma wrócić na nasze stoły. Ślady starej receptury odnalazł lokalny pasjonat historii Norbert Wacławczyk, a cukiernik Anna Korczyńska powiedziała najwyraźniej: dobra, skoro już mamy ten przepis, to teraz ja zrobię z tego ciastko. I zrobiła.
1: W mojej takiej pracy już kilkudziesięciu lat, jestem człowiekiem już dojrzałym, ostatnich miesiącach odkryłem sprawę legendy o żabach, które uratowały gród strzelecki w czasie napadu mongolskiego. To jest historia. Nikt jej nie odkrył, ja ją odkryłem przypadkowo, ponieważ miałem materiały, które otrzymałem, które czytałem po prostu dodatkowo i tam było właśnie o tej legendzie. Dalej kopałem w tych materiałach i stwierdziłem, że ta legenda została wprowadzona tutaj w Strzelcach w życie. To znaczy te żaby, co pan tutaj widzi, te cztery, one mają coś wspólnego właśnie z żabą szczęścia. Piernikiem, który w połowie XIX wieku, według tych informacji, co mam przekazanych w tak zwanych zeszytach, i tam odnalazłem receptę piernika Maywaldera. Potem szukałem, no po prostu, czy taka osoba istniała. Okazało się, że tak. W XIX wieku był piernikarz, który nawet należał tutaj

0: tutaj do Rady Miejskiej. No i z tego wyszła ta idea, że miasto potrzebuje jakiegoś symbolu dodatkowego. To jest bardzo piękna legenda o żabach tutaj na fontannie. Legenda o uratowaniu Grodu Strzeleckiego. Recepta tego piernika, żaby, szczęścia. No i żeśmy wyszli z założenia, że trzeba coś zrobić w tym kierunku. I miałem szczęście, że spotkałem panią Anię, która zrealizowała ten pomysł, realizując tą receptę. Stara recepta według starych z XIX wieku przepisu. Po próbach, wielu próbach udało nam się taki piernik stworzyć i próbujemy go lansować teraz przez Urząd Gminy dla społeczeństwa po prostu. Znalazła nas pani burmistrz, która po prostu szukała też takiego tematu dla urzędu, gdzie coś, co będzie symbolizować miasto i co będzie można sprzedać jako konkretny symbol miasta. Napotkała panią Anię i myśmy zaproponowali, że mamy taki pomysł piernika strzeleckiego. Piernik strzelecki, który nazywa się Żaba Szczęścia. Jest to wszystko związane z tą legendą i jesteśmy zaproszeni na taki event młodzieżowy zakończenie wakacji w Strzelcach Opolskich, gdzie będziemy prezentować ten piernik. Dla dzieci przekazaliśmy tam ponad 100 takich pierników do spróbowania, żeby ta legenda ożyła na nowo, żeby była czymś, co zainteresuje całe społeczeństwo.
1: I jeszcze ostatnie pytanie do pana, bo mówimy, że jest legenda o żabach, to jest legenda o pierniku, czy legenda o żabach, które uratowały Strzelce Opolskie?
0: Legenda o żabach, które uratowały Gród Strzelecki Kasztelanie w czasie napadu mongolskiego na Śląsk.
1: I w związku z tym stworzono później pierniki w kształcie żab, które miały docenić ten fakt.
0: Tak, przypuszczam, że Maywalder wykorzystał tę legendę, już musiała być wtedy znana i po prostu wykorzystał fakt, że żaby uratowały Gród Strzelecki jako szczęśliwa okoliczność, no i wtedy musiał powstać ten piernik.
1: A bazując na tym wpisie historycznym, w jaki sposób te żaby uratowały? Co takiego zrobiły?
0: Tak jak się mówi, jak wojsko podchodzi pod twierdzę, a są żaby, to zaczynają kum-kum-kum robić i tam tysiące żab, ponieważ tutaj Gród Strzelecki był na bagnach, wokoło były bagna, gdzie było tysiące żab, no one tym swoim kumkaniem ostrzegły obrońców i tak legenda mówi i tak gród ocalał i obrońcy mogli się oprzeć tej nawale.
2: Dzień dobry, Anna Korczyńska, jestem z Izbicka, od ponad 13 lat prowadzę swoją cukiernię artystyczną.
1: Bazowała pani na przepisie, który jest z legendy. Zakładam, że nie zdradzi pani całej receptury, bo to jednak legenda. Natomiast proszę opowiedzieć tak dookoła chociażby o tej recepturze, no i przede wszystkim powiedzieć mi, jak smakują, bo musiała pani próbować.
2: To znaczy się, pan Norbert mi przysłał najpierw jako dowód, tak, zdjęcia w języku niemieckim tego przepisu. Ja z racji tego, że nie znam tego języka, więc kazałam go sobie przetłumaczyć. Na początku ta gramatura była też taka dla mnie jakaś niejasna, więc poprosiłam, żeby to było bardziej szczegółowo na mój ludzki rozum cukierniczki opisane, więc dostarczył mi, przysłał mi właśnie taki przepis. I ja po prostu starałam się odzwierciedlić na podstawie tego przepisu, żeby to było prawdziwe, tak? Też pan Norbert zlecił specjalną formę do wypieku tych pierników, biorąc pod uwagę właśnie opis też w tych księgach, jak te żaby wyglądały. I tak po prostu za którymś razem mi się udało wykonać taki piernik i mogę się pochwalić, że ludzie są zaskoczeni, bo wszyscy znamy smak piernika, to jest zupełnie inny piernik. Nie zdradzę receptury, ale mogę powiedzieć, że składniki tego piernika były też również dla mnie cukiernika, tak, dużym zaskoczeniem, bo była tam też, jest tam ten woda różana, więc i były też tam przyprawy, których musiałam trochę poszukać, żeby je odnaleźć, bo w takich zwykłych sklepach ich nie ma.
3: Jeżeli te żaby rzeczywiście dają szczęście, to ja poproszę od razu całą blachę.

0: Są takie historie, przy których człowiek zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem nie pomyliliśmy adresów. Bo pan Mariusz Borowski z Podostrudy pojechał na urlop do Zakopanego. Niemal przez całą Polskę, żeby odpocząć, pochodzić po górach, może zobaczyć trochę Tatr. No i zobaczył jelenia. Tyle, że nie takiego z pocztówki. Zwierzę miało zaplątany w poroże plecak i błąkało się po szlaku. Posłuchajmy, co wydarzyło się później.
1: Szliśmy sobie na szlak i zauważyłem dwa jelonki i jeden miał plecak na rogach. Dlatego mu pomogłem, bo ja się zwierząt nie boję z synem. Wiedziałem, że może nas zaatakować, ale widziałem, że potrzebował pomocy i tego nie zrobi. I dlatego się sprawnie wszystko dobrze udało. Nawet nie protestował, tylko czekał na pomoc.
0: Szli sobie pan Mariusz z synem, zobaczyli jelenia i zamiast zrobić zdjęcie, wrzucić do internetu i ruszyć dalej, postanowili pomóc. I tu zaczyna się historia, która ma bohatera, ale ma też niestety pytanie, gdzie w tym wszystkim były służby. Bo jak mówią obrońcy praw zwierząt, sytuacja była naprawdę poważna.
2: To jest, panie redaktorze, skandal na skalę kraju, ponieważ służby w Małopolsce nie działają dla zwierząt. Niestety pomoc zwierzętom, brzydko mówiąc, leży odłogiem i żadna ze służb do tego powołanych, opłacanych z naszych podatków, nie reaguje na krzywdę zwierząt.
0: Tymczasem człowiek, który przyjechał do Zakopanego na urlop z Ostrudy, zrobił to, co najwyraźniej powinno wydarzyć się dużo wcześniej, czyli po prostu zobaczył problem i pomógł. I szczerze mówiąc, to jest fantastyczna pamiątka z wakacji, której raczej nikt nie kupi na Krupówkach.

to by było na tyle, jeżeli chodzi o poranną audycję Radia Opole. Dariusz Kuzera, Kuba Biel, dziękujemy bardzo. Przyjemnego dnia życzymy, chociaż dzisiaj może być nieco wietrznie, więc weźcie się na to przygotujcie, bądźcie na to gotowi. My jeszcze dziś się usłyszymy, ale na razie dziękuję za wspólny poranek i miłego dnia.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Gierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, piąta edycja
2: Hospitable Region.
1: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Zbrucz i gwiazda Denzel.
2: Zapraszamy. Welcome. Łaskawo prosim o dobro pażaławat.
1: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
2: Wstęp wolny. Free entry. Wchod swobodny w Hit Wilnej.
1: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
4: Jest godzina 10:00. Tu Radio Opole na FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Zapraszam. A w nich kolejne ostrzeżenia przed burzami. Jesienna korekta rozkładu jazdy Pol Regio od 30 sierpnia. W poniedziałek w Paryżu spotkanie koalicji chętnych.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Roman Juranek. Zaczynamy jednak od informacji dla kierowców. Uwaga na utrudnienia w miejscowości Kotusz Mały. Tam samochód osobowy uderzył w drzewo. Jedna osoba trafiła do szpitala. Na miejscu są jeszcze strażacy. Opolscy pielgrzymi dotarli przed jasnogórską ikonę. Ostatnią noc tradycyjnie spędzili we Wręczycy i w Kaleju. Msza święta na zakończenie jubileuszowej 50. opolskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę będzie sprawowana na jasnogórskim szczycie o godzinie 11:00. Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz biskup opolski Andrzej Czaja. Jest kolejne ostrzeżenie przed burzami. Synoptycy IMGW prognozują burze, którym lokalnie będzie towarzyszyć deszcz, opady do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Możliwy jest także drobny grad. Ostrzeżenie pierwszego, najniższego stopnia dotyczy całego województwa i obowiązuje dziś od godziny 12 do 17.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Dziś wchodzą w życie znowelizowane przepisy kodeksu karnego zakazujące patostreamingu. Za transmitowanie w sieci przemocy, poniżania człowieka czy znęcania się nad zwierzętami dla zysku lub zasięgów grozi do 3 lat więzienia, a gdy w procederze biorą udział nieletni, nawet do 5 lat. Nowe prawo daje służbom narzędzia do natychmiastowego uderzenia w internetowych przestępców, a przestępstwo jest ścigane z urzędu, co pozwala policji na natychmiastowe wejście do mieszkania twórcy i żądanie zablokowania transmisji, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5: Przepis kodeksu karnego zawsze działa po fakcie, to znaczy gdy patostreaming będzie się już odbywał, patotwórca będzie w trakcie popełniania przestępstwa. Przestępstwo jest ścigane z urzędu, więc policja albo inne służby mogą interweniować, żeby taki patostreaming przerwać, czy to na miejscu zdarzenia, czy również na przykład wymagając od platformy, żeby przerwać popełnianie przestępstwa.
4: A nowe regulacje przewidują również konfiskatę majątku. Sądy zyskują prawo orzekania w przypadku wszystkich pieniędzy zgromadzonych z wpłat od widzów. Pałac Elizejski zapowiada spotkanie tzw. koalicji chętnych. Odbędzie się ono w poniedziałek w Paryżu. Wybór daty nie jest przypadkowy. Tego dnia Ukraina obchodzi 35. rocznicę niepodległości.
6: W spotkaniu będą współprzewodniczyć prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, dla którego będzie to pierwszy udział w szczycie koalicji. W rozmowach ma również uczestniczyć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Spośród przywódców 37 państw tworzących koalicję część weźmie udział w spotkaniu osobiście, a pozostali połączą się za pośrednictwem wideokonferencji. Jak poinformował w oświadczeniu Pałac Elizejski, spotkanie ma potwierdzić wsparcie sojuszników dla Ukrainy oraz ich gotowość do zwiększenia pomocy w obronie przed rosyjską agresją. Rozmowy będą również dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa, które mają zapewnić Ukrainie trwały i sprawiedliwy pokój. Poprzednie spotkanie koalicji odbyło się w Paryżu nieco ponad miesiąc temu. Premier Donald Tusk ogłosił wtedy, że jesienią w Polsce odbędą się pierwsze ćwiczenia wojskowe koalicji chętnych z udziałem udziałem żołnierzy brytyjskich i francuskich. Zapowiedział również utworzenie infrastruktury umożliwiającej stacjonowanie wojsk sojuszniczych.
4: A z Paryża mówił Stefan Folzer.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
4: Jesienna korekta rozkładu jazdy Polregio zacznie obowiązywać 30 sierpnia dla pasażerów na Opolszczyźnie. Jedną z najważniejszych informacji jest zapowiedź powrotu pociągów na trasę Opole Główne Kluczbork. Na wznowienie połączeń trzeba jednak jeszcze poczekać, mówi Sylwia Jeszkę, rzecznik Opolskiego Zakładu Polregio.
3: W województwie opolskim planowane jest zakończenie prac modernizacyjnych na linii Opole Główne Kluczbork. Na tą linię mają wrócić już nasze pociągi Polregio.
4: Jak informuje przewoźnik, prowadzone są jeszcze ostatnie prace.
3: Wraz z korektą rozkładu jazdy podróżni zyskają również szersze możliwości zakupu biletów w ramach oferty Bilet Dobrych Relacji. Oprócz biletów miesięcznych na tam i powrót oraz biletów jednorazowych na odcinku Opole-Kluczbork dostępne będą również bilety miesięczne w jedną stronę.
4: Po wakacjach w rozkładzie pozostanie Malinka. Pociąg na trasie Wrocław-Opole-Wisła-Głębce będzie kursował w soboty, niedzielę i święta. Szczegóły rozkładu jazdy Polregio są dostępne na stronie przewoźnika.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Coraz cieplej, prawie 18 stopni, a ciśnienie także rośnie, 1011 hektopaskali. W regionie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W ciągu dnia jednak możliwe opady deszczu, miejscami burze. Temperatura maksymalna od 21 do 24 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, okresami porywisty. W czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. A w nocy chłodno, od 10 do 12 stopni. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane początkowo. Miejscami duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: Gościem programu Sami Rządzą jest dziś wicemarszałkini województwa Zuzanna Donat-Kasiura. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam Państwa.
1: Pani Marszałek, w tym tygodniu poznaliśmy listę podmiotów, które dostały dotacje w konkursie Wielokulturowe Opolskie, czyli na realizację przedsięwzięć, które są skierowane na pielęgnowanie wielokulturowego dziedzictwa oraz, jak napisano, integracji międzykulturowej. Czy ma Pani takie wrażenie, że rzeczywiście to jest takie realne działanie, a nie tylko to, co chcielibyśmy, żeby było? Czyli mowa tutaj o tej wielokulturowości.
2: Wielokulturowość w naszym regionie jest faktem, ale cały czas potrzeba nam wielu działań, które pokazują złożoność i różnorodność, bo to, że potrafimy się porozumiewać w języku polskim, ale również w innych językach, nie znaczy, że nie mamy różnego pochodzenia, nie mamy różnych tradycji, a te tradycje przekładają się nie tylko na sposób naszego życia, ale także na sposób naszego myślenia, na to, w jaki sposób układamy swoje relacje. Nasz region ma wyjątkową historię. Ta historia jest pełna wzlotów. To historia związana z wybitnym rozwojem naszego regionu, z fantastycznym dziedzictwem kulturowym. Mówimy tutaj i o czasach baroku, i o czasach wzrostu gospodarczego, czy pod panowaniem Habsburgów, czy pod panowaniem pruskim. To również bardzo trudny czas II wojny światowej, wcześniej jeszcze powstań śląskich, kiedy budziła się na nowo państwowość śląska, ale też państwo polskie chciało mieć jak najlepsze warunki rozwoju. Po II wojnie światowej żyliśmy w trudnych czasach socjalizmu, kiedy o przeszłości nie można było mówić w sposób otwarty. Problem mieli z tym kresowiacy wypędzeni ze swoich kresów, ze swojej ziemi ojczystej, którzy przybyli tutaj na tereny województwa opolskiego, skąd z kolei zostali wypędzeni, została wypędzona część ludności rodzimej. Oprócz tego przyjechali tutaj ludzie z różnych, można powiedzieć, części Polski. Dzisiaj mamy również dużą grupę ludności pochodzenia ukraińskiego, Ukraińców, ale mamy również osoby z innych regionów. Gdy mówimy o wielokulturowości, warto również podkreślić mniejszość romską, która jest bardzo żywym i ważnym elementem naszego regionu. Pokazujemy również śląskość jako ważny element tożsamości. Tutaj im więcej będzie działań, które pokazują różnorodność, ale z drugiej strony, jak bardzo my się możemy w tej naszej różnorodności ubogacać, tym lepiej. Ale myślę, że najważniejsze są tutaj takie działania edukacyjne, informacyjne. To, co fantastycznie zadziało się w obszarze chociażby kulinarnym, bo gdy popatrzymy na nasze stoły, chociażby na stoły wigilijne, to widzimy, jak wymieszały się tradycje niemieckie, śląskie, ale także kresowe, polskie. To wszystko pokazuje, że potrafimy czerpać z siebie nawzajem, ale zawsze potrzeba takiej pracy pozytywistycznej, czyli uczenia się nawzajem historii, pokazywania tego, że dokonało się wiele zmian, ale myślę, że potrafimy to, co najlepsze z tych zmian wyciągnąć.
1: Ale nie ma Pani takiego wrażenia, że z punktu widzenia samorządów to część tych właśnie samorządów traktuje to jako taki trochę dopust Boży. No, mówi się, powinny pielęgnować wielokulturowość i te tradycje historyczne, no ale to wiadomo, to się wiąże z wydatkami, to trzeba przeznaczyć ludzi, trzeba coś wymyślić, prawda?
2: Dlatego bardzo cieszę się, że udało nam się w tym roku jako samorządowi województwa przeznaczyć kwotę 300 tysięcy złotych tylko i wyłącznie na konkurs przeznaczony właśnie na działania związane z wielokulturowością. I tutaj to organizacje pozarządowe, czyli ci, którzy chcą, nie ci, którzy muszą, ci, którzy chcą, składają wnioski. Tych wniosków mieliśmy na ponad 700 tysięcy. To pokazuje, że jest duże zainteresowanie i duża potrzeba właśnie takich działań promocyjnych, edukacyjnych, ale również integracyjnych, dlatego że w trakcie spotkań też dzielimy się swoją kulturą. Bardzo cieszę się i również jako Klub Śląskich Samorządowców będziemy wnioskować o zwiększenie tej kwoty w przyszłorocznym budżecie, bo nam takie działania są po prostu potrzebne.
1: Mhm. A temu też, jak rozumiem, ma być poświęcony drugi Kongres Śląskich Samorządowców, który już niebawem się odbędzie.
2: Tak, to bardzo ważny kongres. Tutaj chcemy mówić o dziedzictwie, o trudnym dziedzictwie, bo gdy spojrzymy na chociażby amfiteatr w Górze Świętej Anny, który jest przy pomniku, na to, jak wykorzystać potencjał tego miejsca, ale równocześnie informować o tym, kiedy powstał amfiteatr, czemu miał służyć, jak był wykorzystywany po wojnie. Myślę, że wiele jest elementów w architekturze, ale również w naszym otoczeniu, gdzie powinny się znaleźć chociażby tablice informacyjne, które pokazują i opisują, czym to miejsce było i jak służy dzisiaj. Bardzo ważne, abyśmy pokazywali na przykładach, jak w innych krajach podchodzi się do dziedzictwa kulturowego i to, co możemy u nas zrobić.
1: Ale to też nie sądzi Pani, że jest trochę tak, że to jest ten temat, szczególnie powiedzmy z okresu sprzed 45 roku, ten temat historii jest nadal takim tematem, który dla wielu jest, no powiedzmy, no, trudny do poruszenia, no, jest niewygodny z różnych powodów.
2: Jest trudne, dlatego że jest bolesne. Druga wojna światowa w naszym rozumieniu najbardziej okrutna wojna, z którą mieliśmy do czynienia, chociaż gdy patrzę na to, co się dzieje teraz dookoła nas, to myślę, że okrucieństwo nie ma granic. Ale trzeba pokazywać, trzeba uczyć się też rozmawiać o trudnej historii, bo tylko wtedy możemy budować teraźniejszość. Wojna skończyła się ponad 80 lat temu. Jesteśmy w innym miejscu. Polska i Niemcy to partnerzy gospodarczy, a cały czas gdzieś słyszymy zarzuty związane z konsekwencjami II wojny światowej. Tego już nie zmienimy, ale możemy spojrzeć na dzień dzisiejszy przez perspektywę zrozumienia, przez perspektywę współpracy i jak najlepszego wykorzystania miejsca, w którym żyjemy.
1: Zresztą dodajmy, że Kongres Śląskich Samorządowców wpisuje się w obchody 35. rocznicy podpisania przez Polskę i Niemcy traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, więc to jakby taki pewien ciąg logiczny.
2: Tak, traktat był bardzo potrzebny, bardzo nowoczesny, bo gdy czytamy dzisiaj zapisy tego traktatu, one cały czas jest aktualny. I myślę, że to dobrze, że potrafimy ze sobą rozmawiać. Bardzo bym chciała, aby było jeszcze trochę więcej zrozumienia, ale aby to zrozumienie było, no musimy się poznać nawzajem, musimy ze sobą rozmawiać, musimy pokazywać, że jesteśmy w innym miejscu historycznym, gospodarczym. I na tym powinniśmy budować. Jesteśmy partnerami, jesteśmy wspólnie w Unii Europejskiej. To jest naszą siłą. Naprawdę mamy wiele innych wrogów, szczególnie po wschodniej stronie, gdzie toczy się już od ponad 4 lat regularna wojna. To jest realne zagrożenie. Mamy zagrożenia w cyberprzestrzeni. Mamy, myślę, wyzwanie zrozumienia, że w Unii Europejskiej różnorodność jest naszą siłą, ale naszą siłą jest to, że potrafimy wspólnie wyznaczać cele i do tych celów dążyć, ale przede wszystkim też współpracować. Oczywiście z poszanowaniem dla każdej inności, każdego kraju, ale są rzeczy nadrzędne i tymi nadrzędnymi rzeczami jest przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich krajów w Unii Europejskiej, bo gdy spojrzymy na Unię Europejską z perspektywy globalnej, to widzimy, jak mała to jest przestrzeń. Więc tylko i wyłącznie, gdy będziemy współpracować, gdy będziemy razem zapewniać sobie bezpieczeństwo zarówno w obszarze granic, jak i bezpieczeństwo farmaceutyczne, jak i bezpieczeństwo energetyczne, oczywiście nie mówiąc już o bezpieczeństwie żywieniowym, to wtedy możemy być pewni, że jako Unia Europejska będziemy szanowanym partnerem dla innych państw.
1: Jeszcze chciałem zapytać o to właśnie dziedzictwo materialne również w naszym regionie i potrzebę wspierania choćby przez samorządy, no bo mamy w regionie wiele takich obiektów, prawda, które są materialnym śladem tego dziedzictwa. Część z nich jest w kiepskim stanie, część się restauruje w ostatnich latach. Czy myśli pani, że to jest wyłączne zadanie dla samorządu, wspieranie odbudowy i zachowania tego dziedzictwa?
2: Nie. Samorządy tutaj wspierają, ale dziedzictwo historyczne naszego regionu jest również dziedzictwem całego państwa polskiego. Dlatego my jako samorząd od lat wspieramy, również ogłaszając otwarte konkursy ofert na renowację zabytków. To środki w ubiegłym roku w wysokości ponad 1 000 000 zł, w ubiegłym roku ponad 2 000 000 zł również realnie wsparliśmy. Remont Katedry Opolskiej. Tutaj w tym konkursie startują oczywiście przede wszystkim parafie, bo tutaj jest największe zapotrzebowanie, ale również osoby prywatne, które ogromnym wysiłkiem odnawiają zabytki, które potrafią teraz błyszczeć i przyciągać turystów.
1: Takimi spektakularne przykłady Żyrowa, ale z drugiej strony też odnawiające się Kopice, prawda?
2: Tak, ale tutaj mamy wyjątkowych ludzi, państwa Wiesiołków, którzy to zyski z prywatnej firmy przeznaczają na odbudowę i na przywracanie piękna wyjątkowych obiektów w skali nie tylko naszego kraju, ale w skali Europy i w skali świata, i tutaj z ogromnym szacunkiem i podziękowaniem w ich stronę. Dzieje się bardzo dużo dobra, ale potrzeba nam większych środków ze strony Ministerstwa Kultury. Tutaj od lat również apelujemy do pani wojewody, do konserwatora zabytków, składając również pisma o to, aby zwiększyć ilość środków, które są w dyspozycji właśnie wojewódzkiego konserwatora zabytków, bo gdy sobie przeliczymy ilość takich zabytkowych obiektów w przeliczeniu czy to na mieszkańców, czy na powierzchnię, no to jesteśmy na szczycie, a niestety, jeżeli chodzi o subwencje ze strony rządowej, no to jesteśmy na dalekim końcu. Także tutaj myślę, jest jeszcze dużo do zrobienia i warto tutaj apelować i działać.
1: Pani marszałek, zmieniając trochę jakby zakres tematyczny, chciałem zapytać, na jakim etapie jest to tworzenie planu integracji placówek medycznych znajdujących się w Opolu podległych samorządowi, bo to jest taki temat, który wybuchł i rozpętała się wokół tego prawdziwa burza. Myśli pani, że w ogóle warto było ruszać ten temat?
2: Warto. Warto, dlatego że świat się zmienia, a zadaniem samorządu województwa jest kreowanie polityki zdrowotnej. Gdybym patrzyła na każdy z moich szpitali, przepraszam za określenie moich, czyli tych, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa, to moglibyśmy nic nie zmieniać. Ale musimy brać pod uwagę zmiany demograficzne i musimy zwrócić uwagę na to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku lat. W trakcie ogłaszanych konkursów przeszło, można nam powiedzieć, koło nosa naprawdę setki milionów złotych. Można mówić o tym, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny nie otrzymał środków na budowę centrum pediatrycznego. Nasza opolska onkologia nie otrzymała środków zarówno w konkursie z Funduszu Medycznego, jak i w konkursie z KPO. Można wymieniać te konkursy, ale gdybyśmy wtedy, kilka lat temu, mieli nie oddzielnie funkcjonujące szpitale, ale jeden szpital, w ramach którego działają te szpitale jako oddzielne jednostki, ale w strukturach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, to bylibyśmy daleko dalej, bo te inwestycje byśmy już kończyli. Myślę, że to jest dobra droga, natomiast to, co chciałam podkreślić, myśmy jako Zarząd Województwa, pan marszałek i ja w imieniu Zarządu Województwa i pan rektor w imieniu Uniwersytetu Opolskiego podpisali list intencyjny. To jest dopiero wskazanie kierunku działań, to jest dopiero otwarcie drogi do analiz i rozmów. Bardzo dużo, przede wszystkim związków zawodowych, przesyła do nas pisma, w których na końcu apelują o rozmowy i o analizy. No myśmy właśnie otworzyli drogę do tych rozmów i analiz. Robimy wszystko transparentnie. Myśmy naprawdę nie przygotowali gdzieś w zaciszu gabinetów projektu, który już dzisiaj wprowadzamy. Ze względu na to, że tych niepokojów jest dużo, ale z drugiej strony my też mamy bardzo dobrze funkcjonujące jednostki, które realizują swoje projekty. Ja chcę mieć pewność, że wszystkie te projekty, które są realizowane, będą skończone w nowej strukturze. Że wszystkie wątpliwości będę miała rozwiane na papierze, nie tylko w rozmowach ustnych. Dlatego zdecydowaliśmy się na takie etapowe podejście do tematu. Teraz trwają rozmowy i analizy z Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii. Gdy te analizy zakończymy, przejdziemy do kolejnych. Jeżeli myślimy o Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, bo tam wczoraj również uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Społecznej, powiedziałam jasno i wyraźnie. W tym szpitalu dla nas najważniejsza jest na chwilę obecną inwestycja, czyli budowa Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Ze względu na to, że dyrektor złożył poprawki do projektu, który został zaakceptowany, jeszcze nie mamy zgody na wprowadzenie tych zmian, dlatego jeszcze nie jest ogłoszony przetarg. Ja chcę, aby tamta inwestycja się rozpoczęła. Gdy inwestycja się rozpocznie, rozpoczniemy dopiero etap analiz i rozmów, czyli idziemy sobie etapowo. Oczywiście mamy gdzieś z tyłu głowy konkurs tak zwany konsolidacyjny, który został ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia, gdzie można pozyskać 70 milionów, połączy się kilka jednostek. Oczywiście jest to z punktu widzenia naszego regionu bardzo ważne, bo wtedy mogłoby powstać przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Centrum Pediatryczne. A ono jest nam potrzebne. Gdy patrzymy na małych pacjentów, którzy potrzebują pomocy, no to jest to konieczne. Cały czas mówimy o tym, że wtedy mógłby powstać SOR dedykowany dzieciom. To również byłaby bardzo dobra wiadomość dla rodziców, szczególnie młodszych, mniejszych dzieci, ale i myślę w każdym wieku. Więc jesteśmy w trakcie rozmów i analiz. To są trudne rozmowy, dlatego że wzbudzają dużo emocji.
1: No właśnie, ale pytanie, u kogo one wzbudzają emocje? Bo czy jakby ten punkt widzenia w tej sytuacji powinien być inny pracowników tych jednostek i inny potencjalnych przyszłych pacjentów? Czy te interesy są zbieżne?
2: Pracownicy zawsze, gdy wprowadza się zmianę, mogą być zdenerwowani, no bo coś się zmienia. Natomiast my mamy tak dynamiczne zmiany w naszym świecie, również na poziomie ministerialnym jest wiele różnych analiz i propozycji zmian. W związku z tym te zmiany będą się działy. Ja uważam, że dla nas najważniejsze jest to, abyśmy mieszkankom i mieszkańcom naszego województwa zapewnili jak najlepszą opiekę, nie tylko dzisiaj, ale również za 2, za 5 i za 10 lat. Jeżeli nie zaczniemy sami sobie tutaj układać opieki zdrowotnej, teraz mówimy o szpitalnictwie, nikt za nas tego nie zrobi.
1: Ale czy ma pani takie pełne przekonanie, że te zmiany będą z korzyścią dla pacjentów?
2: Tak. 100% przekonanie. Dlatego, że w momencie, gdy będziemy mieli pacjentów wielochorobowych, których jest coraz więcej, którzy trafią do jednego z kilku centrów zdrowia czy kilku szpitali, którzy są w jednej strukturze, to nie będą musieli być wypisywani i na nowo zapisywać się do innego szpitala. Oni będą automatycznie przekonani. Ja wiem, że od razu teraz mogą być kontropinie, że tak, konsultujemy, ale czym innym jest konsultacja, a czym innym jest przekazanie pacjentów. Więc jestem stuprocentowo przekonana, że to ma sens, natomiast musimy to wszystko udowodnić, bo do tej koncepcji musimy również przekonać radnych wojewódzkich, a oni na pewno będą oczekiwać konkretnych wyliczeń i analiz i przede wszystkim już takiej bardzo merytorycznej opinii i pokazania, jak to będzie funkcjonowało. Dla mnie dodatkowym elementem, który ma również bardzo duże znaczenie, jest to, że szpitale uniwersyteckie mają dostęp do środków na inwestycje strategiczne. Dostępu do tych środków nie mają szpitale marszałkowskie.
1: No właśnie, stąd też takie naturalne pytanie, dlaczego jakby, no powiedzmy, to ma być na tym szczycie tych placówek ma być USK, a nie na przykład szpital wojewódzki?
2: Właśnie dlatego, że to jest zapewnienie dostępu do inwestycji strategicznych, które są nam potrzebne. Cały czas jako samorząd województwa opolskiego będziemy wspierać, wspieraliśmy i będziemy wspierać służbę zdrowia, można powiedzieć, i ochronę zdrowia w województwie opolskim, ale ja chcę, abyśmy mogli zapewnić jak najlepszy rozwój. Nie tylko tą podstawową opiekę zdrowotną, ale również rozwój naukowy, taki, który zapewni nam również dofinansowania czy finansowania inwestycji. No, mamy sytuację, gdzie w Opolskim Centrum Onkologii robota chirurgicznego kupiliśmy za środki własne. Teraz ze środków własnych budujemy nowe sale operacyjne, ale to nie o to chodzi. Za chwilę te środki własne się skończą, bo ich aż tak dużo nie ma. To są środki, które były wypracowywane przez lata, a onkologia to ta dziedzina, która rozwija się bardzo dynamicznie i tutaj potrzebny nam jest naprawdę dostęp do środków na inwestycje, które może zapewnić Ministerstwo Zdrowia.
1: Mowa o czterech szpitalach na razie. A dobra, a jest plan, żeby jakby, no, jeżeli ten proces konsolidacji czterech opolskich placówek się uda, to włączyć na przykład placówki spoza Opola?
2: Myślę, że możemy rozmawiać o wielu rozwiązaniach. Dla mnie najważniejsze jest to, aby to wszystko było, aby to się wszystko broniło i abyśmy mogli zapewnić w skali całego województwa jak najlepszą opiekę zdrowotną. Mamy teraz do czynienia ze szpitalami, dla których organami założycielskimi czy podmiotami prowadzącymi są starostwa powiatowe, mamy szpitale resortowe, mamy szpital uniwersytecki i mamy szpitale marszałkowskie. Już w 2019 roku raport NIK-u, który podpisał jeszcze ówczesny przewodniczący pan Kwiatkowski, wykazywał, że najlepszym rozwiązaniem byłoby to, aby szpitale na terenie jednego województwa były w jednym ręku zarządzającym. Niestety to nie zostało wprowadzone. W Ministerstwie Zdrowia trwają różnego rodzaju analizy i debaty na to, co byłoby najważniejsze, ale mówiąc o strukturze, musimy pamiętać jeszcze o jednym elemencie, czyli o kontraktowaniu, a tutaj za to odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia i możemy sobie ustalić fantastyczną sieć szpitali, ale jeżeli nie będziemy mieli dobrze zakontraktowanych usług, no to na nic nam się to nie przyda.
1: A jest także premia właśnie za to, że się jest większym podmiotem w rozmowach z NFZ-em?
2: Oczywiście, że te rozmowy się toczą, natomiast no, tak jak mówię, tutaj jest bardzo wiele różnych czynników, które aby zafunkcjonowały, no muszą najpierw zostać wypracowane. Jesteśmy na początku długiej drogi, ale jestem przekonana, że to ma sens. Moglibyśmy nic nie robić, moglibyśmy mieć święty spokój, ale on by się za chwilę skończył.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem programu Sami Rządzą była wicemarszałkini województwa opolskiego Zuzanna Donat-Kasiura.
2: Dziękuję pięknie.

0: Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: Gościem programu Sami Rządzą jest też Andrzej Wysołowski, burmistrz Tułowic. Dzień dobry, panie burmistrzu.
2: Serdecznie, panie rektorze, witam radiosłuchaczy.
1: Spoglądam na zegarek. No, 2 godziny z małym haczykiem i się zacznie świętowanie dożynki w Tułowicach. To takie podziękowanie. Macie za co dziękować?
2: No myślę, że zawsze jest za co dziękować, bo przede wszystkim, panie rektorze, tak, jesteśmy w Tułowicach, nie Tułowice, ale dożynki w tym roku są w największym sołectwie, czyli w Szydłowie. Zapraszam mieszkańców naszej gminy, ale nie tylko, i okolicznych mieszkańców również.
1: Mm-hmm. Pytam o to, czy macie za co dziękować, bo to głównie gmina, jak rozumiem, rolnicza.
2: No tak patrzę się, panie rektorze, wczoraj spojrzałem, to jest... Na dwóch rękach widać tych rolników dużych, którzy mają po tych kilkanaście, kilkadziesiąt hektarów, natomiast tych, którzy są wpisani, to tak nazywam, prowadzących działalność do KRUS-u, to też jest więcej. Jesteśmy małą gminą, czy to jest gmina wiejska, no raczej miejsko-wiejska, tak jak i status miasta, przemysł jednak tutaj dominuje, natomiast są młodych, jest kilku rolników, którzy posiadają dużą ilość hektarów, dużo sprzętu tego nowoczesnego, aczkolwiek zawsze podkreślam, że ktoś mówi o to, rolnik tam posieje, posadzi, sobie siedzi w domu. To nie jest tak, bo jeśli ktoś ma przykładowo trzodę czy gospodarkę tutaj tą mleczną, no to trzeba codziennie o tych zwierzątek chodzić. Nie można wyjechać, powiedzieć, jestem na wakacjach, 14 dni nie ma.
1: Prawda, ale jeszcze też trzeba obserwować ostatnio głównie z niepokojem to, co się dzieje w przyrodzie, bo przecież rolników dotknęła susza. Stąd też to moje pytanie, czy rolnicy z gminy Tułowice zostali dotknięci suszą i innego rodzaju kaprysami aury?
2: Służby, panie wojewody, od początku roku, czy to ze względu na przemrozki, monitorują. My mamy komisje, które są wysyłane. No tutaj nie trzeba być mądrym, prawda, że przez kilka tygodni ostatnich na mapie kraju 35-37 stopni, tam gdzie nie było wody, gdzie nie było podlewane, jest susza. No ale niestety to jest podziękowanie dla tych za ten trud tej pracy, ten mozoł, bo coraz częściej dochodzi, panie rektorze, do różnego rodzaju kataklizmów. Jak nie powodzie nas nawiedzą, to znów te susze, i myślę, że w tym globalnych zmianach ocieplenia klimatu coraz częściej będziemy to spotykać.
1: Ale nie ma pan też wrażenia, że te dożynki to jest takie w ogóle też i dla wielu mieszkańców przypomnienie, że tuż obok są rolnicy, którzy żyją z uprawy ziemi, no i że warto docenić ten ich trud i nie narzekać?
2: Myślę, że tak, bo większość, ja tak sobie przypomniałem jako historyk zamiłowania, że 15 uroczystość Dzień Wojska Polskiego, Maryjne Święto, ale to właśnie w 20 roku, w lipcu, Piłsudski jednak przekonał się, prawda, i poszedł do Witosa, poprosił go o pomoc. Powołał go na premiera.
1: To hasło sprzed lat, tak, żywią i bronią.
2: Żywią i bronią, niestety tutaj trzeba podkreślić tą rolę Wincentego Witosa. Powołał go na premiera, zjednoczył, bo miał potężny autorytet. Dzisiaj mówi się, by powiedziało się, rolników, wówczas chłopów, prawda, i no, dzięki temu udało się chyba, nie ma co powiedzieć, ten cud nad Wisłą 20 roku. Tam wtedy też był ten akcent właśnie tych rolników, chłopów, którzy zostawili kosy i poszli walczyć za ojczyznę.
1: Panie burmistrzu, rząd przyjął projekt ustawy, który ma uregulować takie stosunki pomiędzy nowymi mieszkańcami, a starymi mieszkańcami wsi, czyli rolnikami również. Myśli pan, że potrzeba takich regulacji prawnych i podpisywania na przykład oświadczenia, zanim się człowiek sprowadzi na wieś, że jest świadom, z czym to się wiąże?
2: Myślę, że nie. Dzisiaj jest tendencja, dlatego zapraszam tutaj mieszkańców też Opola. Z Opola rowerem, no, pociąg nie jeździ, bo jest linia remontowana, ale zastępcza komunikacja autobusowa jest przyjechać do Szydłowa. Same boisko, gdzie odbywają się dożynki, to ludzie sami, myślę, że trzeba pozwolić samemu. To ja chcę wybrać, gdzie ja chcę mieszkać i gdzie się sprowadzić, a nie jakimiś dekretami z góry i tak dalej.
1: Ale miał pan jakieś skargi od mieszkańców, nie, na przykład na rolników, że koszą po nocach?
2: To znaczy nie, my mamy taką jedną ulicę, gdzie jednak tam jest kilkadziesiąt hektarów i ci rolnicy wyjeżdżają z różnymi zielonymi masami, czasami gdzieś tam po drodze troszkę zostanie, natomiast ja mówię, okej, to posprzątają, ale chcecie mieć chleb? My się nie zastanawiamy, my idziemy, prawda, do piekarni, do jakiegoś tam lokalnego sklepu i nie wiemy, no często wystarczy iść do przedszkola, myślę, że jeszcze dzieci zapytać w tych czy czterolatkach, skąd się bierze mleko, to powiedzą, że z Dino albo z Biedronki. I myślę, że tutaj nie odkryliśmy. Trzeba szanować to i właśnie dożynki są tymczasem momentem podziękowania za ten trud i powinniśmy być wdzięczni za to. Mamy co jeść i trzeba się cieszyć, na przykład przekazując ten chleb mi starosta.

0: Myślę, że to od nas, panie doktorze, zależy rodziców, żeby przekazywać, kultywować, bo na dożynki to nie tylko się jedzie tam na plac zabaw czy na dmuchańce, żeby docenić, żeby pokazać ten trud tego rolnika. Dlatego na naszych dożynkach będą wystawione różne stoiska z rękodziełów, sołectwa mają stoiska w ramach konkursu, inne tradycje też historyczne, żeby tym małym dzieciom szczególnie pokazać, żeby one kultywowały później, jak już nas nie będzie, te tradycje. Bo my jesteśmy dzisiaj, ale żeby ktoś po nas też o tym pamiętał. Chleb nie bierze się z herta, przepraszam za kryptoreklamy, mleko nie bierze się z Biedronki.
1: Bierze się też z pracy rolników. Panie burmistrzu, ale korzystając z pana obecności w studiu, to chciałem zapytać też o to, co jest taką głównym elementem pracy samorządowej, czyli między innymi dbanie o to, by w gminie żyło się lepiej. No jesteście przed potężnym wyzwaniem w postaci modernizacji oczyszczalni ścieków. Czy to jest, tak jak wyczytałem, największa inwestycja w historii Tułowic?
0: No niestety tak to jest, bo panie rektorze, 23,5 miliona na dzisiaj, taki jest szacunkowy kosztorysowy operat, gmina około 50 milionów budżetu, no to skala, rząd, wielkość pieniążków, gdzie my około 10 milionów na inwestycje przeznaczamy co roku, to proszę sobie wyobrazić. Prace trwają, firma, która została wyłoniona, idą pełną parą, już dwie pierwsze faktury zostały zapłacone i myślę, że przyszły rok, gdzie mamy to pewne przyobiecane zakończenie tego, będę mógł powiedzieć, na koniec roku, tak, ta inwestycja została zakończona. Szczęście w nieszczęściu, panie rektorze, nie mieliśmy możliwości po tej powodzi, a podkreślę tylko, że wrzesień 2024 większa woda była w Tułowicach na oczyszczalni, w Tułowicach małych jak w 97 roku.
1: Ale to są te pieniądze, bo rozumiem, że ubiegaliście się o jakąś pomoc popowodziową?
0: To dostaliśmy rządową pomoc 21 ponad milionów złotych.
1: Czyli pokrywa w całości?
0: Prawie, część dokładamy, natomiast tutaj dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani. No do dzisiaj mamy tam problemy, prawda, ze środowiskiem, ze ściekami, bo one płynęły sobie do stawu Hutnik, później gdzieś tam po drodze jeszcze, ale myślę, że tutaj powtarzam słowo dziękuję, nigdy nie za wiele. Państwo polskie wykazało tą pomocniczość.
1: Panie burmistrzu, no, wspomniał pan o tym, o remoncie linii kolejowej, o komunikacji zastępczej. Jest dyskusja na temat tego, czy gminy powinny mieć większe kompetencje w zakresie zapewniania właśnie tej komunikacji lokalnej. Walki z wykluczeniem komunikacyjnym, jak to się nazywa.
0: Panie redaktorze, no powiem tutaj coś, co może nie powinienem powiedzieć, ale w tej chwili znów jesteśmy ścigani przez organa ścigania, włodarze gmin, bo my szczególnie tutaj w skali kraju, gdzie miejscowości, może gmina Tułowice nie jest takim przykładem, bo kolej przez kilka miejscowości przejeżdża, no ale są miejscowości no, całkowicie wykluczone, gdzie ówczesny jeszcze przewoźnik, prawda, państwowy, rentowność, brak opłacalności, nic nie jeździ. Myśmy wzięli w swoje ręce sprawy, co prawda to też jest zadaniem powiatu, prawda, żeby tę komunikację tworzyć, ale mamy teraz, no, mówiąc problemy kolokwialnie, włodarze chociażby gmin powiatu opolskiego, bo mamy kolejne wyzwania, tłumaczenia się dlaczego, za co żeśmy zorganizowali. Wzięliśmy to na swoje barki, za to, żeby mieszkańcom, żeby się żyło lepiej, żeby mogli dojechać do lekarza, do sklepu, szczególne osoby, szczególnie starsze osoby. No myślę, że to nie w tym kierunku powinno iść.
1: Ale w którym kierunku? No, mieszkańcy chcieliby dojechać, na przykład w tej ustawie, którą się ostatnio dyskutowało, był taki pomysł, żeby nie uruchamiać regularnych kursów, tylko jak ktoś ma potrzebę, telefon, dzwoni, tak, no. Podjeżdża samochód i go zawozi.
0: Myślę, że ja mogę tak z autopsji powiedzieć, jaki był początek w Tułowicach, bo to już praktycznie drugi rok, dwa lata ta komunikacja jeździ. To panie rektorze, początki były ciężkie, ludzie się przyzwyczaili. Teraz wiedzą, jak to komunikuje się, o której godzinie te busy, bo to była kwestia przyzwyczajenia, gdzie stały. Tym bardziej, że podpisaliśmy porozumienie z gminą Niemodlin. Gmina Niemodlin też przyjeżdża przez nasze terytorium zarówno do Lipna, jak i do Szydłowa na stację od miejscowości Grodzic, bo też tam Niemodlin kolei nie ma, a ludzie jednak chcą się kolei, bliskość Opola, bliskość aglomeracji opolskiej. Myślę, że za dużo się przy tym grzebie. W tej chwili zmiana nowela, która ma być, jeśli chodzi o to, to już nie w kwestii wojewody, tylko w kwestii marszałka będzie. My jako włodarze gmin powiatu polskiego też tutaj żeśmy wspólnie się zjednoczyli, żeby jednak to powiat i powiat weźmie na siebie, bo proszę pamiętać, panie rektorze, że w nowym rozdaniu to już nie gminy będą na górce będą mogły sięgać po te środki, tylko na samym

0: na dole tego katalogu. Dlatego tutaj tworzymy wspólnie z Powiatem Opolskim, zjednoczymy się, żeby jako powiat lider wystąpić o te środki.
1: No właśnie, pytanie tylko, czy to się rzeczywiście uda skutecznie rozwiązać. No, Tułowice są, mają to szczęście, jak pan zauważył, że mają kolej na swoim...
0: No i za chwilę ta kolej, panie rektorze, będzie jeszcze szybciej jeździła.
1: No właśnie, więc pewnie też i łatwiej będzie się dostać z Opola na przykład do Tułowic. Czy zatem pójdzie osadnictwo mieszkańców miast? Bo pojawił się taki raport, z którego wynika, że blisko 26% mieszkańców Opola rozważa przeniesienie się na wieś.
0: No ja myślę, że bliskość jednak ludzie, my chcemy te swoje życiowe sprawy tutaj, pracę, natomiast jest taka tendencja jednak, żeby trochę spokojniejsza głowa odetchnąć, uciekać. Ja, kończąc wątek Szydłowa, to tam czeka chyba kilkadziesiąt działek w samym Szydłowie jest już wydzielonych. Bliskość Opola, około 15 kilometrów, no jest czym oddychać. Jesienią, wiadomo, Szydłów kojarzy się z grzybami, prawda? Lasy Borynie-Modlińskie dookoła. Sam teren gminy, panie rektorze, kryptoreklama, zapraszam, ponad 70% to są lasy i bory. Jest czym oddychać. Wystarczy tylko rowerem przejechać niedaleko Opola.
1: Przyjechać albo się osiedlić.
0: Albo się osiedlić, zapraszam również.
1: Wtedy płacić podatki.
0: Lokalnie gminy każdy wzbogaca, ale to się dokłada do przedszkoli, do instytucji kultury, do nowego chodnika, tudzież i tak dalej. Tam mieszkańców, panie rektorze, tam oczyszczalnia to tak mnie interesuje. Każdy klomp, każdy...
1: Ale macie taki problem, jaki ma część samorządów, że na przykład mieszkanie, że się sprowadzają, ale podatki płacą jeszcze w starym miejscu za mieszkania.
0: Są te kampanie, my też im taką prowadzili, że płać tu podatki, gdzie zostajesz, różne konkursy są różnie, to panie redaktorze, z tym jest, myślę, że mieszkańcy na tyle są świadomi, że jak przyjeżdżają, zobaczą, że jest fajnie, fajna okolica, to jednak zostają tu i jednak te lokalne podatki. No powiem tylko tyle, tak nieśmiało, że ceny mieszkań w samych Tułowicach to już gdzieś przekroczyły jakąś barierę, to powiem taką...
1: No to się nie bierze z niczego.
0: Barierę. Ale panie rektorze, zainteresowania, jeśli ceny są, zbliżają się tutaj do cen opolskich. Ja zawsze mówię jako finansista, ekonomista, jeśli jest popyt i podaż i znajdują się, no to
1: To jest w ruch wtedy tak. W nieruchomościach. A co jeśli chodzi o tereny inwestycyjne? No, inwestowaliście też jako gmina. Między innymi teraz chyba kolejna inwestycja w drogę prowadzącą do terenu inwestycyjnych.
0: Tak, robimy w tej chwili. Jest droga w tak zwanej strefie ekonomicznej łączącej, bo chcemy ten ciężki transport z tej strefy po byłym Porcelicie, ja to mówię tak, wyrzucić nie z tej ulicy od strony Biedronki, tylko do ulicy Betonowej. Jest ta inwestycja w toku i myślę, że te wszystkie ciężkie tiry, przedsiębiorcy dadzą się namówić, bo taka była idea, będzie oświetlona ta droga, żeby ten transport do ich firm, do zakładów wychodził tam, no troszeczkę odciążając, uwalniając tą część tutaj przy, ja to nazywam, przy Biedronce, przy Cepenie.
1: Są jakieś zapowiedzi inwestycji w gminie w najbliższym czasie?
0: No inwestycje...
1: Już nowy się pojawił?
0: Czekamy, tak, ostateczne pozwolenie ma firma, która ja to nazwę, która jest już w Tułowicach, ale rozbudowuje się i ponad 9 tysięcy pod dachem ma być, to jak na nasze warunki to jest bardzo dużo. Gaz, prąd, wszystko dociągnięte, już tylko zgody środowiskowe. I właśnie tam poza strefą na tej ulicy Betonowej cieszymy się, panie rektorze, z każdego podmiotu, z każdego podatnika, tego chociażby jednoosobową działalność prowadzi. To są pieniążki, które zostają, które my przekuwamy na wymierne efekty, aby mieszkańcom żyło się lepiej.
1: I miejsca pracy przy okazji.
0: No przede wszystkim, tak, każdy.
1: Dziękuję za rozmowę. Andrzej Wysołowski, burmistrz Tułowic, był gościem naszej rozmowy. To co, zapraszamy raz jeszcze na...
0: Tak, do Szydłowa.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.

0: Radio Opole. 105.1 w Strzelcach Opolskich.
1: Reklama.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
3: 3.17.41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto. Umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres bszal@jdtrade.com.pl.
1: Po reklamie.
8: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 11, czas na wiadomości. Opolscy pielgrzymi dotarli na Jasną Górę. W wiadomościach także ORP Wicher będzie oddana marynarce do końca 2029 roku. Odra Opole gra dzisiaj spod Beskidziem Bielsko-Biała.
2: Wiadomości Radia Opole.
8: Roman Juranek. Zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Rosjanie zaatakowali dronami Zaporoże. W części miasta nie ma prądu. Szef Wojskowej Administracji Obwodu Zaporowskiego Iwan Fiedorow poinformował, że uszkodzony został wielopiętrowy budynek i magazyny. Wybuchł też pożar. Nikt nie został poszkodowany. 50. opolska pielgrzymka dotarła na Jasną Górę. Pielgrzymi wyruszyli z Opola w poniedziałek, ale strumień Nyski był w podróży o jeden dzień dłużej. Tegoroczne rekolekcje w drodze odbyły się pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Pielgrzymów na miejscu witał biskup diecezji opolskiej Andrzej Czaja.
9: Serdecznie Was witamy, pozdrawiamy, jesteście radością, dumą Kościoła Polskiego. Dziękujemy Panu Bogu za wszystko dobro, któregośmy doświadczyli. Powierzamy Mu siebie, nasze intencje, powierzamy Mu naszych bliskich, rodziny nasze, parafie, cały opolski Kościół. I prosimy o Boże błogosławieństwo.
8: Tegoroczna jubileuszowa pielgrzymka była również czasem modlitwy za wszystkich, którzy przez pół wieku tworzyli to wydarzenie. Jak podkreślał biskup Czaja, szczególną intencją tegorocznej pielgrzymki była także modlitwa o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne do posługi i funkcji w Kościele oraz do sakramentalnego małżeństwa. Zwieńczeniem 50. opolskiej pielgrzymki będzie msza święta na jasnogórskim szczycie. Właśnie teraz o 11.00 przewodniczyć jej będzie opolski ordynariusz.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
8: ORP Wicher, pierwsza fregata w programie Miecznik, będzie oddana marynarce wojennej do końca 2029 roku. Mówił o tym w Polskim Radiu prezes Stoczni Wojennej Marcin Ryngwelski. Ponad tydzień temu w Gdyni zwodowano fregatę ORP Wicher. Dzień wcześniej odbył się jej chrzest. Prezes powiedział, że teraz fregata będzie wyposażana.
10: Skończyliśmy te systemy, które były nam potrzebne do wodowania, czyli napędy, linia wału, śruby, ster strumieniowy, ochrona katodowa, te wszystkie rzeczy, które są poniżej linii wodnej. Teraz zaczniemy przez 2 lata wyposażać okręt w systemy ogólnookrętowe. Skończymy integracją i około września 28 zaczną się próby na uwięzi, czyli tak zwane próby portowe. Czerwiec 29 wychodzimy w próby morskie, żeby w listopadzie 29 oddać go marynarce wojennej.
8: Okręt waży teraz 3000 ton, a po wyposażeniu będzie ważył około 6000 ton. To będzie najpotężniejszy tego typu okręt w siłach NATO. Program Miecznik z 3 fregatami dotychczas kosztował 15 miliardów złotych. Obecnie marynarka wojenna ma w budowie 14 okrętów. Watykan zamierza wybudować na przedmieściach Rzymu farmę fotowoltaiczną. Koszt inwestycji szacuje się na 100 milionów euro. Farma, która ma powstać na należącej do Watykanu działce na północno-zachodnich obrzeżach Rzymu, mogłaby w ciągu 2 lat zapewnić zasilanie stolicy apostolskiej. Obiekt o mocy do 90 MW, zbudowany na powierzchni 200 hektarów, należałby do największych tego typu instalacji na terenie Włoch. W ubiegłym roku właśnie Włochy i Watykan ratyfikowały porozumienie w sprawie inwestycji. Budowa elektrowni była jednym z priorytetów papieża Franciszka, który przywiązywał dużą wagę do spraw ekologii.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
8: Odra Opole gra dzisiaj na wyjeździe z Pod Beskidziem Bielsko-Biała w ramach piątej kolejki piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. Opolani zajmują 10. miejsce w stawce, a górale są na 12. pozycji, mówi trener Odry Łukasz Tomczyk.
1: Jedziemy po 3 punkty, chcemy wygrać mecz, chcemy wygrywać w każdym najbliższym spotkaniu. Na pewno jest to rywal ofensywny, kreuje sytuację, często gra na dwóch napastników, z dobrych przystałych fragmentach gry. Spodziewam się tego, że to będzie mecz ofensywny, że będą sytuacje. Tak naprawdę trzeba być bardzo zdeterminowanym i czujnym w tym spotkaniu.
8: Spotkanie na stadionie w Bielsku-Białej o godzinie 15.30.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Już prawie 19 stopni za oknami, a ciśnienie wciąż rośnie, 1012 hektopaskali. W regionie dziś pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Przypominam, od południa obowiązuje ostrzeżenie IMGW o burzach. Temperatury maksymalne w ciągu dnia od 21 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami jednak porywisty w czasie burz, w porywy wiatru do 70 km na godzinę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
5: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
6: Tak.
5: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
6: Mhm.
5: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
6: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
7: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
5: Już rozumiem.
6: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
8: Rodzina Cimermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
9: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
9: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
12: Reklama.
0: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
13: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
14: Po reklamie.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Mamy kilka minut po godzinie 11, dlatego dzisiaj będziemy spoglądać w kosmos w audycji Science bez fikcji. Na pewno w pierwszej godzinie Kacper Śniegórski przy mikrofonie, a moim gościem będzie Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No i na pewno wrócimy również do tego, co mieliśmy troszeczkę ponad tydzień temu, czyli wszyscy spoglądaliśmy w niebo, a to chyba dobra informacja dla naukowców, bo może bardziej zainteresujemy się tym tematem dzięki takim zjawiskom, jakim było chociażby zaćmienie Słońca. Księżyc tam wpychał się, gdzie tylko mógł. Za chwilę wracamy do tego tematu. Zostańcie z nami.

0: Moim gościem w audycji Science bez fikcji Janusz Nicewicz, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. No to na chwilę wróćmy do tego, dlaczego wszyscy spoglądaliśmy w niebo troszeczkę ponad tydzień temu, bo ja słyszałem różne opinie, że tam planety się pojawiły i zasłaniały słońce, że coś tam się dziwnego wydarzyło. A jakie pan słyszał takie najdziwniejsze opinie na temat zaćmienia słońca?
1: Znaczy przy okazji tego zaćmienia to najlepszy tekst, jaki słyszałem, to to, że mamy planety, znowu paradę planet. I to już, ja na to jestem bardzo wyczulony. I właściwie zacznijmy od tego. Planety zawsze znajdziemy wzdłuż pasa ekliptyki. To dlatego, że Układ Słoneczny jest bardzo płaską strukturą. Wszystkie planety mniej więcej krążą w jednej płaszczyźnie. I teraz tak, 12 sierpnia mieliśmy po pierwsze zaćmienie Słońca. W Polsce było niestety tylko częściowe, ale tutaj w południowej Polsce, południowo-zachodniej...
0: I tak nieźle było.
1: I tak nieźle było, około 85%, więc super. No, trzeba było być w Hiszpanii, żeby zobaczyć całkowite zaćmienie Słońca. Potem mieliśmy maksimum Perseidów, czyli roju meteorów, które wylatują z gwiazdozbioru Perseusza. I mieliśmy ustawienie jeszcze tych planet. I to też trzeba troszkę naprostować, bo to nigdy nie jest tak, że te planety są ustawione w rządku jedna obok drugiej. Tylko tak, wieczorem mieliśmy Wenus, która się pojawiła po zachodzie Słońca. Następnie gdzieś koło godziny 23 pojawił się Saturn. Potem pojawił się Mars. A nad ranem był jeszcze Merkury i Jowisz. Jak ktoś ma do dyspozycji teleskop, to jeszcze mógł zobaczyć Urana i Neptuna. Czyli tak naprawdę mogliśmy zobaczyć wszystkie planety Układu Słonecznego. Więc ten 12 sierpnia to taki dzień kombo, kiedy mieliśmy do czynienia z trzema dość ciekawymi zjawiskami. Z punktu widzenia amatorów astronomii one były przepiękne. No bo wyobraźcie sobie, gdzie jesteście w pasie całkowitego zaćmienia i nagle dzień staje się nocą na niecałe 2 minuty. To jest no niesamowite przeżycie. W Polsce mogliśmy zobaczyć, że słońce zachodzi w postaci takiego cienkiego rogalika. To też jest niezwykłe, żeby zobaczyć coś takiego. Potem mogliśmy oglądać spadające gwiazdy, jak to pospolicie się mówi, czyli meteory. I tu też trzeba by troszkę rozróżnić może, bo meteor, a meteoryt to są troszkę inne rzeczy, ale dotyczą jednego obiektu. Bo meteor to jest to
0: zjawisko... Jeden spadł, drugi nie.
1: Tak, meteor to jest to zjawisko świetlne. To, co widzimy, ten błysk na niebie, który czasami zostawia za sobą smugę. Natomiast meteoryt to już ta materia, która przetrwała to wejście w atmosferę i upadła na Ziemię w postaci fragmentu skalnego, meteorytu. Meteoryty mogą być kamienne, kamienno-żelazne, żelazne. Co ciekawe, teraz jest też moda na biżuterię zrobioną z meteorytów. Kolczyki, pierścionki, naszyjniki z meteorytów mają ceny nawet wyższe niż biżuteria z diamentów. Ja mam w swojej obrączce meteoryt pochodzący z asteroidy Westy, ale u mnie się już tego nie leczy. Też trzeba uświadomić sobie, że to, co widzimy jako spadająca gwiazda, to jest wielkości ziarenka grochu, ziarenka piasku. I to spala się w całości. Dopiero większe dolatują do Ziemi, wtedy robią dziury, czyli kratery. W Polsce mamy bardzo ładny rezerwat przyrody Morasko. Jest tam kilka dziur w Ziemi, największa ma około 100 metrów średnicy. Tam też znaleziono największy polski meteoryt. Waży około 270 kg, taka kruszynka. Największy na świecie to meteoryt Hoba, który waży około 60 ton, leży sobie na pustyni Namibia w Afryce. Zdarzały się też ciekawsze upadki. W zeszłym roku było nagranie, pojawiło się w sieci nagranie, kiedy meteoryt w Kanadzie upadł komuś na kostkę brukową przy podjeździe samochodowym. Więc jest to pierwsze takie nagranie, gdzie mamy bezpośredni dowód, jak taki meteoryt roztrzaskuje się na kostkę brukową.
0: Czyli coś ziemskiego, jakby takiego ludzkiego stricte rozwala.
1: Tak, jednak na kostce był ślad po prostu po upadku tego meteorytu. W 1994 roku w Stanach Zjednoczonych meteoryt uszkodził samochód, uderzył w bagażnik. W Polsce, na północy Polski, w miejscowości Sołtmany, meteoryt uszkodził dach takiej wiaty, takiej stodoły. I był też przypadek jeden, który znam, gdzie meteoryt wpadł pewnej pani do łóżka. Na szczęście skończyło się na siniaku. Nie znam udokumentowanego przypadku, żeby ktoś zginął od uderzenia meteorytów, ale zdarzały się takie, że ktoś komuś, że meteoryt wpadł komuś do łóżka.
0: Ja naprawdę się zastanawiam, jak potem wygląda rozmowa z ubezpieczalnią.
1: Ja podejrzewam, że nie ma chyba takiego przepisu, który by ubezpieczał dom od upadku meteorytu. Ale to jest pomysł na biznes, tak samo jak ubezpieczenie od końca świata.
0: Dokładnie, więc jest jakieś rozwiązanie. Do tej rozmowy wracamy już za chwilę w Radio Opole.

0: za twoje kwaśne miny.
1: Ja ciebie też.
0: Moje błędy i winy.
1: Ty chyba też.
0: Kiedy w głowie labirynt.
1: Ja ciebie też.
0: O tym zapomnimy, kiedy moc mają czyny. Bo ja kocham cię.

0: Kosmos. Bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Moim gościem w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole jest Janusz Nicewicz, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. Mieliśmy sporo powodów, żeby spoglądać w niebo w ostatnim czasie, ale faktycznie dzięki takim zjawiskom odnoszę wrażenie, że ludzie zaczynają się interesować tym, co jest wokół nas. Że może tych, którzy uważają, że to jednak wszystko NASA zrobiło 12 sierpnia, tam nie wiem, czy chodząc, zasłaniając te swoje lampy, nie znam jakby argumentacji płaskoziemców do tego tematu, że będzie ich troszeczkę mniej, albo że uda się kogoś w ten sposób przekonać.
2: To jest dobry czas właśnie do popularyzacji tej astronomii poprzez takie eventy, jak na przykład pokazy otwarte dla osób z zewnątrz na zaćmienia, bo to jest niebo należy do nas wszystkich. Też uświadomienie sobie, że oprócz tych zaćmień, które w danym regionie świata są rzadkie, to trzeba powiedzieć, no faktycznie w Polsce najbliższe całkowite zaćmienie Słońca będzie 7 października 2135 roku, więc już was zapraszam na obserwację, to jednak mamy mnóstwo innych...
1: Nie mogę, bo mam wizytę.
2: To trzeba przełożyć, ja bym przełożył.
1: Lekarską. Tak.
2: To jest mnóstwo innych ciekawych zjawisk. No, mamy planety, które możemy obserwować. Księżyc często zakrywa nam różne obiekty, zakrywa nam gwiazdy, zakrywa nam niektóre planety. Może dochodzić do ciekawych ustawień, czyli tak zwanych koniunkcji planet, gdzie mamy dwie planety położone bardzo blisko siebie na niebie. I teraz wystarczy zwykła lornetka, żeby takie zjawiska obserwować. No, trzeba mieć też dogodne warunki do tego, czyli jak najlepiej z dala od świateł miejskich, żeby mieć dostęp do tego ciemnego nieba. Najlepiej, żeby to była bezchmurna noc, no bo niestety chmury są szkodnikami, jak my to mówimy, i nam przeszkadzają w obserwacjach. No i dostęp do tego nieba z lornetką wystarcza w zupełności. Natomiast jeżeli ktoś już ma teleskop, to możemy się pokusić o to, żeby odnaleźć jeszcze słabsze obiekty, słabiej świecące, bo już wchodzimy w to tak zwane głębokie niebo, głęboki wszechświat, czyli jakieś gromady gwiazdowe. Teraz w Herkulesie M13, M57 w Lutni, to jest piękna mgławica pierścień. Powoli zaczynają na niebie, pojawia nam się gwiazdozbiory nieba jesiennego. Mamy Andromedę, a w niej przepiękna galaktyka M31, która jest zarazem najdalszym obiektem, jaki możemy zobaczyć nieuzbrojonym okiem. I to też jest, można sobie sprawdzić, jaką mamy jakość nieba u siebie, bo jeżeli uda nam się zobaczyć tą galaktykę Andromedy nieuzbrojonym okiem, to znaczy, że mamy bardzo dobre warunki do nocnych obserwacji tego nieba. Dodatkowo co jakiś czas mamy spadające gwiazdy. Mieliśmy te Perseidy, one są chyba najbardziej znanym rojem meteorów, chociaż może nie najbardziej obfitującym, natomiast są Perseidy, oprócz Perseid mamy Leonidy, mamy Geminidy, Orionidy, Taurydy. Tak naprawdę w każdym miesiącu mamy jakiś rój meteorów, no ale no, nikt nie chciałby na leżaku spędzić w grudniu całej nocy i patrzeć się w niebo przy minus 20 stopniach. To też musimy wziąć to pod uwagę.
1: Ale tak patrząc stricte, globalnie, to nie jest rzadkie zjawisko. Chodzi mi zaćmienie Słońca przez Księżyc.
2: Właśnie nie, zaćmienia Słońca nie są rzadkie, jeżeli patrzymy globalnie, czyli na całą kulę ziemską, bo na całej kuli ziemskiej w roku może być nawet do 5 zaćmień Słońca, tylko one najczęściej wypadają w miejscach trudno dostępnych. No i wtedy są całe wyprawy, ekspedycje w różne zakątki świata, żeby zobaczyć, że przez chwilę robi się ciemno. Z reguły takie zaćmienie...
1: To było fenomenalne pod tym względem, że było tu lokalne, można powiedzieć.
2: Tak, że było po sąsiedzku, było po sąsiedzku tak naprawdę i mogliśmy w miarę tanim kosztem dotrzeć też do pasa całkowitego zaćmienia i podziwiać to całkowite zaćmienie. Ten pas ma około 200 km szerokości, więc trzeba być w tym pasie, żeby zobaczyć to całkowite zaćmienie Słońca. No mówię, jak wypadają gdzieś w różnych dziwnych zakątkach świata, no to trzeba już poświęcić o wiele więcej czasu i więcej pieniędzy na to, żeby tam dotrzeć. Innym ciekawym zjawiskiem też są zaćmienia Księżyca i one są z reguły 2 tygodnie po zaćmieniu Słońca, kiedy to Księżyc chowa się w cieniu rzucanym przez Ziemię. Te zjawiska są troszkę rzadsze, natomiast my mamy przekonanie, że jest ich więcej, a to dlatego, że zaćmienie Księżyca po pierwsze trwa dłużej, bo trwa około 1,5 godziny, czasem nawet dłużej.
1: A też jest takie spektakularne?
2: A też jest spektakularne, bo po pierwsze, Księżyc stopniowo chowa się w cieniu Ziemi, jest jakby wyjadany. I tutaj
1: I możemy patrzeć gołym okiem.
2: I możemy patrzeć gołym okiem, więc tutaj nie trzeba żadnych specjalnych okularów, żadnych folii. Możemy się tym zjawiskiem cieszyć przez dziesiątki minut, a nie 2-3 minuty. Natomiast możemy, patrząc na ten cień, w którym chowa się Księżyc, już 25 wieków temu Arystoteles zauważył, że Ziemia jest kulista. jakkolwiek by nie kombinował, jakkolwiek by nie wymyślał kształtów, to zawsze mu wychodziło, że Ziemia musi być kulista. Więc od 25 wieku wiemy, że Ziemia jest kulista. Poza tym w fazie maksymalnego zaćmienia Księżyc nam nie znika, tylko staje się krwisto-czerwony. A to dlatego, że jest oświetlany światłem słonecznym, które przechodzi przez ziemską atmosferę. A teraz ziemska atmosfera działa w ten sposób, że mocno rozprasza kolor niebieski, dlatego niebo jest niebieskie, ale słabiej rozprasza kolor czerwony. I ten kolor czerwony pada na powierzchnię Księżyca, nadając mu taki krwisto-czerwony kolor. I teraz im bardziej zapylona atmosfera, tym ten kolor jest ciemniejszy, wręcz brązowy. I to też może służyć do badania jakości atmosfery naszej planety.
1: No to bardzo ciekawy wątek. I jeszcze do niego i wielu innych będziemy wracać za chwilę w audycji Science bez fikcji.

0: the shape of you. Janusz Nicewicz, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. To jest mój gość w audycji Science bez fikcji w Radio Opole. Skoro już tak zapowiedzieliśmy, dosyć obiecująco, ten spektakularny kolejny element, który pojawi się na niebie, czy raczej zacznie znikać, czyli zaćmienie Księżyca, to kiedy to będziemy mogli obserwować?
1: To będzie 28 sierpnia nad ranem. I tutaj warunki niestety będą trochę kiepskie, bo Księżyc będzie wschodził już częściowo zasłonięty, no ale potem zrobi się dzień i niestety całe zjawisko się skończy, ale będziemy mogli sami się przekonać na własne oczy, że cień, który rzuca Ziemia, jest wygięty, czyli Ziemia nie jest płaska, tylko jest kulista.
0: No właśnie, skoro jesteśmy przy tym temacie, miał pan kiedyś okazję porozmawiać z płaskoziemcą?
1: Niestety tak.
0: Proszę powiedzieć, jak wyglądała ta dyskusja? Czy była szansa na jakieś przekonywanie, na argument?
1: Nie, bo to jest rozmowa no trochę ze ścianą niestety, bo żadne argumenty, żadne dowody nie przekonują takich osób. Oni są święcie przekonani, że mają rację i tutaj żaden logiczny argument, żaden dowód no niestety nie trafia. Chociaż bardzo mnie rozbawił oficjalny profil płaskoziemców, że oni mają swoich wyznawców na całej kuli ziemskiej. I to po prostu mnie rozwaliło na kawałki. Też chyba w zeszłym roku któryś z amerykańskich, nie wiem czy milionerów, ale też postanowił wydać kupę kasy, żeby potwierdzić, że Ziemia jest płaska i potwierdził, że Ziemia jest kulista.
0: Ale to się wtedy nie przebija. Jak któryś z nich tak, bo faktycznie był kiedyś nawet pomysł crowdfundingowy, żeby taki duży balon zbudować, który tam poleci w kosmos. Sam bym się dołożył, dorzucił, no ale wtedy im biznes jakby upada, bo to jest też chyba duży biznes.
1: To jest duży biznes i no, ale tutaj no, niestety, no kto ma pieniądze, ten ma władzę też, że może sobie pozwolić na takie rzeczy. Jest też kilka kanałów, które tłumaczą w bardzo fajny sposób. Na YouTubie można zobaczyć, usłyszeć takie audycje o tym, jak rozwalają tych płaskoziemców na kawałki, punktując wszystkie ich, że tak powiem, pseudonaukowe argumenty. Ale niestety, no, to dzisiaj nie przekonuje. I tu jest problem, ja myślę, że problem jest głębszy, bo problem chyba sięga początku edukacji naszej. Gdzieś tam jest problem, bo dawniej okej, ja rozumiem, że nie było takiego dostępu do mediów i nie każdy mógł mieć głos w mediach, czy to społecznościowych, czy w radiu, czy w telewizji. Natomiast był, jak mam wrażenie, że troszkę inny poziom wykształcenia. I ta fizyka, bo tutaj głównie fizyka leży na kolanach, żeby jednak pokazać, że to nie są jakieś dziwne czary-mary tam w kosmosie, tylko to jest ta sama fizyka, która sprawia, że jak spadnę z krzesła, to mnie będzie plecy bolały, albo że mogę spaść ze schodów, bo grawitacja działa, albo że jak wsadzę dwa palce do kontaktu, to mnie prąd kopnie. Więc tam w kosmosie i tu na Ziemi mamy dokładnie tą samą fizykę. Skoro ona działa tu, działa też tam. Możemy, badając tą fizykę tu na Ziemi, mówić też o tym, co dzieje się w przestrzeni kosmicznej.
0: No właśnie, ale to jest też o tyle ciekawe, że teraz współcześnie żyje najwięcej wyznawców płaskiej Ziemi w historii naszego globu, ale to się wiąże również z tym, że mamy media społecznościowe i tych ludzi mamy po prostu więcej na Ziemi i trudniej było wtedy biegać od kumpla do kumpla i tłumaczyć mu, że Ziemia jest płaska. Więc tych elementów, które na to wpływają, jest myślę zdecydowanie więcej. A wierzy pan, że będziemy podróżować między planetami?
1: To jest dobre pytanie, bo my jesteśmy ograniczeni bardzo mocno technologicznie. No, zauważmy, że lot na Księżyc trwa w około 3 dni. Misja Apollo 11 leciała mniej więcej 3 dni na Księżyc. Cała misja to 8 dni. Teraz mieliśmy misję Artemis 2, oni w 10 dni okrążyli Księżyc, więc potrzebujemy czasu. Patrząc po Układzie Słonecznym, to tak, Merkur jest za blisko Słońca, nie posiada żadnej atmosfery.
0: Mars są chętni, żeby tam polecieć.
1: Właśnie, no to jedziemy po kolei, bo Merkury za blisko Słońca, Słońce by nas tam usmażyło, promieniowanie słoneczne by nas pozabijało. Wenus, pomimo tego, że bogini miłości, to jak ja to mówię, to jest najbardziej paskudna planeta w Układzie Słonecznym. Gęsta atmosfera, ciśnienie prawie 100 razy wyższe niż to, które mamy na Ziemi, mnóstwo aktywnych wulkanów, temperatura sięgająca prawie 500 stopni Celsjusza, w ogóle odpada, żebyśmy mieli szansę tam polecieć. Zostaje nam Mars. Mars posiada cienką atmosferę, głównie zbudowaną z dwutlenku węgla, ale latem na równiku, na Marsie, temperatura sięga około 19 stopni Celsjusza. To jest taka wiosna w Polsce, więc przyjemnie. Wiemy, że woda na Marsie jest. W postaci lodu pod powierzchnią Marsa mamy złoża wody. Więc teraz trzeba by po prostu tam założyć jakąś bazę. Problem jest taki, że misja marsjańska trwałaby około 2 lat, bo przy obecnej technologii oni będą musieli pół roku lecieć na Marsa, rok będą musieli tam siedzieć i pół roku będą wracali, bo raz na dwa lata mamy tak zwane okno startowe, kiedy odległość Ziemia-Mars jest optymalna, to znaczy przy minimalnej ilości paliwa możemy wysłać jakiś ładunek czy też załogę w stronę Marsa. Ale jest problem na przykład taki, że musimy patrzeć na aktywność słoneczną, bo Słońce wyrzuca mnóstwo cząstek, wyrzuca też czasami koronalne wyrzuty masy. To są ogromne obłoki gazu i pyłu z wmrożonym polem magnetycznym. Takie obłoki niosą dużą dawkę promieniowania. Ci astronauci, którzy będą w drodze na Marsa, będą w małej blaszanej puszce, niechronieni przed takim promieniowaniem. Jest groźba, że po prostu dostaną choroby popromiennej. Więc jest mnóstwo problemów, które musimy rozwiązać, zanim wyślemy człowieka na Marsa. Jestem przekonany, że w ciągu może najbliższych 20 lat będziemy świadkami lądowania człowieka na Marsie, natomiast do kolonizacji myślę, że jeszcze o wiele dłużej poczekamy.
0: No to trzymam kciuki, że tak powiem, ale do tej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: Janusz Nicewicz, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach, jest dziś moim gościem w audycji Science bez fikcji. A jeżeli mielibyśmy się dowiedzieć czegoś o kosmosie z kinematografii, to co by to było?
1: No ja polecam Interstellar, bo to jest film, który na mnie zrobił niesamowite wrażenie.
0: Ja oglądałem, nie przesadzam, 20 razy.
1: No ja też kilka, ale to dlatego, że ja jestem zafascynowany w ogóle mechaniką kwantową, teorią względności i oczywiście czarnymi dziurami. Temat rzeka, można gadać o czarnych dziurach długo, ale tam jest przedstawiony problem właśnie tych różnych dziwnych tuneli czasoprzestrzennych, tych ugień czasoprzestrzeni, tych dylatacji czasu. Trudne pojęcia.
0: Tak, bo to jest jakby, to się wydaje jedyny sposób, żebyśmy mogli w przyszłości podróżować, no bo prędkości większej w teorii niż prędkość światła, chociaż pojawiają się teraz pierwsze głosy, że można szybciej niż prędkość światła.
1: Znaczy, nie da się wysłać informacji z prędkością wyższą niż prędkość światła. To jest pewna granica. Natomiast
0: przebić się przez zgiętą kartkę, to w teorii?
1: Właśnie, to wychodzi z równań ogólnej teorii względności, że gdybyśmy dobrali odpowiednie parametry, to możemy w wyniku otrzymać tak zwany tunel czasoprzestrzenny. Czyli wpadamy do jakiejś czarnej dziury w jednym miejscu naszego wszechświata, a wypadamy, no dokładnie nie wiemy, czy w innym miejscu naszego wszechświata, albo jak inni wolą, w innym wszechświecie w ogóle. No jest tam mnóstwo też takich pułapek, bo takie tunele czasoprzestrzenne są nietrwałe i jakakolwiek cząstka, która by tam wpadła, by sprawiała, że taki tunel od razu nam się zamknie. No i niestety unicestwiłaby takiego podróżnika. Ale samo spowolnienie biegu czasu w pobliżu bardzo masywnych obiektów jest jak najbardziej mierzalne. Zresztą to potrafimy nawet zmierzyć na Ziemi. Mamy tak precyzyjne zegary atomowe, że jesteśmy w stanie zmierzyć różnicę upływu czasu, zostawiając

0: Mając jeden zegar w piwnicy, a drugi wynosząc na tam trzecie, czwarte piętro jakiegoś bloku, już potrafimy zmierzyć tą niewielką różnicę. Zresztą na co dzień korzystamy z tego. My sobie może nie zdajemy sprawy, ale w naszych telefonach w większości mamy nawigację, GPS-a. Mhm. I teraz ten GPS bierze dwie poprawki i dwie są związane z teorią względności, my nawet tego nie zauważamy. Jedna się bierze stąd, że taki GPS bierze naszą lokalizację z satelitów. Te satelity krążą dookoła Ziemi z prędkością kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na godzinę, około 30 tysięcy, zaokrąglam w tej chwili. I doznają te zegary na pokładzie tych satelitów, doznają dylatacji czasu, czyli spowolnienia biegu, bo one się poruszają bardzo szybko, a z teorii względności wynika, że im szybciej się obiekt porusza, tym jego zegar chodzi wolniej. Druga rzecz, my jesteśmy tu na powierzchni Ziemi, tutaj mamy większe przyciąganie grawitacyjne, one są kilkaset kilometrów nad naszymi głowami, więc to przyciąganie grawitacyjne jest słabsze. I tutaj wchodzi druga poprawka, tym razem z ogólnej teorii względności, właśnie na tą dylatację czasu związaną z polem grawitacyjnym. I dopiero uwzględniając te dwie poprawki, nasze GPS-y w telefonach będą działały poprawnie, będą nam wskazywały poprawną lokalizację. Gdyby nie to, to by się rozjechały zupełnie i na przykład GPS by wskazywał, że ja w tej chwili siedzę sobie na Hawajach, a nie w studio. Więc tutaj ten film zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Poza tym też my nie potrafimy wyobrazić sobie większej ilości wymiarów. My mamy problem z czterema wymiarami. Długość, szerokość, wysokość, okej, spoko, możemy sobie rysować, możemy sobie robić rzuty perspektywiczne, możemy generować grafiki 3D, ale pojawia się jeszcze czas. Jak sobie to wyobrazić? No to często w fizyce, jak mnie jeszcze uczono, to się robi tak, że pozbywamy się dwóch wymiarów, robimy sobie jakąś symetrię, te dwa wymiary nam nie są potrzebne, zostają nam dwa i na kartce możemy sobie czas i jakiś jeden wymiar przestrzenny wyrysować, jest okej. Ale jakbyśmy mieli cztery wymiary narysować na kartce, to już jest problem. Mhm. A co dopiero z pięcioma? Bo gdybyśmy dopuścili taką możliwość, że faktycznie na przykład istnieją inne wszechświaty równoległe do naszego, to znaczy, że musi istnieć jakaś większa, wielowymiarowa przestrzeń, hiperprzestrzeń. No i teraz jak sobie to wyobrazić?
1: Znaczy ja w ogóle jeszcze czytałem, że my jesteśmy w czarnej dziurze teraz.
0: Też jest jedna z takich teorii, która właśnie porównuje ten nasz wszechświat do czarnej dziury. To dlatego, że my nie możemy zobaczyć dowolnie daleko. My jesteśmy objęci tak zwanym horyzontem kosmologicznym, poza którym my nic nie widzimy. Bo my możemy zobaczyć tylko to, skąd światło do nas dociera. Więc to jest ta granica.
1: I jak długo do nas dociera i dzięki temu jakby to jest też ważne, nie?
0: Znaczy tu jeszcze problem odległości i to też jest bardziej skomplikowany, bo my znowu próbujemy wszechświat wyobrazić sobie albo jak rozpościarte prześcieradło, albo jak balonik. I żadna z tych porównań nie jest dobre. Wszechświat jest czterowymiarową strukturą, która najprawdopodobniej troszkę przypomina kulę ziemską. To znaczy ma pewien rozmiar, ma pewną objętość, ale nie ma granicy. To znaczy nie da się wylecieć poza wszechświat. Tak jak na Ziemi. Ziemia ma pewną objętość, ale nie ma granicy. W tym sensie, że gdybym poszedł prosto przed siebie, to okrążę całą Ziemię i wrócę znowu do domu.
1: To spada pan na żółwia.
0: Nie, no właśnie nie. Po prostu wrócę do domu. I prawdopodobnie wszechświat jest taki sam. To znaczy gdybym wsiadł w rakietę i poleciał prosto przed siebie, to po bilionach lat pewnie, znowu bym wrócił tutaj na Ziemię.
1: To jest troszkę nie do ogarnięcia dla mojego umysłu, ale dlatego warto obejrzeć sobie Interstellar, bo tam Nolan w miarę przystępnie to wszystko wytłumaczył i większość z tych rzeczy, które się tam dzieją, są możliwe pod względem fizycznym.
0: Są możliwe, natomiast innym filmem jest Grawitacja i tutaj znalazłem parę takich błędów, bo tam jest taka scenka, gdzie Sandra Bullock zaczyna płakać i tam łzy ciekną z oczu i zaczynają się odrywać i zaczynają zamarzać. Napięcie powierzchniowe będzie sprawiało, że te łzy będą cały czas przy skórze, a że skóra jest ciepła, to one by raczej nie zamarzły, więc to jest taka uwaga, która w tej chwili mi przyszła do głowy. Koleżanka co prawda zauważyła, że w czasie kręcenia tego filmu Sandra Bullock 3 razy koszulkę zmieniała, ale to już zupełnie inny problem, może nie fizyczny, a bardziej modowy. Natomiast no, i pamiętajmy, że ciężko jest przedstawić realia fizyczne, stan nieważkości na przykład, jeżeli nie jest kręcony w stanie nieważkości. Apollo 13 był kręcony w stanie nieważkości. Te scenki, gdzie astronauci w tej kapsule tego lądownika tam się unoszą, to one były kręcone na pokładzie samolotu 0G, który sobie lata góra, dół. I w momencie, kiedy on nurkuje, na pokładzie panuje stan nieważkości, czyli wszyscy mogą sobie polatać. Jest to kilkanaście sekund, potem samolot się musi wzbić, bo inaczej runie na ziemię, ale się to powtarza non-stop. No i w tym czasie trzeba nagrać te wszystkie scenki. Właśnie to jest takie miejsce, gdzie faktycznie takie sceny są kręcone i one bardzo dobrze oddają realizm. No dzisiaj mamy astronautów na stacji kosmicznej, którzy kręcą fantastyczne materiały edukacyjne, będąc w stanie nieważkości. Chris Hadfield, no, gościu z Kanady, który zrobił no, niesamowitą robotę, jeżeli chodzi o popularyzację, bo nagrał teledysk, zaśpiewał piosenkę na orbicie, pokazywał mnóstwo ciekawych eksperymentów. Pamiętam jeden, nie da się wykręcić ręcznika mokrego, bo na ziemi ta woda skapnie po prostu na podłogę czy na ziemię, a tutaj jak zaczynamy wykręcać mokry ręcznik, to woda zaczyna nam oblepiać ręce. Czyli tak naprawdę no, nie da się tego ręcznika wykręcić. Pokazywano często moment zachowania, zasadę zachowania momentu pędu. Jeżeli astronauta zaczyna wirować, ma szeroko rozłożone ręce, to wiruje wolno, ale jeżeli te ręce przyciąga do siebie, zaczyna wirować bardzo szybko. To jak łyżwiarka na lodzie, tylko tam w stanie nieważkości bardzo dobrze ten efekt widać. Potrzeba niewielkiej siły na przykład, żeby się odepchnąć. Więc jedna z astronautek pokazała, wyrwała sobie włos z głowy i tym włosem odepchnęła się od szafki i zaczynała dryfować w przestrzeni. Więc teraz mamy na żywo, możemy sobie nawet podejrzeć, jak ci astronauci tam pracują na tej stacji, a że oni czasami mają fajne pomysły, to możemy zobaczyć, jak to życie w stanie ważkości wygląda. Zresztą był Sławosz Uznański-Wiśniewski na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jadł te polskie pierogi. Nie wiem, czy mu dobrze smakowały, ale to już inna bajka. Natomiast też, no, to też jest taki krok, gdzie możemy popularyzować astronomię, astronautykę, astrofizykę, właśnie przez takie proste doświadczenia, które są robione w stanie ważkości, albo przez takie filmy, które możemy sobie oglądać.
1: Mi się bardzo podoba, jak ci astronauci, którzy robili te eksperymenty w przestrzeni kosmicznej, potem wracają na Ziemię, próbują powtórzyć te eksperymenty i na przykład trzyma kubek, puszcza go i jest zdziwiony, że on spada.
0: Tak, ten nawyk zostaje.
1: Tak, że mają ten nawyk. Ale polecam zdecydowanie, żeby sobie to pooglądać. Janusz Nicewicz, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach, był dziś moim gościem w audycji Science bez fikcji w Radio Opole. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję również.

0: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
1: Reklama.
0: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszia.opole.pl.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
3: Już godzina 12, tu Radio Opole na FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Uwaga, awaria sieci wodociągowej w Opolu. Autobusy jeżdżą zmienioną trasą. W wiadomościach także przygotowania do nowego roku szkolnego. Mieszkanie interwencyjne powstało w Tułowicach.
0: Wiadomości Radio Opole.
3: Roman Juranek. W związku z awarią sieci wodociągowej na ulicy Rejtana w Opolu autobusy miejskie kursują objazdem, informuje MZK Opole. Chodzi o linie 3, 5, 9 i 13. Z obsługi komunikacyjnej zostały wyłączone przystanki Rejtana, Urząd Skarbowy w obu kierunkach. Szczegółowe trasy objazdowe są dostępne w mediach społecznościowych MZK Opole oraz na stronie internetowej Radio Opole. Dodajmy, że do podobnej sytuacji doszło w tym rejonie kilka miesięcy temu. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Lista artykułów jest długa, wybór ogromny, a ceny wyższe niż przed rokiem. Jak co roku końcówka wakacji upływa dla rodziców i dzieci pod znakiem kompletowania. Wyprawki szkolne już ruszyli do sklepów po plecaki, zeszyty czy ołówki.
4: Dopiero zaczynamy kompletowanie, to nasz pierwszy dzień. Po 1 września jeszcze będziemy dokupywać coś.
5: W tym centrum handlowym nie jest drożej, ale ceny powalają. Przygotowałam 1000 zł i to pójdzie. Jak są dzieci, są i wydatki.
6: Mamy całą listę.
7: Nożyczki, tabelówka. Kierka, gumka, bloki, farby, pędzele.
8: Najgorsze są te maluszki, gdzie trzeba tych farb, plastelin, 5 rodzajów, bloków pełno, a już te starsze to zeszyty, długopis i tyle.
9: Szykujemy jakieś 500 zł. W tamtym roku na jedną wyszło 200, no to w tym roku 2 to 400 plus 100 zł, bo podwyżki były, wszystko jest strasznie drogie.
10: Tak raczej nie patrzę na ceny. No to i tak muszę kupić i tak, więc to, co z tamtego roku mogło zostać, to zostało, no ale niestety to, co się zużywa, to trzeba.
11: Kredki, farby, długopisy.
3: A według badania z WeResearchy ponad połowa rodziców planuje przeznaczyć na wyprawkę szkolną więcej niż 500 zł.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: Tułowice mają mieszkanie interwencyjne, przeznaczone jest dla osób w kryzysie. Jest w pełni wyposażone i umeblowane. To efekt dobrej współpracy, mówi Henryk Lakwa, starosta opolski.
12: Kolejny projekt, który robimy wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu. Duże mieszkanie, przystosowane również dla osób niepełnosprawnych, czyli pełne wyposażenie i w łazience, i będzie schodowłaz, czyli osoba tutaj, która ma kłopot z poruszaniem, wejdzie na pewno na piętro.
3: Mieszkanie powstało w ramach projektu Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie, Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa.
0: To dzieje się teraz w regionie.
3: Trwa pierwszy festiwal planszówki na Zamku w Rogowie Opolskim. Na uczestników czeka Games Room, w którym odbywają się sesje RPG dla dzieci i dorosłych, a poza planszówkami w programie jest również gra terenowa, fabularna dla całych rodzin, zatytułowana Zagadka Smoczego Jaja, a dla najmłodszych warsztaty artystyczne. Organizatorem wydarzenia jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, która zapewniła także strefę gastronomiczną oraz przygotowała darmowy transport, mówi Dominika Gorgosz-Złoty.
13: Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy musi być zmotoryzowany, dlatego też oferujemy taką możliwość dotarcia właśnie z Opola naszym po prostu busem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Trzeba się tylko zgłosić, bezpłatnie będziemy zawozić. Na razie 2 godziny są uruchomione, czyli godzina 9 10.30 w sobotę oraz godzina 13.
3: Przez cały czas trwania wydarzenia jest też możliwe bezpłatne zwiedzanie zamku w Rogowie Opolskim, a szczegółowy program m.in. na stronie Radio Opole, które objęło to wydarzenie patronatem medialnym. Całe wydarzenie potrwa do 18. I jeszcze sport. Iga Świątek rozegra dziś w Cincinnati półfinałowy mecz turnieju WTA. Jej rywalką będzie amerykańska tenisistka Jessica Pegula.
1: Piłka po uderzeniu z jej rakiety leci naprawdę szybko i jest trudna do opanowania. Z pewnością będzie to wyzwanie, podkreśla przed dzisiejszym pojedynkiem Iga Świątek i od razu dodaje, że skupia się jednak w tym przypadku przede wszystkim na sobie. Ja muszę patrzeć przede wszystkim na siebie. Muszę stworzyć sobie taką szansę, aby rozgrywać spotkanie na własnych warunkach. Na pewno to będzie trudny mecz, mówi nasza tenisistka. Iga Świątek jest w znakomitej dyspozycji. Wygrała 10 pojedynków z rzędu. To będzie 13 starcie tych zawodniczek. 7 z nich wygrała Polka. Jedyne dotychczasowe starcie w tym sezonie obu tenisistek zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem Świątek w Rzymie w stosunku 6-1-6-2. Amerykańscy bukmacherzy więcej szans na zwycięstwo dają Polce.
3: A z Miami mówił Jan Pachlowski.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Teraz cieplej, prawie 20 stopni, a ciśnienie to 1012 hektopaskali. W regionie pochmurno, możliwe lokalnie większe przejaśnienia, ale w ciągu dnia opady deszczu, miejscami burze, a wiatr okresami porywisty, zachodni, w czasie burz w porywach wiatru do 70 km na godzinę. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami jeszcze zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie w nocy do 10 stopni, a jutro w dzień od 20 do 22 będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a wiatr okresami porywisty.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
2: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
1: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
4: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
5: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
6: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
5: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: 3.17.40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto. Umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres bszal@jdtrade.com.pl.
13: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
7: Po reklamie.

w Radio Opole. Kilka minut po godzinie 12, dlatego przed nami druga godzina audycji Science bez fikcji. Kacper Śnigurski przy mikrofonie i na pewno w drugiej godzinie opowiemy o elektronicznym szlaku oscypkowym albo o tym, jak sztuczna inteligencja pomaga armii, natomiast drony pomagają strażakom. Tych nowych technologii w naszych służbach jest coraz więcej i te tematy na pewno poruszymy do godziny 13. Zostańcie z nami.

0: Kosmos. Bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Drugą godzinę audycji Science bez fikcji w Radiu Opole zaczynamy jednak od tego, co się dzieje nad morzem, bo sezon na kołobrzeskiej plaży zmierza ku końcowi. Plażowaniu nie sprzyja pogoda, a z kąpieliska wkrótce znikną pierwsze wieże ratownicze. O szczegółach Przemysław Polanin z Radia Szczecin.
2: Nad kołobrzeską plażą powiewa obecnie czerwona flaga. Wszystko przez wiatr, który sprawił, że na leżakach i za parawanami wypoczywają jedynie najbardziej wytrwali.
3: Trochę zimno, nie poddajemy się.
4: Walczymy cały czas.
5: Bardzo fajnie jest, lubię taką pogodę.
2: Sezon na kołobrzeskiej plaży powoli dobiega końca. Jak mówi Bartłomiej Misztela, kołobrzeski ratownik, w środę z plaży znikną trzy pierwsze wieże. Jest to jednak zaplanowane wcześniej wygaszanie kąpielisk.
6: Mówimy o stanowisku Molo, stanowisku Słoneczko oraz na plaży zachodniej o stanowisku Wojskowa.
2: W tych miejscach ratownicy będą pełnili mobilne patrole. Pozostałe plaże w Kołobrzegu będą jednak strzeżone do końca sierpnia. Dotychczas miejscowi ratownicy odnotowali 4,5 tysiąca zdarzeń, ale najważniejsza statystyka, ta dotycząca utonięć, wynosi zero. Przemysław Polanin, Radio Szczecin.

0: Technologia u strażaków to temat, który porusza teraz w audycji Science bez fikcji w Radio Opole. Strażacy ugasili pożar drzewa w okolicy Polany Włosienica w Tatrach. Po raz pierwszy w Tatrzańskim Parku Narodowym użyto do tego celu drona.
1: Za pomocą drona Topru udało się zlokalizować miejsce pożaru, które okazało się trudno dostępne dla strażaków. Ratownicy zostali przetransportowani tam na pokładzie śmigłowca. Wodę do gaszenia pożaru nie można było dostarczyć bezpośrednio z wozów strażackich, więc transportowano je w podwieszanych pod drony pojemnikach.
2: Z wykorzystaniem drona ze służb Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dostarczaliśmy na miejsce ratownikom wodę do celów gaśniczych i niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji.
1: Mówi zastępca oficera prasowego Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem, brygadier Krzysztof Leja.
2: Pierwszy raz mieliśmy taką akcję. Nie zdarzyło nam się do tej pory jeszcze wykorzystać drona podczas naszych działań.
1: Akcja była wyjątkowa, bo rzadko dochodzi do pożarów w tym rejonie.
2: Ze względu na samo ukształtowanie terenu i dosyć dużą wilgotność terenu.
1: Pożar powstał najprawdopodobniej na skutek uderzenia pioruna w drzewo. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Technologia może pomagać w poszukiwaniu oscypków, jak się okazuje, i o tym teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole, bo elektroniczny szlak oscypkowy ma pomóc w znalezieniu prawdziwych oscypków. Na internetowej stronie można znaleźć miejsca, w których powstaje tradycyjny ser. Serwis jest cały czas rozbudowywany i docelowo ma objąć wszystkie certyfikowane bacówki na południu kraju, mówi autorka projektu Agnieszka Epler.
2: Każda bacówka będzie miała namiar swój GPS-owy, każda bacówka będzie miała swoją historię, bo chcemy zrobić nie tylko baców, którzy są, ale chcemy też wspomnieć o bacach, których nie ma. Pokazać ludziom, gdzie w Tatrach były bacówki. Jak słyszysz historię, że ktoś miał kolibę w Dolince za Mnichem, to teraz ludziom by się włos zjeżył. A tam kiedyś były owce. Owce chodziły nad Morskim Okiem, owce chodziły pod Kominiarskimi Wierchami.
1: Na południu kraju działa obecnie około 30 certyfikowanych bacówek. Na szlaku oscypkowym można spróbować 6 tradycyjnych produktów. Oscypka, bundzu, gołki, redykołki i bryndzy, a także żętycy serwatki powstającej przy produkcji sera. Certyfikat potwierdza, że oscypek powstaje zgodnie z określoną specyfikacją i może być sprzedawany pod chronioną nazwą.

0: Wojska Obrony Cyberprzestrzeni zamierzają pozyskać dostęp do najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji. AI może być wykorzystywane do analizy danych wywiadowczych, projektowania autonomicznych systemów bojowych oraz inteligentnych pocisków. Dowódca komponentu WOTS, generał brygady dr inżynier Mariusz Chmielewski, poinformował, że wojsko już wykorzystuje pewne otwarte modele AI do przetwarzania danych niejawnych w zamkniętych środowiskach swoich systemów teleinformatycznych. Jednak wojsku zależy na pozyskaniu takich modeli jak Mythos i ChatGPT 5.5.
1: I te modele w tej chwili są w trakcie pozyskiwania, ale wiecie Państwo, że te modele objęte są po części embargiem. My apelujemy bardzo często do naszych kolegów po stronie sojuszniczej o dostęp do takich modeli i to się w tej chwili dzieje. I dzięki de facto podpisanym umowom przez Ministerstwo Cyfryzacji do takich modeli będziemy mieli dostęp.
0: Wojskowi liczą na to, że najbardziej zaawansowane modele AI trafią na użytek armii do końca 2026 roku. Od marca w Wojsku Polskim działa Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji.

0: koniec z bezkarnością patostreamerów. To temat, który poruszymy teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole, bo w sobotę, czyli dzisiaj, wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego wprowadzająca karę do 3 lat więzienia za publiczne rozpowszechnianie patologicznych treści dla zysku lub popularności. Nowe przepisy pozwolą surowiej karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie.
1: Do tej pory policja i prokuratura miały ograniczone narzędzia do walki z patostreamerami i stawiały im zarzuty za poszczególne czyny popełnione podczas transmisji w internecie, na przykład znęcanie nad zwierzęciem. Ekspert od mediów społecznościowych Wojtek Kardyś ocenia, że patologiczne treści nadal są obecne w internecie.
2: Czy patoinfluencerzy istnieją i mają się doskonale? Oczywiście, że tak, a nawet powiedziałbym, że mają swój renesans, wręcz ich przybywa, mają coraz więcej współprac, bo są coraz bardziej popularni.
1: Nowy artykuł przewiduje karę do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie treści o przemocy, znęcanie się nad zwierzęciem czy poniżanie innej osoby. Krzysztof Polasik, Polskie Radio. Już miał...

0: W Radiopole, w audycji Science bez fikcji, teraz temat związany z ekologią, bo już nie tylko jeden, ale prawdopodobnie dwa delfiny odwiedzają Wenecką Lagunę. Kilka dni temu w okolicach Burano zauważono nowego osobnika, a 13 sierpnia delfin pojawił się także w Canal Grande, w pobliżu mostu Rialto.
1: Od ubiegłego roku Wenecję regularnie odwiedza delfin nazywany przez mieszkańców Mimmo lub Nane. Tym razem naukowcy z Padwy podejrzewają, że mogą mieć do czynienia z innym osobnikiem. Odróżnić się może między innymi charakterystyczny kształt płetwy. Badacze zwrócili się do turystów i mieszkańców z prośbą o przesyłanie zdjęć i filmów, które pomogą rozwiązać tę zagadkę. A władze miasta przypominają o odpowiednim zachowaniu się na wodzie. Delfin porusza się między różnymi częściami laguny. Należy płynąć powoli i przestrzegać ograniczeń prędkości, ale przede wszystkim trzeba uważać na delfina. Mówi Michele Zuin, zastępca burmistrza Wenecji na kanale Antenna Tre. Delfin często pojawia się w pobliżu łodzi i zabudowań, ale naukowcy przypominają, że jest to osobnik dziki i należy zachować bezpieczny dystans. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
2: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.

0: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Reklama.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Bierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, piąta edycja
5: Hospitable Region.
4: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Zbrucz i gwiazda Denzel.
5: Zapraszamy, welcome, łaskawo prosimo, dobro pożałować.
4: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
5: Wstęp wolny, free entry, wchod swobodny, hit wilny.
4: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
6: Już godzina 13, tu Radio Opole na FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Zapraszam. Weszły w życie przepisy zakazujące patostreamingu. W wiadomościach także uroczystości pogrzebowe Aleksandra Milinkiewicza. USA nałożyły 50% cła na niektóre towary z Kanady.
4: Wiadomości Radia Opole.
6: Roman Juranek. A na początek przypominamy, w związku z awarią sieci wodociągowej na ulicy Rejtana w Opolu autobusy miejskie kursują objazdem, informuje MZK. Chodzi o linie 3, 5, 9 i 13. Z obsługi komunikacyjnej zostały wyłączone przystanki Rejtana, Urząd Skarbowy w obu kierunkach. Szczegółowe trasy objazdowe są dostępne w mediach społecznościowych MZK oraz na stronie internetowej Radio Opole. Nie dla patostreamingu. Wchodząca dziś w życie nowelizacja kodeksu karnego wprowadza karę do 3 lat więzienia za publiczne rozpowszechnianie patologicznych treści dla zysku lub popularności. Nowe przepisy pozwolą surowiej karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie.
7: Nowe paragrafy uderzają w patotwórców, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
8: Ciekawym przepisem jest penalizacja udawanego patostreamingu, to znaczy udawanej przemocy, inscenizacji, a więc taka wymówka, że my tylko udawaliśmy, nie będzie wchodziła w grę.
7: Pan Paweł z warszawskiego Grochowa wypowiada się o nowym prawie bardzo pozytywnie i dodaje, nareszcie.
9: Powinno to zadziałać, jeśli rzeczywiście te przepisy będą respektowane i ktoś będzie wyciągał konsekwencje.
7: W podobnym tonie wypowiadają się też inne osoby, z którymi rozmawialiśmy.
10: Mam nadzieję, że to coś da, bo jednak młodzi ludzie są bardzo wrażliwi na wszystko, co zobaczył w internecie, więc mam nadzieję, że to posłuży na dobro młodzieży.
7: Nowelizacja przewiduje karę do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie treści o przemocy, znęcanie się nad zwierzęciem lub poniżenie innej osoby.
6: Była to relacja Krystyny Prosta.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: W Warszawie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Aleksandra Milinkiewicza. Białoruski opozycjonista zmarł w wieku 79 lat. Przez większość swojego życia był związany z Grodnem, był honorowym członkiem Związku Polaków na Białorusi. Uroczystości rozpoczęła msza w archikatedrze warszawskiej świętego Jana Chrzciciela. Później o godzinie 15 nastąpi pochówek na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Tatiana Nidbaj z organizacji Białoruski PN powiedziała Polskiemu Radiu, że śmierć Aleksandra Milinkiewicza to ogromna strata dla białoruskiego narodu.
11: Ponieważ brakuje nam głosów, cały czas nam brakuje głosów, które mogą być rozważliwymi głosami, spokojnymi głosami inteligentnymi. To akurat był taki głos, który mógł rozważnie podejść do skomplikowanych, a innych nie mamy, do skomplikowanych kwestii i wpływać też na innych ludzi.
6: W 2006 roku Aleksandr Milinkiewicz był kontrkandydatem Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich, a wybory te, przypomnijmy, powszechnie uważano za sfałszowane.
2: To są wiadomości Radio Opole.
6: Polscy strażacy od początku sierpnia stacjonują w Hiszpanii w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Teraz dyżur przejęła trzecia i zarazem ostatnia zmiana polskiego modułu. W jej składzie znalazł się przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu, kapitan Łukasz Nowak.
12: Moje zadanie jako funkcjonariusza z województwa opolskiego jest jako rzecznik modułu, tak zwany infomanager. Jestem osobą, która jest odpowiedzialna za kontakty z mediami, za przekaz medialny oraz za przygotowanie materiałów filmowych i zdjęciowych z działań modułu w Królestwie Hiszpanii.
6: Kapitan Nowak na co dzień odpowiada, przypomnijmy, za komunikację w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu. Pozostajemy za granicą. Stany Zjednoczone nałożyły 50% cła na niektóre towary z Kanady. Wielodniowe negocjacje mające temu zapobiec zakończyły się fiaskiem. Nowymi cłami zostały objęte towary łącznej wartości 20 miliardów dolarów, stanowiące 5% kanadyjskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych. Premier Kanady Mark Carney zapowiedział, że jego kraj odpowie na cła zgodnie z zasadą dolar za dolara. Dodał, że zmiany wprowadzone w ostatniej chwili przez stronę amerykańską do przygotowywanego porozumienia były nieuczciwe i podważały jego wiarygodność.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Już ponad 20 stopni, taka temperatura, a ciśnienie to 1012 hektopaskali. Do końca dnia na Opolszczyźnie raczej pochmurne, opady deszczu i miejscami burze. Wiatr słaby, umiarkowany, jednak w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, ale noc będzie chłodna od 10 do 12 stopni. A jutro w dzień od 20 do 22 zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego.
2: Radio Opole.
0: Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
4: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych w USZ i A w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
13: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak, witam w programie i zapraszam do godziny 15, a dziś będziemy rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie lekowym Polski. Dostęp do leków to nie tylko jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, to jeden z fundamentów bezpieczeństwa całego państwa. Problemy z łańcuchami dostaw, uzależnienie od zagranicznych producentów substancji czynnych potrzebnych do produkcji leków, czy sytuacje kryzysowe jak pandemia, kataklizm czy konflikt zbrojny. To wszystko pokazuje, jak ważna jest możliwość zapewnienia pacjentom nieprzerwanego dostępu do farmakoterapii. Jak wygląda polski rynek lekowy i bezpieczeństwo lekowe naszego kraju? Co to dokładnie jest? Czy mamy wystarczające zapasy leków? A czy pacjenci w sposób bezpieczny zażywają leki? O to wszystko będę już za chwilę pytać prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, doktora Marka Tomkowa. W drugiej części programu, czyli po 14, przyjrzymy się zdrowiu mężczyzn, skupimy się dokładnie na testosteronie. Hormon ten wpływa na samopoczucie panów, na ich ogólną kondycję, na życie seksualne, jednak rola testosteronu jest znacznie szersza. Z wiekiem poziom testosteronu u pacjentów częściowo się obniża, ale nie tylko z wiekiem. Jak rozpoznać niedobór testosteronu? Jakie są tego przyczyny, a jak leczyć? Nasze studio odwiedzą dr Nikola Osińska, specjalistka endokrynologii oraz specjalista urologii dr Jacek Chełchowski. Zaczynamy, zapraszam.

0: Ze mną w studiu doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Marek Tomków. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: To farmaceuta, ekspert prawa farmaceutycznego i od 2024 roku prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Dzisiaj z naszym ekspertem, z panem prezesem, będziemy rozmawiać na temat bezpieczeństwa lekowego Polski. Bardzo dużo mówi się o bezpieczeństwie ogólnie. Cały czas toczy się wojna za naszą wschodnią granicą i bardzo ważnym aspektem jest również bezpieczeństwo lekowe Polski. Idziemy do apteki i liczymy na to, że te leki będą dostępne. Czy może i czy zdarzają się takie sytuacje? Może zdarzyć się taki scenariusz, że pójdziemy do tej apteki, a leków zabraknie?
1: Ja myślę, że przede wszystkim najważniejsze jest to, co pani przed chwilą powiedziała, bezpieczeństwo lekowe, ale już nie tylko Polski, mówimy dzisiaj o tym w skali europejskiej, czy wręcz w skali światowej, chociażby w kategoriach uzależnienia od produkcji z Chin czy Indii. I fakt, że już dzisiaj nazywamy to po imieniu, czyli mówimy bezpieczeństwo lekowe. Do niedawna takie pojęcie nie istniało. Po prostu leki były i traktowaliśmy jak normalny towar, który jest dostępny w każdej chwili na wyciągnięcie ręki. Obecnie wiemy, że już nie musi być zawsze tak idealnie, że to bezpieczeństwo lekowe stało się jednym z filarów, o którym mówi się coraz głośniej. Nie tylko w Polsce, bo ja miałem okazję też być ostatnio w Europarlamencie, gdzie rozmawialiśmy na ten temat, że to bezpieczeństwo lekowe jest równie ważne, ja to często podkreślam, tak jak bezpieczeństwo militarne czy energetyczne. Proszę spojrzeć nawet na to, co stało się kilka lat temu tutaj u nas na Opolszczyźnie w trakcie powodzi. Oczywiście mówimy o przywróceniu dostępu do energii elektrycznej, mówimy o przywróceniu dostępu do komunikacji, włączeniu telefonii komórkowej i tak dalej, ale mówi się przede wszystkim o tym, żeby zabezpieczyć pacjentów w leki. Te podstawowe często, insuliny, leki nasercowe i tak dalej. W związku z tym fakt, że dzisiaj patrzymy na to w takiej szerszej skali, jest dla mnie bardzo ważny, bo od lat mówiliśmy o tym, że coś może się wydarzyć takiego, nad czym nie będziemy mieli kontroli.
0: Było. Kilka lat temu była pandemia.
1: Kilka lat temu była pandemia, ale jeszcze wcześniej był kryzys lekowy, gdzie, pamiętam, w Polsce brakowało wielu podstawowych leków. Wcześniej jeszcze mieliśmy sytuację, kiedy w Polsce działa mafia lekowa i te leki wyjeżdżały, brakowało nam nawet prostych pasków do mierzenia cukru, które moglibyśmy dać pacjentów, nie mówiąc o insulinach czy lekach przeciwnowotworowych, nawet stosowanych w chorobach onkologicznych u dzieci. I te kryzysy zwykle były zażegnane. Natomiast dzisiaj istnieje ryzyko, że możemy się z takim kryzysem zmierzyć na skalę światową. W trakcie pandemii mieliśmy sytuację, gdzie jedną z prowincji w Chinach objęto kwarantanną, objęto tymi wszystkimi regułami, które wynikały z pandemii, a to właśnie tam najczęściej produkowane są substancje, z których produkowane są potem leki. Bo my bardzo często mówimy, w Polsce produkujemy leki. To prawda. Tylko żeby je wyprodukować, potrzebujemy składniki pochodzące z Chin lub Indii. A często zdarza się, że te z Indii są wyprodukowane na bazie składników z Chin.
0: A tutaj to uzależnienie rzeczywiście jest bardzo duże. Europy.
1: Tak. Pamiętam takie badania dziennikarzy, które wspominały o tym, że nawet do 8 tabletek na 10 to są leki zawierające składniki pochodzące właśnie z Chin.
0: Mówimy tutaj o bezpieczeństwie lekowym, bo wyobraźmy sobie, my wcale nie potrzebujemy takiego ataku bezpośredniego militarnego. Wystarczy, że ktoś zablokuje z premedytacją dostęp do leków. Zaczynają chorować albo pogarsza się stan bardzo dużej grupy ludzi i to wpływa już na bezpieczeństwo kraju, bezpieczeństwo obywateli tego kraju.
1: No oczywiście to jest czarny scenariusz, ale też trzeba mieć na uwadze liczby. Jeżeli jeden z najpopularniejszych leków stosowanych, między innymi z cukrzycy, w Polsce bierze 1 000 000 osób, to znaczy jest realizowany 1 000 000 recept miesięcznie. Inny lek to jest 600 tysięcy recept miesięcznie. To widzimy, z jaką skalą mamy do czynienia. Pamiętam sytuację, kiedy stwierdzono bardzo delikatne zanieczyszczenia w jednym z leków. No i Unia Europejska miała do podjęcia bardzo trudną decyzję, czy próbujemy je doczyszczać, dbać o to, żeby one były absolutnie idealne, ale wtedy odcinamy kilkadziesiąt milionów ludzi w całej Europie od leku, czy po prostu idziemy na kompromis. No okazało się, że nie było to duże zagrożenie i decyzja o tym, żeby tego leku nie wycofywać, była bardzo ważna, ale nagle wszyscy się zorientowali, że gigantyczny odsetek tych tabletek jest produkowany na bazie jednego składnika z jednej fabryki w Chinach. To pokazuje, że trzeba myśleć o dywersyfikacji. Myślę, że też możemy mówić już w pewnym sensie o takim globalnym wyścigu o leki, dlatego że bardzo mocno zaangażowane są Stany Zjednoczone właśnie w pozyskiwanie substancji do produkcji leków. W tej chwili mocno obudziła się Europa. Kilka miesięcy temu został uchwalony tak zwany pakiet farmaceutyczny. Tutaj Polska faktycznie mocno reprezentowała takie ostre stanowisko, że trzeba o to zawalczyć.
0: Zresztą... I w maju chyba tego roku akt o lekach krytycznych tak. Też został przyjęty tak. W Europie, tak? W Parlamencie Europejskim.
1: To właśnie o tym mówię. Polska była tam mocno reprezentowana. Chodzi o to, żebyśmy byli przygotowani na kryzysy, również w taki sposób, że kraje powinny się dzielić lekami, jakie będą sobie w razie czego czy pożyczały, czy się nimi wymieniały. W pandemii była mowa o tym, że państwa powinny się wspierać, ale jednak taki egoizm zawsze będzie. To znaczy każdy premier, każdy prezydent będzie wiedział, że najpierw trzeba zadbać o swoich obywateli. Dlatego my nie możemy oferować jedynie pieniędzy. Musimy mieć coś, czym, mówiąc kolokwialnie, będziemy mogli handlować z innymi. Czyli my na przykład mamy leki przeciwbólowe, wy macie przeciwcukrzycowe, ktoś inny ma insuliny, próbujemy sobie pomagać. Proszę zwrócić uwagę na to, co stało się w pierwszych tygodniach wojny na Ukrainie. To, co mnie najbardziej przeraziło, to oczywiście oprócz bombardowań, to, że zniszczono największe magazyny insulin. To pokazuje, że tam nie musi spaść żadna bomba. Pacjent bez insuliny naprawdę ma duży problem, żeby sobie poradzić.
0: Europa stoi przed jeszcze jednym wyzwaniem i to wyzwanie już się toczy. Mam na myśli postępujące starzenie się naszego kontynentu, to też wpływa na zużycie, tak, tych leków. Starszy mieszkaniec potrzebuje więcej długotrwale przyjmowanych leków, więc ten rynek też musi się dostosowywać do potrzeb demograficznych.
1: No właśnie dlatego to w tej chwili ten rynek jest tak istotny nie tylko w kontekście leków, ale również przejmowania chociażby przychodni, przejmowania domów pomocy społecznej, ich tworzenia, przejmowania produkcji leków i wielu, wielu innych miejsc, szpitali, właśnie dlatego, że biznes przygotowuje się również na te sytuacje związane ze starzejącym się społeczeństwem. Jeśli wyobrazimy sobie, że Polska zmniejszyła swoją populację w ciągu ostatnich kilku lat o blisko, jeśli dobrze pamiętam, milion, a z drugiej strony zobaczymy, że mamy w Polsce 8,5 miliona seniorów powyżej 65 roku życia. Jeśli spojrzymy na osoby wieku emerytalnym, to jest 10 milionów, a więc ogromna liczba Polaków, to ten potencjał jest gigantyczny. Jeśli dołożymy sobie do tego to, że coraz częściej sięgamy po leki, bierzemy ich coraz więcej, coraz szybciej zaczynamy terapię, oczywiście to skutkuje tym, że dłużej żyjemy i to dotyczy w zasadzie całego świata, no to faktycznie ta kwestia dostępu do leków wydaje się być absolutnie krytyczna.
0: Często też słyszymy o takich lekach, które są bardzo kosztowne, bo służą one leczeniu chorób rzadkich, chorób nowotworowych. Samo leczenie staje się coraz droższe.
1: Polska też bardzo mocno się otworzyła, jeśli chodzi o dostęp do leków. W tej chwili wydajemy na to łącznie z programami lekowymi około 26 miliardów na refundację. To są miliardy dołożone w ostatnich latach. Spójrzmy na to z dwóch punktów widzenia. Pierwszy, no to jest program 65+. To jest program, który miał kosztować 100-kilkadziesiąt milionów kilka lat temu. Miał być dedykowany grupie 75-latków i wąskiej grupie leków. W ciągu kilku lat, i były to decyzje polityczne głównie, nagle okazało się, że obniża się wiek, a więc dołożono kilka milionów pacjentów od 65 roku życia. Grupa leków, która obejmowała ich kilkadziesiąt, potem kilkaset, nagle została powiększona do prawie wszystkich leków refundowanych, czyli ponad 3800 leków. W dodatku roczna recepta. To pokazuje, że kilka miliardów to już koszt samych dopłat pacjenta, tych, które kiedyś musieliby zapłacić w aptece, a więc ogromne ułatwienie w dostępie do leków, ale też bardzo duży koszt. Z drugiej strony Polska jest krajem, który refunduje najdroższe na świecie leki. Najdroższy lek świata w Polsce jest refundowany. I to mówimy o lekach dla pojedynczych pacjentów.
0: Co to za lek?
1: Nie chciałbym podawać jego nazwy.
0: To na jakie schorzenie?
1: W jednej z tak zwanych chorób rzadkich. Okay. Zresztą w ogóle choroby rzadkie są mocno zaopatrzone w tej chwili przez Ministerstwo Zdrowia na zasadzie tak zwanych zgód indywidualnych, import docelowy, indywidualnej farmakoterapii, programów lekowych. To w tej chwili są leki, na które poszło dodatkowe kilka miliardów złotych. Więc my dzisiaj możemy mówić, że naprawdę Polacy, jeśli chodzi o dostęp do leków i ich refundację, są naprawdę zabezpieczeni. To jest ostatnie naście lat, ostatnie kilka lat na pewno, ale myślę, że to wszystko trzeba mieć na uwadze, że my nie możemy dzisiaj powiedzieć, że jesteśmy krajem, który nie ma dostępu. Oczywiście każdy emeryt, z którym będziemy rozmawiali, powie, że jednak za wiele leków musi zapłacić. Bardzo często zresztą to są leki, które pacjenci nazywają lekami, a to są suplementy, które są dobierane przez...
0: O to będę pytać
1: przez chorych, ale 3800 leków jest za darmo. W dodatku musimy pamiętać o tym, że Polska dzisiaj refunduje leki oryginalne, które kosztują kilkaset złotych i refunduje w tym samym schorzeniu leki, które kosztują kilkadziesiąt złotych, a są odpowiednikami produkowanymi w Polsce. My za to wszystko płacimy. Ktoś kiedyś powiedział, że w wielu przypadkach, chociażby takich jak leczenie chorób związanych z zakrzepicami, my mówimy, czy zachowujemy się tak, jakbyśmy otworzyli dzisiaj restaurację, w której steki z angusa i sezonowanej wołowiny rozdawane są za darmo i schabowe są rozdawane za darmo. Więc oczywiście, tak jak mówię, u wielu pacjentów wciąż będzie to poczucie, że my nadal płacimy. I nadal płacimy dużo, mając na uwadze takie emerytury, jakie mamy. Ale jednak to się zmieniło w ciągu ostatnich lat. naprawdę gigantycznie. Nawet te symboliczne opłaty, które kiedyś kosztowały 3,20, 6,40, to w tej chwili jest całkowicie zniesione. Tak jak powiedziałem, same dopłaty to jest w tej chwili ponad 3 miliardy. I refundujemy naprawdę jako Polska szczodrze. I mówię i obecnym rządzie, i poprzednim rządzie. Ta polityka się naprawdę bardzo mocno zmieniła. Być może wielu pacjentów tego nie zauważyło, bo to jest takie troszeczkę pełzające, czyli doszły mi dzisiaj jakieś tam leki. Ale ci, którzy przekraczają tą magiczną barierę 65 roku życia, na pewno to różnice są ważne.
0: Ze mną w studiu doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, farmaceuta, ekspert prawa farmaceutycznego. Rozmawiamy o bezpieczeństwie lekowym naszego kraju. Za chwileczkę zapytam o zagrożenia. Jeśli chodzi o ten rynek, proszę z nami pozostać.

0: Zdrowiem Ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Gościem audycji jest doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Temat naszej rozmowy to bezpieczeństwo lekowe Polski. Panie doktorze, a jak wygląda nasz rynek? To znaczy, ile mamy firm, ile my produkujemy leków? No wiemy, że tutaj bardzo dużo substancji Europa, także Polska, sprowadza z zewnątrz. Chiny, Indie tutaj wiodą prym. Czy tutaj się poprawia coś, że my rzeczywiście dbamy o to, żeby coraz więcej substancji leków było tutaj produkowanych?
2: Tak, no przede wszystkim ten problem już został zauważony i próbuje się go w jakiś sposób rozwiązać. Polska produkuje dość sporo leków. Byliśmy kiedyś liderami. Dzisiaj absolutnie już tej roli lidera nie mamy jako kraj.
1: W latach 60-tych, 70-tych?
2: Tak. Tak, wtedy byliśmy mistrzami świata, że tak powiem. I to my byliśmy tą apteką Europy. Dzisiaj ta sytuacja absolutnie się zmieniła. Oczywiście wiele leków produkowanych jest w Polsce, ale tak jak pani redaktor wspomniała, składniki pochodzą z Azji. Już pewne ruchy zaczynają być robione, bo one zawsze zaczynają się od prawa. Czyli najpierw trzeba zmienić legislację, a dopiero potem zmienia się stan faktyczny. Na przykład już minimalnie zaczyna się promować polskie leki poprzez jakieś tam zniżki w dopłatach do pacjentów. Przy czym musimy sobie to powiedzieć bardzo jasno. Jeśli ma być produkcja w Polsce, to ona musi być droższa. Dlatego, że nie ma takiej szansy, żebyśmy my tutaj wyprodukowali w naszych warunkach leki w takiej samej cenie, w jakiej produkowane są w Chinach,
1: tak.
2: czy w Indiach, przy zupełnie innych warunkach, kosztach, jakie tam obowiązują. Ale jeśli rozmawiamy o kwestii bezpieczeństwa, no to warto na to spojrzeć w takim kontekście, jakbyśmy na leki patrzyli jako broń. Bo my podawaliśmy bardzo prosty przykład, że gdyby dzisiaj nasze państwo, które nie ma ani jednej apteki ogólnodostępnej, czyli mówimy o naszym kraju, nie ma ani jednej, to są wszystko własności prywatne, chciało kupić sieć jako państwo. Ta sieć miałaby być rozlokowana w całej Polsce. Zapewnić dostęp do nie tylko leków krytycznych, ale również zapewnić dostęp w razie czego do receptury, czyli przygotowania środków dezynfekcyjnych, rozdawania tabletek w razie zagrożenia radiacyjnego, szczepień ochronnych, które mogły być w takich aptekach przeprowadzane. Mówimy o tym, co jest pod zarządem państwa, czy nawet armii. To kosztowałoby to tyle, co 1/3, może pół samolotu. I nie robimy tego. Więc
1: pytanie,
2: przy
1: dlaczego?
2: Tak dużych wydatkach, bo prawdopodobnie jeszcze nikt się nad tym nie zastanawiał, że przy tak dużych wydatkach na broń, jakie w tej chwili dajemy, na armię, jakie w tej chwili dajemy, powinniśmy również w tym wszystkim potraktować bezpieczeństwo lekowe. To, co mówiliśmy wcześniej, jeżeli wstrzyma się tylko dwie substancje, to za chwilkę 1,5 miliona Polaków zostaje bez leków. I wszyscy mówią w poradnikach, uciekając do schronu, zabierz ze sobą leki. No, ale najpierw musisz mieć.
1: Czyli na liście na przykład spółek strategicznych kraju, czy są już jakieś firmy farmaceutyczne?
2: Te, które produkują w Polsce, one oczywiście są traktowane często jako infrastruktura techniczna, ale Polska jako kraj, mówiąc o tym, co jest własnością rządu, czyli Polski, ma jedną fabrykę, która między innymi produkuje antybiotyki i w czasie, kiedy brakowało antybiotyków kilka lat temu, ta fabryka rzuciła wszystkie swoje rezerwy, no prawie wszystkie, żeby uzupełnić braki na rynku. To było 60 tysięcy opakowań. Tylko, że wtedy w ciągu jednej doby schodziło 240 tysięcy opakowań. Więc nasze rezerwy nie wystarczyły nawet na kilka godzin. My często mówimy, mamy czegoś zapas na kilka miesięcy. Przy normalnym spożyciu tak, ale kiedy zaczyna się panika, kiedy pacjenci wykupują zwiększone ilości opakowań, kiedy mamy nawet ostry sezon infekcyjny, to zużycie jest po prostu znacznie, znacznie większe. I właśnie dlatego państwo powinno się też tym zająć. Ja wiem, że dla wielu osób to będzie brzmiało jak powrót do C-farmów. Niektórzy powiedzą, że to jest powrót komuny, własność państwa. Dlatego, że państwo zawsze powinno trzymać, mówiąc krótko, twardą łapą armię, policję, straż pożarną,
1: tak,
2: ale też i gospodarkę lekiem.
1: I ochronę zdrowia.
2: I ochronę zdrowia.
1: A jak jest z równym dostępem do leków w naszym kraju? No bo myślę, że w miastach te apteki są, ale w mniejszych miejscowościach już się zaczyna problem. To tak trochę teraz zejdę lokalnie.
2: Próbuje się w tej chwili bardzo mocno grzać taki temat, że w Polsce są białe plamy, 500 gmin bez aptek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest strategia marketingowa dużych sieci aptek, które chcą pokazać, że trzeba otworzyć rynek, czyli trzeba znowu pozwolić dużym gigantom na skupowanie aptek. Oni dzisiaj i tak skupują. Robią to na tak zwanego słupa, na firmy podstawione. Mówimy o pieniądzach, które płyną z Cypru, mówimy o pieniądzach, które płyną z Kajmanów. I to się dzisiaj dzieje.
1: I to mogą być powiązania w Rosji przez takie Cypry, Kajmany.
2: No, wszyscy wiemy, że Cypr nie jest krajem, który ma gigantyczny kapitał na inwestowanie w takich 40-milionowych krajach, czy 30-milionowych krajach jak Polska. Natomiast widzimy dzisiaj, że to jest właściwie kampania, która ma pokazać, okay, że zostajemy pozbawieni aptek i potrzebujemy natychmiast otworzyć rynek. Natychmiastowe otwarcie rynku, według naszych szacunków, będzie w bardzo krótkim czasie skutkowało upadkiem kilku tysięcy aptek. I wtedy ci pacjenci zostaną faktycznie, po pierwsze, pozbawieni dostępu do apteki, bo duża apteka sieciowa potrzebuje 5 tysięcy osób na aptekę. To znaczy, że w Polsce jest miejsce dla 7,5 tysiąca aptek maksymalnie, a mamy ich ponad 11,5 tysiąca. A po drugie, jesteśmy skazani na monopol. A właściwie dzisiaj już widzimy propozycje w Sejmie, propozycje przeniesione przez lobbystów, które mówią o otwarciu rynku na kilka podmiotów. W rzeczywistości mógłby to być nawet jeden podmiot.
1: Pamiętam pana ostre wystąpienia w komisjach, tak, w Sejmie. Wtedy się udało zablokować propozycję ustawy, ale mówi pan, że ta ustawa wraca teraz, tak? Która pozwalałaby właśnie na skupienie, nie wiem, czy w jednych rękach, czy w dwóch, trzech firmach całego rynku lekowego naszego kraju, tak?
2: Tak. Dlatego, że znowu wrócił ten temat na jednych z obrad zespołu parlamentarnego, gdzie mówi się właśnie o otwarciu rynku. Ale my widzimy, co się dzieje za granicą. My widzimy Skandynawię, gdzie kilka podmiotów przejęło rynek. I mówią wprost, mniejsze miejscowości zostają bez aptek, bo nam się to nie opłaca. Mówią wprost, to my będziemy decydowali, kto i jakie leki będzie w tym kraju sprzedawał. Polska powinna ten rynek chronić. I to powinniśmy korzystać z wzorców, które są nie u nas jakimś wyjątkiem, ale które obowiązują w Niemczech, Francji, Portugalii, Hiszpanii, w Belgii. Dekret królewski mówi od kilkudziesięciu lat, że nie będą powstawały nowe apteki. Dlatego, że ta liczba, która jest, ma zapewnić bezpieczeństwo lekowe, natomiast oni chronią swój rynek przed wejściem obcego kapitału bardzo mocno. Na chwilkę odsłonili się Włosi, i już tego zaczynają powolutku żałować. Niemcy bardzo mocno pilnują swojego rynku, ale mają problemy w związku z aptekami internetowymi, które wchodzą na ich rynek z terenu Belgii i Holandii. Bardzo mocno pilnują swojego rynku Francuzi, Hiszpanie. My, rozmawiając w Europarlamencie z Hiszpanami o problemach związanych z aptekami, widzimy na ich twarzach kompletne niezrozumienie, że to są problemy, których oni nie znają, bo oni swojego rynku chronią od zawsze. My mieliśmy go mocno otwartego. W tej chwili zostało to w jakiejś części zablokowane i spowolnione jest przejmowanie tego rynku. Ale tutaj bardzo ważna informacja dla naszych słuchaczy, że niedawno byłem na spotkaniu u minister Sobierańskiej Grendy, minister zdrowia, i miałem okazję też mówić w imieniu innych zawodów medycznych. Tak jak powiedziałem, my mówimy o 6 zawodach, które łącznie reprezentują 700 tysięcy osób. 700 tysięcy osób wykonujących wolny zawód medyczny. To są lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, diagności, ratownicy medyczni. Czy właściwie ta grupa, która funkcjonuje w systemie bardzo mocno. I poprosiliśmy o duży, mocny międzyresortowy zespół z udziałem Krajowej Administracji Skarbowej, z udziałem ministra finansów, z udziałem Ministerstwa Zdrowia, z udziałem służb, którzy zajęli się skupowaniem polskiego rynku i tym, co się dzisiaj dzieje. Skupowane są szpitale, skupowane są przychodnie, poradnie dentystyczne, tworzone są hurtownie leków, zaczyna się własna produkcja, skupowane są apteki i to wszystko przechodzi w ręce obcego kapitału. I tu są dwa elementy. Po pierwsze, ten strategiczny, czyli Polska oddaje coś, nad czym nie będzie miała wpływu. Po drugie, my tracimy wpływy nad podatkami. Ja w Sejmie podawałem ten przykład. W ciągu jednego roku największe podmioty prowadzące apteki wygenerowały prawie 9 miliardów, dokładnie 8,7 miliarda obrotu. I wpływ do kasy państwowej instytucji to było okrągłe 0 zł. Bardzo często podajemy przykład takiej sieci z zagranicy. To jest taki kraj, który świetnie zna się na robieniu interesów od wieków, czasem też zaczyna wojny, który napisał u siebie, że leki dla pacjentów, w tym przypadku w Izraelu, bo mogą być naprawdę znacznie tańsze dzięki fantastycznym inwestycjom, między innymi w Polsce. Tylko problem w Polsce polega na tym, że oni w życiu nie zapłacili tego podatku. My mamy sieci, które w tej chwili szantażują Polskę gigantycznymi arbitrażami na miliardy złotych, no tylko to są sieci z Kajmanów. Więc Polska zachowuje się czasem jak takie duże dziecko, które jest, no co tu dużo mówić, no często okradane.
1: I teraz siedzi pacjent, słucha tego, co pan prezes mówi. Dlaczego tak się dzieje? Pan potrafi to wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje? Czy my, ktoś na górze sobie nie zdaje z tego sprawy, ma inne problemy? O co chodzi?
2: No ale pani redaktor...
1: Bo tu, nie jeżeli... chodzi, tu chodzi i o bezpieczeństwo zdrowotne, lekowe naszego kraju, ale też chodzi po prostu o pieniądze dla naszego kraju. Gigantyczne pieniądze.
2: No ale przecież, jeżeli mówimy o lekach 65+, to nie jest tak, że minister Domański czy minister zdrowia stoją i zbierają te pieniądze jak deszcz pada. One nie spadają z nieba, to są pieniądze polskiego podatnika i to są pieniądze również polskiego emeryta, który przecież te składki tak oddawał przez wiele lat. No i teraz moje pytanie brzmi, jeżeli jedna z sieci, z Kajmanów, ma w Polsce tak zwane apteki franczyzowe i one pokazały przez kilka lat blisko 4 miliardy obrotu, jednocześnie generując przy tym prawie pół miliarda strat, no to moje pytanie brzmi, a gdzie jest administracja skarbowa? Gdzie są kontrole, gdzie właściciel apteki, czterech aptek, pokazuje straty łącznie zamykające się na minusie na 17 milionów i nikt go nie zapyta skąd? Przecież to jest niewyobrażalne. Ja często podaję ten przykład, że jak się zasiedziałem w Sejmie, to zapłaciłem za parking. Niestety nie wykupiłem odpowiedniego czasu, wszedł mi na konto komornik. No tak to działa. Ale jednocześnie nikt nie zapyta, kto wygenerował pół miliarda strat? To jest niesamowite. Czy kraj sobie z tego zdaje sprawę? Mam wrażenie, że jeszcze nie. Ktoś mówi, że dziś jesteśmy szantażowani arbitrażem przez jedną z sieci, ale ta sieć miała w Polsce 100, może 200 aptek? No maksymalnie 300, przynajmniej tak mówi. Aha, to gdzie byśmy byli, gdyby ona miała 2000? A do Sejmu przyniesiono projekt, który mówi, że jeden podmiot może mieć w Polsce 20% aptek, ale tak naprawdę, jak się go dobrze połączy na Kajmanach lub Cyprze, to ten jeden podmiot mógł mieć wszystkie apteki. Z definicji to jest podmiot zagraniczny, bo w Polsce nie ma podmiotów, które miałyby takie pieniądze, żeby sobie takie przedsiębiorstwa założyć czy też kupić. I my na to patrzymy pokornie, oddając rynek strategiczny. Proszę dzisiaj zamknąć apteki na jeden dzień.
1: Tak.
2: I zobaczymy, co się w tym kraju stanie. Gdzie będą polscy pacjenci. Ale jednocześnie mówimy, no tak, no dobrze, by ten rynek otworzyć, może by sobie taki jeden podmiot z Chin na przykład miał 1000, 2000, 3000, no to jakim on będzie nas straszył arbitrażem? Gdzie my będziemy jako kraj?
1: Tak. Poza tym, no wystarczy znać te mechanizmy rynkowe, żeby wiedzieć, jakie mogą być tego skutki. Przypomnę, gościem programu jest prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków. Proszę z nami pozostać.

0: Ze mną w studiu Marek Tomków, doktor nauk medycznych, nauk o zdrowiu, farmaceuta, dobrze znany nie tylko mieszkańcom naszego regionu, ale już teraz mieszkańcom całego kraju, bo to prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, a rozmawiamy cały czas o bezpieczeństwie lekowym Polski. I panie doktorze, panie prezesie, coś musimy pozytywnego powiedzieć słuchaczom. Jak wygląda ten rynek? Na razie nie mamy się czym martwić, jeśli chodzi o dostęp leków, bo tak... Tutaj toczą się takie na górze wojny o wpływy, o biznes i pacjent po naszej rozmowie może być bardzo przejęty tym, co się dzieje.
1: Myślę, że dobrze, że pacjenci mają świadomość już w tej chwili tego, co się tak naprawdę dzieje, ale chciałbym uspokoić, że leki są dostępne. Oczywiście każdy z Państwa, kto przyjdzie jutro do apteki, będzie mógł dostać swoje leki na receptę i te bez recepty. I suplementy, które lubi, więc tutaj nie mówimy o tym, że coś dzisiaj się dzieje złego. Natomiast Polska jest krajem, który uwielbia kopać studnie w momencie, kiedy dom już płonie. Dlatego jeżeli wcześniej zaczniemy o tym myśleć, również w tej globalnej skali, a myśli o tym już cała Europa, to to jest ten element, który wskazałem na początku. Dobrze, że my wreszcie o tym mówimy. Bo wcześniej wszyscy pytali, ilu mamy żołnierzy, w jakim stanie jest nasza armia, ile mamy czołgów, armat czy samolotów, ale nikt nie sprawdzał, ile mamy leków. Dopiero od roku 2019 przy Ministerstwie Zdrowia jest zespół do spraw braków leków. Polska ma fantastyczne narzędzia na monitorowanie tego stanu rzeczy. Mamy naprawdę znakomite systemy i tego nam zazdrości cała Europa. Nie tylko zresztą. Naprawdę z dumą mogę pojechać dzisiaj, tak jak powiedziałem, do Brukseli i powiedzieć, że Polska ma system monitorowania obrotu produktami leczniczymi, który jest unikalny, bo wszystkie apteki, wszystkie hurtownie, wszyscy producenci raz na dobę przekazują pełne dane, więc ministerstwo wie wszystko, co się dzieje, jeśli chodzi o sprzedaż, kto kupuje, gdzie i ile. Mamy w tej chwili e-receptę, gdzie jej dodatkową wartością jest to, że mamy ich już 3 miliardy wystawionych w ciągu ostatnich 6 lat, w związku z czym informacje o tym, co Polacy biorą, w jakiej skali, jakie substancje są najważniejsze, no to sprawia, że jesteśmy dużo lepiej przygotowani, bo w Polsce stworzenie listy leków krytycznych na receptę potrafi zająć poniżej minuty. To są po prostu dane dostępne w Centrum Zdrowia. Więc nie chodzi o to, żeby Polaków straszyć, a już na pewno nie chodzi o to, żeby oni jutro popędzili do apteki i zrobili sobie zapasy, bo to powodowałoby wygenerowanie dokładnie kryzysu.

0: to jesteśmy partnerem do rozmowy z każdym krajem na świecie.
1: Tak jak pan powiedział w przerwie, kto ma leki, ten ma władzę, tak?
0: Troszkę tak jest, bo jeśli nawet spojrzymy sobie, nawet tak retrospektywnie na II wojnę światową, to ilu wtedy ludzi brało leki? Ilu brało je na stałe? Ile brało po kilka różnych leków? Ile chorób było leczone tak, jak jest leczone dzisiaj? Więc wtedy hasło zabierz ze sobą leki mogło oznaczać bardzo prosty preparat. Mówimy czasem o tym, co działo się jeszcze zanim stworzono antybiotyki. Ale dzisiaj to już jest zupełnie inna bajka.
1: O właśnie, teraz padło hasło antybiotyki i pomyślałam sobie, że to też jest taki problem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo lekowe. Rośnie ta oporność na leki, antybiotykooporność. Pacjenci są im przypisywane antybiotyki. Antybiotyki są stosowane zresztą też na przykład w hodowli zwierząt i za chwileczkę będzie bardzo poważnym wyzwaniem leczenie pacjenta, który nie będzie reagować na antybiotyki przez nadużywanie tych medykamentów.
0: No nie tylko w takim normalnym leczeniu, kiedy pacjent dostaje receptę od swojego lekarza na antybiotyk, ale również w lecznictwie szpitalnym. Czyli hospitalizowany pacjent, którym się podaje antybiotyki, one po prostu nie działają, bo już wszystko jest na nie oporne. O tym też mówią naukowcy, że w tej chwili nawet przy sztucznej inteligencji nie bardzo jest pomysł na nowy antybiotyk, który byłby takim królem na szachownicy, który nagle zmieni nam przebieg gry.
1: Taki super antybiotyk jak super bakteria.
0: Taki super hiperantybiotyk. Tak, dlatego ta walka z antybiotykoopornością jest naprawdę bardzo ważna, aczkolwiek w mojej ocenie jest zbyt cicha. My mówimy o tym, że może nie warto, może też warto edukować pacjentów. Dlatego, że po pierwsze, wielu lekarzy skarży się na to, że pacjenci chcą antybiotyk. Czy proszę tu dla mnie, dla dziecka, bo ja przeczytałem, bo powiedział mi doktor Google, potrzebuję tego antybiotyku. Bardzo często zdarza się, że robimy błędy przy stosowaniu antybiotykoterapii, czyli na przykład przerywamy ją zbyt wcześnie. Ustąpiły objawy, super, odstawiamy antybiotyk, a on jednak powinien być te kilka dni dłużej brany właśnie po to, żeby tą bakterię, mówiąc kolokwialnie, dotłuc do końca. Czasem zdarza się, i to jest coś, co się obserwuje na forum, na forach dla młodych mam, czyli dokańczanie antybiotyku po dziecku. Bo coś nam zostało, no to dokończę, bo jeszcze go mam.
1: Naprawdę?
0: Oczywiście.
1: Ale po co biorą?
0: No bo chciałby usunąć jakieś objawy. Jest antybiotyk pod ręką, sztuka jest sztuka, no to bierzemy.
1: Łyknę.
0: Tak jest. I coś, co widzimy w ostatnim czasie, a co jest niebezpieczne. Mianowicie kupowanie sobie antybiotyków poprzez recepty zakupione w internecie. Oczywiście już pomijam tutaj handel antybiotykami na zasadzie zostało mi 7 tabletek, odsprzedam na jednym z portali aukcyjnych, no ale tak naprawdę, powiedzmy to sobie wprost, w Polsce już nie ma problemu z dostępnością do leków na receptę. Dlatego, że przy tych wszystkich portalach, gdzie za kilkadziesiąt złotych można sobie kupić receptę nawet na narkotyki, to załatwienie sobie recepty na antybiotyk jest niczym. W związku z czym my nie mówimy dzisiaj o tym, że jest jakaś bariera recepty. My dzisiaj mówimy o tym, że jest bariera dla pacjenta, czy ma dodatkowe kilkadziesiąt złotych. Ja zrobiłem jakiś taki test i nie bez problemu dostałem dla siebie tabletkę dzień po, mimo tego, że wpisałem męski PESEL. Chodziło o to, żeby pokazać w Sejmie, że jest to łatwo dostępne i zmieściło się w cenie poniżej 40 zł. Pamiętam sytuację, kiedy dziennikarze położyli pani minister zdrowia receptę czy na narkotyki, naprawdę bardzo silne narkotyki, wystawiono na jej nazwisko. Więc ta bariera znika. Widzimy w tej chwili gigantyczne ilości marihuany sprzedawanej właśnie na takie recepty. Receptomaty w dużym uproszczeniu to jest coś, gdzie absolutnie zgadzamy się ze środowiskiem lekarskim, że powinny być, że tak powiem, uregulowane tu i teraz i są takie prace w Ministerstwie Zdrowia. Ale też sami pacjenci generują właśnie te sytuacje. Więc ja sobie zamówię antybiotyk. Nie będę słuchał lekarza, który mówi, że to nie jest potrzebne. Nie będę słuchał farmaceuty. Po prostu za 3 dychy kupię sobie receptę, pójdę legalnie do apteki. Dostanę to, co chcę, co mi podpowiedziały sztuczna inteligencja, czy doktor Google.
1: Jak jest z zażywaniem leków przez Polaków? Czy my kochamy, czy my nadużywamy leki? O, suplementy, kochamy suplementy. W zasadzie, no, to pewnie byłaby osobna rozmowa. Rynek suplementów, każdego dnia ileś tam nowych substancji jest wprowadzanych na rynek. Polacy lubią suplementy,
0: no ja myślę,
1: diety.
0: Że nie tylko nowych suplementów, ale też tworzone są nowe choroby, żeby te suplementy stosować. Bo tak na dobrą sprawę, dzisiaj produkcja suplementów w Polsce jest bardzo prosta. Ona jest dużo łatwiejsza niż leku.
1: I pewnie, bo to gdybyśmy produkt, sobie siedli, jako produkt tutaj, spożywczy, tak?
0: Tak,
1: jest.
0: I pewnie gdybyśmy siedli sobie, one miały z definicji być suplement, czyli miały wspomóc dietę, uzupełnić niedobory w diecie, a nie cokolwiek leczyć. Natomiast pewnie gdybyśmy sobie tu posiedzieli jeszcze z 15 minut, udało nam się wymyśleć jakieś nowe choroby, na przykład, nie wiem, głos radiowca, tak, albo coś takiego. Dobralibyśmy sobie jakieś składniki, może troszeczkę składników roślinnych, albo jeszcze jakieś inne.

0: drobiazgów i udało nam się wymyślić fajną chorobę, którą można byłoby zacząć reklamować w telewizji i nie byłoby z tym żadnego problemu. I to się dzisiaj dzieje. Więc Polacy lubią tabletki. Co więcej, u nas dostęp do tych leków jest relatywnie łatwy. Dlatego, że ja czasem zdarza mi się jeździć po Europie i nawet jak wchodzę do apteki w Hiszpanii czy w Portugalii, przedstawiam się jako farmaceuta, proszę jakiś lek, który byłby dostępny bez recepty, no to oczy koleżanki po drugiej stronie są naprawdę ogromne. Kiedy ja pytam o dawki ibuprofenu, które tam są kompletnie niespotykane bez recepty. U nas są dostępne na stacjach benzynowych. Często nawet w tym studiu mówiliśmy o tym, jak w Polsce dostępne są leki. Przecież dostępne są wszędzie. Bary, restauracje, hotele, wódki ze zniczami, targowiska. Wszędzie są leki. Na stacjach benzynowych dostępne są leki pomieszane ze słodyczami dla dzieci. W supermarketach leki pomieszane są w koszach wyprzedażowych. Ja mam zdjęcia, gdzie są wymieszane z kostką toaletową, bo jest po prostu promocja. Ja pamiętam taką anegdotyczną sytuację, kiedy moja koleżanka farmaceutka stała w supermarkecie w kolejce i pani przy kasie wszystkim proponowała ibuprofen. Wszystkim, jak leci. Dziecko, dorosły, boli, nie boli. Jest promocja.
1: To jest straszne. Ja się uśmiecham, bo trudno się nie uśmiechnąć, ale to jest przerażające.
0: No tak, ale kiedy koleżanka powiedziała, przepraszam, nie można wszystkim dawać ibuprofenu, pani na kasie się obróciła i powiedziała, jak się pani nie zna, to niech się pani nie odzywa. A dzisiaj przecież te leki można sobie kupić w samousługowej kasie. Już tak. W ogóle nawet bez jakiegokolwiek pominięcia. I one leżą, są dostępne. To, że leki nie mogą być dostępne dla dzieci w sprzedaży pozaaptecznej, to jest fikcja. Tak. Inspekcja farmaceutyczna nawet nie ma pojęcia, gdzie te leki są sprzedawane. To nie jest monitorowane. To jest dramat. Jeżeli dzisiaj obok jajka niespodzianki leżą leki dla dziecka wśród słodyczy, to do czego my zmierzamy tak naprawdę? I to w ogóle nie jest kontrolowane. Te podmioty nie są nigdzie zarejestrowane. Myśmy kiedyś przeprowadzali takie badanie, z którego wynikało, że inspekcja farmaceutyczna na sprawdzenie wszystkich miejsc w Polsce, gdzie są leki, potrzebowała po 800 lat. W pewnym momencie było lepiej, bo już tylko 600 lat, no ale w którymś momencie było gorzej, bo potrzebowaliby na to aż 1200 lat, żeby sprawdzić, gdzie są te leki. Więc jako Polska jesteśmy dziwnym krajem. Proszę wyjechać za granicę, nawet zachodnią. Czy oglądając dowolny program, widzi pani tyle reklam, co u nas?
1: Tak.
0: Ja podawałem przed chwilką taki przykład, który dla mnie obrazuje pewne zachowania, jeśli chodzi o konsumentów, jeśli chodzi o rynek. Mianowicie byłem zaproszony do telewizji śniadaniowej, gdzie rozmawialiśmy o pseudoefedrynie, z której produkuje się narkotyki. Polska jest takim źródłem, w którym skupowane są leki na katar, leki na kaszel. Właściwie mówi się o tym, że to przeciwkaszlowy i przeciwkatarowi, ale jesteśmy źródłem. Opolszczyzna zresztą również była takim źródłem, które zaopatrywały Czechy. Z tych leków tworzy się później bardzo silne narkotyki świetnej jakości, bo oczywiście produkty z Polski są zawsze dobre. I rozmawialiśmy o tym z dziennikarzami w tym programie. Przy czym dziennikarze byli przerażeni. Obok mnie siedziała pani, która odpowiadała za leczenie uzależnień w Polsce. Tylko przed wejściem na antenę i po zejściu z anteny były reklamy leków, które zawierały pseudoefedrynę. Więc czasem jest taka gorzka refleksja. Do czego my tak naprawdę dążymy? Przecież podróżujemy po świecie. Czy widzimy gdzieś tam tak łatwo dostępne leki? Czy widzimy tam tak wiele reklam? Czy jako kraj 40-milionowy, 20 gospodarka świata nie stać nas na prostą refleksję, że może przesadzamy, że może trzeba zacząć robić kampanię edukacyjną, że może dzisiaj te wszystkie programy profilaktyczne, o których mówimy, one znikają w tłumie reklam, które mówią, jesteś złą matką. Twoje dziecko zasługuje na witaminy. Jak kończyłem studia, ja wiem, że to było dawno. Moja córka czasem złośliwie mnie pyta, czy było wtedy coś oprócz węgla leczniczego, bo antybiotyków to na pewno nie. To nie jest prawda. Wtedy, kiedy kończyłem studia, już antybiotyki były. Ale były dwie witaminy C. Jedna miała dawkę mniejszą, druga większą. Dzisiaj dzieciom proponuje się 20-krotność tej gawki, która była wtedy. Czy my mamy lepsze wątroby, czy my mamy lepsze żołądki? Ibuprofen dawno temu był na receptę, przy czym to była dawka 200 mg. W tej chwili bez recepty jest 600. A czy naprawdę, zgodnie z tym, co mówi reklama, prawie 90% Polaków ma niedobory magnezu? To pokazuje, że jako kraj chyba też powinniśmy przejść szerszą refleksję.
1: Panie doktorze, to zostawiamy te refleksje pacjentom teraz. Warto konsultować się z farmaceutą i z lekarzem. Pamiętajmy o tym, nie sięgajmy na stacjach paliw po te leki na zgagę, przeciwbólowe, bo nadużywamy po prostu tych leków i naprawdę możemy się nabawić poważnych problemów. To, że to jest bez recepty, to nie znaczy, że to nie ma wpływu na nasze zdrowie.
0: Ale tworzy się tak zwaną spiralę lekową, która polega na tym, że coś nas boli. My nie wiemy dlaczego. bo to może być czasem po leku. Bierzemy coś przeciwbólowego, potem przeciwbólowym zaczyna nas boleć żołądek, potem bólu żołądka, bierzemy coś, co będzie nam leczyło te bóle żołądka i tak dalej. I my dzisiaj mamy bardzo duży problem z hospitalizacjami, które nie są wynikiem choroby. One są wynikiem przyjmowanych leków.
1: Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Marek Tomków był naszym gościem. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, farmaceuta, ekspert prawa farmaceutycznego. Dziękuję serdecznie za wizytę, za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. Dziękuję i zapraszam ponownie.
0: Dziękuję pięknie. Głęboki ukłon dla wszystkich pacjentów.
1: Dziękuję bardzo. Ja z Państwem słyszę się po godzinie 14. Proszę z nami pozostać.

0: I już godzina 14, tu Radio Pole na FM, w internecie i DAB+, czas na wiadomości. Pogoda będzie się uspokajać, szczegóły za chwilę. W wiadomościach także lekarze wciąż walczą o życie 17-latka oblanego benzyną. W Strzelcach Opolskich powstanie boisko do padla.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Pogoda w kraju uspokaja się po ostatnich wichurach i burzach. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek przypomina przy tym, że jeszcze przez kilka godzin obowiązywać będą wydane przez IMGW ostrzeżenia.
2: Obowiązują jeszcze ostrzeżenia i one będą stopniowo wygasać w godzinach popołudniowych. Dotyczą one przede wszystkim silnego i porwistego wiatru na północy, północnym wschodzie i w centrum kraju, a także intensywnych opadów deszczu na północy i południowym zachodzie, miejscami możliwe jeszcze burze, które mogą towarzyszyć opady gradu.
0: Takie ostrzeżenie także obejmuje nasz region, a dodajmy, że od północy do godziny 12 strażacy w całym kraju interweniowali prawie 6 tysięcy razy, najwięcej w województwie mazowieckim, gdzie było ponad 2 tysiące zgłoszeń, w naszym regionie niecałe 30.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: Lekarze wciąż walczą o życie 17-latka, który trafił do centrum leczenia oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim z poparzeniami połowy ciała. To nastolatek, który w Jaworznie 7 sierpnia podczas swoich urodzin został oblany benzyną i podpalony. Pacjent nadal przebywa na intensywnej terapii. Jego stan jest ciężki, mówi kierownik centrum Witold Miaśkiewicz.
3: Zaparzenie ogniem, podpalenie. Pacjent jest po zabiegu operacyjnym, pierwszym zabiegu operacyjnym. On jest w tym momencie, że tak powiem, na części intensywnej terapii, także nie ma oczywiście pacjentów w dobrym stanie, jeżeli oni są wentylowani mechanicznie. Natomiast jakby jest koncepcja na dalsze leczenie, on w kolejnym tygodniu będzie ponownie operowany.
0: Trzy osoby usłyszały w tej sprawie zarzuty usiłowania zabójstwa. To mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat. Wszyscy trafili do aresztu.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Strzelnica OKS Husarz w Brzegu do jutra będzie miejscem największej imprezy strzeleckiej roku w Polsce. Dla zawodników piro, sympatyków strzelań dynamicznych to najważniejsze zawody sezonu. Dzisiaj od rana zmagają się tam czołowi zawodnicy z klubów strzeleckich z całego kraju. OKS Husarz zawody piro organizuje po raz piąty, ale po raz pierwszy z rangą mistrzostw Polski. Zakończenie zawodów jutro o godzinie 16. Przy miejskich basenach w Strzelcach Opolskich powstanie boisko do padla. To połączenie squasha i tenisa ziemnego. Gmina otrzymała na te inwestycje dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, mówi Izabela Leś-Borkowska, zastępca burmistrza Strzelec Opolskich.
4: Pierwsze boisko to jest boisko do padla, które będzie znajdowało się na terenie basenu w Strzelcach Opolskich i będzie dedykowane mieszkańcom, którzy mają ochotę rozpocząć nową przygodę ze sportem, bo boiska do padla jeszcze nie mamy.
0: Dofinansowanie obejmuje również drugie zadanie, budowę boiska wielofunkcyjnego w Suchej. Łączna kwota dofinansowania na oba zadania wynosi 330 tysięcy złotych, a pozostałe 50% kosztów gmina pokryje z własnego budżetu.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Nieco chłodniej niż przed godziną, niecałe 20 stopni, a ciśnienie w górę 1013 hektopaskali. Do końca dnia na Opolszczyźnie pochmurne opady deszczu, miejscami burze. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane z temperaturami od 10 do 12 stopni, a jutro w dzień także zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo jednak może wzrastać do dużego. Temperatury maksymalne jutro w dzień od 20 do 22 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty zachodni. I to już wszystko w tych wiadomościach. Dziękuję za uwagę, a na serwis o godzinie 15 zapraszam w imieniu Katarzyny Plewni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Reklama.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
6: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend
5: weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
6: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
7: Po reklamie.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Ze zdrowiem ci do twarzy. Marzena Śmierciak zapraszam i ze mną w studiu nowi goście. Doktor Nikola Osińska, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Specjalistka endokrynologii ze Szpitala Wojewódzkiego w Opolu oraz doktor Jacek Hełchowski. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
1: To urolog, androlog i z naszymi gośćmi, tak jak zapowiadałam przed godziną, będziemy rozmawiać o testosteronie u mężczyzn. Będziemy rozmawiać o andropauzie u mężczyzn, ale także o niedoborach testosteronu. I te niedobory nie są związane tylko z zaawansowanym wiekiem, czy też ze średnim wiekiem, bo ten niedobór testosteronu może wynikać z różnych innych przyczyn. Może się pojawić taki niedobór także u młodych mężczyzn, ale to wszystko będziemy wyjaśniać, nasi specjaliści będą wyjaśniać. Zacznijmy od tej andropauzy u mężczyzn, bo o andropauzie rzadko się mówi. To tak publicznie, medialnie, nie wiem na ile panowie chcą w ogóle słuchać na temat andropauzy. Ja raz rozmawiałam na temat andropauzy z lekarzem, może nie powinnam tego mówić, ale lekarz, który na co dzień zajmuje się kobietami w menopauzie, był to lekarz ginekolog, powiedział mi, zażartował sobie, że a, mężczyzna w andropauzie kupi sobie motocykl i już mu przechodzi. Czy to nie jest takie trochę bagatelizowanie tego problemu, tego tematu? Dobrze, że mówimy bardzo dużo na temat menopauzy u kobiet, bo to jest trudny czas, perimenopauza, menopauza, ale andropauza to też może być trudny czas dla mężczyzn.
3: Rzeczywiście w obecnym czasie na szczęście ten trend się zmienia. Jeśli chodzi o objawy wstydliwości tego tematu, zaczyna on w końcu wychodzić na jaw. Kobiety już dawno zrobiły tą pracę świadomości wśród kobiet. Natomiast u mężczyzn my do końca nie lubimy mówić stricte o andropauzie, dlatego że w naszym medycznym środowisku to nie jest tak jak u kobiet, że to jest nagłe wyłączenie jakby pracy jajników i pracy hormonów. To jest zazwyczaj postępujący spadek, który może dotyczyć wieku, oczywiście, ale nie jest to jakby główna część. Nie? To jest tak, że to zazwyczaj mówimy late onset hypogonadyzm, czyli taki, który występuje powoli, z czasem postępujący. Oczywiście są czynniki, które mogą go diametralnie przyspieszyć. I to nie tylko jest związane z wiekiem i facet w wieku 50, 60, 70 lat dalej może czuć się dobrze i powinien się czuć dobrze w swoim ciele.
1: I przeżywa drugą młodość.
3: I drugą młodość.
1: A i to tu nie jest tylko motocykl.
3: I to nie jest ten motocykl. I ten motocykl, oczywiście, dobry motocykl, dobry V8, dobry samochód jest super i każdy z nas to bardzo chętnie lubi, i tylko musimy rozróżnić, co jest spadkiem testosteronu, a co jest kryzysem wieku średniego. Bo kupić sobie dobre auto V8, pojeździć na torze, to niekoniecznie znaczy spadek testosteronu. Tak? I tutaj owszem, zawsze bardzo polecam, dobre auto jest zawsze przyjemną zabawką, natomiast to jest inne schorzenie, zaburzenie jakby troszeczkę akceptacji swojego wieku, czasu, a niekoniecznie tego stanu biologicznego związanego z testosteronem.
1: A może to są mężczyźni, którzy właśnie mają ten właściwy poziom testosteronu, bardzo tego nie odczuwają i dlatego chcą właśnie przeżywać tę drugą młodość?
3: To prawda, to też jeden z temat, później wejdziemy to trochę głębiej, ale pamiętajmy, leczymy pacjenta, a nie kartkę. I czasami jest tak, że są pacjenci, którzy mają niski poziom testosteronu na kartce, na wyniku laboratoryjnym, ale życiowo, funkcjonalnie oni są naprawdę w pełnym zdrowiu. Mają napęd, mają ochotę na seks, mają napęd życiowy, mają dobrą budowę ciała, mają dobrą masę mięśniową, dobrą gęstość kości. Pamiętajmy, to nie jest takie jednostkowe na zasadzie, że jest jeden punkt, jeden spust i decyduje o danym leczeniu czy nie. A wiemy o tym, że testosteron jest takim hormonem
1: uwalnianiu.
3: Tak, zmiennym, ale kwestia jest tak, że on działa na całym organizmie. I dlatego to już nie jest tylko jednostkowy temat do funkcjonowania, do leczenia. Na co dzień, jak z Nikolą pracujemy, to jest kwestia tego, że tak naprawdę oprócz naszej współpracy do tego jeszcze mamy mnóstwo innych kolegów, specjalistów, z którymi razem to działamy. Bo spadek testosteronu to nie jest tylko słabsze libido, to jest też zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe, to jest zwiększone ryzyko złamań, to jest zwiększone ryzyko depresji, cukrzycy. I tak naprawdę jak pracujemy na co dzień, to tego pacjenta musimy bardziej szeroko mieć w opiece i to nie jednostkowo. To nie jest jedna tabletka czy jeden zastrzyk i po temacie.
1: Pani doktor, w takim razie, co to jest ten testosteron? Po co nam ten hormon? My testosteron kojarzymy oczywiście z czym? Z siłownią, tak? Z mężczyznami z siłowni. Po co nam testosteron, mężczyznom? Jaką tutaj rolę odgrywa?
2: To jest hormon wydzielany u mężczyzn, głównie przez jądra. Oczywiście wydzielanie nadnerczowe testosteronu również istnieje, ale jest w mniejszym zakresie, że tak powiem, całościowego stężenia testosteronu u mężczyzn. Odpowiada on za szereg, że tak powiem, metabolicznych kwestii, o których głośno się nie mówi. Począwszy od zaburzeń gospodarki węglowodanowej, lipidowej, masy mięśniowej, ilości tkanki tłuszczowej, energii, zaburzeń depresyjnych. Mamy tutaj szereg rzeczy, które my jako lekarze w gabinecie musimy rozłożyć na czynniki pierwsze. Dlatego stąd się wzięła współpraca, że my z doktorem, z panem doktorem współpracujemy i każdy z nas robi własną działkę, ale to nie znaczy, że my tego pacjenta jesteśmy w stanie wyrównać i przywrócić wszystko, że tak powiem, do normy. Do normy rozumiane jak było wcześniej przede wszystkim. I nie mówimy tutaj o wieku pacjentów 30, 40 czy 50 lat, bo zdarzają się młodsi ludzie, którzy już przychodzą i zgłaszają tak zwane objawy zespołu niedoboru testosteronu. Tylko musimy ustalić, co ma wpływ na ten testosteron i w jaki sposób tym pacjentom możemy pomóc, aby mogli do nas przyjść w sposób przygotowany i uzyskać adekwatną pomoc do zgłaszanego problemu.
1: To zatrzymajmy się w takim razie właśnie przy tym zespole niedoboru testosteronu. Jak on się objawia? Bo do andropauzy jeszcze też dojdziemy do tego wieku, ale zacznijmy od tych młodszych mężczyzn, którzy przychodzą do lekarza, zgłaszają jakieś problemy, a pani stwierdza tak, to może być ten zespół.
2: Trzeba sobie przede wszystkim nakreślić, co to jest ten zespół niedoboru testosteronu. To jest tak naprawdę obraz kliniczny i biochemiczny, charakteryzujący się obniżeniem stężenia testosteronu w surowicy krwi, który powoduje pogorszenie jakości życia, wpływa w sposób charakterystyczny, że tak powiem, na czynności wielu narządów i układów. Między innymi powoduje zaburzenia wzwodu, tak zwaną dysfunkcję seksualną, czy tam zaburzenia erekcji, obniżenie libido, pogorszenie jakości życia, zaburzenia snu, zaburzenia depresyjne, przewlekłe zmęczenie. Często jest przyczyną otyłości brzusznej, o czym głośno się nie mówi. Zmniejszenie masy mięśniowej, zwiększenie tkanki tłuszczowej. No i pomijany problem często w społeczeństwie to jest utrata gęstości mineralnej kości, czyli tak zwana osteoporoza.
1: Dlatego kojarzona z kobietami przede wszystkim.
2: Przede
1: tak?
2: wszystkim. W wieku. Tak, lub ze starszymi osobami powyżej 70 roku życia.
1: A na ile to jest przyczyna, a na ile to jest skutek właśnie tego, że mamy chorobę otyłości, że żyjemy w stresie. Czy tutaj wy potraficie to tak rozróżnić?
3: Pacjent jest całością i nie tylko swoją wiekiem biologicznym, genetyką, jest też swoim funkcjonowaniem codziennym i środowiskowym i stylem życia i przeszłością też również. I tutaj trzeba to patrzeć troszeczkę jakby wspólnie. To nie jest tak, że jeden czynnik powoduje daną sytuację. Na pacjenta trzeba popatrzeć troszkę szerzej, no bo czasami przychodzi pacjent, który ma niski poziom testosteronu, ma objawy, powiedzmy, spadku potencji, spadku ochoty na seks, spadku napędu i zmęczenia, ale jak pacjent na przykład waży 120-30 kg, pali dwie paczki papierosów dziennie, pije trzy razy w tygodniu po parę piw, no to nie włączenie leków jest tym, co trzeba zrobić, bo to jest skutek, a nie przyczyna. Mhm. I tutaj trzeba zawsze zebrać dokładny ten wywiad, zbadać tego pacjenta tak naprawdę od A do Z, porozmawiać o jego funkcjonowaniu teraz, ale i w przeszłości, jak wcześniej prowadził życie, bo czasami ludzie w przeszłości robili różne rzeczy i na przykład, no niestety, często też zapominamy o tym, jak pacjenci przychodzą i to często jest tak, że dochodzi pacjent, który ma problem z poziomem testosteronu, jest otyły i tak dalej. A okazuje się, że w przeszłości niestety brał anaboliki, brał testosteron, brał jakieś sterydy na siłowni, jak był w młodszym wieku. Koledzy go do tego przekonali, że tak, będzie szybki wzrost, będzie dobrze, szybko się będziesz super czuł. A to nagle potem przychodzi, zaczynają się problemy, bo jądra zostały zniszczone, bo jest problem z płodnością, bo tutaj o tym bardzo rzadko młodzi dżentelmeni pamiętają i myślą o tym, ale to później dochodzi do nich, że chcą mieć potomstwo, mają poznaje wybrankę, chcą mieć potomstwo i nagle się okazuje, że niestety testosteron zewnętrzny zamyka naszą własną produkcję. I tu zaczyna się też problem z płodnością u mężczyzn.
1: Przychodzą do Was tacy pacjenci, nawet 30-latkowie, którzy zgłaszają pewne problemy, jeszcze nie wiedzą, z czego one wynikają.
2: To jest nasza codzienność. Mhm.
1: Nie tylko Hashimoto, pani doktor.
2: Absolutnie nie.
1: Tarczyca.
3: Nie, no to jest jakby codzienność naszej pracy, to jest codzienność.
1: Urologa na pewno, ale endokrynologa też, tak?
2: Myślę, że biorąc pod uwagę całokształt pacjentów, to praktycznie w każdy dzień zdarzają się pacjenci, którzy zgłaszają objawy niedoboru testosteronu. I tak jak pan doktor powiedział tutaj, my oceniamy ich całościowo. Czasami pomiar ciśnienia tętniczego, sprawdzenie cukru, sprawdzenie wartości parametrów wątrobowych, funkcji nerek, lipidogramu rozwiązuje nasz problem i wiemy, gdzie szukać tej przyczyny. Bo trzeba sobie głośno to powiedzieć w dniu dzisiejszym, że to nie leczenie testosteronem u każdego pacjenta daje korzyści, a modyfikacja stylu życia, jeżeli tak owa może być podjęta.
1: I to jest chyba najtrudniejsza część tego leczenia.
3: Ale efekty może przychodzą powoli, ale później skutki też powoli znikają, bo to szybko się zaczyna, szybko się kończy. A tutaj chcemy raczej zapewnić mu dobre, długie życie. Oczywiście są pacjenci, którzy rzeczywiście pomimo zmiany stylu życia i to tacy pacjenci, którzy rzeczywiście wzięli się za higienizację swojego stylu życia pod względem ilości czasu snu, pod względem diety, pod względem aktywności fizycznej, pod względem redukcji masy ciała, używek i tak dalej, pomimo tego może być niedobór. I to są pacjenci, którzy rzeczywiście, jeżeli te czynniki, które mogą zmodyfikować, zmodyfikują i pomimo tego dalej jest problem, to są pacjenci, którzy rzeczywiście są tym pacjentami, u których występuje ten brak produkcji testosteronu, żeby im to dopomóc. Natomiast musimy pamiętać, że no, tych pacjentów jest coraz więcej. To jest tak, że coraz więcej mężczyzn do nas trafia i dobrze, bo w gruncie rzeczy często dzięki temu, że trafią do nas, możemy, bo często przychodzą, często żony przyprowadzają, nie oszukujmy się, żony są tymi naszymi strażnikami, którzy nas zaprowadzają do urologa, do ginekologa i dzięki temu, jak są pierwsze na przykład objawy takich zaburzeń potencji, ochoty na seks. Wiemy też to, że czasami to nie musi być spadek testosteronu. Mogą być to choroby naczyniowe, na przykład zaburzenia wzwodu wyprzedzają o 5 lat, 3 do 5 lat zawał. Czyli jeżeli gentleman ma teraz zaburzenia wzwodu i nic z tym nie zrobi diagnostyki, nie sprawdzi lipidogramu, cukrów, testosteronu, nie zbada się urologicznie, to prawdopodobnie za 3 do 5 lat trafi na kardiologię z zawałem.
1: Bo zaczyna się od tych małych naczyń.
3: Tak, dokładnie. Te naczynia w prąciu są 1-2 mm, w sercu to około 3-5. I tutaj jak nie zajmiemy się tym teraz, to później tak naprawdę zawał, udar jest za rogiem w najbliższych latach.
2: A pyta pan pacjentów, doktorze, o to, ile mają, jaką mają ilość porannych wzwodów, bo to dla nas jest jeden taki wyznacznik tak naprawdę.
3: To jest główny barometr, nie?
2: Dokładnie.
3: To jest barometr na wydzielenie testosteronu.
2: I potrafią pacjenci odpowiedzieć u pana?
3: Różnie. To jest kwestia często związana z codziennością, bo niektórzy się wstydzą, niektórzy prowadząc swój styl życia przesypiają, bo te poranne erekcje mamy wtedy, kiedy mamy największe stężenie wydzielania testosteronu. Trzecia, piąta. Nie wiem, jak dochodzi do tego, że często dżentelmeni, niektórzy chodzą o drugiej spać, albo to często niestety nie są do końca tego świadomi, ale czasami trzeba po prostu wytłumaczyć, co to znaczy poranna erekcja, bo to my czasami mamy tą przyzwyczajenia medyczne, które mówimy pacjentom i dopiero jak powiemy
1: o co chodzi,
3: to a tak, to mam, to posiadam.
2: A może powiedzmy jeszcze na głos, jaka jest norma
1: To za chwileczkę, dobrze? W takim razie to za chwileczkę. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, ze mną w studiu dr Nikola Osińska, specjalistka endokrynologii, oraz dr Jacek Chełchowski, urolog, androlog. I za chwileczkę jeszcze więcej na temat testosteronu. Proszę z nami pozostać.

0: Doktor Nikola Osińska, endokrynolog, lekarz Jacek Chełchowski, urolog, androlog. Nasz temat to testosteron. Zespół niedoboru testosteronu. Będziemy rozmawiać też o andropauzie i rozmawiamy też właśnie o andropauzie, ale zatrzymaliśmy się na testosteronie i pani doktor tutaj podkreśliła, zauważyła, jaki powinien być ten właściwy poziom testosteronu.
1: My tutaj tak naprawdę rozmawialiśmy o czymś innym, muszę powiedzieć, więc chciałabym, żeby wybrzmiała norma, o której mówiliśmy w poprzednim wejściu, tak, panie doktorze?
2: Znaczy, jeżeli chodzi o ilość porannych zwodów, to mniej więcej szacujemy, że od 3 do 5 porannych zwodów powinno występować u mężczyzn.
0: I mężczyźni powinni, jeżeli zmagają się z jakimiś problemami, powinni wiedzieć, czy 3-4 razy mają poranne wzwody, tak?
2: Znaczy w ciągu, to jest, przypada w godzinach, kiedy zazwyczaj śpimy. To też jest, to jest ten nasz barometr, te ciała jamiste wtedy też pracują, rozciągają się, tak? To też jest bardzo ważne, że pacjenci, którzy mają długi czas problemy z potencją, z erekcją, te ciała jamiste też zaczynają sztywnieć. I to, co często pacjenci podają o tym nieużywanym narządzie, które Zenika troszeczkę tu ma rację, bo kwestia jest tego, że te tkanki nie rozciągają się, nie napełniają się krwią, przez co tracą elastyczność. I to jest nasz naturalny jakby ćwiczenie naszego organizmu, że przy wydzielaniu ten wzwód się poprawia. Jeżeli, i tutaj jest też bardzo rzecz, którą trzeba warto i to wybrzmieć powinno i chciałbym, żeby to trafiło. Wszystkie reklamy dotyczące zaburzeń potencji, erekcji, czyli uzyskania wzwodu, o wszystkich tych słynnych konarach i tak dalej,
0: tak,
2: i leki, które są dostępne bez recepty, powodują to, że pacjenci jakby mają erekcję, ale oni nie mają ochoty na seks. Tak? To jest tak, jakbyśmy pojechali sportowym autem na tor, tak jak rozmawialiśmy w pięknym kryzysiku średniego, mieć piękne V8, super opony, przygotowane, tylko zapomnieliśmy zatankować. I ten testosteron sprawia, że nie mamy tego napędu. Nie mamy tej chęci, nie mamy tego drive'u, nie mamy tego po prostu coś, co nas ciągnie, napędza. I tutaj przeciąga się znowu tą stronę, że co z tego, że będzie wzwód, jak nie ma ochoty na ten seks, tak? Tutaj jest istotne, że to musimy popatrzeć na to troszeczkę całościowo, a nie tylko osiągnięcie wzwodu.
0: Poza tym brak tego wzwodu wskazuje na to, że jest jakiś problem zdrowotny. Nie powinniśmy tego problemu zasłaniać poprzez łykanie doraźnie, samodzielnie, bez konsultacji z lekarzem jakichś leków.
2: Odraczamy skuteczne interweniowanie w czas, kiedy skutki jeszcze nie są tego zaawansowane. Tak?
0: Bo to może być ten niedostateczny poziom testosteronu, ale to mogą być też takie
2: naczynia. Mogą być choroby naczyniowe.
0: Właśnie, tak, choroby tutaj naczyniowe właśnie. A wracając do tego testosteronu, po 40 on się zaczyna obniżać, tak? Naturalnie.
1: Statystyki mówią, że około 40 roku życia następuje obniżenie stężenia testosteronu. Związane jest to z takim działaniem podwzgórza tak de facto i przysadki mózgowej.
0: I to nie jest zmiana chorobowa. Tak po prostu jest.
1: To jest naturalny proces, który następuje w naszym organizmie. W niektórych książkach, jak czytałam, mówi się nawet, że po 40 około 1% stężenia testosteronu całkowitego. Tak? Panie doktorze, zgodzi się pan?
2: 1 do 1,7, ale kwestia jest jakby to bezwzględnie tak, tylko jeszcze to zaraz pewnie powiesz o wolnym testosteronie, bo całkowity to jest jedna rzecz, a później ilość białka, które transportuje nasz testosteron i sprawia, że on jest dostępny dla komórek, czyli to, które białko wiążące sprawia, że jest mniej tego testosteronu, którego możemy wykorzystać nasz organizm. To sam całkowity spadek jest jednym z aspektów, nie?
1: Dlatego oceniamy, myślę, że pacjenta całościowo, czyli tutaj uwzględniamy nie jeden wynik testosteronu, tak, ale tak naprawdę dwa wyniki testosteronu co najmniej i tutaj należy chyba powiedzieć wprost, jak powinno być wykonane badanie, bo myślę, że nie wszyscy nasi pacjenci zdają sobie z tego sprawę, jak dni poprzedzające pobranie krwi zmieniają te wyniki, czyli musimy powiedzieć przede wszystkim mężczyznom, że badanie testosteronu ma sens po przespanej nocy, tak, kiedy następuje ten pik, że tak powiem, podwzgórzowych hormonów, które stymulują wydzielanie tego testosteronu, po odpowiedniej, że tak powiem, aktywności fizycznej, czyli pamiętajmy, że uruchomienie tłoczni brzusznej i dolnej partii ciała uruchamia krążenie w między innymi w jądrach i większy wyrzut testosteronu.
0: Bo zdaje się, że tak, kobiety, my mamy taki miesięczny cykl hormonalny, a u mężczyzn to jest dobowe.
1: Powiedzmy tak, zmienność dobowa testosteronu jest jak najbardziej. Najwyższy jest rano, wbrew pozorom tego, co mężczyźni twierdzą. Z rana jest najwyższy i spada w przeciągu doby, żeby znowu w nocy osiągnąć ten pik, o którym doktor przed chwilą mówił. Więc oznaczanie stężenia testosteronu po godzinie 10, 11 jest naprawdę bez sensu. On może być wtedy poza granicami normy i nie wzbudza to naszego istotnego niepokoju.
0: Im szybciej rano, tym lepiej.
1: Myślę, że tak. Tutaj powinniśmy założyć taką godzinę 6-9 jest bezpiecznym momentem na pobranie krwi, na oznaczenie stężenia testosteronu całkowitego.
0: I nie raz, tylko dwa razy.
1: Dokładnie tak.
2: I bez jedzenia po, bo posiłki z wysoką wartością glukozy mogą wpływać na ten, także na czczo. To też bardzo ważna rzecz przy tych badaniach, nie?
0: I tak jak mówiliście Państwo, to dobrze, lekarz dostaje te prawidłowo wykonane badania testosteronu, lekarz widzi, że coś się zaczyna tutaj dziać, obniżać, ale dopytuje o szczegóły z życia pacjenta, bo to, że on ma trochę niższy poziom, nie znaczy, że to będzie wpływało na jego samopoczucie.
1: Myślę tak, że uwzględniamy zawsze dwa stężenia i nie bazujemy tylko na samym testosteronie, to trzeba wprost powiedzieć. Oznaczamy hormony przysadkowe, de facto u wszystkich pacjentów, którzy mają obniżone stężenie testosteronu, FSH, LH, oceniamy tak zwany estradiol i to, ja wiem, że się mówi o estradiolu w kontekście kobiet, ale mężczyźni też go mają. I oznaczamy jeszcze kilka rzeczy pośrednich, między innymi prolaktynę, która hamuje tą oś, powiedzmy, gonadalną, jako coś wydzielanego w okolicach przysadki mózgowej. I oceniamy powikłania metaboliczne i chyba doktor się ze mną zgodzi, że u każdego takiego pacjenta oznaczamy przede wszystkim cukier na czczo, lipidogram, parametry nerkowe, parametry wątrobowe.
2: Nie, to podstawowa rzecz, no to jakby taki elementarz, bez którego nie powinniśmy się do końca ruszać, jako chcemy coś dalej z tym pacjentem robić, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy, w którą stronę ma iść nasza diagnostyka, nasze leczenie i też nakierowane doradztwo, bo to po jednym wyniku, jednym wycinku, no to ciężko coś ułożyć z tych puzli. Tu trzeba poukładać jakby wszystko, żeby grało razem, nie każdy z osobna.
0: No właśnie, a bierzecie pod uwagę też oczekiwania pacjenta, bo może on jest na przykład po 50. Z racji wieku ten testosteron się obniża, ale na przykład temu pacjentowi już nie zależy na tym, żeby utrzymywać taką aktywność seksualną jak wcześniej, nie ma ochoty, nie ma takiej potrzeby. Czy mimo wszystko wyrównywać testosteron, bo on go potrzebuje do takiej równowagi życiowej? Czy badacie, jakie on ma jeszcze skutki zdrowotne, czy pozwalacie mu na takie wyciszenie?
1: Ale myślę, że dysfunkcja seksualna to jest i libido, i zapotrzebowanie na współżycie seksualne jest dosyć indywidualną kwestią. My nie mówimy w kontekście testosteronu tylko o takich aspektach, mówimy o aspekcie metabolicznym, czyli to, co pan doktor podkreślił. Obniżone stężenie testosteronu, choroba otyłościowa, cukrzyca, wszystko inne, co za tym idzie, powoduje, że mamy większe ryzyko wcześniejszego wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, czyli zawałów serca, udarów, a także zaburzeń depresyjnych. I tutaj należy podkreślić, że mamy tak naprawdę dwutorowe działanie. Czasami zaburzenia, które są dosyć częste w naszym środowisku, czyli zaburzenia, powiedzmy, depresyjne, nerwicowe, lękowe, mogą imitować taki zespół, tak samo mogą go powodować. Więc musimy uwzględnić te aspekty psychologiczne i metaboliczne u pacjenta, a nie tylko kierować się libido i potrzebami seksualnymi.
0: Czyli tutaj badacie szeroko takiego pacjenta, nawet jak on powie, nie, to mnie już to nie interesuje. Sprawdzacie, jak on funkcjonuje generalnie.
2: Czy bezwzględnie, a nie funkcjonuje zazwyczaj też sam. Często to przychodzi z żoną, bo do tanga trzeba dwojka. Tak. I tutaj, co by nie mówić, trochę odwrotność, może ja mam trochę spaczone poczucie, ale wydaje mi się, że nie do końca. Dlatego, że mężczyznom notabene na tym zależy. Kobiety często w pewnym momencie gdzieś tam się rozjeżdża i to wyciszę, ale mężczyźni sobie do zasady chcą się czuć ten drive. To nie chodzi o sam jakby wzwód i tak dalej, tylko ten dobre samopoczucie we własnym ciele. Dobry właśnie ten barometr pod względem porannych erekcji.
0: Taka radość w życiu.
2: Tak, jak powiem, codziennie po różnych rodzajach leczenia i pacjenci, którzy przychodzą i mówią, czy lepiej z tym porannym wzwodem, to każdy z uśmiechem mówi, jak najbardziej. Jak najbardziej tak. Jakość współżycia. Po drugie, to też jest bliskość relacji. I czasami właśnie rzeczywiście, jak jest taki nagły spadek, rzeczywiście, że coś się zaczyna dziać, to pacjentki przychodzą z mężami, bo to zawsze wspólnie warto przyjść na wizytę, bo to wspólny interes, to trzeba powiedzieć wprost, nasze każdego zdrowie małżonków to jest wspólny interes i ja bardzo lubię, jak przychodzą we dwoje, dlatego, że ten mężczyzna czasami zaczyna się robić taki zgryźliwy, unika kontaktu, ale to zazwyczaj właśnie przez to, że przestaje się czuć atrakcyjny, przestaje czuć się w tym drive'ie.
0: Żyje już tak pogodzony z tym, że jego czas minął,
2: a nagle
0: tak?
2: się okazuje, że zmodyfikowania kilku rzeczy, nagle się okazuje, że mówi wow. I 50, 60, 70 lat to nie jest wyrok i powiedzenie w tym wieku już to już nie. Ja mam 94-latka dalej aktywnego seksualnie, co to było rzeczywiście i super. I on chce korzystać, ma 30 lat młodszą żonę i on chce. Dlaczego mam powiedzieć, że wie pan co, ale pana PESEL, pana dyskryminuje z tego?
0: No nie.
2: No właśnie.
0: Poza tym ten właściwy poziom testosteronu, o czym państwo mówią, to jest lepsze zdrowie tego pacjenta i tutaj nie chodzi tylko o sferę intymną, ale po prostu o lepsze zdrowie pacjenta, całościowo.
1: Ale przecież mamy na to badania, że prawidłowy poziom testosteronu przedłuża długość życia u mężczyzn, więc należy patrzeć na to po prostu w inny sposób niż chyba mamy stereotyp co do stężenia testosteronu.
2: No na pewno. Tutaj dowody są tak szerokie, że pod względem nawet chorób neurologicznych, Alzheimer, choroby degeneracyjne, taka mgła myślowa, sprawność, spadek ilości masy, sarkopenia, czyli spadek masy mięśniowej u mężczyzn spowolniony wydłuża ich przeżywalność, czyli dłuższe życie. I tutaj dbanie o dobry poziom testosteronu, ale to mówię, to na to trzeba patrzeć szeroko, nie tylko pod względem jednego czynnika, czyli nie wiem, to mam niski testosteron, wezmę sobie zaszczyk, wezmę sobie żel i będzie okej, bo to nie o to chodzi. To chodzi też o to, żeby całościowo tego pacjenta poprowadzić. I rzeczywiście w momentach, kiedy jest spadek testosteronu, to go suplementujemy. Ale musimy też o tym bardzo ważne rzeczy pamiętać. To jest zazwyczaj taki włączanie testosteronu, to zazwyczaj już jest często dożywotni temat, tak? Czyli nasza fabryka zaczyna słabo działać, naturalny testosteron, który wydzielamy, to nie jest dosypanie, to jest przejęcie tej roli, dlatego już te wszystkie resztę modyfikowalne czynniki musimy wziąć pod uwagę. Natomiast rzeczywiście widzimy to, że ilość osób z chorobami, z chorobą metaboliczną, czyli cukrzycą, nadciśnieniem, z otyłością brzuszną, ilość zawałów, udarów, to kwestia jest też to, że żyjemy dłużej, to jest jedna rzecz, ale w medycynie coraz częściej rozmawiamy o tym, żebyśmy wiedzieli, jeżeli dłużej, ale też w dobrej jakości.
0: To za chwileczkę jeszcze więcej o leczeniu testosteronem. Przypomnę, ze mną w studiu lekarz endokrynolog dr Nikola Osińska, lekarz urolog, androlog dr Jacek Hełchowski. Proszę z nami pozostać. Si

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu dr Nicola Osińska, specjalistka endokrynologii ze Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, także dr Jacek Hełchowski, urolog, androlog. Rozmawiamy o testosteronie cały czas i chciałabym teraz zapytać, jak to jest z tym leczeniem testosteronem, kiedy jest taka potrzeba, co o tym decyduje, czy każdy pacjent, któremu się obniża testosteron, na przykład wraz z wiekiem, takiemu leczeniu jest poddawany, czy nie, co bierzecie pod uwagę?
2: Ja muszę przyznać szczerze, że zawsze przed włączeniem preparatu wysyłam do urologa, bo musimy uwzględnić pewne aspekty. Kiedy zakwalifikujemy już pacjenta do leczenia, to musimy wybrać odpowiedni testosteron i sprawdzić, czy leczenie będzie dla pacjenta bezpieczne, ponieważ okres, na który włączamy z reguły leczenie, wynosi 3 miesiące. A my chcemy, żeby pacjent był na tym leczeniu, tak jak doktor wspomniał, długoterminowo. Więc potrzebuje pomocy urologa, żeby wiedzieć, że pacjent nie ma przeciwwskazań do włączenia tego leku. Po tym, kiedy w badaniach laboratoryjnych mamy pewność, że jest to związane po prostu z niedoborem testosteronu, nie mamy innych chorób, które moglibyśmy modyfikować, lub nie jesteśmy w stanie już nic modyfikować w stylu życia, to wtedy wkracza pan doktor Jacek.
3: A czy gentleman, który trafia do urologa pod względem przeciwwskazań do testosteronu, no to tutaj głównie tematem, który jest na tapecie, jest rak prostaty. I tutaj też się bardzo dużo pozmieniało w ostatnim czasie, bo w 70-tych latach, jak były badania, gdzie powiedziano, że troszeczkę ten testosteron, podawany testosteron, troszeczkę zniszczono tą dobrą prasę, którą mógł mieć dobrą, ze względu na to, że stwierdzono, że on będzie wywoływał raka prostaty.
1: Testosteron.
3: Testosteron. Co w ostatnio już w bardzo dużych badaniach zostało obalone. I rzeczywiście testosteronu mężczyźni z aktywnym rakiem prostaty wysokiego bądź średniego ryzyka, bo w czasie leczenia raka prostaty rzeczywiście nie mogą przyjmować. I to jest z naszej strony do wykluczenia. Mhm. Rak prostaty, najczęstszy nowotwór po 50 mężczyzn, nie dający żadnych objawów. Dlatego przed włączeniem testosteronu musimy oczywiście zbadać pacjenta, zebrać wywiad historyczny, bo tutaj wiek i rodzinny wywiad ma największe znaczenie pod względem ryzyka wystąpienia raka prostaty. Badamy PSA, ten marker z krwi, który jest od 40 badany, oraz badanie prostaty przez odbyt. Oczywiście, jak pacjent nie wyrazi zgody, no to nie będzie tego badania, ale co do zasady, te dwa badania zawsze są wykonywane. I teraz jest tak, że już wiemy, że testosteron nie wywołuje raka prostaty, natomiast w czasie choroby aktywnej nie powinniśmy wtedy go dawać, tak? Także wtedy nie. Natomiast są też wyjątki, ale to już rzeczywiście każdy przypadek jest badany.

0: jest taka potrzebna szersza konsultacja nie tylko z endokrynologiem, ale przynajmniej co najmniej jeszcze z urologiem, być może jeszcze jakichś innych specjalistów pacjent będzie musiał odwiedzić, a te efekty, kiedy pacjent pożądane efekty osiągnie, kiedy na pewno pacjenci pytają, jak długo potrwa takie leczenie, mówili państwo, że to musi potrwać.
1: Myślę, że pierwsze efekty zauważalne są po około 3-6 miesiącach leczenia, chociaż często nawet wcześniej, natomiast takie wyrównanie metaboliczne uzyskujemy dopiero po około 12 miesiącach leczenia tak naprawdę preparatami testosteronu.
0: A jakie to są preparaty w ogóle?
1: To kto co lubi, możemy podawać domięśniowo, możemy podawać w formie tak zwanych żeli do wcierania, które chyba w mojej ocenie są najbezpieczniejsze pod kątem utrzymania.
2: Najmniejsza różnica, nie?
1: Łatwo naśladują to fizjologiczne tak naprawdę stężenia testosteronu i chyba dają najmniej powikłań z uwagi na dosyć krótki okres działania i brak obserwowanych, że tak powiem, działań ubocznych, bo trzeba pamiętać, że włączenie samego leczenia nie zwalnia nas z monitorowania takiego pacjenta i ewentualnych powikłań, które mogą wystąpić w trakcie leczenia. Tutaj chyba należy przypomnieć, gdyby ktoś nie pamiętał, to mamy też istotne ryzyko policytemii tak naprawdę przy przedawkowaniu i trzeba oceniać morfologię krwi, a właściwie hematokryt. I tam mamy wartość odcięcia, która nas, że tak powiem, nasuwa nasze podejrzenie, czy dawka leku jest prawidłowa i czy trzeba postępować w jakiś inny sposób, czy zmodyfikować tą dawkę leku, którą pacjent przyjmuje. Trzeba pamiętać o tym, że by pytać pacjentów o te takie objawy ze strony dolnych dróg moczowych, bo to jest też istotne, dlatego ten urolog czasami tutaj jest konieczny wręcz do tego leczenia. No i oczywiście monitorowanie stężenia PSA oraz tych metabolicznych powikłań, czyli wpływie na lipidogramy, funkcje wątroby, więc my staramy się objąć pacjenta całościowo. Jeżeli nie robi tego jedna osoba, to robimy współpracując ze sobą. Jeżeli trzeba, wysyłamy do dietetyka, psychologa, kardiologa czy do diabetologa i prosimy o taką pomoc, żeby pacjent miał bezpieczne, że tak powiem, stosowanie leku przewlekle.
0: I teraz sobie wyobrażam, jak mężczyźni zachęceni, że powinni uzupełniać ten testosteron, nagle słyszą, że muszą jeszcze potem tylu specjalistów odwiedzać, nie machną ręką na to i nie powiedzą, a to już wolę mieć święty spokój i niższy poziom testosteronu. Chodzi o ich zdrowie.
2: Znaczy, To jest coś, co się bardzo na szczęście zmieniło. Tak jak świadomość, na szczęście trochę nadganiamy kobiety, które rzeczywiście zrobiły bardzo dużo pracy ciężką pod względem świadomości w swoich chorób, które są związane z kobietami rak piersi, rak szyjki macicy. Mężczyźni przestają powoli też już się tego wstydzić. To wśród młodych przychodzących dżentelmenów, którzy mają 20, 25 lat i często jak przychodzą, oni mówią, co się dzieje? Ja przyszedłem na przegląd, jak z autem. Z autem jeździmy raz do roku na przegląd i nikt się nawet nie zastanawia i nie pyta. Jedziemy, robimy i jej mamy spokój głowy. To samo zaczyna dotyczyć zdrowia. Te przypadki na szczęście takich wstydliwych, że nie pójdę, nie zbadam się, albo to tyle pracy, co do zasady się już coraz jakby zmniejsza się ta ilość przychodzących bardzo zaawansowanych stanów, które rzeczywiście potem raczej to jest minimalizowanie strat niż leczenie bądź zapobieganie, bo na wczesnym etapie załatwienie sprawy. I to też niespodziane tak, że ten pacjent jak będzie miał włączone, on musi tych każdego specjalistę co 2-3 miesiące widzieć. Nie.
1: My mówimy tutaj o tym, żeby właściwie dobrać pacjenta do sposobu leczenia albo leczenie do pacjenta, jeżeli jest konieczne i modyfikacja stylu życia i wprowadzenie, że tak powiem, prawidłowych nawyków nie rozwiązuje nam problemu, bo tutaj trzeba powiedzieć, że samo stężenie testosteronu nie kwalifikuje pacjenta już do leczenia. To nie jest tak, że my każdemu pacjentowi wypisujemy receptę i mówimy, pan musi się leczyć.
0: I pan musi brać, przyjmować ten testosteron. Najpierw sugerujecie, zalecacie pacjentowi higienizację, jak to pan ładnie określił, życia.
2: Znaczy, Europejskie Towarzystwo Urologiczne, które wręcz jeżeli nie ma objawów, pamiętajmy, leczymy pacjenta, a nie kartkę. To, że ktoś na kartce i nawet w dwóch wynikach badań ma obniżone stężenie testosteronu, to nie jest skazanie do podania testosteronu.

0: to trzeba popatrzeć na to cały, jak ten pacjent funkcjonuje. I czasami jest tak, że ten pacjent, który ma mieć włączony testosteron, musi mieć rzeczy ułożone pod niego. Nie, to nie jest tak, że taki wynik, taki jeden, drugi wynik, te dwa leki, dziękuję, do widzenia. Bo temu pacjentowi może być potrzebny tak naprawdę redukcja masy ciała i czasami problemy, to też teraz już skutecznie robimy, tak? Skutecznie
1: razem
0: leczymy.
1: Z masą ciała znikają.
2: Mhm. Tak. Właśnie, ja chciałam zapytać a propos masy ciała o ten brzuszek. Mężczyźni, zwłaszcza w pewnym wieku, ale nawet młodsi, nie tylko 40 plus, 50 plus, chodzą z tym brzuszkiem jak piłeczka. Jak niebezpieczny dla zdrowia mężczyzny jest ten brzuszek piłeczka? Bo to jest taka reaktywna tkanka.
0: Bardzo. Znaczy kwestia z tego rzeczywiście, ten otyłość brzuszna, trzewna, mamy trochę mężczyźni trochę gorzej pod względem otyłości. Bo u kobiet, co by nie mówić, oczywiście otyłość jest chorobą i tutaj nie ma co dyskusji, natomiast te rubensowskie kształty rzeczywiście są mniej niebezpieczne dla kobiet pod względem hormonalnym niż dla mężczyzn. Dlatego, że już niewielka otyłość i szczególnie ta otyłość brzuszną, którą mężczyźni posiadają, jest niebezpieczna pod względem kardiologicznym, ale też pod względem właśnie tego, że tam w tkance tłuszczowej występuje aromataza. Nikola pewnie trochę więcej już powie, bo to bardziej biochemiczne rzeczy, ale kwestia dochodzi do tego, że tam się tworzą pochodne z organów, które są przeciwstawne do naszego testosteronu. Czyli dla nas, mężczyzn, nadmiar tkanki tłuszczowej jest dużo bardziej ryzykowny i dużo bardziej szkodliwy niż u kobiet. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywało to badanie, ale było takie badanie pokazujące, że różnica BMI u mężczyzn BMI 28-29 to jest tak niebezpieczne systemowo dla naszego zdrowia, jak BMI u kobiet 35-36. To jest kosmiczna różnica, czyli niewielka otyłość u mężczyzn daje dużo większe ryzyko niż często u kobiet.
1: Doktor chciał powiedzieć, że po prostu mężczyźni nie potrzebują tych estrogenów tak jak kobiety, dlatego ta tkanka tłuszczowa nie jest tak pożądana u nich i faktycznie zaburza tu wiele procesów tak de facto. Tu nie chodzi o sam testosteron, tu chodzi praktycznie o wszystkie hormony. Zaburza tu szlaki przemiany przede wszystkim. Dlatego dla nas to nie jest tylko brzuszek, tylko tkanka tłuszczowa, a to jest chory pacjent. Choroba otyłościowa zaczyna się robić powszechną chorobą nie tylko w naszym kraju tak naprawdę, ale trzeba pamiętać, że mamy aktualnie możliwości poza niefarmakologicznym wpływem na masę ciała, z których powinniśmy też korzystać, jeżeli są do tego wskazania.
2: Na koniec, podsumowując naszą rozmowę, panowie po prostu powinni chodzić regularnie do lekarza, obserwować też swoje zdrowie, obserwować poranki. Czy są one kilkukrotnie na baczność spędzane, tak? No i dbać o swoje zdrowie.
0: Obowiązkowo, no bo kwestia, żebyśmy nie tylko żyli dłużej, ale żebyśmy żyli lepiej.
1: W zdrowiu.
0: Bardziej komfortowo.
2: Tak, zwłaszcza, że takie pożycie intymne też to wpływa na nasze samopoczucie. A stres jak bardzo wpływa na testosteron? Bo przecież żyjemy w takich bardzo stresujących czasach.
0: Bardzo mocno. Jest nawet takie, Amerykanie lubią wszystko liczyć.
2: I oni my potem możemy ich cytować.
0: Ale bez przesady, oni też woli już powinni cytować nas. Ale kwestia jest tego, że pacjenci w przewlekłym stresie, którzy ten stres, problem ze snem, problem z regeneracją, tutaj później dochodzi do tych rzeczywiście problemów dotyczących testosteronu, potencji. To widać teraz, szczególnie latem, jak pacjenci jeżdżą na wakacje i wracają. Na wakacje wszystko gra, ale potem wraca codzienność i zaczyna się problem. Natomiast spadek testosteronu powoduje 20-30% absencji w pracy. W Stanach policzyli, że jak włączyli leki, te niebieskie tabletki, które tak słynne są, są uwzględnione w PKB Stanów Zjednoczonych. To jest tak istotne. Dlaczego tak istotne jest dobre samopoczucie? Dlaczego tak dobry chęć na seks, chęć napędu na życie, seks sam w sobie powoduje to, że jesteśmy bardziej produktywni, nie jesteśmy tak zgryźliwi, bo to często jest taki grumpy old man, który przychodzi i to jest tak, to jest w medycynie nazwany grand old man, który przychodzi i to jest pan, który doświadcza spadku testosteronu. Jest, że pędliwy, nic mu się nie chce, spada napęd, jakby nie ma ochoty na seks. Tutaj to jest tak ważny aspekt życia i całego, nie tylko tej jednej osoby, bo on oddziałuje na swoją rodzinę, na swoje społeczeństwo, na nasz kraj, a nawet na cały jakby kwestia naszego PKB.
1: A ja mam takie przesłanie chyba do pacjentów, że ten samochód, o którym była mowa na początku, nie rozwiązuje długotrwale problemu.
2: Czyli endokrynolog, urolog, jeżeli coś się zauważamy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Doktor Nikola Osińska, specjalistka endokrynologii oraz doktor Jacek Hełchowski, urolog, androlog, byli ze mną przez tę godzinę. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję.
2: Jeżeli Państwo mają jakieś pytania jeszcze, no to polecam, można do mnie napisać. Ja skonsultuję te pytania ze specjalistami i zaproszę Państwa. Mam nadzieję, że Państwo się zgodzą kolejny raz do programu. Ze zdrowią małpa.radio.opole.pl. Ktoś nie ma śmiałości, to może się w ten sposób skontaktować. Dziś w audycji to wszystko. Polecamy się za tydzień, 13:15. W tych godzinach spotykamy się w każdą sobotę. Przyjemnego popołudnia, przyjemnego weekendu. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Marzena Śmierciak.

0: A jeśli czekają Państwo na wiadomości, to pora właśnie na nie, bo na zegarach godzina 15, przypomnę, słuchają Państwo Radia Opole. Od jutra w życie wchodzą przepisy umożliwiające transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Tylko co czwarta gmina w Opolskim ma już plan ogólny. Lewin Brzeski uchwali go najwcześniej w październiku. Za pół godziny Odra Opole zmierzy się w Bielsku Białej z Podbeskidziem.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak problemy z prądem na Warmii i Mazurach. Obecnie bez zasilania pozostaje około 23 tysięcy odbiorców, a wyłączonych jest prawie 800 stacji transformatorowych. Z kolei dwa obozy harcerskie ewakuowane zostały w Wielkopolsce. Decyzję podjęli komendanci tych obozów. Ewakuacje zostały przeprowadzone bez udziału służb, powiedział Radiu Poznań aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
2: Łącznie ewakuowano 600 osób z obozów miejscowości i Miałki w powiecie gnieźnieńskim. Ci uczestnicy zostali przewiezieni na pola letnickie. Natomiast 51 osób ewakuowało się z obozów miejscowości Kierz w powiecie słupeckim. Ci uczestnicy zostali przewiezieni do Kosewa.
0: Strażacy w Wielkopolsce od wczoraj odnotowali już kilkaset interwencji z powodu złej pogody.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Będą nowe wzory aktów małżeństwa. Rozporządzenie ministra cyfryzacji, które jutro wejdzie w życie, wprowadza trzy różne formularze. Oznacza to, że pary jednopłciowe będą mogły w urzędach stanu cywilnego w Polsce dokonać transkrypcji zagranicznych dokumentów. Więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
3: Transkrypcja aktu małżeństwa polega na przeniesieniu treści zagranicznego formularza do polskich rejestrów stanu cywilnego. Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza ocenia nowe rozwiązania jako przełomowe dla par jednopłciowych.
4: No wreszcie udało się coś wywalczyć. I teraz to, co my otrzymujemy, to jest uznanie przez NFZ i to jest uznanie, jeśli chodzi o dług.
3: Sytuacja w konkretnym urzędzie będzie zależeć od decyzji jego kierownika. Premier Donald Tusk zapewnia, że w przypadku odmowy zastosowania się do rozporządzenia obywatele mogą dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa w dowolnym miejscu w Polsce.
0: Do końca sierpnia gminy mają czas na uchwalenie planów ogólnych. Już wiadomo, że nie wszystkie z tym zdążą, a jeśli nie zrobią tego w terminie, mogą stracić środki z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone na przygotowanie tego dokumentu. W Lewinie Brzeskim przyjęcie planu ogólnego jest planowane dopiero na październik. Projekt jest właśnie opiniowany m.in. przez Urząd Marszałkowski, mówi Artur Kotera, burmistrz Lewina Brzeskiego.
5: Jak przyjdą uzgodnienia, zostanie wyłożony do publicznego wglądu. I wtedy każdy jeden mieszkaniec może zgłaszać swoje uwagi. Zmiany, wnioski, etc. Każdy z tych wniosków ja będę musiał przeanalizować z urbanistami i albo go uwzględnić, albo nie uwzględnić. I później przedstawić Radzie Miejskiej z uzasadnieniem i Rada albo uchwali, albo nie uchwali.
0: Spośród niemal 2,5 tysiąca gmin plan ogólny uchwaliło w kraju dotąd nieco ponad 500. W Opolskim taki dokument ma 17 na 71 samorządów gminnych.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Już za niespełna pół godziny Odra Opole przystąpi w Bielsku Białej do meczu z Podbeskidziem w ramach piątej kolejki piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. Podopieczni trenera Łukasza Tomczyka w poprzednim meczu pokonali u siebie Wartę Poznań 3-1. Opolanie są obecnie na 10 miejscu w tabeli, a Górale na 12 pozycji. Dodajmy, że do Odry dołączył nowy napastnik. To młodzieżowy reprezentant kraju Stanisław Gieroba, wychowanek Legii Warszawa. Poprzedni sezon spędził w Pogoni Grodzisk Mazowiecki, rozegrał tam 32 mecze, strzelił 4 gole i zaliczył jedną asystę. Teraz kultura. Najlepsze, niemodne zajęcie to tytuł wystawy Natalii Nosowej. Wernisaż jutro o 17 w Domu Sztuki Żar na Małym Rynku. Będzie to zarazem inauguracja trzeciej Unii Kultur Polska-Ukraina.
6: Natalia od pewnego czasu ilustruje również książki dla takiego wydawnictwa Top of the Top, czyli Starego Lwa ze Lwowa. Natalia ilustruje tam książki, projektuje okładki i to właśnie te prace będziemy prezentowali na wystawie.
0: Mówiła Monika Ostrowska ze Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, które wystawę organizuje. Dodajmy, że w środę 26 sierpnia w namiocie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu artystka poprowadzi warsztaty pod tytułem Ptaki Wolności, a po nich o godzinie 20 odbędzie się projekcja filmu zatytułowanego Jesteś Wszechświatem w reżyserii Pawła Ostrikowa. Harmonogram wydarzeń także na stronie Radia Opole.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, Mogą wystąpić też większe przejaśnienia i przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami wyniesie około 20 mm. Termometry pokazują teraz niespełna 20 stopni w centrum województwa, nieco ponad 20 na południowych krańcach. Prognozowane na dziś maksimum to nawet 24 stopnie. Ciśnienie jest na poziomie 1014 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, a wieje z zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
8: Tak.
7: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
8: Mhm.
7: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
8: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
9: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
7: Już rozumiem.
8: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
10: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
1: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
11: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
12: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
1: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
13: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
14: No już, biedactwo.
15: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
16: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
1: Reklama społeczna.
0: Reklama.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
17: 3,17,41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Ile waży i jak ma na imię największy karpy pływający w zbiorniku Malina 2 w Opolu? Dlaczego bobra można pomylić z płaczącym dzieckiem? Co sprawia, że noc spędzona na łapaniu ryb nie męczy? O tym i nie tylko porozmawiamy z wędkarzami z koła Elektrownia Opole. Będziemy spacerować wokół Maliny, ale też pływać po niej pontonem. A zatem proszę wygodnie się ubrać i ruszamy. Z wyprawy wrócimy przed 17:00. Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: Paweł, bronię!
1: A, to był ten sygnał, który oznacza, że coś się dzieje, tak?
2: Tak, no tutaj serce zaczyna mocniej bić i wróży to sukces, po prostu sukces, a zobaczymy, co będzie, bo zawsze to jest niespodzianka. Ja jestem też myśliwym, więc myśliwy doskonale wie, za czym chodzi, co widzi, do czego strzela, natomiast tutaj nigdy nie wiemy, co na tym haku z drugiej strony się nam pojawi, jaka ta ryba będzie, jakie będą z tym związane emocje. Tutaj akurat jesteśmy w trójkę. I tak jak widać, to jest współpraca też między wędkarzami, bo łowienie karpi to są też przyjaźnie, to są relacje rodzinne, przyjacielskie, koleżeńskie, no i ta wzajemna pomoc, tak jak tutaj pani widzi, nie? Że już właśnie to akurat jest Maciek, mój siostrzeniec, który tam koledze swoim popłynął tą rybę pomóc wydobyć z głębin.
1: Dzisiaj naszych słuchaczy zabieram nad zbiornik Malina 2. To dlatego, że dzisiaj będę rozmawiać z wędkarzami o wędkowaniu, czym dla nich jest ta pasja. A ze mną Grzegorz Przydatek, leśniczy, ale dzisiaj przede wszystkim wędkarz z Koła Opole Elektrownia. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj nad Malinę.
2: No nam jest przede wszystkim miło panią tutaj gościć. Jak zwykle, zresztą mi w ogóle, bo spotykamy się chyba nie pierwszy raz. Zawsze te spotkania są wspaniałe. Tu akurat mamy też okazję na żywo obserwować to branie, gdzie na te branie nieraz się czeka kilka dni, a tutaj mamy w zasadzie, pani przyjechała i przyniosła szczęście, w zasadzie to było parę minut, prawda? I już mamy to branie, gdzie no może będziemy mieli okazję zobaczyć karpia lub amura, na które głównie tutaj w tym celu się przyjechali, żeby zmierzyć się z tymi właśnie rybami.
1: No to co, zejdźmy nad brzeg, bo widzę, że teraz coś tu się dzieje. Mam nadzieję, że nie będę za bardzo tu przeszkadzać. Teraz. O, kołowrotek się rusza, ja tutaj się przesunę, żeby za bardzo nie zahaczyć. Proszę wytłumaczyć, o co chodzi teraz? Co tu się dzieje?
2: No, ten hol tego karpia jest dosyć trudny, bo ryba taka potrafi ważyć paręnaście, parędziesiąt kilo, bo są też to takie karpie, które ważą 27 kilo. Większość z nas, no może takich szarych zjadaczy chleba nawet takiego karpia nie widziała na oczy, a są też okazy, które w Polsce mają ponad 40 kilogramów.
1: A właśnie, to zacznijmy w ogóle od początku. Jesteśmy tutaj nad Maliną, czyli tutaj przede wszystkim na karpia się przyjeżdża.
2: Generalnie to jest łowisko, które słynie z karpi, dużych karpi, walecznych karpi, zdrowych. No jest to dzięki zaangażowaniu właśnie tych wędkarzy, bo tych wędkarzy tu jest bardzo dużo, którzy z serca wkładają swój wolny czas w to, żeby ta ryba była zdrowa, żeby to jest łowisko złów i wypuść. To po prostu ta ryba po złowieniu trafia z powrotem do wody. Jeżeli jest jakoś poraniona, to nie znaczy, że jest poraniona jakoś mocno przy holu. Ona, czyli ten hol to jest to właśnie wyciąganie tej ryby z wody. Najczęściej ona ma takie rany, które wynikają po prostu z bytowania w środowisku. To są te rany odkażane, ta ryba z powrotem wraca do wody w jak najlepszej kondycji, jak najszybciej. Tak jak się mówi, zdjęcie buzi i do wody.
1: Widzę, że teraz pan próbuje, tak, holować tego karpia?
3: Dokładnie tak.
1: Potrzeba chyba takiej sporej precyzji i takiej delikatności, a z drugiej strony siły, bo tutaj trzeba umiejętnie podnieść tę wędkę, przynajmniej tak obserwuję z boku.
3: Dokładnie tak, może nie co tyle siły, ale pewnego rodzaju wyczucia na pewno. Paweł Berlanka.
1: Aha, blisko już jest ten karp. Bardzo blisko, uwaga, a tutaj z drugiej strony podbierak, ktoś nazywa podbierak?
4: Tak, dokładnie. Tutaj mamy podbierak Maciej Rocodowski. I zaraz będziemy próbowali do niego wsadzić ten okaz.
1: Karp jest bardzo blisko podbieraka, ale teraz tak, rozumiem, że nie można za mocno pociągnąć, tak, żeby przypadkiem nie zerwał się, żeby się nie zerwał z haczyka?
4: Tak, dokładnie. Te haczyki nie są jakieś specjalnie duże, jak niektórzy myślą, że na rekiny są stosowane, więc może się łatwo wygiąć, może się złamać lub po prostu gdzieś akurat wypaść z pyska od ryby.
1: Jak długo może trwać taka próba wyciągania tego, oj, zaraz tutaj wpadnę do wody, próba wyciągania karpia z wody?
3: No akurat w tym przypadku to tam dosyć szybciutko poszło, bo już widzimy, że nie jest to jakiś duży karp, ale zdarzały się hole takie, które trwały nawet do 30 minut.
1: O proszę, wypłynął na zewnątrz, uwaga!
4: Mamy go!
1: Jest! No i teraz jestem ciekawa, co będzie się dalej działo. Rozumiem, złap i wypuść, tak?
4: złapi, wypuść, czyli w tym momencie czekamy, aż tutaj kolega sobie odłoży wędkę, naszykuje wiaderko z wodą, żeby polać matę specjalną do odhaczania tej ryby. Wtedy dopiero wyciągniemy sobie tego karpia w podbieraku z wody i będziemy po prostu próbowali odczepić haczyk, odkazić mu ranę i wypuścimy go z powrotem.

0: Jesteśmy dzisiaj z naszymi słuchaczami na łowisku na malinie w Opolu. Teraz karp w podbieraku jest wyciągany z wody. Pan powiedział, że to nie za duży karp, ale mi się wydaje, że całkiem spory. Trochę się denerwuje ten karp, widzę, no ale nic dziwnego. I teraz? Jak to wygląda? Aha, czyli trzeba teraz karpia wyciągnąć z podbieraka.
1: Dokładnie tak. Odhaczamy sobie go najpierw, ale już widzę, że się wypiął sam. Teraz potrzebuję tutaj wsparcia kolegi, żebyśmy wyciągnęli podbierak.
2: Tą rybę musimy cały czas utrzymać, żeby była wilgotna. Grzegorz Przydatek, koło wędkarskie Elektrownia Opol. Czyli stąd jest to polewanie wodą, ona nie może wyschnąć, no bo śluz jest naturalną ochroną dla tej ryby.
0: Mhm. I co teraz?
1: Teraz zdjęcie, szybkie ważenie, chociaż nie wiem, czy w tym przypadku trzeba, bo ten karp ma około 5 kilo, myślę, nie więcej. No i do wody.
0: Okej, okay, dobrze.
3: Dobra, no to wujek, zrób teraz zdjęcie Pawłowi. I dosłownie teraz po zdjęciu zajmiemy się tym, co wspomnieliśmy wcześniej, czyli odkażaniem rany.
0: Rozumiem. I ma pan tutaj jakiś taki specjalny środek, tak, do odkażania?
3: Tak, tak, dokładnie. To jest specjalny środek, który służy do tego, żeby te rany goiły się znacznie szybciej. Jest to udowodnione gdzieś tam dzięki zdjęciom. My jesteśmy w stanie rozpoznać, czy to jest jedna i ta sama ryba złowiona któryś tam raz i widzimy po prostu później, jak te rany się goją.
0: Panie Grzegorzu, pan przed chwilką mówił, że nie wiadomo do końca, czy to jest rana taka wynikająca z tego, że ta ryba po prostu bytuje w tym środowisku i tak sobie wyobrażam, że może gdzieś tam zahaczyć chociażby tym pyszczkiem, a zaraz będziemy rozmawiać dalej, tylko ten karp wyląduje w wodzie, tak?
1: Dokładnie tak. Rybka sfotografowana, odkażona, także wypuszczamy.
0: I popłynął.
1: Miejmy nadzieję, że jeszcze kogoś ucieszy, jak będzie nieco większe.
0: 5 kilogramów to wydaje się, że nie taki maleńki, no ale to oczywiście ja myślę w kategoriach takiego zwykłego zjadacza chleba albo zjadacza karpia świątecznego, który myśli o tych rybach, które później podawane są w Wigilię na stół.
2: Tak, no teraz proszę sobie wyobrazić, że to, co pani redaktor widziała, to jest 5 kilogramów, natomiast rekordowy karp z tego łowiska ma przeszło 27 kilo, tak? Czyli mamy ponad 5 razy większą rybę, która no cieszy, bo dlatego, że ona była złowiona rzeczywiście wielokrotnie. No to są zawsze są jakieś takie wątpliwości, mieszane uczucia co do tego, te męczenie ryb jest, czy to jest męczenie. No, też możemy mieć wątpliwości. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby maksymalnie zminimalizować to, żebyśmy mogli tą swoją pasję uprawiać i zawsze będziemy mieli wątpliwości tam, gdzie dotyczy to relacji człowiek-zwierzę.
0: Te ryby mogą dorastać do tak dużych rozmiarów ze względu na to właśnie, że one są od razu wypuszczane.
2: Tak, no tutaj to jest wynik tego, że działamy szybko, sprawnie, dbamy o to łowisko, tak jak powiedziałem, bo to nie tylko wymaga tego, że ta ryba po złowieniu ma szybko trafić z powrotem do swojego środowiska, ale też jest tak, jak tutaj pani redaktor obserwowała, czyli jest odpowiednio, oglądamy, odkażamy w razie potrzeb, jeżeli widzimy, że dochodzi do jakiejś infekcji lub nadmierne nagromadzenie pasożytów na ciele tej ryby, no to jesteśmy w stanie po prostu interweniować szybko i poprawić jej bytowanie. I jej tak samo poprawiamy środowisko poprzez wapnowanie tych zbiorników, odkażanie tych zbiorników, więc to jest cały cykl różnych działań, żeby to łowisko tak, jak tutaj wyglądało, żeby ta ryba była taka duża. Zresztą jesteśmy takim kołem, gdzie mamy łowisk no kill dosyć dużo, bo chyba jest ich 4, jak pamiętam. I chyba wyjątkowe, jeżeli chodzi o skalę naszego województwa, ale nie tylko naszego województwa. Jednocześnie, no to jest, mówię, tak powiedziałem, to jest wynik działania naszych tutaj wspólnych działań kolegów, którzy poświęcają swój czas, swoje pieniądze, nie patrząc na to, że to kosztuje, odbieramy często rodzinom czas. No jestem już może tak w wyjątkowej sytuacji, że ja i poluję, i wędkuję, i widzę, że to można tak to porównać, zarówno polowanie, jak i wędkowanie, no jest jakimś tam sztuką wyboru. Albo siedzimy w domu, w fotelu i pijemy kawę, albo jedziemy na ryby lub na polowanie. Zawsze to jest sztuka wyboru, co wolimy.

0: dzisiaj z naszymi słuchaczami jesteśmy na Malinie w Opolu. Jest przepięknie. W chwili, gdy nagrywamy, pogoda jest naprawdę fantastyczna. Słoneczko świeci, późne popołudnie, więc jest niezwykle, niezwykle przyjemnie. Sama woda absolutnie koi, a dzisiaj rozmawiamy o wędkowaniu. No właśnie, co jest takiego w wędkowaniu, co pana pociąga? Ja myślę, że no samo przebywanie w naturze jest niezwykle ważne.
1: Tak, to przebywanie w naturze jest ważne. Maciej Rozwadowski, ja jestem z koła Opole Elektrownia, ale też jakby dzięki temu, że łowimy te ryby, jesteśmy w stanie taki zastrzyk adrenaliny dostać. I to jest mega gdzieś tam motywujące, tym bardziej jeśli doprowadzimy do brania, a później jeszcze tą rybę uda się wyciągnąć. To jest najważniejsze, bo wiele jest takich sytuacji, kiedy wypracujemy to upragnione branie, ale niestety ryba potrafi się zerwać.
0: Rozumiem. A propos tej adrenaliny, ja mam takie wrażenie, że jednak mężczyźni bardziej tej adrenaliny potrzebują. I teraz tak się zastanawiam, chyba w gronie wędkarzy jednak zdecydowanie więcej mężczyzn, więc tej adrenaliny chyba jest sporo.
1: Tak, to prawda, zdecydowanie jest więcej mężczyzn, ale to już powoli zaczyna odbijać też w tą drugą stronę i widzimy naprawdę nad wodą coraz więcej kobiet.
0: O proszę, ja myślę, że takie wędkowanie sprzed lat odchodzi do lamusa. Może inaczej, skojarzenie z wędkowaniem sprzed lat odchodzi do lamusa, czyli wędka i siedzimy sobie nad wodą i tyle. Natomiast tutaj jesteśmy na Malinie. Ja tutaj widzę naprawdę no, cały, można by powiedzieć, majdan, pełno różnego rodzaju rzeczy, włącznie z namiotem, więc wędkowanie to jedno, ale no, taki czas spędzany nad wodą to drugie, no i wygląda na to, że trzeba się do tego całkiem solidnie przygotować.
1: Tak. Kiedyś faktycznie, nawet jak ja sam zaczynałem, wystarczył rower, spakowało się tak naprawdę w torbę na ramię, wędkę przyczepiliśmy do ramy od roweru i jechaliśmy gdzieś nad rzeczkę na parę godzin. W tym momencie no, wygląda to znacznie inaczej, czyli przyjeżdżamy, mamy te namioty, mamy łóżka, żeby faktycznie mieć tą wygodę nad wodą, bo spędzamy tutaj bardzo dużo czasu, no i chcemy mieć jak największy komfort po prostu spędzonego tego czasu na łonie natury.
0: Widziałam, że pan ma nawet taki samochód, busa. W tym busie zdaje się jakiś materac, tak?
1: Nawet nie materac, a ja sobie wkładam tam specjalne łóżko wędkarskie. Jest ono zintegrowane ze śpiworem, więc nigdy nie zmarznę. A dlaczego bus? Po prostu jest mi wygodnie, zamiast rozkładać namiot, mam taką możliwość, mogę tam wszystko sobie wpakować. Dzięki temu jestem bez problemu nawet jechać na szybką nockę, które często robię, czyli po pracy jadę do domu, pozałatwiam swoje wszystkie sprawy prywatne. No i mogę nawet o godzinie 21 jechać nad wodę, po czym zwinąć się, jadąc do pracy o 5 rano. Dla niektórych osób, z którymi pracuję, jest to no, nie do pomyślenia, co ja robię, ale no, ja to kocham po prostu i nie czuję się na następny dzień ani trochę zmęczony, nawet jeśli ta noc jest nieprzespana, bo ryby dopisują.
0: Myślę, że to jest też takie przy okazji poczucie wolności, jeśli ma się ten samochód i można się na dobrą sprawę zdrzemnąć na chwilę no, w miejscu, w którym się człowiek zatrzymuje. Czy to może być tak, że na przykład ten typ, nie wiem, spędzania czasu na łonie natury przekłada się na to, jak pan lubi podróżować albo odpoczywać? Czy zdarza się, że, nie wiem, rodzinnie w ten sposób spędzacie wspólny czas?
1: Tak, rodzinnie jak najbardziej też można spędzić czas, tym bardziej, że ja mogę do tego busa spakować wszystko, tak jak tutaj jest grill gazowy akurat, dosyć dużych gabarytów.
0: No właśnie, spory całkiem, ja panu powiem, że taki grill, pomyślałabym, że raczej wrzuca się no, jakiś taki maleńki, przenośny, to, no ten też jest przenośny, ale to jest taki całkiem spory grill, którym można postawić na terazie.
1: Tak, tak, to tak naprawdę jest nawet z tarasu grill, ale przez to, że jesteśmy jakby tutaj rodzinnie, no to potrzebujemy też dosyć duże palenisko mieć, żeby dla każdego przyrządzić jakąś kolację czy obiad.
0: Bo to jest też czas taki, w którym można mówić o jakiejś swego rodzaju integracji, no bo przypuszczam, że to jest tak, że umawiacie się, nie wiem, ze znajomymi, z rodziną, że blisko siebie wędkujecie?
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj nad wodą jesteśmy w stanie poznać naprawdę mnóstwo ludzi. Wiadomo, jak to bywa, czasami pozytywnych, czasami mniej. No ale raczej zdecydowana większość jest tych ludzi pozytywnych, z którymi później można się nawet spotkać za miesiąc, albo spotykamy ich po dwóch, po trzech latach i miło powspominać tamte stare czasy.
0: A kto pana zaraził tą pasją?
1: Mnie zarazili wujkowie. Pamiętam, jak byłem mały i zabierali mnie gdzieś tam nad wodę, tylko to się troszeczkę przerodziło w inne wędkowanie, tak jak tutaj teraz jesteśmy i próbujemy łowić karpie, czyli naprawdę te duże ryby. Wujkowie mnie nauczyli łowić, a ja jakby postarałem się ich nauczyć albo zarazić łowieniem tych dużych ryb.
0: Rozumiem. Proszę, czyli uczeń prześcignął mistrza, można powiedzieć, czy niekoniecznie?
1: No nie zawsze tak bywa. Nieraz jest tak, że to ja i tak jestem gdzieś tam bez brań, bez ryb, a wujkowie potrafią mi nieźle dać łomot.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Z mikrofonem Radia Opole wędrujemy teraz wzdłuż zbiornika Malina 2 w Opolu, a dzisiaj sporo o wędkowaniu. Jak wędkowanie to przyroda, a jak przyroda, nasz program ma tytuł Co w trawie piszczy, tu należałoby raczej powiedzieć co nad brzegiem piszczy albo śpiewa. Właśnie, za chwilkę wrócimy do rozmowy o wędkowaniu, o rybach, ale jeszcze powiedzmy o innych zwierzętach, które tutaj mieszkają na Malinie.
2: Grzegorz Przydatek, koło wędkarskie Elektrownia Opole.
3: Tak, no tutaj to, co tutaj pani powiedziała, co piszczy. No
1: i teraz... Zatrzymajmy się chwilę, bo będzie trudno rozmawiać, a od razu będziemy spoglądać kątem oka na taflę wody.
3: Co piszczy, tak? Bo tak, bo co tam w tej wodzie piszczy, czy w okolicy zbiornika? Często nie zdajemy sobie nawet sprawy, bo na tych zbiornikach wodnych są takie zwierzęta znane wszystkim, sympatyczne, zresztą gryzonie, bobry. I co niektórzy potrafią te odgłosy bobrów brać, szczególnie tej młodzieży bobrów, za jakieś dziwne odgłosy nimf, które może kiedyś wręcz uważano, że to są te nimfy wodne, które gdzieś tam wabią tego przechodnia. Natomiast to jest piszczenie przypominające nawet kwilenie dziecka, takiego dziecka przerażonego.
1: O proszę!
3: Tak, te młode bobry potrafią takie dźwięki wydawać i nieraz tutaj kolegów uświadamiałem, że to jest właśnie to. Bo wędkarze też poznają tą przyrodę, też mają z nią dużą styczność. Tu możemy obserwować różne rzeczy. Ja zawsze ze sobą zabieram lornetkę, bo mogę obserwować ptactwo. Tych ptaków przyróżnych jest tu bardzo dużo. Na przykład polujące błotniaki stawowe, które możemy tutaj oglądać. Rybitwy i mewy przylatują. Obserwujemy sobie łabędzie i młode pokolenie łabędzi. Ale te bobry są chyba tutaj takim bywalcem, którzy i troszeczkę momentami przeszkadza tym wędkarzom, ale jednocześnie jest to jakieś takie dodatkowe to coś w kontakcie z tą przyrodą, taką żywą, naturalną, no wspaniałą można powiedzieć. To nas wzbogaca. Myślę, że obcowanie z przyrodą na każdym kroku, w każdej sytuacji nas wzbogaca.
1: Czasami ta przyroda potrafi zaskakiwać. Powiedział pan, że takie odgłosy wydawane przez bobry mogą przypominać odgłosy niemowlęcia, dziecka. Natomiast jeśli chodzi o las, też nie wszyscy pewnie wiedzą, że sarny, a te pewnie też pojawiają się tutaj nad zbiornikiem, potrafią szczekać, tak jak pies. I myślę, że niektórzy są przekonani, że słyszą głos szczekającego psa, a nie kozła, czyli samca sarny.
3: Tak, no tutaj mamy do czynienia, musiałbym też troszeczkę sprostować, bo nie tylko kozioł wydaje ten głos szczekania, tak samo ten głos przez strach ostrzegający, jakim jest szczekanie, wydaje również koza. Ona po prostu się w innych tonacjach, jest zarówno głos kozy, jak i kozła. Bardzo często tutaj nad wodą spotykamy, dlatego że wędkarze to są osoby, które często starają się być mało widoczne, cicho nad tą wodą. Więc te spotkania, które są na przykład z sarnami, które też odwiedzają ten zbiornik, bo choćby z tego powodu, że tutaj na przykład odbywa się też bardzo blisko rykowisko, przychodzą się napić jelenie do tej wody na ten zbiornik. Sarna też niestety w tej chwili przy tych skrajnie niekorzystnych warunkach, jeżeli chodzi o suszę, też musi pić tą wodę, bo tak normalnie korzysta z tej wody, która jest w roślinności. Natomiast jak widzimy tutaj wokoło, ta roślina już zamiera, więc nie ma tej wody bezpośrednio, musi odwiedzić taki zbiornik. I często to spotkanie właśnie wędkarz, zaskoczenie ze strony kozła, ze strony kozy, kończy się właśnie tym oszczekiwaniem, bo w momencie, kiedy sarna już wie, co jest, co to tam nad tą wodą siedzi, czy z czym ma do czynienia, no to ona ucieka. Natomiast dopóki nie rozpozna, to właśnie wydobywa ten specyficzny głos takiego szczekania, który właśnie często ludzie, którzy nie mają tej świadomości, biorą za odgłos szczekania psa.
1: Ha, to ciekawe. No bo wędkarz jednak zachowuje się cicho, więc wyobrażam sobie, że jeśli jest odpowiedni wiatr w odpowiednią stronę, no to taka sarna po prostu może nie poczuć zapachu człowieka.
3: No tak, no dlatego to spotkanie często jest zaskakujące dla obu stron po prostu, nie? I w tym momencie ta sarna, nie wiedząc, czy ma do czynienia, tak jak powiedziałem, zaczyna oszczekać, bo z reguły sarny też nie są same. Najczęściej to jest jakieś tam albo zeszłoroczna kózka, albo tegoroczne koźle, które tam gdzieś towarzyszy tej mamie, lub koziołek, który towarzyszy swojej partnerce.
1: A jeszcze wracając do bobrów, powiedział pan, że czasem przeszkadzają wędkarzom. W jaki sposób?
3: No tutaj taki specyficzny sposób wędkowania. To, co słyszeliśmy może na początku audycji, ten sygnał tego sygnalizatora, który sygnalizuje branie, potrafi to zrobić też bóbr, nie? Więc, znaczy no po prostu przepływając uruchamia sygnalizator. No i wędkarz z przekonaniem, że to jest te branie upragnionej ryby, w pewnym momencie no, doznaje zawodu,

0: to jednak nie była ryba, to był bóbr, który przepłynął, zahaczył, ciągnąc swoje pożywienie, bo najczęściej to, jak sam przepływa, on doskonale widzi żyłki, on to omija, zresztą łabędzie potrafią doskonale się między tymi żyłkami przemieszczać, czy kaczki, natomiast w momencie, kiedy ciągnie gałąź, on nie do końca kontroluje, gdzie ta gałąź tam po prostu po tej wodzie się przemieszcza i to zahacza wtedy o te żyłki. Natomiast normalnie to nie, to zresztą powiem szczerze, od wielu kolegów tutaj słyszałem właśnie te opinie, że no fajnie, bo widziałem bobra, gdzieś obserwowałem te bobry, albo całą rodzinkę, która wyszła gdzieś sobie tam na brzeg i próbowała żerować. Nie?
1: A budują tutaj gdzieś w okolicy żeremia?
0: Żeremia tutaj nie są budowane na tym zbiorniku. Generalnie ta populacja bobrów, to ona tak troszeczkę dzieli swój, ma jakby dwa domy. Tak naprawdę w ciągu roku, kiedy są normalne warunki, mamy teraz skrajną suszę, tak już wspomniałem, normalne warunki, to one bytują obok tutaj przepływającej rzece Malince. I ona wyschła już, jest taka wyschnięta już od kilku miesięcy, jest pozbawiona wody i te bobry po prostu szukają sobie miejsca, bo to, co dla bobra istotne, jest, to jest bezpieczeństwo jego i jego potomstwa, więc wejście najczęściej do nor znajduje się pod wodą. I on potrzebuje takiego miejsca, gdzie ta woda zakrywa wejście do nory, a jednocześnie może sobie wykopać wyżej to swoją siedzibę, ten swój domek.
1: Tutaj tylko przepływają po to, żeby coś smacznego złapać.
0: Znaczy, generalnie tak. Jest to taki troszeczkę problem, bo my też tutaj środkami zabezpieczamy te drzewa, bo chcielibyśmy, żeby troszeczkę tej zieleni było. Zresztą wiadomo, że drzewa osłaniają też od nadmiernego parowania, które powoduje na przykład silny wiatr na takich zbiornikach. Natomiast no, bobry cały czas próbują gdzieś tam trochę tych drzew uszczknąć, żeby się pożywić. Natomiast główne też szukają tego schronienia, żeby móc do tej wykopać tą norę w brzegu tego zbiornika i wejść bezpiecznie do tej nory i tam się schować przez okres dnia, bo w ciągu dnia nie widzimy tych bobrów. To są gryzonie aktywne głównie nocą.
1: Uprzedził pan moje pytanie, bo chciałam właśnie spytać o to, jeśli ktoś chciałby takiego bobra zobaczyć, czy nawet taką bobrzą rodzinkę, to w nocy, tak? Czy lepiej nad ranem, wieczorem? Na pewno nie w ciągu dnia.
0: Jeżeli chodzi o młode osobniki, to rzadko zdarza się, że mama czy tata wyprowadzają te młode na zewnątrz w ciągu dnia. Oczywiście są takie sytuacje, też miałem okazję tutaj przy okazji wędkowania to zaobserwować, natomiast najczęściej spotyka się gdzieś w nocy, no bo wędkarze też posiadają lampki różnego rodzaju takie czołowe, które świecą, no w tej chwili technologia pozwala na świecenie na duże odległości, więc wtedy się to obserwuje. No a najczęściej to jest z rana. Z rana, tak jak tutaj mój siostrzeniec też opowiadał o tej swojej pasji, co go ciągnie na tą wodę, ale to, co zawsze my mówimy między sobą, czy z bratem, no nic nie smakuje tak fajnie jak o świcie kawa nad wodą. To jest chyba trudne w jakiś sposób przedstawienie, jak ta kawa smakuje w domu, czy na najlepszej restauracji, ona tak nie smakuje. Kiedy obserwujemy tą wodę i wtedy właśnie możemy zaobserwować wczesnym rankiem, kiedy dopiero słońce gdzieś tam się przebija przez chmury, jak ta rodzina bobrza, czy jakieś pojedyncze bobry, czy różne inne zwierzęta przychodzą nad tą wodę w poszukiwaniu, czy jedzenia, czy właśnie ugasić pragnienie.

0: Radio Opole. Bo najlepsze dzieje się teraz.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Radio Opole na 103,2 FM w Prudniku.
1: Zbliża się godzina 16. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Po awarii sieci wodociągowej w Opolu część miejskich autobusów jeździ objazdami. Rolnicy z gminy Tułowice dziękują za plony, choć liczyli na nieco lepsze żniwa. Odra Opole prowadzi w Bielsku Białej w meczu z Podbeskidziem.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej odwołał większość ostrzeżeń przed burzami i silnym wiatrem. Sytuacja pogodowa uspokaja się, podkreślono w komunikacie IMGW. Dodano jednak, że wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części południowo-zachodniej i centralnej Polski, w tym m.in. dla województwa opolskiego. Objazdem kursuje część autobusów miejskich w Opolu, informuje MZK. Ma to związek z awarią sieci wodociągowej na ulicy Rejtana. Objazdem jeżdżą więc autobusy linii 3, 5, 9 i 13. Nie zatrzymują się teraz na przystanku Rejtana, Urząd Skarbowy, w obu kierunkach. Szczegółowe trasy objazdów podano w mediach społecznościowych MZK Opole oraz na stronie Radia Opole. Dodajmy, że do podobnej sytuacji doszło w tym rejonie kilka miesięcy temu. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
0: To dzieje się teraz w regionie.
1: Korowód dożynkowy, msza dziękczynna za plony, artystyczne występy i rozmaite atrakcje, jak choćby warsztaty walki bronią dawną, składają się na miejsko-gminno-parafialne dożynki Tułowic w sołectwie Szydłów. Dziękujemy, że w ogóle mamy jakieś zbiory, mówi Gerard Latta, rolnik z Tułowic, gospodarujący na 45 hektarach.
2: Że urosło, że nie wysuszyło, chociaż było tak sucho już w marcu, że było po co na pole jechać.
3: Udane plony, udane żniwa?
2: Średnio. Na gorszych ziemiach było po prostu tak drobne ziarno, że praktycznie plewa, a na lepszych było lepsze, także wyrównane tak, ale średnio to wychodzi. Teraz troszkę lepiej, jak już popadało, to chociaż będzie trochę nadzieja w kukurydzy, w burakach, bo to już było tragicznie.
1: Andrzej Wesołowski, burmistrz Tułowic, podkreśla, że praca rolnika nie jest łatwa. Nie wystarczy zasiać czy posadzić i patrzeć, jak rośnie.
4: Ci młodzi poprzejmowali, jest kilku rolników, którzy mają bardzo dużo hektarów. Ci rolnicy mają sprzęt, mają dotacje, dofinansowanie i oni nam dają chleb. Rolnik nie ma wakacji w zasadzie, bo jeśli ktoś ma bydło, trzodę, nie wywiesi, że na 2 tygodnie wyjeżdżam na urlop.
5: Pogoda to jest 90% tego naszego sukcesu, tego plonu. Reszta to jest nasza praca. Jeżeli nie będzie pogody, możemy robić wszystko, co się tylko da, jak najlepiej, ale pogoda jest kluczowa.
1: Dodaje Adam Gala, rolnik z Małych Tułowic, który gospodaruje na 50 hektarach. Radio Opole jest patronem medialnym dożynek gminy Tułowice w Szydłowie. Na naszej stronie internetowej można zobaczyć galerię zdjęć z dożynkowego korowodu.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że uzgodnił z prezydentem Francji przyspieszenie dostaw francuskiego sprzętu i pocisków. Rozmawiał z Emmanuelem Macronem przez prawie 2 godziny. Przede wszystkim o potrzebie zapewnienia Ukrainie obrony powietrznej. Bardzo cenimy sobie gotowość prezydenta Francji do pomocy w rozmowach z naszymi pozostałymi partnerami, którzy dysponują niezbędnymi pociskami do systemów Patriot, napisał w mediach społecznościowych ukraiński prezydent. Dodał, że Francja potwierdziła gotowość do udzielenia licencji na produkcję pocisków. W poniedziałek, 24 sierpnia w Paryżu planowane jest spotkanie koalicji chętnych. Wybór daty nie jest przypadkowy. Tego dnia Ukraina obchodzi 35. rocznicę. Nie podległości. 50. opolska piesza pielgrzymka dotarła dziś na Jasną Górę. Pielgrzymi z Opola wyruszyli w poniedziałek. Ci z Nysy byli w drodze o dzień dłużej. U celu witał pątników biskup diecezji opolskiej Andrzej Czaja.
6: Serdecznie Was witamy, pozdrawiamy. Jesteście radością, dumą Kościoła Polskiego. Dziękujemy Panu Bogu za wszystko dobro, któregośmy doświadczyli. Powierzamy Mu siebie, nasze intencje, powierzamy Mu naszych bliskich, rodzinę, nasze parafie, cały opolski Kościół. I prosimy o Boże błogosławieństwo.
1: 1-0 prowadzi Odra Opole w Bielsku Białej z Podbeskidziem. Gol dla niebiesko-czerwonych padł w 8. minucie meczu. Zdobył go napastnik Michał Felix. W tej chwili mamy 33. minutę tego spotkania. Przypomnę, to mecz 5. kolejki piłkarskiej Betclic pierwszej ligi.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Jest pochmurno zgodnie z zapowiedziami synoptyków i tak ma być do wieczora. Możemy się jednak spodziewać też większych przejaśnień, a także przelotnych opadów deszczu czy burz. Prognozowana wysokość opadu może wynieść miejscami około 20 mm. W centrum województwa termometry pokazują niespełna 20 stopni, nieco ponad 20 na południowych krańcach temperatura, więc na razie bez zmian, podobnie jak ciśnienie. Barometry pokazują 1014 hektopaskali, wiatr jest umiarkowany, okresami jednak porywisty, zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
0: Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: W tej godzinie naszego programu sporo ciekawostek o zbiorniku Malina 2 w Opolu. Sprawdzimy, jak nazywa się największy karp, który tutaj mieszka. Będzie też o bobrach, które potrafią wydawać wyjątkowo dziwne dźwięki. Popłyniemy też pontonem. Proszę koniecznie z nami zostać, bo zapowiada się ciekawa wyprawa, a potrwa do 17. Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: Jesteśmy dzisiaj nad zbiornikiem Malina 2 w Opolu. Sporo o wędkowaniu, o przyrodzie rozmawiamy. No właśnie, to jest zbiornik bardzo blisko miasta. Jak tutaj ta przyroda współistnieje z miastem?
1: No myślę, że tak jak już wszyscy to obserwujemy, że tak naprawdę to właśnie ta przyroda się przyzwyczaja troszeczkę do nas, my ją akceptujemy mniej lub bardziej, bo wiadomo, że jednak człowiek jest takim dominującym elementem w przyrodzie, zawsze obcym. Grzegorz Przydatek, koło wędkarskie Elektrownia Opol. Natomiast ona tutaj sobie całkiem świetnie radzi, bo tak jak mówimy, no są gatunki, które są rzadkie, które tu spotykamy, są gatunki, które są bardziej powszechne, jak właśnie jeleniowate, czy właśnie dziki, które też tutaj potrafią się znaleźć. A jednocześnie, jak popatrzymy na lokalizację samej Maliny 2, to są zbiorniki wciśnięte między osiedlem Malina a Grudzice. Dwa dosyć spore, dynamicznie rozwijające się osiedla, w zasadzie no, niskiej zabudowy, prawda, lub takiej zabudowy szeregowej. Dosyć duża penetracja ludzi, a jednak mamy do czynienia z taką żywą, jeszcze można powiedzieć naturalną, nienaruszoną przyrodą. Zresztą tak jak tu idziemy, no idziemy w jakimś tam pasie zieleni, który tutaj dzięki właśnie naszym kolegom wędkarzom, tak wspominałem, jest utrzymywany w odpowiednim stanie. Staramy się usuwać jakieś tam suche gałęzie, żeby to też było bezpiecznie dla ludzi. No i bardzo często tutaj na przykład spacerowicze są. Spacerowicze na rowerach ludzie jeżdżą naokoło tego zbiornika, no korzystają z tych dobrodziejstw natury, powiedzmy tak bardzo szeroko.
0: To jest niezwykle ważne, żeby ta przyroda była jak najbliżej miasta, albo była po prostu w mieście. Zresztą teraz bardzo dużo się mówi o tym, żeby robić wszystko, żeby betonu było jak najmniej, a żeby wprowadzać w miasto drzewa, krzewy, różnie z tym wygląda, a tutaj na szczęście udało się zachować taki skrawek przepięknej, no można powiedzieć częściowo, albo w dużym stopniu dzikiej przyrody, tak blisko zabudowań.
1: No tak, oczywiście, dlatego to jest bardzo, bardzo fajne, bardzo ważne i myślę, że wszyscy potrzebujemy tego dotknięcia tym świeżym powietrzem, tą właśnie zielenią. Naładujemy te akumulatory i jesteśmy w stanie wykonywać trzy zadania domowe, czy zadania właśnie związane z naszym hobby, prawda, w tym momencie.
0: A my doszliśmy do kolejnych wędkarzy w tej chwili.
1: Tak. Tu też kolega z koła, w ogóle członek zarządu naszego koła. To jest, tak widać, z małżonką, z pieskiem. Też mile, rodzinnie spędzają czas. O, tak jak tutaj widzimy.
0: Kawka jest.
1: Oczywiście kawka jest.
0: Idziemy się przywitać. Dzień dobry.
2: Musi dobry człowiek iść, bo pies nie szczeka. On na wszystkich szczeka.
0: Naprawdę? A ja uwielbiam psiaki. Mam w domu dwa psiaki. Dzień dobry. Cześć, Mordko. To jest piesek na ryby, tak?
2: Tak, jest to piesek na ryby. Lubi się brudzić. Jak widać, czysty nie jest. Kiedyś był biały.
0: Ja absolutnie to rozumiem. W tej chwili wącha moją torbę, a to dlatego, że pewnie czuje moje psiaki. Niewykluczone.
2: Jest to piesek, który bardzo lubi pływać pontonem.
0: Tak?
2: Kiruś, chodź. Płyniemy.
0: O, tak. Już wskoczyła od razu.
2: Tak, już jest w pontonie, ona już będzie ze mną pływać.
0: A co największego złapała? Jaką rybkę?
2: A, no to tutaj akurat nie.
0: Nie pomaga, w tej kwestii nie pomaga.
2: Tutaj przegania nam po brzegu, że ona bardzo boi się żab, ma taką fobię. A piesek tutaj uskutecznia i wszystko, co tutaj rusza się w wodzie, próbuje odganiać. Janusz Czmielewski, jestem tutaj sekretarzem koła naszego tu miejscowego Elektrownia Opole.
0: A teraz widzę taką całkiem sporą ławicę maleńkich rybek. Co to za rybki?
2: Cały dzień tutaj stada płotek i krasnopiórek krążą, wygrzewają się tutaj w tej wodzie. No mamy tutaj takie małe akwarium naturalne.
0: No właśnie widać.
2: Całe stada, tysiące rybek.
0: Tutaj nad tą wodą i w wodzie sporo się dzieje. Samo wędkowanie to jedno, ale to przebywanie w naturze, tak, blisko przyrody.
2: W dużej mierze chodzi o to przebywanie właśnie na zewnątrz, żeby nie siedzieć w domu, żeby się odrywać od pracy, od tych problemów codziennych. To jest to dla nas taki sposób na życie trochę.
0: Sposób na życie, bo pan przyjeżdża tutaj nie sam, rozumiem.
2: Znaczy przez wiele lat jeździłem sam. W tym roku jakoś tak żonę udało się tutaj zakupić auto odpowiednie, dopracować, powiedzmy spanie. Także mamy gdzie spać, mamy lodówkę, mamy troszkę większej wygody i w związku z czym żona zaczęła ze mną również jeździć w tym roku. Co mnie cieszy.
0: Nawet widzę tutaj panel słoneczny.
2: Tak, mamy panel, mamy lodówkę elektryczną.
0: Też przed momentem o tym rozmawialiśmy, po drugiej stronie Maliny, że właśnie, że teraz to nie jest kwestia, nie wiem, krzesełka i wędki, ale to jest cała ta oprawa związana z wędkowaniem i z przebywaniem na łonie natury.
2: Tak, tak, właśnie to tak wygląda, że to już nie jest to krzesełko i wędka, to jest cała wyprawa, dlatego to nie jest jednodniowe, kilkugodzinne wędkowanie, tylko kilkudniowa wyprawa, więc wszystko wszystko musimy mieć ze sobą.
0: Czyli jeśli na przykład jest dłuższy weekend, albo nawet nie dłuższy weekend, czyli w weekend można w ciemno powiedzieć, albo okej, mamy co robić, bierzemy samochód, ruszamy.
2: Tak, tak to wygląda. Ja akurat, że ja żyję nad wodą, ja weekendy w domu nie spędzam. Żona rzadziej, ale ja praktycznie całe wakacje od wiosny wczesnej do późnej jesieni przebywa nad wodą. Bardzo często tu właśnie nad Baliną. No to taka nasza tutaj wolna, wycumkana, przygotowana przez nas przez wiele, wiele lat i lubimy tutaj przebywać.
0: Kiedy ta pasja się pojawiła? Skąd ta miłość do wędkowania, ale też do tego, żeby po prostu przebywać nad wodą?
2: No my mężczyźni to chyba mamy w sobie coś takiego, taką wolę. Kiedyś tylko była potrzeba przyniesienia zwierzyny do domu. No teraz to się już zmieniło, nie potrzebujemy tych rzeczy. Bardziej chodzi o to, żeby nie siedzieć w domu i nie patrzeć w telewizor, tylko sobie gdzieś tutaj wspólne pasje, wspólne rozmowy. Kiedyś się też mówiło, że wędkarze to alkohol, ale nie jest. To się wszystko zmieniło. Przez te wiele, wiele lat potrafiliśmy sobie wypracować jakieś nasze wspólne rozmowy, wspólne tematy i ten alkohol już naprawdę śpruś wśród tej wędkarskiej społeczności, to jest rzadkość. Zdarza się oczywiście jak w każdym środowisku, ale jest rzadkością.
0: To cieszy, nawet jak z młodymi się rozmawia. Alkohol nie musi być częścią spędzania wspólnie czasu, gdziekolwiek.
2: To też wynika z tego, że my musimy być także mobilni, bo jak siedzimy tu wiele godzin, wiele dni, często gdzieś do sklepu trzeba podjechać, trzeba być mobilnym, no już na piechotę nie będziemy jeździć, tak? Także kawka, jakieś piwo, zero.
0: A propos kawki, też rozmawialiśmy przed momentem z panem Grzegorzem, który mówił, że najlepiej kawa smakuje o poranku, po takiej nocy.
2: Tak, poranki już mamy takie rześkie, także poranna kawa, kiedy słońce wschodzi, z wody unoszą się opary, bo ta woda jest bardzo ciepła, więc nad ranem to jest takie bardzo widoczne. Jest to fajna sprawa.
0: A jeśli chodzi o przyrodę, co pana tutaj tak najbardziej zaskakuje, jeśli chodzi o faunę, florę?
2: Generalnie my łowimy karpie, także no te ryby, te duże ryby nas fascynują. Są trudne do złowienia i o to tu też chodzi. Tam koledzy łowią na przykład w tej chwili dużo tych ryb łowią. W ciągu dnia kilkanaście ryb zostało złowionych, a my z kolei z Grzegorzem tak nie za bardzo. I cała sztuka polega na tym, żeby no przechyczyć tą rybę. Zrobić coś, żeby ją złowić. I tu nie chodzi o to, żeby ją zjeść, tylko chodzi o to, żeby ją przechytrzyć, złowić i to jest ta nasza fascynacja tak.
0: Słyszałam, że tutaj w tej wodzie pływa karp, który ma 27 kg. A panu jaką największą rybę udało się złowić?
2: Znaczy, mój osobisty rekord to jest karp 26800. Wow. Akurat nie z tej wody, z innej wody, ale z tej wody aktualnie, tak jak Grzegorz wspomniał, największa ryba ma 27600. Zwie się bury. Te duże nasze ryby mają tu imiona. Trochę je uczłowieczamy, może niepotrzebnie. No ale to tak wygląda. Znamy te ryby, wielokrotnie je łowimy, wypuszczamy. Także to nie jest tak, jak się może osobom, które się nie znają, wydaje, że te ryby gdzieś tu zdychają czy coś. Po prostu one tu żyją wiele, wiele lat, wielokrotnie są łowione, wypuszczane. No i tak to się mniej więcej odbywa.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Piesek wskoczył już?
2: Tak, piesek już skoczył, także płyniemy na wodę. Janusz Mielewski, sekretarz koła Elektrowni Opole.
1: Piesek pierwszy, ja druga, tylko buty ściągnę. To co, z naszymi słuchaczami radiowymi wskakujemy do pontonu.
2: Zapraszam raczej do przodu. Wiosła będzie trzeba wiosłować. Nie będziemy jakichś długich wycieczek robić. Tak, uwaga, odpływamy. Kiruś, grzeczna bądź.
1: Ło, ale pies przeszczęśliwy.
2: Jak dużo tych rybek tutaj pływa. Pomimo tego, że ta woda nie jest szczególnie czysta, sama w sobie jest bardzo bogata, jest bardzo żyzna, w związku z czym tych ryb małych jest bardzo dużo.
1: W tym zbiorniku przede wszystkim żyje karp. Wspominaliśmy między innymi o tym, że taki największy karp tutaj to waży grubo ponad 20 kg, prawie 30 kg. A jaka jest specyfika życia karpia? Ile tak maksymalnie karp potrafi przeżyć? Ile lat?
2: Mówi się, że nawet 50 lat potrafi przeżyć. Myślę, że w takim zbiorniku jak ten to jednak nie, bo to jednak wędkarze te karpie łowią, wypuszczają, więc tam dochodzi jakiś stres dla nich, ale około 25 lat to myślę, że bez problemu taka ryba potrafi przeżyć. Być może, że nawet dłużej.
1: Mam nadzieję, że Państwo poczują ten klimat. Płyniemy sobie pontonem. Ja wcale się nie dziwię, że wy tak to lubicie, że wy tak lubicie być nad wodą, bo ten lekki wiaterek z nad wody, teraz to słońce, ten delikatny szum wody, no sprawia, że natychmiast człowiek się wycisza.
2: Tak, tak, to właśnie o to tu chodzi, żeby się wyciszyć, żeby wyrzucić z siebie z głowy te wszystkie myśli związane z pracą, z życiem takim codziennym, ze wszystkimi problemami. Tutaj żyjemy sobie tym, co jest tutaj w tej chwili, nic więcej nas za bardzo nie interesuje.
1: A jeszcze wracając do tego karpia, czym karp się odżywia?
2: Karp jest takim raczej roślinożercą, ale zje również robaczki. Taki wszystkożerny jest właściwie. My głównie nęcimy karpie na bazie zbóż. Nasze produkty, którymi karmimy, to przeważnie kukurydza, pszenica i jakieś kulki proteinowe powstałe na bazie właśnie tych zbóż.
1: To jest ryba, która bardziej żyje przy dnie, w toni, czy wypływa jakoś do góry? Jak to wygląda?
2: Karp jest rybą taką ciepłolubną, żeruje w dnie, no brudzi nam wodę, także w tych czystych zbiornikach, w jakichś jeziorach z pierwszą klasą czystości nawet jest zabronione, nie są zarybiane zbiorniki karpią, właśnie z tego względu, że one mocno brudzą, mulą wodę, ale z kolei ten zbiornik niegdyś był bardzo, bardzo zarośnięty. I od kiedy tutaj jest duża populacja karpi, ale również amurów, udało się doprowadzić do tego, że w tej chwili no, nie mamy tutaj roślinności podwodnej. Przez to wędkowanie stało się dużo łatwiejsze. Zresztą to widać. Ten zbiornik jest oblegany każdy weekend, każda wolna chwila. Tu jest mnóstwo ludzi. Po prostu sprzyja zbiornik wędkarzom. Jest taki przyjemny do wędkowania.
1: A pamięta pan taką wyjątkową chwilę, jeśli chodzi o wędkowanie, już nie tylko tutaj na Malinie, ale w innym miejscu? Czy to była kwestia tego, że faktycznie wyłowiło się bardzo dużą rybę, czy zupełnie co innego?
2: Nie, no te wszystkie wyjątkowe chwile zawsze są związane właśnie z złowieniem jakiejś dużej, rzadkiej ryby, bo z tymi karpiami naszymi to również jest tak, że no jedne łowią się częściej, a drugie bardzo rzadko. Ja mam tutaj karpia łowionego od 2017 roku. Ważył wówczas 10 kg, dzisiaj waży 26 800. Potężna ryba.
1: Dla mnie to jest niepojęte, jak wędkarze wiedzą, że to jest ta, a nie inna ryba. No bo powiedział pan, że łowi pan tego karpia. Może ten karp pana polubił?
2: No właśnie, że nie polubił. Właśnie, że ja go kiedyś łowiłem często, a od kilku lat nie umiem się do niego w żaden sposób dobrać. Ale to też jest taką zachętą, żeby nadal tu przyjeżdżać i próbować tego karpia złowić.
1: Czyli rozumiem, że rozpoznajecie te karpie po jakichś, nie wiem, szczególnych łuskach, kształcie? Po czym się rozpoznaje, że to jest ten konkretny karp?
2: Tak, ja osobiście od kilku ładnych lat prowadzę taki profil, taką zamkniętą grupę, gdzie wrzucamy zdjęcia tych właśnie dużych ryb. I to trwa już 7-8 lat, może dłużej. Także te ryby, które kiedyś tam ważyły powiedzmy 14-15 kilo, dzisiaj ważą 25. Zdjęcia są robione z bliska, w dużej rozdzielczości. Także wszystkie łuski, kształt ryby, to widać, po prostu to widać. To jak się wielokrotnie tą rybę gdzieś tam widzi, to wychwytuje się te wszystkie niuanse. Są ryby, owszem, są ryby, które no ciężko jest rozpoznać, ale to jest kwestia tylko dobrze zrobionego zdjęcia. Każda łuska, układ łusek, układ ryby, kształt ryby. Jedne są pełnołuskie, drugie są lampasy, inne mają tylko łuski na ogonie. Także bardzo charakterystyczny karp jest do rozpoznania.
1: A co to znaczy lampasy? Jakieś szczególne takie pasy?
2: Tak, lampasem nazywamy karpia, który wzdłuż linii bocznej ma łuski. I to jest rząd łusek ułożony wzdłuż linii bocznej. Te łuski są bardzo charakterystyczne, także jest to łatwe później do rozpoznania.
1: To co, płyniemy do brzegu, chociaż powiem panu szczerze, że...
2: Jest przyjemnie, tak? Jest przyjemnie.
1: Jest przyjemnie, chętnie bym tutaj
2: została. Jest klimat, tak, jest klimat.
1: Piesek zadowolony.
2: Tak, ona uwielbia pływać razem ze mną. Czasami myślę sobie, nie wiem kiedy ona mi wyląduje w wodzie, ale no jeszcze się nie zdarzyło, ale często właśnie w ten sposób, że leży mi tutaj brzuchem na tym pontonie i zagląda, co tam się dzieje.
1: Potrafi wskazać cokolwiek? Nie, bardziej kontempluje.
2: Nie, chyba ten ruch bardziej intryguje, to co tu się dzieje, te ruszanie wiosłami, jej się chyba to podoba. Dzisiaj nam się bardzo wybrudziła, bardzo nam się tutaj wytarzała w tym piasku, ale już za chwilę się z niej wszystko wysypie, wykruszy, bo oczywiście na nos śpi z nami.
1: No ba! I ona się już szykuje do wyjścia.
2: Tak,
1: dobra,
2: tak.
1: I my też już chyba wychodzimy.
2: Ach. Kiruś, nie z tej strony, nie z tej strony wychodzimy, z drugiej strony.
1: Uwaga, tak, teraz żebym ja mikrofonu nie wrzuciła. Ała, do wody. Żyłka, głowa w dół. O, i teraz. Super, dziękuję ślicznie. No, żałuję, ale wróciliśmy niestety na brzeg.
2: Tak.

0: Jesteśmy nad zbiornikiem Malina 2 koło Opola. Spacerujemy tutaj wokół z wędkarzami. Rozmawiamy o przyrodzie, rozmawiamy o wędkowaniu i muszę panom powiedzieć, że jestem zdziwiona, ale tak bardzo mile zdziwiona, bo niestety wokół różnych zbiorników wodnych, ale takich miejsc, które służą rekreacji, często można znaleźć no śmieci po prostu. Tymczasem tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemnie, blisko zabudowań, więc przypuszczam, że tutaj jednak tych osób, które przychodzą po to, żeby pojeździć na rowerze, zresztą tak jak pan Grzegorz wcześniej mówił, czy pospacerować jest sporo, a jednocześnie jest po prostu czysto.
1: Tak, tak. Przez te wszystkie lata, przez które pracowaliśmy nad tym zbiornikiem, udało się skupić wokół tego zbiornika taką zgraną grupę ludzi, że po prostu wszyscy siebie nawzajem pilnują. Janusz Mielewski, sekretarz koła Elektrowni Opole. Tu po prostu wielkim obciachem byłoby zostawienie śmieci, bo praktycznie znamy się wszyscy. I ja wiem, kto siedzi 3 stanowiska dalej, Grzegorz wie, kto siedzi tam 4 stanowiska no tak. dalej. I gdyby tu zostawił ktoś nam śmieci, no zdarza się, oczywiście, że się zdarza, że jacyś ludzie, którzy nie znają tego klimatu, tego zbiornika, nie wiedzą, że tak się nie robi i nam gdzieś ktoś zostawi jakieś śmieci, ale to jest naprawdę bardzo rzadka rzecz.
0: Chociaż wydawałoby się, że wędkarz to jest taka osoba, która jest blisko tej przyrody i no aż trudno mi sobie wyobrazić, że no ktoś chciałby te śmieci po sobie tutaj zostawiać. Zresztą co za problem wrzucić do samochodu, do reklamówki, no ale okazuje się, że różnie z tym bywa. W każdym środowisku są osoby, które różnie patrzą na świat, o tak bym powiedziała.
2: Myślę, że to jest związane trochę tak z taką kulturą, którą się z domu wynosi. Grzegorz Przydatek, koło wędkarskie, Elektrownia Opole. Bo popatrzmy też szlaki turystyczne. Część ludzi zabiera ze sobą te śmieci, a część jednak, no nie będę tego niósł. Ja zawsze mówię, bo też jestem leśnikiem, więc mamy z tym do czynienia na co dzień w pracy. Łatwo jest przynieść pełną butelkę, na przykład tego napoju jakiegoś tam rozweselającego do lasu, natomiast trudniej go zabrać, gdzie jest pusty, tak, czy puszkę. I to jest takie no, trudne do zrozumienia dla nas, bo powiem tak, myślę, że to normalność, tak? Czyli tutaj się uważamy, my akurat, nasza grupa tutaj wędkarzy, tych pasjonatów, poniekąd opiekunów tego zbiornika, uważamy, że jesteśmy w miarę normalni, bo tak byśmy nauczyli z domu. Czyli śmieci mają swoje miejsce w hasioku, jak to mówią, albo na składowisku odpadów. Natomiast nie wszyscy tak rozumują. Część rozumuje po prostu, że jemu się to należy. Ja nawet w swoim życiu zawodowym, przepraszam, że taką dygresję zrobię, ale spotkałem się z młodym człowiekiem, takim 20-paroletnim, który powiedział, zapytany, dlaczego wyrzuciłeś te śmieci tutaj, bo widziałem, jak to zrobił na moich oczach, a on powiedział, no bo ktoś tu sprząta. Więc no odpowiedź dla mnie była tak zaskakująca, że powiem szczerze, za nie mówiłem.
0: Ja też za nie mówiłam w tej chwili. Trudno w ogóle to skomentować. Dla mnie też niepojęte jest to, już jeśli mówię pan o lesie, bo jest pan też, tak jak pan wspomniał, leśniczym, że no wszyscy płacimy za wywóz śmieci, przynajmniej chyba większość z nas. Nie wiem, dlaczego komuś chce się włożyć te śmieci do samochodu i pojechać do tego lasu, czy na to jezioro i te śmieci wyrzucić gdzieś w krzaki. Absolutnie, nie wiem, trudno mi to zrozumieć.
2: Czy najczęściej mamy do czynienia w zasadzie nie z jakimiś takimi śmieciami zorganizowanymi, powiedzmy, czy ktoś ładuje to do worka. Najczęściej to są takie właśnie pojedyncze, czyli zabrałem napój, zabrałem jakąś tam puszkę z napojem, zabrałem torebkę z chipsami czy z czymś, nie będę tego niósł z powrotem do domu. Pomimo, że wielu ludzi spotykam z plecakami, ale mimo wszystko to się zdarza. Tak jak powiedziałem, jest to jakaś świadomość, jakaś kultura, którą, no niestety muszę powiedzieć, może to jest przykre słowa, zabrzmiał z moich ust, to się wynosi z domu. Jeżeli rodzice nie nauczyli tego, ja nawet miałem kiedyś przy zajęciach edukacyjnych taką sytuację, że dziecko pouczyło rodzica, bo szliśmy, to było chyba w wieku przedszkolnym, albo może pierwsza klasa, małe dzieciaczki, idziemy przez ten las, opowiadamy sobie różne ciekawe rzeczy, rozmawiamy i miały cukierki. I proszę sobie wyobrazić, że ten rodzic wyrzucił cukierka, po czym ten właśnie mały dzieciak zwrócił rodzicowi uwagę, przepraszam, papierek wyrzucił, miałem powiedzieć, i temu rodzicowi ten mały dzieciak jego zwraca uwagę, słuchaj tata, ale tak nie możemy robić. Więc myślę, że to trzeba jednak od małego. Czym skorupka za młodu?
1: Edukacja od samego początku jest bardzo ważna. My ten zbiornik przejęliśmy w roku 2014. Tak mniej więcej to wyglądało. Tutaj naprawdę był jeden wielki śmietnik, bo tu plażowało pół Opola, może całe Opole. Tutaj mieliśmy ogromną pracę do wykonania i największym wyzwaniem było to właśnie, żeby tych śmieci nie było, bo to dla nas jako wędkarzy jest później obowiązek, żeby to sprzątać, bo ktoś to musi posprzątać, prawda? Teraz praktycznie sprzątamy zbiornik, ten zbiornik konkretnie raz, dwa razy w roku, tak solidnie w okresie zimowym, a w okresie letnim to tylko na bieżąco, po prostu trzeba przypilnować, żeby ludzie zabierali to ze sobą, nie wyrzucali i czasami trzeba kogoś skarcić, bo niestety no nie jest tak kolorowo, że jest tak super. No, zawsze jest jakaś czarna owca w każdym środowisku, że trzeba gdzieś palcem pokazać, że tak nie robimy.
0: Zwłaszcza, że jeśli ktoś chce wrócić w to miejsce, no to tym bardziej powinien myśleć przyszłościowo.
1: Dokładnie na tym to polega. My się znamy tu wszyscy. No, jak ja nie znam kogoś, to kolega zna kogoś. I my wiemy, jakim kto samochodem jeździ, to tak wygląda, że później jest nawet wstyd zostawić te śmieci, no bo w dobie Facebooka, TikToka to bardzo łatwo jest później wskazać, kto siedział, kolega. No po imieniu oczywiście nikt tam nie wskazuje palcem jakoś bardzo, ale łatwo jest komuś dopiąć łatkę takiego śmieciarza.

0: Panie Grzegorzu, tutaj sygnalizator słyszałam, że się odezwał. To znaczy, że coś się dzieje tam na wędce?
1: Grzegorz Przydatek, koło wędkarskie Elektrownia Opol. No, wychodzi na to, że gdzieś jakaś tam ryba się kręci obok przynęty wyłożonej w wodzie, więc jest szansa, że może za chwilę będzie dalsza akcja.
0: Bardzo serdecznie panom dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za to spotkanie na łonie przyrody, no i za tą przejażdżkę pontonem. Powiem szczerze, że tak, teraz by się kawa przydała, bo człowiek jest taki spokojny. Absolutnie rozumiem teraz te pasje. Przede wszystkim, jak dla mnie, myślę właśnie, że to jest to spotkanie z przyrodą, z wodą, która niezwykle uspokaja. Dziękuję ślicznie.
2: Dziękuję bardzo. Ja osobiście jestem wychowany na wiosce i przez wiele lat jako młody chłopak spędziłem mnóstwo czasu w lesie z krowami. Janusz Mielewski, sekretarz koła Elektrowni Opole. Dla mnie, jak się przeprowadziłem do miasta, to ja bym umarł w tym mieszkaniu, gdybym musiał tam siedzieć całymi dniami i nocami. Ja muszę po prostu wyjść, muszę być w przyrodzie, muszę być w naturze. Tak to już jest. No, gdzieś to zostało nam z tych lat dziecięcych, tak jak kolega mówi o tej kulturze wynoszonej z dziecinnych lat. To tak to zostaje. Wiele innych sfer życia również zostaje gdzieś w głowie i tak to wygląda.
0: Zupełnie pana rozumiem. Na przykład ja mam coś takiego, że jeśli potrzebuję o czymś pomyśleć, no to właśnie co robię? Idę na spacer do lasu. Jest coś takiego, że w przyrodzie jakoś to wszystko się w głowie porządkuje. Ja przynajmniej tak mam.
2: Tak, nie jesteśmy tak rozproszeni, możemy bardziej się skupić na konkretnym problemie, przemyśleć go. Jest to również dobry sposób na rozwiązywanie problemów życiowych.
0: Panie Grzegorzu, pan jest leśnikiem, czyli i w pracy, i poza pracą jest pan w przyrodzie i nigdy się panu to nie nudzi.
1: Tak, bo dlatego, że przyroda jest uporządkowana. To człowiek jest chaosem. Przyroda jest uporządkowana, ona rządzi się swoimi prawami. Oczywiście one się zmieniają w zależności od pór roku, od choćby sytuacji takiej, jak w tej chwili mamy właśnie trudną sytuację z niedoborem wody, ale mimo wszystko to są pewne prawa, pewne porządki, które od wieków trwają. My je troszeczkę zaburzamy jako ludzie, tak jak powiedziałem, człowiek to chaos. Przyroda jest uporządkowana.
0: No i myślę, że to jest piękne podsumowanie naszej rozmowy. Mam nadzieję, że nasze programy, nasze sobotnie programy też zachęcają naszych słuchaczy do tego, żeby tego odpoczynku w przyrodzie szukać.

0: Zbliża się godzina 17. Słuchają Państwo Radio Opole. Pora na wiadomości. Nowe przepisy przeciwko patostreamerom już obowiązują. Dyplomaci apelują o powstrzymanie czystki etnicznej na Palestyńczykach. Smocze łodzie ścigały się na jeziorze Głębocko w Osieku Grodkowskim.
1: Wiadomości Radio Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Polska zaostrza walkę z patostreamerami. Od dziś obowiązują uderzające w nich nowe przepisy kodeksu karnego. Za zarabianie na publikowaniu przemocy grozi kilka lat więzienia. O szczegółach Piotr Durys.
2: Przestępstwo jest ścigane z urzędu, a policja może natychmiast wejść do mieszkania patotwórcy i przerwać transmisję, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Więc policja albo inne służby mogą interweniować, żeby taki patostreaming przerwać, czy to na miejscu zdarzenia, czy również na przykład wymagając od platformy.
2: Sądy zyskały także prawo do konfiskaty całego zysku, jaki twórcy zgromadzili z internetowych wpłat.
0: Ponad 100 brytyjskich i francuskich byłych dyplomatów wzywa premierów w Wielkiej Brytanii i Francji do reakcji na, jak się wyrazili, wymazywanie Palestyńczyków przez Izrael. Według byłych dyplomatów jedyne, co może powstrzymać Izrael, to presja ekonomiczna, dlatego apelują o zakaz handlu z tym krajem, w tym o niesprzedawanie mu broni.
4: W liście otwartym do Emmanuela Macrona i Andy'ego Burnhama byli dyplomaci wprost nazywają izraelskie działania wobec Palestyńczyków czystką etniczną. List podpisało m.in. kilkudziesięciu byłych ambasadorów, którzy pełnili służby na Bliskim Wschodzie. Wielka Brytania i Francja potępiły otwarcie przez Izrael przetargów na budowę ponad 1200 domów w ramach projektu tzw. osiedla E1 na zachodnim brzegu. W ubiegłym roku minister Bezalel Smotrich, wydając zgodę na jego budowę, podkreślał, że jest ono szansą na pogrzebanie idei państwa palestyńskiego. Milena Rashid Szehab, Polskie Radio.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: 7 osób nie żyje po czołowym zderzeniu uciekającego przed policją auta z radiowozem w północno-wschodniej Anglii. Ścigany samochód jechał drogą ekspresową pod prąd. Wśród ofiar jest 2 funkcjonariuszy pełniących służbę. Do zdarzenia doszło przed godziną 4 nad ranem lokalnego czasu w miejscowości Southbank pod miastem Middlesbrough. W radiowozie było 2 funkcjonariuszy policji z Cleveland. Volkswagenem jechał kierowca i 4 pasażerów. Ratownicy na miejscu stwierdzili śmierć wszystkich 7 osób. Służby nadal ustalają tożsamość pasażerów uciekającego przed policją auta. Wracamy do regionów. W Wierzbięcicach, to powiat Nyski, na trasie Nysa-Prudnik, to z kolei droga krajowa numer 41, kilka minut po godzinie 16 bus zjechał do rowu. Pojazdem jechały 3 osoby, zostały na miejscu przebadane, nie było potrzeby hospitalizacji, działania służb dobiegają końca.
1: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
0: 11 drużyn wystartowało na jeziorze Głębocko w pierwszej edycji wyścigów Smoczych Łodzi ośrodka Leśna Przystań w Osieku Grodkowskim. 10-osobowe załogi startowały po 3 razy na dystansie 200 metrów. Jak mówi Cezary Piętka, prezes Stowarzyszenia Leśna Przystań, pomysł wziął się z udziału w podobnej imprezie 2 lata temu w śląskiej Harcie po stronie czeskiej.
5: To była największa impreza tego typu w Europie. 64 grupy wtedy startowały, po 20 osób, także wielka impreza. I zobaczyliśmy, że no, ma to ogromny potencjał, że gromadzi to całe rodziny, że wszyscy się przy tym dobrze bawią.
6: Pierwsza impreza, cieszymy się bardzo, że tak dopisali zawodnicy, grupy zawodowe z całego województwa opolskiego. Chcielibyśmy, żebyśmy doszli tak, jak gdzieś braliśmy udział w Europie, żeby to było 50-60 drużyn.
0: Dodaje Kazimierz Piętka. Jednym z uczestników zawodów jest Marcin Walczak, druh OSP Kolnica.
7: Chcielibyśmy się sprawdzić w tych regatach, a jak nam pójdzie, się okaże po zawodach. Pierwszy raz. Inicjatywa przyszła od naszego naczelnika. Zaproponowali, czy nie chcemy brać udziału.
8: Uwielbiamy się dobrze bawić. Jesteśmy bardzo kreatywni i na pewno to wygramy.
9: Przygotowań większych nie było.
8: Były, jeśli chodzi o stroje, ponieważ przez cały tydzień przygotowywałyśmy stroje, przebraliśmy się za hipisów.
0: Dodaje Ewa Wolniewicz z drużyny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Brodkowie. Emocji nie brakuje, ale na razie bez poważniejszych incydentów. Na drodze do Morskiego Oka odbyła się dziś demonstracja przeciwników transportu konnego na tej trasie. Trwa też kontrmanifestacja mieszkańców, którzy nie zgadzają się z zarzutami, że konie są źle traktowane.
10: A nikt nie mówią, że my konie męczymy, bo tak, my gorole kochamy, trzeba to kochać, bo dawno każdy miał konia, bo każdemu był koń potrzebny do pracy. A dziś tacy zostali, co go kochają i dbają o tego konia, bo nikomu nie jest koń potrzebny. A nie, że bromy tak jak oni od ludzi zbiórki na tym, bo robimy ręcami na te konie.
11: Przyszliśmy po to, żeby wspierać naszych krajanów, naszych górali, którzy pracują tu. Konie są żywicielami naszych od zarania.
12: Nie poddamy się, góral jest twardy jak skała, nie da się go rozłupić i będziemy bronić do końca.
0: Nadal 1-0 w meczu Odry-Opole w Bielsku-Białej spod Beskidziem, czyli z Góralami. Dla niebiesko-czerwonych gol padł w 8 minucie tego meczu. Zdobył go, przypomnę, napastnik Michał Felix. Teraz mamy 70. minutę meczu 5. kolejki piłkarskiej Betclic pierwszej ligi.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Pochmurno i teraz przed chwilą, przynajmniej w Opolu, przelotnie padało. Zgodne jest to z tym, co zapowiadali na dziś synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, 20 stopni w centrum województwa, nieco ponad 20 na południowych krańcach regionu. Ciśnienie bez zmian, na barometrach 1014 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany, okresami porywisty. Wciąż wieje z zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
3: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
4: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
5: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
4: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Tak zakręconej loteriady jest.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl. Po reklamie.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: 13 minut po godzinie 17. Cały nasz sport. Witamy bardzo serdecznie. Kuba Biel przed mikrofonem, za konsoletą realizatorską Maciej Dudek. No i dziś będziemy wspólnie spędzać czas do godziny 19. Poświęcimy go w pierwszej godzinie głównie na siatkówkę i Unii Opole, przygotowania tego zespołu do nowego sezonu Tauron Ligi Kobiet. Sezonu wyjątkowego, bo przecież w tym roku gramy na właściwie trzech frontach, bo Puchar Polski to jedno, standardowo Liga, najwyższa klasa rozgrywkowa w Polsce, no i to wydarzenie historyczne, czyli Siatkarska Liga Mistrzyń Kobiet. Tam, no można powiedzieć, pierwszy garnitur europejskiej siatkówki, który przyjedzie do Opola. Mowa oczywiście o Waki w Banku Stambuł. To w pierwszej godzinie oczywiście będziemy podglądali cały czas, co dzieje się na boiskach BetClick pierwszej ligi, bo tam Odra Opole rywalizuje, dzielnie rywalizuje z Podbeskidziem Bielsko-Biała, ale niestety po prowadzeniu 1-0 i po bramce Michała Feliksa już w 8 minucie górale odpowiedzieli bramką w 76 minucie, czyli dokładnie 3 minuty temu. Oskar Tomczyk strzela bramkę dla Podbeskidzia Bielsko-Biała i w tej chwili w Bielsku 1-1. No i jeszcze 10 minut, widać Łukasz Tomczyk szuka szybkich rotacji, szybkich zmian, ponieważ prowadził Bratisława Spasila, wcześniej nowy nabytek Odry Opole również pojawił się na boisku, czyli 19-letni Stanisław Gieroba. No to może akurat w ten duet wysokich graczy ofensywnych, czyli właśnie Gieroba i Spasil, coś jeszcze nam zdziała tutaj i wyczaruje, że w końcówce tego spotkania uda się jednak zdobyć te 3 punkty, a byłyby to bardzo ważne 3 punkty, ponieważ spowodowałyby, że Odra Opole awansowałaby na miejsce 5 w ligowej tabeli, przynajmniej na chwilę. Tak też przy remisie 1-1 awans, ale niezbyt duży, o jedną pozycję z 10 na 9, więc trzymajmy jeszcze kciuki przez te 10 minut plus czas doliczony gry, żeby ten wynik jeszcze się zmienił. Mamy nadzieję, że tak właśnie będzie. Cóż jeszcze w naszym programie? Oczywiście porozmawiamy sobie o meczu Igi Świątek, właściwie przed meczem Igi Świątek, przed półfinałowym meczem turnieju WTA 1000, w którym rywalką Igi Świątek będzie amerykańska tenisistka Jessica Pegula. No i jeszcze zajrzymy sobie do Katowic, ponieważ tam meeting diamentowej ligi Katowice i Chorzów, tak to podzielone zostało w tym roku. Na rynku w Katowicach rozegrano 2 oficjalne konkurencje, między innymi skok wzwyż mężczyzn i skok w dal kobiet. To wszystko przeniesie się jutro na stadion, ta główna część zawodów, no i miejsce na lekką atletykę też w naszej audycji będzie. No to znamy ten plan na najbliższe 2 godziny. Zostańcie z nami, bo naprawdę warto.
2: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż, nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: 22 minuty po godzinie 17. Zaglądamy do Bielska-Białej. Tam cały czas 1-1 w meczu Podbeskidzia Bielska-Biała z Odrą Opole. 89 minuta w tej chwili. Jeszcze krótkie, szybkie wiadomości z trzeciej ligi. Polonia Nysa przegrała z Goczałkowicami 0-2 na wyjeździe, a gra mecz swój MKS Kluczbork z drużyną z Gorzowa Wielkopolskiego i prowadzi 1-0 po bramce Jakuba Trojanowskiego. Więc tutaj akurat dobre wiadomości. A już teraz siatkówka. Siatkówka i Unii Opole, które przed naprawdę ważnym sezonem, Unii Opole, które trochę zmieniło skład, Unii Opole, na które oczywiście mocno liczymy, to będzie historyczny sezon. Po raz pierwszy drużyna z Opola kobieca zagra w siatkarskiej lidze mistrzyń. Między innymi o tym, o zmianach w składzie, o przygotowaniach do sezonu porozmawiałem z trenerem Unii Opole Bartłomiejem Dąbrowskim.
1: Cały nasz sport w Radiu Opole.
2: Trenerze, jak wakacje, zacznijmy tak na luźno.
3: Ale moje czy z drużyny?
2: Nie no, pytam na razie o trenera.
3: Moje jest bardzo ciekawe i zupełnie inne niż co roku, bo urodziła mi się 30 maja córeczka, więc wakacje spędzaliśmy w trójkę na przewijaniu, na kąpaniu, na gaworzeniu, karmieniu i tak dalej, i tak dalej. No niestety, albo stety, mamy taką osóbkę, która bardzo mało śpi, ale dużo chce jeść i dużo chce gadać, dużo chce zwiedzać, trzeba jej pokazywać roślinki, drzewka, kwiatki, ptaszki i tak dalej, więc bardzo pozytywnie. Inaczej niż zawsze, ale bardzo pozytywnie.
2: No i teraz trzeba będzie to wszystko jeszcze dodatkowo połączyć z pracą zawodową, bo wróciliście i wszystko zaczęło się od sprawdzania, czy tam ze zdrowiem jest wszystko okej.
3: Tak, tak to prawda. Zaczęliśmy od badań morfologii i EKG, także z tego, co mi wiadomo, wszyscy są zdrowi. Sztab nie wiem, bo sztab nie sprawdzony, ale liczę, że każdy odpoczął i serce ma sprawne. Także tutaj bardzo pozytywnie. Dziewczyny chętne do pracy. Ten początek bardzo, bardzo fajny. Gorąco bardzo, też wiadomo, aura jest ciekawa, że lipiec był dość trudnym miesiącem, nazwijmy to wakacyjnym, a jak już trzeba wracać do pracy, to mamy po 40 stopni, ale naprawdę jest fajna energia, myślę, że wszyscy skoncentrowani też, także bardzo pozytywnie.
2: Wrócił trener do spotkania z zespołem. Badania to mówimy po pierwsze, ale po drugie kwestie siłowni, kwestie pierwszego treningu, wchodzi trener, patrzy. No i czegoś brakuje, a jest coś nowego. I teraz jak ta klimatyzacja, jak dziewczyny, czy już ta nić porozumienia jest, zdążyliście się poznać, pogaworzyć, porozmawiać, poznać troszkę charakter tych nowych, w szczególności zawodniczek, które do nas dotarły do Unii Opole?
3: Myślę, że to jest też ciekawe doświadczenie, bo jednak udało nam się zatrzymać większość zawodniczek. Jeszcze nie wszystkie zjechały, dlatego że jeszcze Adrianna Pawlik, mam nadzieję, że będzie uczestniczyła w Mistrzostwach Europy. Sydney Palazzolo przyjedzie w przyszłym tygodniu, bo tutaj ma jeszcze sprawy rodzinne do załatwienia i będzie dopiero od początku kolejnego tygodnia. Także jest dużo nowych zawodniczek, też bardzo ciekawych, bo mamy zawodniczkę z Serbii, która grała tylko w Serbii, więc też ta różnica kulturowa na pewno jest. I też to ciekawe, jak właśnie pracuje się w innym kraju. Mamy też dużą grupę młodych dziewczyn, jak chociażby Daria Wieczorek, która tuż po szkole mistrzostwa sportowego w Szczyrku, dla niej to też jest, myślę, duży przeskok też mentalny, bo jednak gra młodzieżowa, gra seniorska, to jest różnica. Też ma w szatni zawodniczki, które są od niej niektóre troszkę starsze, niektóre dużo starsze, więc to też jest na pewno coś nowego. Ale cieszy mnie to, że szczególnie ta grupa dziewczyn, która została, są otwarte na tą, która przyszła. I też myślę, że jesteśmy już na takim też etapie, że wiemy, że zbudowanie jakby drużyny, atmosfery to jest podstawa do tego, żeby mówić o sukcesach. Także niczego mi nie brakuje, oprócz tych dziewczyn, których brakuje, które do nas dojadą za chwilę.
2: Okej. Zdradźmy trochę kulisy, jak wyglądało typowanie, śledzenie tych dziewczyn, które do nas dołączają do Unii Opole, bo od jakiegoś czasu widzieliśmy, że te zawodniczki, które wywalczyły ten historyczny sukces, nie będą dalej w Unii Opole. Mowa tu o Uszi, mowa tu o Hanie Helwig między innymi. No i musieliście się przygotować na coś, więc zakładam, że już w trakcie sezonu minionego te poszukiwania trwały, analizowaliście, kontaktowaliście się, jak wygląda praca na rynku, no bo przez długi, długi czas wyglądało tutaj w Unii Opole to tak, że był sezon, kończył się sezon i później była loteria, kto do nas trafi, czy to będzie zawodniczka w formie, czy nie w formie. Trochę liczyliśmy na szczęście w tej fortunie transferowej, no a tutaj przygotowywaliście się jakoś specjalnie pod kątem tych zawodniczek, wiedzieliście, że one są wartościowe, a siedzieliście po nocach, zanim urodziło się dziecko i analizowaliście te wszystkie filmy związane z nimi?
3: W ogóle to chciałem ci podziękować za to pytanie, a nie uzgadnialiśmy tego ze sobą, więc chciałbym parę rzeczy, akurat mam możliwość, bo zadajesz to pytanie, wyjaśnić, bo też w trakcie wakacji miałem kilka wiadomości od kibiców, że jak to jest możliwe, że wyrzucamy zawodniczki z zespołu, który zdobył brązowy medal, i jak to jest możliwe, że Uszułę czy Hanna Helwig nie zostają, że to że osłabiamy i tak dalej. No więc chciałbym to zdementować, że nikt nikogo z klubu nie wyrzucił. I Hanna Helwig, i Uszułę dostały propozycje, aby przedłużyć kontrakty u nas w zespole, u nas w klubie. Natomiast z różnych przyczyn nie było to możliwe. Wśród jednej z zawodniczek są to przyczyny osobiste, wśród drugiej przyczyny finansowe. I też trochę osobiste, bo Uszułę chciała być bliżej po prostu domu. I to nie jest tak, że ktoś kogoś tutaj wyrzucał. Odpowiadając na dalsze pytanie. My jako klub, i to myślę, że ja mówiłem to kilka razy, dla mnie to też się tego uczyłem sezon temu, teraz jakby jest już rok pracowałem, więc jakby zaczynam to mocniej rozumieć. Być może będzie też okazja, żeby z kibicami i z mediami na ten temat porozmawiać i być może jeszcze raz przypomnieć, że my jesteśmy klubem trochę specyficznym w skali ekstraklasy, dlatego że jesteśmy w jakimś stopniu klubem uniwersyteckim. My bazujemy na podstawie budżetu, który mamy i też taka jest polityka prezesów naszych i klubu, że my nie wydamy złotówki, której nie mamy. Czyli nie ma u nas niczego na zasadzie, że mamy mieć, mamy obiecane, że być może będzie albo się znajdzie w trakcie, tylko albo mamy, albo nie mamy. Z tego też wynika to, że z racji tego, że w określonym budżecie obracamy się, my musimy szukać zawodniczek bardzo często młodych, których jeszcze nikt nie zna albo prawie nikt nie zna, które naszym zdaniem mają bardzo duży potencjał i to jest też czas, który tutaj spędzamy, czyli ten sezon na to, żeby ten potencjał rozwinąć, żeby w cudzysłowie odpalić to, co widzimy w tych dziewczynach. Potem oczywiście, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, to są druga para kaloszy, bo inna kultura może być dla zawodniczek zagranicznych, chociażby Uszułę jest bardzo dobrym przykładem, bo jest to dziewczyna, która przyszła po pierwsze z Meksykanką, po drugie przyszła do nas z Ligi Greckiej, a my w minionym sezonie mieliśmy zimę, której nie było od lat. Więc dla niej to było coś zupełnie nowego, gdzie chociażby Hanna Helwig dla niej jest Szwedką i to dla niej było normalne, to co się tutaj dzieje.
2: No ale też Hania była takim przykładem właśnie dziewczyny, która gdzieś musiała się odbudować. Nie dostawała tylu szans, ile mogła dostawać i ten potencjał był zauważony, no i odpaliła, bo wszystko zagrało w jej przypadku w poprzednim sezonie.
3: Tak, no z Hanią też jakby, Hania miała też swoje problemy fizyczne, więc my też trenowaliśmy z nią inaczej niż do tej pory trenowała, ale jakby zgadzam się z tym, co mówisz, ale jakby wracając, to tak jak mówię, musimy po prostu nie przekraczać budżetu. Myślę, że każdy trener marzy o tym, żeby ten budżet był jak największy, natomiast budujemy z tego, co jesteśmy w stanie i wierzę w to bardzo mocno, że po prostu ta grupa dziewczyn, która do nas dołączyła w tym sezonie, będzie takimi talentami, że w trakcie sezonu będziemy się po prostu rozwijać, aczkolwiek, i to dotyczy mnie, sztabu, drużyny i kibiców i dziennikarzy, wymaga to cierpliwości, dlatego że mamy naprawdę wśród przyjmujących 3 bardzo młode dziewczyny, które będą potrzebowały czasu i trochę też takiej opieki nad nimi, bo ta forma będzie falować, jak to wśród młodych zawodniczek. Natomiast naszą rolą jest to, żeby ten potencjał uwolnić i tą formę ustabilizować. Mam nadzieję, że uda się, mówię, zorganizować takie spotkanie, gdzie być może jakieś wątpliwości czy jakieś pytania będziemy w stanie wspólnie z zarządem odpowiedzieć, bo też rozumiem to, że być może i wśród kibiców, na pewno, i wśród dziennikarzy, być może po tym sukcesie niewątpliwym jakby pojawiło się taka iskra, żeby iść jeszcze za ciosem, jeszcze więcej zrobić i będziemy się starać oczywiście. Natomiast tak jak mówię, to wymaga już nakładów finansowych i o czym chyba już mówiłem wielokrotnie, rynek transferowy bardzo się zmienił. Czyli jeszcze rok temu zupełnie inaczej wyglądały rozmowy z agentami, gdzie ja prosząc agenta o listę zawodniczek na poszczególnych pozycjach dostawałem po 15 nazwisk, a w tym sezonie dostawałem 3. I to jest ogromna różnica, dlatego że po prostu limit obcokrajowców zwiększony w Azji. Trzy nowe zespoły, które dołączyły do Ligi Amerykańskiej Profesjonalnej, gdzie przypominam, że tam mamy 3 ligi profesjonalne. Czyli jakby ilość zawodniczek jest też, zaczyna być ograniczona. W sytuacji, kiedy kluby greckie płacą już więcej niż płaci Tauroliga, w sytuacji, kiedy kluby z Portugalii zaczynają płacić więcej niż Tauroliga, i też podkreślam to, co mówię na temat Uszue, jeżeli chodzi o pogodę między innymi i wiele takich aspektów pozasportowych, zaczyna być po prostu niełatwo, jeżeli chodzi o rynek transferowy dla takich klubów jak my, które po prostu ten budżet nie mają z gumy.
2: Tyle o kwestiach budżetowych, transferowych, jak wygląda ten rynek transferowy. Za chwilę do tego, co przed nami, jak będzie wyglądał ten okres przygotowawczy, kiedy liga i kiedy najważniejsza wisienka na torcie, czyli Champions League, porozmawiamy za chwilę.

0: Wracamy do rozmowy z trenerem Bartłomiejem Dąbrowskim. Już dyskutowaliśmy sobie wcześniej na temat tego, jak wyglądały odejścia dziewczyn z Unii Opole po poprzednim sezonie, że te decyzje były już podjęte wcześniej, często były to decyzje prywatne. Natomiast jeden wątek, którego nie poruszyliśmy, a który chciałbym bardzo mocno poruszyć i dowiedzieć się, pokazać trochę kuchni siatkarskiej, to znaczy jak szuka się ich następczyń. To jest jakiś proces już w trakcie sezonu oglądania kaset, wideo, przewijania mnóstwa akcji, jak to wygląda, no i jak wypatrzyliście zawodniczki, które będą nas reprezentowały w nadchodzącym sezonie, które dołączają do Unii Opole.
1: Trochę tak jest, czyli przewijanie kaset od wczesnego etapu, dlatego że z roku na rok też w Tauronidze ten rynek transferowy rusza coraz szybciej i coraz bardziej zbliża się do rynku plus ligi. Natomiast też niestety tak jest, ale musimy czekać na swoją kolej, bo pierwszeństwo mają zespoły włoskie, później tureckie albo razem, a dopiero potem wszystkie inne ligi. Natomiast tak jak już wspominałem, w tym roku było inaczej niż zawsze, jeżeli chodzi o rynek transferowy. My staramy się odezwać do każdego agenta, którego znamy. W tym roku pierwszy raz tak naprawdę pojawiało się najpierw pytanie o budżet, a nie była wysyłana jakby lista zawodnicza, która co roku była wysyłana. Tylko najpierw pytanie o budżet i potem jak ten budżet doprecyzowaliśmy, to kilka nazwisk, tak jak było kiedyś kilkanaście, tak teraz mieliśmy po dwie, trzy zawodniczki. I staraliśmy się po prostu szukać dziewczyn, które w naszej opinii mają to coś w sobie, taki błysk, który jesteśmy w stanie rozwijać i tak też zrobiliśmy, tak się pojawiły w Unii Opole.
0: Za chwilę poproszę Cię o to, żebyś scharakteryzował krótko każdą z zawodniczek, która do nas dołącza. Natomiast umiejętności siatkarskie to jedno, ale zakładam, że też musi zostać przeprowadzony jakiś tam wywiad delikatny, jakie te dziewczyny są, to znaczy jakie posiadają cechy charakteru, czy potrafią się wkomponować, czy są toksyczne, czy też nie, czy chcą pracować, czy raczej są osobami, które bazują na talencie, a nie na pracy. Więc no, taki pogłębiony research zakładam też robicie. Czy wychodzi w praniu?
1: I tak, i nie, ale już mówię dlaczego. Dlatego, że ogólnie tak, ale też tak jak mówię, jak jesteś uzależniony od pewnego budżetu, to nie jesteś w stanie dostosować wszystkiego, co byś chciał do drużyny. Także czasami jest po prostu tak, że pewne rzeczy wychodzą w praniu. My w tym roku mamy, szczególnie te zawodniczki, które do nas doszły, są bardzo młode i wierzę w to bardzo mocno, że jesteśmy też w stanie mieć wpływ na kształtowanie ich charakterów, pracowitości. Natomiast jeżeli o to chodzi, to po tych pierwszych treningach mogę powiedzieć, że naprawdę bardzo ciekawa grupa dziewczyn przyszła, które są bardzo pracowite i bardzo zaangażowane, więc wierzę bardzo mocno, że tak zostanie. Natomiast oczywiście no, z biegiem sezonu potem przychodzi to, że jest pierwsza szóstka, prawda, czy zawodniczki, które częściej grają i tutaj wychodzi tak naprawdę ta rola w drużynie.
0: Tak się zastanawiam, bo przed nami sezon łączony, bardzo ważny. Z jednej strony rozgrywki pucharowe, liga przede wszystkim, no i ta wymarzona Liga Mistrzyń, do której udało się, nie udało się, do której zakwalifikowaliście się po solidnej pracy w poprzednim sezonie. No i to też zakładam, w pewnym momencie sezonu te przygotowania będą musiały zostać weryfikowane. Właściwie przychodzi taki moment, kiedy nie masz czasu na trening, na dobrą sprawę, bo tutaj wyjazd, tutaj jakaś tam gra w Lidze Mistrzyni, później lekki rozruch ewentualnie i za chwilę mecz ligowy, więc ten plan też sztab szkoleniowy będzie musiał dostosować do tego, co was czeka od właściwie listopada.
1: I to jest największe wyzwanie, mówiąc szczerze, w tym roku, dlatego że z racji tego, że mamy młody zespół, to jest to też grupa dziewczyn, która potrzebuje trenować. A tego czasu na trening, tak jak wspominasz, nie będzie dużo. Podróże to też trening, więc musimy dbać i o trening, i o regenerację. I to będziemy musieli koordynować, co nie będzie na pewno proste. Też nie będzie proste z tego względu, że często po prostu nie mamy dostępności hali, gdzie jest dużo różnego rodzaju imprez komercyjnych, co też jakby no rozumiemy, bo hala musi na siebie zarabiać, ale to jakby są rzeczy, które nie pomagają w tej logistyce i chyba słowo logistyka będzie w tym sezonie takim słowem bazowym dla naszego klubu i dla naszego sztabu i wierzę w to bardzo mocno, że nawet bez studiów logistycznych jakoś sobie poradzimy.
0: Pamiętam doskonale, jak zastanawialiśmy się nad tym, z kim przyjdzie nam grać w Lidze Mistrzów. Ty zaklinałeś ten Vakifbank, on gdzieś się przewijał. Moja reakcja, jak wylosowany został pierwszy Vakifbank do Unii Opole, to był właśnie taki uśmiech, który w tej chwili prezentujesz pod nosem. Mówię, no wywróżył sobie. U ciebie było podobnie w tym momencie, kiedy dowiedziałeś się, kurczę, jednak Stambuł przyleci do nas i my polecimy sobie do Stambułu.
1: Ja się bardzo cieszę. Oczywiście to ja wiem o tym, że jaka to jest drużyna. Dla mnie to jest najlepszy klub w historii w ogóle żeńskiej siatkówki, z najlepszym trenerem w historii klubowej żeńskiej siatkówki i dlatego jestem tak podekscytowany możliwością grania z nimi. Natomiast też być może ktoś powie, jestem nienormalny i może trudno, ale ja naprawdę wierzę w to bardzo mocno, że sport jest taką dziedziną życia, gdzie zawsze masz szansę i tak naprawdę trochę nastawienie decyduje o tym, że te szanse kompletnie tracisz. Bo jeżeli wychodzisz z nastawieniem, bo przyjeżdża Vakifbank, czyli przegramy ten mecz, bo Vakifbank, to przegrywasz od razu na starcie. Natomiast nawet jeżeli masz 1% szans, to dalej masz. I to od ciebie zależy, czy pójdziesz za tym dalej, czy nie. Ja to mówię dlatego, że graliśmy kiedyś z zespołem z Rzeszowa mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzeń właśnie z Vakifbankiem i też nas wszyscy skazywali na porażkę kompletną, a wygraliśmy pierwszy mecz 3-2 na Podpromiu, a drugi mecz przegraliśmy 3-1, z czego czwartego seta 26-24, gdzie było bardzo blisko złotego seta. I naprawdę, jeżeli wierzysz, walczysz, to masz szansę, bo po drugiej stronie też stoją ludzie. Dlatego tak bardzo chciałbym, żebyśmy po prostu dali dużo radości sobie i na pewno nigdy nie powiem, że dobra dziewczyny, ten mecz odpuszczamy, bo właśnie ten mecz jest specyficzny.

0: wszystko jest dokładnie tak samo, tylko otoczka się zmienia, po drugiej stronie też są przeciwnicy i rzeczywiście, jeżeli wychodzisz z nastawieniem przegram, to na pewno przegrasz, a jeżeli dajesz sobie nadzieję i szansę, to może być pięknie. Kolejnych dwóch przeciwników, Francja, jedziecie właściwie na takie pogranicze francusko-szwajcarsko-niemieckie. No i ten trzeci przeciwnik, który jest wielką niewiadomą, dyskutowaliśmy poza anteną i trener powiedział, że fajnie by było, gdyby to Porto jednak gdzieś tam awansowało ze względu na siłę drużyny, ale także na atrakcyjnie turystyczny wyjazd, nie mówię dla was, bo wy to raczej hala i trening, ale dla kibiców.
1: Mnie się podoba, bo ludzie, którzy nie są związani ze sportem, to często mówią, że macie fajnie, bo tyle podróżujecie i tyle możecie zobaczyć. Ja mogę opowiedzieć, gdzie są toalety w każdej hali, bo to wiem dość dobrze, ale i hotele, to też mogę opowiadać o hotelach, natomiast jeżeli chodzi o atrakcje turystyczne, to tutaj jest dużo słabiej. Natomiast też bardzo ciekawa drużyna ta FC Porto, dlatego że niewielu pewnie kibiców wie, że to jest zespół ściśle współpracujący z męskim FC Porto, gdzie tak naprawdę mają tam wszystko na topowym poziomie i naprawdę budżet jest, mogę powiedzieć, nieograniczony, jeżeli chodzi o siatkówkę. Oczywiście to nie jest tak, że płacą na siatkówkę tyle, co na piłkę, bo prawdopodobnie byśmy tam mieli drugi Waki w Bank czy Corneliano, ale jest to po prostu na zasadzie takie, jaki macie budżet, no taki, jaki potrzebujemy. Także naprawdę gra tam kilka bardzo ciekawych zawodniczek, między innymi Natalia Murek, także polski akcent, grała tam w minionym sezonie też Dominika Tarasowa. Także myślę, że to może być bardzo ciekawy przeciwnik i dla kibiców fajny.
0: Ale jeszcze muszą awansować, a tam ścieżka jest też ciekawa, bo pierwszy mecz chyba z drużyną Sevilla grają, tak mi się wydaje. No dobrze, mamy Ligę Mistrzów w perspektywie, ale no trzeba też skupiać się na lidze, no bo jeżeli... No i tutaj jest taka pewna wątpliwość zawsze, bo jeżeli się coś osiągnęło, to ten apetyt rośnie w miarę jedzenia i kibice pewnie też będą nastawieni, no skoro zajęły trzecie miejsce, to będą walczyli o trzecie miejsce, a to też nie jest tak i wracam do tego wątku zespołu, transferów, pieniędzy. Nie ukrywajmy, sport równa się pieniądze, a trener już w naszej rozmowie mocno podkreślał, że jesteście zespołem wypłacalnym, wiarygodnym, ale też nie w czołówce, jeżeli chodzi o budżety i to też trzeba mieć świadomość, więc tutaj chyba taki apel przedsezonowy do kibiców, zanim zaczniecie tę mocną pracę, że podchodzić z marzeniami, ale jednak z głową na karku, że różnie może być, walczycie oczywiście o najwyższe cele.
1: Nie, walczymy o złoto, to zawsze uważam, że nie ma sensu mieć innego podejścia. I w poprzednim sezonie również było to samo podejście i tak samo będzie w tym. To nie jest kwestia tego, że ja do końca przestrzegam kibiców i chcę jakby ten optymizm ucinać. To tak nie jest, bo na koniec końców będziemy weryfikowani w każdy weekend. Ja jestem przekonany, że będziemy pracować bardzo dobrze, jestem przekonany, że zespół będzie robił ogromny postęp, jestem przekonany, że będziemy grać dobrze. Natomiast po prostu podkreślam to, że trzeba rozumieć, że na dzisiaj po prostu mamy taką politykę klubową, która jest inna niż wielu innych zespołów po prostu. I jeżeli, tak jak mówiliśmy o transferach, mamy grupę bardzo młodych dziewczyn, gdzie musimy po prostu rozumieć my jako trenerzy i też kibice, bo to też jest ważne. Też żyjemy w czasach, gdzie szczególnie młode zawodniczki czy zawodnicy czytają komentarze, słuchają trochę za dużo i też trzeba po prostu mieć cierpliwość. To jest mój apel bardziej do kibiców, żeby tym dziewczynom dać szansę i je wspierać, a nie właśnie je w jakiś sposób krytykować. Ja bym wolał, żeby cała uwaga, jeżeli chodzi o krytykę, była skupiona tylko i wyłącznie na mnie, bo ja odpowiadam za zespół, ja zespół budowałem. Natomiast chciałbym, żeby dziewczyny czuły po prostu cały czas wsparcie od dziennikarzy, od was, ale i od kibiców, bo wierzę w to bardzo mocno, że to będzie sprawiało, że będziemy robić postępy.
0: No to jeszcze jedna kwestia, bo jak tak spoglądałem sobie w terminarz, to Tauron Liga Kobiet, trzeba się będzie przyzwyczaić teraz po zmianie plusligowej na Tauron Ligę. Tauron Liga Kobiet rusza z początkiem października. Mamy początek sierpnia, czyli na dobrą sprawę 2 miesiące przygotowań wam zostały. Pewnie praca nad siłą, także nad dogrywaniem i komponowywaniem tych nowych zawodniczek w zespół. Natomiast przed wami także pewnie mecze sparingowe. Jak, gdzie, kiedy będzie można was zobaczyć, podejrzeć, a dla tych, którzy chcą poznać te nowe zawodniczki, chociaż opatrzyć się z nimi, jak one wyglądają.
1: Teraz akurat mnie zaskoczyło, że przed chwilą zamknąłem komputer, jeżeli chodzi o daty konkretne, ale...
0: To otwórz.
1: To mogę otworzyć, mogę mówić już. Jestem przekonany, że ten klub jakby wszystkie informacje poda, ale żeby państwo już wiedzieli. Czyli tak, mamy zaplanowane w tym roku 9 meczów sparingowych, 4-5 września.

0: Będzie to mecz z KSG Warszawa. Jeden odbędzie się na Stegu Arenie, a jeden w Toyocie Park, ze względu na to, że wtedy na Stegu coś się odbywa, po prostu jakaś impreza komercyjna. Później w następnym tygodniu, 9 września, jedziemy do Orbity, do Wrocławia na sparing z Wolejem Wrocław. 12 września przyjeżdża właśnie do nas Wrocław na mecz rewanżowy na Stegu Arenie. Później wyjeżdżamy na turniej do Wieliczki 18-19 wrzesień. Tam będzie dość specyficznie, dlatego że pierwszy raz będzie tam 6 zespołów, a nie 4. W pierwszym dniu gramy 2 mecze, ale do 2 wygranych setów z Marbą Sędziszów, z Beniaminkiem pierwszej ligi i z Mogilnem. I w drugiej grupie, jeżeli dobrze pamiętam, jest zespół z Mielca, Radomia i Wieliczki właśnie. I kończymy tuż przed startem ligi 25-26 wrzesień dwoma sparingami w Opolu. Jeden na Toyota Park i jeden w Stegu Arenie z BKS-em Bostik Bielsko-Biała. Także bardzo się cieszę, że właśnie też bardzo mocne granie tuż przed samym startem rozgrywek. Też nasze relacje z Bielskiem są na bardzo dobrym poziomie, fajnym i przyjacielskim, więc kolejny sezon możemy razem sparować i wierzę, że te sparingi po prostu będą bardzo obiecujące. Jeszcze być może tydzień przed tym pierwszym sparingiem z Warszawą uda nam się cokolwiek zorganizować pod koniec sierpnia w ostatnim tygodniu, natomiast na ten moment jeszcze nie mamy nikogo, więc tutaj nie obiecuję, natomiast te sparingi, o których mówiłem, są już potwierdzone.
1: Tyle zmotywowany do pracy przed nowym sezonem trener Bartłomiej Dąbrowski, oczywiście Wilczyce, Unii Opola. Dzięki.
0: Dzięki wielkie.

0: Cześć sąsiad, jak firma?
1: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
0: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
1: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
0: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
1: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką syli maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Po reklamie.
5: Zbliża się godzina 18. Słuchają Państwo Radia Opole. Pora na wiadomości. Odra Opole z Bielska-Białej wraca z punktem. Pociągi na linii Opole-Kluczbork później niż planowano przez uszkodzenie toru. Pątników więcej niż przed rokiem, ale 50. opolska piesza pielgrzymka na Jasną Górę właśnie się zakończyła.
6: Wiadomości Radia Opole.
5: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. 1-1 zremisowała w Bielsku-Białej Odra Opole w meczu z Podbeskidziem. Prowadzenie w 8 minucie objęli Opolanie po golu napastnika Michała Feliksa. Do przerwy wynik się nie zmienił. 1-0 dla Odry było do 76 minuty, gdy postrzelał Oskara Tomczyka. Górale wyrównali na 1-1. W pozostałych sobotnich meczach piątej kolejki piłkarskiej Betclic pierwszej ligi Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała na wyjeździe z Polonią Bytom 2-2. Natomiast Brugbet Termalika Nieciecza przegrała z Polonią Warszawą 1-3. Liderem tabeli pozostaje Pogoń Grodzisk Mazowiecki z 11 punktami. Drugie miejsce zajmuje Polonia Warszawa, 10 punktów na koncie, a na trzecim plasuje się Arka Gdynia z 9 punktami. Odra Opole obecnie jest na 9 miejscu z 7 punktami, a kolejny mecz rozegra już w piątek 28 sierpnia, podejmując ŁKS Łódź.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Straż Pożarna odnotowała 7300 interwencji do godziny 15.30 w związku z niebezpieczną pogodą. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach mazowieckim, ponad 2500, w warmińsko-mazurskim 1266, w kujawsko-pomorskim ponad 900, w podlaskim przeszło 700, a w łódzkim 448. Prawie ćwierć miliona mieszkańców środkowej i wschodniej Polski nie miało prądu. Do godziny 14 podała z kolei PGE Dystrybucja obsługująca te tereny. Największe problemy są na północnym wschodzie. Prądu nie ma 145 tysięcy odbiorców. Z województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego duże utrudnienia są też w województwach łódzkim i świętokrzyskim.
6: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
5: Pasażerowie muszą jeszcze poczekać na powrót pociągów między Opolem a Kluczborkiem z powodu uszkodzenia toru podczas przejazdu pociągu technicznego. Termin otwarcia remontowanej linii przesunięto o 6 dni. Zgodnie z najnowszym harmonogramem ruch pociągów ma być przywrócony 5 września. Do tego czasu na odcinku Jełowa-Kluczbork nadal kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa, mówi Marta Pabiańska z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych.
7: Podczas przejazdu pociągu technicznego na remontowanej linii doszło do uszkodzenia toru. Usunięcie skutków zdarzenia wymaga dodatkowych prac. Linia zostanie otwarta 5 września. Dzięki sprawnemu prowadzeniu prac przesunięcie terminu przywrócenia ruchu ograniczy się do 6 dni.
5: Po zakończeniu inwestycji przejazd między Opolem a Kluczborkiem ma być krótszy o jakieś 15 minut, a 30 sierpnia Polregio wprowadzi jesienną korektę rozkładu jazdy pociągów. Po wakacjach w rozkładzie pozostanie pociąg Malinka na trasie Wrocław-Główne Opole-Główne Wisła-Głębce. Będzie kursować w soboty, niedzielę i w święta. Szczegóły rozkładu jazdy Polregio na stronie przewoźnika.
6: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Zakończyła się 50. opolska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Całą trasę do Częstochowy przeszło 2886 pątników, o 200 osób więcej niż rok temu. W pielgrzymce udział brali też biskupi Andrzej Czaja, ordynariusz diecezji opolskiej oraz biskupi pomocniczy Waldemar Musioł i Rudolf Pierskała. Ksiądz Daniel Leśniak, główny przewodnik opolskiej pielgrzymki, mówi Radiu Opole o przebiegu drogi.
8: Dotarliśmy do Jasnej Góry, pomimo deszczu, trudnych może momentów, nie było żadnych takich. Na szczęście Bogu dzięki nikomu nic się nie stało. Cało zdrowo dotarliśmy, trochę nas deszcz pokropił, to widziałem wtorek, ale od środy już była bardzo ładna pogoda. W naszej pielgrzymce 24 grupy idą, więc to jest też taka dość pokaźna liczba, więc tych pątników było bardzo dużo. Bogu dzięki, że tak wyszło.
5: Tegoroczna jubileuszowa pielgrzymka opolska była też czasem modlitwy za wszystkich, którzy przez pół wieku tworzyli to wydarzenie, a za rok pątnicy z Nysy wyruszą na Jasną Górę 15 sierpnia, 16 sierpnia dołączą do nich pielgrzymi ze Strumienia Opolskiego, Raciborskiego i Głubczyckiego, z kolei grupy z Kędzierzyna, Koźla, Kluczborka i Ujazdu dołączą 17 sierpnia.
6: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Pokropił deszcz pątników, pokropił też w mieście Opolu. Chmur dużo, tak jak zapowiadali synoptycy, ale możemy ponoć jeszcze liczyć na przejaśnienia. Te przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć, mogą też przejść burze. W centrum województwa termometry pokazują 19,5 stopnia Celsjusza, 19 stopni jest na południowych krańcach regionu. Temperatura już więc spada, ale za to ciśnienie wzrosło do 1015 hektopaskali. Wiatr nadal jest umiarkowany, zachodni.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: 24 godziny blisko ciebie. Radio Opole. Policzy się każda chwila.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: 3.17.41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: 12 minut po godzinie 18. Cały nasz sport. Kuba Biel, Maciej Dudek. Witamy ponownie. I kolejną godzinę rozpoczniemy w klimacie piłkarskim, bo sobie rzucimy okiem, co słychać w czwartej lidze i co słychać w trzeciej lidze, bo dzisiaj trzecia liga, grupa trzecia rozgrywa swoje mecze, która to grupa nas mocno interesuje, bo tam przecież trzy nasze zespoły grają: Polonia, Nysa, MKS Kluczbork i Stal Brzeg, ale koszula bliska ciału, więc zaczynamy sobie od czwartej ligi opolskiej, ponieważ dziś rozgrywana jest trzecia kolejka, właściwie większość spotkań nami już się zakończyła. O godzinie 17:00 ostatni mecz tej kolejki, LKS Kadłub zmierzy się z Fortuną Głogówek, ale zaczynamy od tego, że Śląsk Łubniany przegrał z Odrą Drugą Opole 2-3, to trzecie zwycięstwo rezerw Odry Opole, na razie bez porażki, jako jedyna jak na razie drużyna. Jeszcze mogą Starowice Dolne, że tak powiem, nadrobić ten stan, ale na razie bez remisu, bez porażki. Odra Druga Opole, stosunek bramek 11-2, całkiem przyjemny. 3-2 dziś ze Śląskiem Łubniany. W Gogolinie miejscowy MKS uległ Małej Panwi Jozimek 0-4. Wysokie zwycięstwo Małej Panwi, która to na dobrą sprawę notuje pierwsze wyjazdowe zwycięstwo. Stal Zawadzkie zremisowała z Wiktorią Żyrowa 1-1. Ten mecz odbył się o godzinie 13:00 dzisiaj. Ruch Ziszowice również remisował z LZS-em Domaszkowice. Piłkarzom z Ozimka pozazdrościli nieco właśnie piłkarze LZS-u Starowice Dolne, którzy pokonali Porabie Większyce 4-0 przed własną publicznością. I jeszcze jeden mecz, który dziś już się odbył w Starościnie. Miejscowy LZS przegrał ze Startem Namysłów 1-2. Jeżeli rzucimy sobie okiem na ligową tabelę, to na razie na miejscu ostatnim Porabie Większyce 3 mecze, 3 porażki, bilans 2-14. Jeden mecz rozegrany u siebie, przegrany 1-6, dwa spotkania rozegrane na wyjeździe, bilans 1-8, a w czołówce tabeli, tak jak powiedziałem, Odra Druga Opole, 3 mecze, 3 zwycięstwa, 9 punktów, na miejscu drugim Ruch Zdzieszowice, w czubie tabeli jeszcze LZS Domaszkowice i Start Namysłów. Tak prezentuje się aktualna sytuacja w czwartej lidze opolskiej. No a co słychać w lidze trzeciej? Dziś już 4 spotkania nam się zakończyły. I tak, o godzinie 12:00 w Katowicach miejscowa Sparta rywalizowała ze Ślęzą Wrocław i Sparta pokonała Ślęzę 3-0. Kamil Imiolek w 7 minucie, później Mateusz Michalski, 2 bramki po przerwie, minuta 55 i minuta 60 i Sparta Katowice pokonuje Ślęzę 3-0. Później o godzinie 13:00 zaczął się, jeszcze o godzinie 12:00 równocześnie mieliśmy mecz w Lubinie, gdzie Zagłębie drugie Lubin grało z Miedzią Drugą Legnica, czyli mecze rezerw dolnośląskich zespołów. Tutaj prawdziwa strzelanina, bo 3-2 wygrywa Zagłębie drugie Lubin u siebie. Cyprian Popielec w minucie 7:00, później na 2-0 Oskar Droździk w minucie 28:00. Szybka odpowiedź Miedzi Legnica, minuta 29:00 Sebastian Herbut, jeszcze przed przerwą na 3-1 Paweł Kosmalski w 43:00 minucie i po przerwie na 3-2 Kamil Drygas dla Miedzi Legnica, 3-2 Zagłębie z Miedzią. O 13:00 Goczałkowice Zdrój grały właśnie mecz z drużyną z Opolszczyzny, z Polonią Nysa, mecz, który nas mocno interesował. Niestety czerwona kartka wpłynęła bardzo mocno na grę, na przebieg gry. Czerwona kartka dla drużyny z Nysy. No i ostatecznie LKS Goczałkowice Zdrój pokonuje Polonię Nysa 2-0 po bramkach Mateusza Grygiera w minucie 32:00 i Krzysztofa Kiklajsza w minucie 76:00. Było to pierwsze zwycięstwo LKS-u Goczałkowice Zdrój w tym sezonie. No i jeszcze jedno spotkanie nam się zakończyło o godzinie 16:00 dzisiaj. Rywalizowała Karina Gubin z Zagłębiem Sosnowiec. Sosnowiczanie pokonali Karinę Gubin 4-0 na wyjeździe. Bramka kolejna zresztą, bo w poprzedniej kolejce chyba strzelił dwie, Maksymiliana Podgórskiego, którego kojarzymy m.in. z gry w Poloninsa i w Stali Brzeg. Dodatkowo oprócz Maksymiliana, który zdobył bramkę w minucie 28, strzelali dla Zagłębia Sosnowiec Michał Barć, dwie bramki w minucie 21 i 50, a także Leon Madej w minucie 88. Jeżeli chodzi o mecze, które trwają w tej chwili, to cały czas MKS Kluczbork prowadzi w Gorzowie ze Stilonem 1-0 od minuty 6 po bramce Trojanowskiego, ale mogło być zdecydowanie wyższe to prowadzenie, ponieważ w 9 minucie MKS Kluczbork miał rzut karny, ale ten rzut karny nie został wykorzystany. 61 minuta, MKS prowadzi 1-0. Rozpoczęło się o godzinie 18 spotkanie Baryczy Słów z Rowem Rybnik. Tutaj na razie bezbramkowy remis. O 20 Odra Bytom Odrzański zmierzy się z Wartą Gorzów Wielkopolski u siebie. A sytuacja aktualna w ligowej tabeli wygląda tak, że na miejscu pierwszym Beniaminek, Odra Bytom Odrzański, 4 mecze, 4 zwycięstwa, 12 punktów, za plecami Zagłębie Drugie Lubin i Zagłębie Sosnowiec, a także Sparta Katowice, ale są to drużyny, które rozegrały już 5 spotkań, a Odra jeszcze swojego meczu nie rozegrała, więc te zespoły mogą przegonić między innymi Row Rybnik, czy też Karkonosze Jelenia Góra. Jeżeli chodzi o zespoły z Opolszczyzny, na razie po 4 kolejkach i jeszcze przed rozegraniem 5 meczu najwyżej Stal Brzeg na miejscu 9, Polonia Nysa na miejscu 12 i MKS Kluczbork tuż nad strefą spadkową na miejscu 15. Zamykają tabelę Ślęza Wrocław, Miedź, druga Legnica i Raków drugi Częstochowa. Te drużyny znajdują się w tej chwili w strefie spadkowej. Podglądam, co tam w Gorzowie Wielkopolskim. 1-0, 63 minuta, cały czas MKS Kluczbork na prowadzeniu i oby tak było dalej. Trzymamy za to bardzo mocno kciuki. Jeszcze w tej godzinie audycji Cały Nasz Sport porozmawiamy sobie nieco o tenisie ziemnym, ponieważ przed nami mecz Igi Świątek w Cincinnati. Będzie też dużo o lekkiej atletyce, no i może troszkę o pływaniu. Będzie również jedna ciekawostka, bo okazuje się, że maszyny już nas doganiają, a właściwie nas maszyny przegoniły. Ale o szczegółach do godziny 19:00.

0: 25 minut po godzinie 18. Cały nasz sport w Radiu Opole. Zmijamy teraz otoczenie. Z zielonej trawy przenosimy się na stadiony, ale lekko atletyczne, ponieważ no, dwa ważne wydarzenia. Po pierwsze, zakończone Mistrzostwa Europy w Birmingham i po drugie, diamentowa liga, która w Polsce. Zaczniemy sobie od podsumowania małego właśnie Mistrzostw Europy, ponieważ polscy lekkoatleci wrócili już do kraju. No i oczywiście startują w kolejnych zawodach po Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni przywieźli z Anglii 8 medali, 6 srebrnych, 2 brązowe, 7 z 8 krążków dla reprezentacji Polski zdobyły kobiety. Ewa Swoboda wywalczyła srebro w biegu na 100 metrów oraz brąz w sztafecie 4 razy 100 metrów. No i po tych Mistrzostwach Europy rozmawiał z nią Grzegorz Nowaczyk.
1: Polska lekkoatletyka kobietami stoi, można powiedzieć. Były jakieś takie zazdrosne spojrzenia panów z naszej kadry w waszą stronę?
2: Nie wiem, nie skupiałam się na tym, ale to prawda, no lekkoatletyka jest kobietą, więc jakby jestem bardzo dumna z nas dziewczyn, że no dajemy sobie po prostu z tym wszystkim radę. Może, nie wiem, to nie jest czas na chłopaków, może przyjdzie taki sezon, że dziewczyny nie będą zdobywać medali, a chłopaki będą zdobywać te medale. No nie wiem, no może tak się wszystko po prostu ułożyło, ale no jak widać, lekkoatletyka kobietami stoi.
1: Na pani koncie to był 3., 4. medal Mistrzostw Europy na otwartym stadionie. Tych medali ogólnie już na koncie bardzo wiele i zawsze mnie to zastanawia, czy sportowcy, wiadomo, powiedzą, że po powrocie jestem dumny i tak dalej, ale później gdzieś w głowie te poszczególne zawody zostają, czy to raczej zlewa się w taką całość?
2: No tak. Jakby dużo zawodów mi się już też zaczyna zlewać, tak szczerze mówiąc, no bo już to 15 lat sezonu, no to jest naprawdę dużo, także niekiedy coś Madziulka mówi, że to wtedy i wtedy było, ja mówię, Boże Święty, nie pamiętam tego, więc te medale na pewno są taką przebitką w tych wspomnieniach, że zobacz, udało ci się, wszystko jest dobrze i no i masz.
1: To nie jest jeszcze koniec tego sezonu, przed wami wszystkimi jeszcze sporo startów na różnych imprezach. Ale będzie czas, żeby odpocząć chociaż chwilę?
2: Oczywiście. Bardzo jestem szczęśliwa, bo kończymy sezon tak naprawdę 26 sierpnia. Dawno tak szybko nie skończyliśmy, także super. Na pewno odpocznę, na pewno pojadę na wakacje, na pewno będę się cieszyć tym wszystkim, co się udało zrobić w tym sezonie. No i już tak naprawdę od października są przygotowania do następnego sezonu.
0: Oby ten sezon był bardzo dobry. Reprezentacja Polski zajęła 18 miejsce w klasyfikacji medalowej Mistrzostw Europy. Najlepsi okazali się Włosi, którzy zdobyli 22 medale, w tym 10 złotych. No jeżeli jesteśmy przy lekkiej atletyce, to informacja z dziś. Mateusz Kołodziejski zajął 3. miejsce w skoku wzwyż podczas mitingu diamentowej ligi na Śląsku. Dziś na rynku w Katowicach rozegrano 2 oficjalne konkurencje, czyli skok wzwyż mężczyzn i skok w dal kobiet. Główna część imprezy odbędzie się jutro na stadionie w Chorzowie. W skoku wzwyż najlepszy okazał się Włoch Gianmarco Tamberi, który też przecież był najlepszy na Mistrzostwach Europy z wynikiem 2:31. Drugie miejsce zajął Jamajczyk Romain Beckford z wysokością 2:29. No a trzecie miejsce ex aequo z Kołodziejskim zajął Amerykanin Jovon Harrison. Zarówno Mateusz Kołodziejski, jak i Harrison pokonali poprzeczkę na wysokości 2 metrów i 26 centymetrów. Jeżeli chodzi o skok w dal, to najlepsza okazała się Amerykanka Alisa Jones. Na 10 miejscu rywalizację zakończyła Adrianna Sułek-Schubert i teraz porównanie. Alicia Jones 6:98, no Adrianna Sułek-Schubert 5:92, ale zaznaczam, że Adrianna jest wieloboistką, a nie skacze tylko i wyłącznie w dal jak Amerykanka Alicia Jones, więc ten wynik 5:92 to naprawdę solidny wynik. Tyle jeżeli chodzi o lekką atletykę, za chwilę porozmawiamy sobie o pływaniu.

0: My oczywiście cały czas podglądamy to, co dzieje się w meczu MKS-u Kluczbork, ponieważ MKS rozgrywa swoje spotkanie w Gorzowie z tamtejszym Stilonem Gorzów Wielkopolski. 80. minuta tego meczu, cały czas 1-0 dla MKS-u Kluczbork. Szansa na zwycięstwo wyjazdowe. Oby to się skończyło lepiej niż w przypadku Odry Opole, która też prowadziła przecież 1-0 ostatecznie. Zremisowało 1-1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Jeszcze w tej godzinie na pewno porozmawiamy sobie o siatkówce. To niebawem, ponieważ rozpoczęły się na Mistrzostwa Europy kobiet właśnie w siatkówce. Ale zanim przejdziemy do siatkówki, która już za chwilę, to w tym momencie skupiamy się na pływaniu. Ponieważ jeżeli o Mistrzostwach Europy mowa, to polscy pływacy wrócili do kraju po właśnie Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni wywalczyli w Paryżu 2 medale po złoto na 50 metrów stylem dowolnym sięgnęła Katarzyna Wasik, a po brąz na 400 metrów stylem zmiennym Justyna Kozan. No i z naszą mistrzynią Europy rozmawiał Grzegorz Nowaczek.
1: Nadal to troszkę nie dowierzam, ale już się oswajam z tym medalem i na pewno towarzyszą mi dużo emocji, dumy przede wszystkim, że zrobiłam to.
2: Tych mistrzostw, całych zresztą mistrzostw, chyba w pamięci zostanie mi jeden moment, mianowicie ten, w którym pani się odwróciła, już patrzyła w stronę tablicy i chyba sama nie wierzyła w to, co się wydarzyło. Teraz już pani wie, już pani jest w stanie sobie to jakoś poukładać?
1: Tak, faktycznie. Byłam naprawdę skupiona na moim dystansie i tak naprawdę chciałam jak najlepiej popłynąć, pokazać prawdziwą Kasię. Przed startem powiedziałam, Panie Boże, daj mi to, na co jestem przygotowana. I no jak zobaczyłam tablicę, to nie mogłam w to uwierzyć, naprawdę. To było coś pięknego.
2: Świetny rezultat, tym bardziej biorąc pod uwagę, że no, mierzyła się pani z tą swoją odwieczną rywalką, Sarą Searsem, która no, tym razem o te setne sekundy to ona była gorsza.
1: No Sara jest niesamowitą zawodniczką i wiele razy stawałam na drugim miejscu podium. Przegrywałam z nią i nigdy nie mogłam z nią wygrać. To jest taki damski Michael Phelps i to był jej 30. medal na Mistrzostwach Europy, bodajże ktoś mi powiedział. Także to, że wygrałam z nią i pobiłam rekord Polski, pobiłam własne limity i dalej idę do przodu, dalej mam tą motywację i pomimo tego, że wszyscy mówili, że już moje najlepsze lata są za mną, a ja dalej idę do przodu i nie boję się tego, że mam to doświadczenie i z tego chcę korzystać. Wiele jest takich ludzi, którzy troszkę są dołowani właśnie przez to, że są starsi. Jeżeli dzieci mają marzenia, to pozwalamy się tym dzieciom rozwijać. A jeżeli dorosły ma te marzenia, no to je zamykamy, bo już jego najlepsze lata są za nimi. Nie, nie, jak to pokazałam, że to nie jest prawda i mam to marzenie i kolejnym moim marzeniem są igrzyska w Los Angeles.
0: Na jeszcze wcześniej w grudniu polskich pływaków czekają Mistrzostwa Świata na krótkim basenie w Pekinie, więc kto wie, może i tam Katarzyna powalczy o najwyższe laury. Trzymamy oczywiście kciuki.

0: Słuchaj mnie.
1: Wczoraj w Stambule, Brnie, Baku i Göteborgu rozpoczęły się Mistrzostwa Europy Siatkarek. Serbka Jelena Blagojewicz, dwukrotna złota medalistka tej imprezy, aktualnie trenerka wicemistrzyń Polski Deweloperstwo Rzeszów, uważa, że jest dwóch faworytów, to Turcja i Włochy. Liczy jednak, że jej reprezentacja może też pozytywnie zaskoczyć, mając w składzie chociażby takie gwiazdy światowego formatu jak Tijana Bośkowicz. Czy tak będzie? Zobaczymy, przekonamy się, ale trenerka Jelena Blagojewicz jest pełna nadziei.
2: Wierzę, że będzie bardzo trudno właśnie przez to, że ta mistrzostwo daje od razu kwalifikacje, także włoskie, tuczynkie, polkie, serbkie, niemkie, holenderkie. Wszystkie będą próbować coś. Na pewno Turcja i Włoch są faworytami. Myślę, że Serbia może dużo też namieszać tam, bo jest Maja, jest Jana, także może być coś też Mina Popowicz, także może coś tam możemy zmienić plany.
1: Zdaniem Jeleny Blagojewicz niespodziankę może sprawić także reprezentacja Polski ze swoją liderką atakującą Magdaleną Stysiak, ale jest jeden warunek.
2: Polki mają też dobry skład, to tylko na pewno będzie zalegało tych zdrowotnych problemów, czy tam Martina Czernianska, pamiętam, że coś miała, teraz Martina nie ma. Większość zdrowotną wytrzymają i jeśli Magda jest w formie, to nie martwię się za bardzo.
1: A z drużyny Deweloperstwa na Mistrzostwach Europy wystąpią rozgrywająca Alicja Grabka, przyjmująca Julita Piasecka, biało-czerwone. Pierwszy mecz rozgrywają właśnie teraz i o tym spotkaniu zaraz opowiem. Rozgrywają ten mecz z Węgierkami. W kolejnych meczach Polki zmierzą się z Łotwą, Słowenią, Niemcami i Turcją. W 2003 roku polskie siatkarki na Mistrzostwach Europy w Turcji, tyle że w Ankarze sięgnęły po pierwszy w historii złoty medal. Dwa lata później w Chorwacji obroniły tytuł, a po raz ostatni stanęły na podium w 2009 roku w Łodzi, kiedy to zajęły miejsce trzecie. No to rzut oka właśnie na to, co działo się wczoraj na Mistrzostwach Europy Kobiet, bo one już tam się oficjalnie rozpoczęły. Francja pokonała Słowację 3-0, Austria przegrała z Serbią 0-3, Chorwacja uległa Włoszkom 0-3, Azerbejdżan pokonał Portugalię 3-1, Bułgaria pokonała Ukrainki 3-0, Turczynki pokonały reprezentantki Łotwy 3-0, Szwecja bez problemów pokonała

w setach dla Szwedek i 15-13. No i Polki rywalizują z Węgierkami. W tej chwili prowadzą 1-0. Pierwszy set 25-12. W drugim również prowadzą nasze siatkarki 19-16. Jeszcze dziś o godzinie 19 rozpocznie się mecz Austrii z Czechami.

0: Już o godzinie 21 Iga Świątek rozegra w Cincinnati półfinałowy mecz turnieju WTA 1000. Jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Wszyscy czekamy na ten mecz, a więcej na ten temat Jan Pachlowski.
1: Iga Świątek, była liderka światowego rankingu, prezentuje swój najlepszy tenis w tym sezonie. Po zdobyciu tytułu w Toronto w zeszłym tygodniu nie zwalnia tempa. Polka imponuje precyzją w doborze zagrań, cierpliwością w ofensywie oraz solidną grą w obronie. Choć w ogólnym rozrachunku Świątek przegrała 4 z 5 spotkań z Pegulą na twardych kortach, to biorąc pod uwagę prezentowaną przez nią ostatnią formę, zapowiada się interesujące starcie. Jessie to zawsze wymagająca przeciwniczka. Rozegrałyśmy ze sobą kilka bardzo wyrównanych i zaciętych trzysetowych spotkań. Cieszę się na tę rywalizację. Jest dla mnie wyzwaniem. Jessie świetnie prezentuje się na korcie twardym. Półfinałowy pojedynek Polki z Amerykanką rozpocznie się około godziny 21. Czasu obowiązującego w Polsce. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: No i oczywiście będziemy trzymali kciuki. Trzeba podkreślić, że niewątpliwie atutem Igi Świątek, jeżeli chodzi o rozgrywanie meczów tenisa, jest szybkość, bo rzeczywiście jest to dynamiczna bardzo zawodniczka. A jeżeli jesteśmy przy szybkości, to zmieniając trochę temat i trochę wracając do lekkiej atletyki, musimy to powiedzieć wprost. Ludzkość została oficjalnie pokonana w biegu na 100 metrów. W Chinach robot osiągnął lepszy czas od

dotychczasowego ludzkiego rekordu. W Pekinie trwają bowiem Mistrzostwa Świata Robotów Humanoidalnych. Dotychczasowy rekord świata w biegu na 100 metrów należy oczywiście do słynnego Usaina Bolta. W 2009 roku w Berlinie osiągnął on na tym dystansie czas 9,58 sekundy. Na chiński koncern Honor poinformował, że wyprodukowany przez firmę humanoid o nazwie Błyskawica poprawił ten rekord i obecnie ten rekord świata wynosi 9 sekund i 32 setne sekundy. To nie pierwsze osiągnięcie sportowe humanoida. W kwietniu wygrał on pekiński półmaraton z czasem lepszym od najszybszego zawodnika pośród mężczyzn. Doświadczenia z maratonu posłużyły wynalazcom do udoskonalenia kończyn maszyny. W kwietniu robot mierzył 169 cm, z czego 95 cm przypadało na nogi. Naukowcy wydłużyli kończynę o 10 cm do 1,05 m. Chińskie władze uznają rozwój robotyki humanoidalnej za priorytet. Zachodnie kraje uważają tę technologię za zagrożenie dla bezpieczeństwa. No i teraz tak. Myślę, że jakby Usain Bolt wtedy w Berlinie w 2009 roku chciał, to mógłby pobiec zdecydowanie szybciej. No ale cóż, Usain Bolt 9,58, robot błyskawica 9,32. I tą szybką wiadomością zbliżamy się do końca naszej audycji. Dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Cały nasz sport wraca jutro, punktualnie o godzinie 21. Przywita się z Wami Grzegorz Frankowski. My usłyszymy się jeszcze mniej więcej za godzinę, gdzie podsumowanie najważniejszych sportowych wydarzeń dnia w serwisie sportowym. Za dziś dziękujemy. Maciej Dudek, Kuba Biel, kłaniam się nisko. No i cóż, przyjemnego wieczoru życzę. Za 5 minut i 10 sekund dokładnie 19, czyli najświeższe wiadomości w Radiu Opole, na które już teraz serdecznie wszystkich zapraszam. Dzięki za dziś, trzymajcie się ciepło, cześć!

0: Radio Opole. Tu usłyszysz więcej.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.
4: Na FM, w internecie i DAB+ słuchają Państwo Radio Opole. Na zegarach godzina 19 pora, więc na serwis informacyjny. 75 litrów wody na metr kwadratowy spadło w Inowrocławiu. Polscy strażacy walczą z pożarami w Hiszpanii. W zespole jest też Opolanin.
5: Udają się w strefę, gdzie mają walczyć z żywiołem.
4: Podział punktów w meczu Odry z Podbeskidziem w Bielsku Białej.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Duże szkody w Inowrocławiu po nawałnicy, do której doszło nad ranem. W krótkim czasie na miasto spadło ponad 75 litrów wody na metr kwadratowy. Utrudnienia trwały do późnego popołudnia. Przy takim opadzie żaden system odwodnienia nie zadziała natychmiast, napisał prezes tamtejszego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji Janusz Radzikowski. Nawałnica spowodowała liczne podtopienia w mieście i w powiecie inowrocławskim. Nadal około 90 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu w środkowej i wschodniej Polsce. Z komunikatu operatora PGE Dystrybucja na godzinę 18 wynika, że najwięcej utrudnień jest w północno-wschodniej części kraju. W szczytowym okresie po nocnych i porannych nawałnicach bez prądu było ćwierć miliona Polaków, a w całym kraju Straż Pożarna interweniowała przeszło 7750 razy w związku ze skutkami nawałnic. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwie mazowieckim. Interweniowali tam przeszło 2700 razy.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
4: Na co dzień informuje o działaniach strażaków w Opolskiem. Teraz wyruszył do Hiszpanii kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Znalazł się w składzie ostatniej zmiany zespołu ratowniczego GFF Poland, który do końca sierpnia wspiera hiszpańskich strażaków w walce z pożarami lasów. Kapitan Nowak w Hiszpanii jest rzecznikiem modułu.
5: I tak moduł GFF Poland dogasza pożary i skutecznie walczy z żywiołem trochę innymi metodami niż spotykamy to w Polsce, bez użycia samochodów gaśniczych, a samochodami takimi operacyjnymi typu pick-up. Strażacy dojeżdżają jak najbliżej miejsca zdarzenia, tam następnie udają się w strefę, gdzie mają walczyć z żywiołem.
4: Mówił kapitan Łukasz Nowak, który przebywa w Castilla-La Mancha. Polscy strażacy pracują w Hiszpanii od początku sierpnia. Kanada reaguje na amerykańskie cła w odpowiedzi na 50-procentową stawkę. Kanadyjczycy wprowadzają od 8 września cła odwetowe dolar za dolara na amerykańskie towary, ogłosił kanadyjski premier Mark Carney. Amerykańskie cła obowiązują od północy i dotyczą m.in. alkoholi, mebli, nabiału, przemysłu odzieżowego, sprzętu hokejowego i sieci rybackich. W piątek po rozmowach handlowych nie doszło do porozumienia między Ottawą a Waszyngtonem.
0: Tak grały opolskie drużyny.
4: Odra Opole zremisowała na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-1 w meczu piątej kolejki BetClick pierwszej ligi. Opolanie objęli prowadzenie już w 8 minucie po trafieniu Michała Feliksa. W 19 minucie czerwoną kartkę obejrzał Jiří Piroch, który zatrzymał wychodzącego na czystą pozycję Jewgenija Szykawkę. Początkowo arbiter wskazał na czerwoną kartkę, później sytuację sprawdzał jeszcze VAR i ostatecznie decyzja została cofnięta. Po przerwie trener Odry Łukasz Tomczyk dokonał kilku zmian, m.in. wprowadzając Patryka Szysza, Filipa Kubczyka, Stanisława Gierobę i Mato Milosza. W 76 minucie spotkania Podbeskidzie wyrównało dobitkę. Po interwencji Jakuba Halucha wykorzystał Oskar Tomczyk. Opolanie mieli w tym meczu swoje okazje. Ostatecznie nie zdołali odzyskać prowadzenia. W Bielsku Białej podział punktów.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Przejaśniło się niebo, przynajmniej nad Opolem, ale możemy się jeszcze spodziewać przelotnych opadów deszczu, a miejscami wystąpić mogą burze. Temperatura spadła wyraźnie w centrum regionu. Tu termometry pokazują 17,5 stopnia Celsjusza, prawie 20,5 na południu. Ciśnienie wzrosło do 1015 hektopaskali. Wiatr jest słaby i umiarkowany, nadal zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
0: Opolska lista polskiej piosenki.

Porwij mnie, Penelof, to tytuł i autorka i wykonawczyni zarazem piosenki, której wysłuchaliście. Jest to oczywiście pierwsza propozycja, bowiem rozpoczynamy o polską listę polskiej piosenki i jak zawsze rozpoczynamy ją od prezentacji 10 propozycji do listy. Jeżeli chodzi o Penelof, to ci, którzy słuchają regularnie Radio Opole, nie tylko polskiej listy, była u nas nie pod własnym nazwiskiem, czy też pseudonimem artystycznym, ale w maju był Damian Sikorski projekt w ramach koncertu w Studiu M. Te koncerty już po wakacjach kolejne będą, od razu zachęcam. I wtedy była gościnnie zaproszona do tego projektu, no ale teraz jako Penelof zaczyna własną karierę i ten właśnie oto singiel, którego wysłuchaliście. Moim zdaniem bardzo intrygujący, jestem ciekaw, jak będzie to dalej wyglądało. Czy zdarza wam się być czasami, że mówicie, ale jest ktoś odklejony? Ja sam czasami czuję się odklejony od rzeczywistości, ale bardzo często jak się od tej rzeczywistości ponurej odkleimy, to jesteśmy zadowoleni. Stąd tytuł piosenki, Odklejony, równa się zadowolony, a śpiewa Kostek.

przyznaję, że kiedy usłyszałem pierwsze dźwięki, byłem bardzo zaskoczony. Dawno nie słyszałem muzyki polskiej, współczesnej, młodej, która byłaby tak wyraźnie ukierunkowana na country, i to takie dobre country, bo oczywiście teledysków w kowbojskich strojach, na rancho, konie i tak dalej było sporo, ale muzyka najczęściej po prostu pop, a nawet taka bardziej w kierunku disco polo. Niewiele z country to miało wspólnego. Nie jest łatwo country grać. Mieliśmy wiele świetnych zespołów, no ale one grały już dosyć dawno. Tymczasem tutaj moim zdaniem naprawdę intrygująca propozycja, jednocześnie takie country zahaczające troszeczkę od T-Rex, przynajmniej na moje ucho. A teraz będzie zdecydowanie bardziej rockowo. Zespół Ether po raz pierwszy napisał do mnie lider gitarzysta tego zespołu, Maksymilian Samborowski, że właśnie zostali laureatami Akademii Jana Borysewicza, no więc zakładam, że Jan Borysewicz i ta jego akademia, to warsztatowo możemy być spokojni, ale to, co nas interesuje, to to, czy utwór wpadnie w ucho. Przekonajmy się, nic do stracenia.

I nie będziemy łagodzili brzmienia. Zostaniemy z mocnym gitarowym graniem. Zespół Acapulco. Pewnie wam przychodzi na myśl taka słynna piosenka Acapulco, prawda? No nie, ale wiadomo, polska lista nie będzie tej piosenki w propozycjach. Grupa Acapulco nie gra jednak tego typu muzyki, którą sugerowałby ten przebój. Są z Jarocina i grają folk punk. W 1986 roku wyszli tam na scenę z akordeonem w składzie między innymi. I teraz po wielu, wielu latach nagrali płytę, koncept album o Jarocinie. Krótki film z Jarocina, z niego właśnie piosenka Dlaczego?

lekko ludowy też element w tej muzyce wystąpił. Oczywiście lekko, ale jednak, ja go tak wyczułem w rytmie, a teraz będzie bardziej ludowo. Dlatego, że zespół Lubow z Opola, który zresztą zdobył nagrodę publiczności, a także voucher na produkcję płyty na Tarnograniu, festiwalu, który odbył się w lipcu w tym roku. No ja akurat wtedy byłem na urlopie, jak Państwo pamiętacie, bo Tomek Wojtyłko prowadził właśnie listę wtedy. No ale Lubow sobie zapisałem. Zapisałem sobie, zanotowałem i teraz trafia do propozycji jako piąta propozycja z utworem Hej na wzgórzu.

chwilę zespół, który ma taką nazwę, że od razu obudził we mnie sentymenty dawne, kiedy jeszcze byłem nastolatkiem. Warsztat elektryczny. Spędziłem w takim warsztacie elektrycznym sporo czasu. Oczywiście warsztat elektryczny sugeruje, że będą elektryczne gitary, elektryczne instrumenty. Przekonacie się za chwileczkę, czy tak jest. Tytuł piosenki na pewno bardzo jeszcze dobry, bo parę dni wakacji nam zostało. Wakacyjny.

kolejny zespół, no na pewno będzie nam się kojarzył bardziej z jesienią. Zresztą oni prawdopodobnie za 2 lata temu jesienią też się pojawili, no bo już za 2 lata minęły. Krople dżdżu, tak się nazywają. Pamiętam, że wtedy opowiadałem sporo o dżdżownicach, że jak pada dżdży, jest deszcz, to i dżdżownice później wychodzą. Ale nie wiem, czy rzeczywiście dżdżownica i dżdży ma coś ze sobą wspólnego. Właśnie jak odmienić. Jeżeli są krople dżdżu, to pada dżdży, dżdży po prostu chyba. Dobrze, zostawmy to. Tytuł na pewno piosenki jest prostszy. Ostatnio.

krople dżdżu. To była piosenka, której wysłuchaliśmy, zespół właściwie, bo piosenka miała tytuł Ostatnio, a za chwilę, no, bardzo egzotyczny pseudonim artystyczny, Ozaja przez Y pisana, gdybyście chcieli sobie później sprawdzić, doczytać coś jeszcze o artystce w internecie na przykład, albo obejrzeć teledysk, chociaż przypomnę, że teledyski są zawsze zamieszczone też na liście do głosowania. Tam, gdzie głosujecie, są linki, można jeszcze raz piosenki każdej posłuchać i jeżeli ma ona teledysk, a dzisiaj większość piosenek teledyski jednak ma, to możecie też przez naszą stronę, nie szukając, nie martwiąc się, nie zastanawiając, po prostu sobie tego posłuchać. W kwietniu wydała epkę, czyli małą płytkę, Rozbiegówka. No i rzeczywiście wzięła dobry rozbieg, bo teraz wraca z kolejną piosenką. Ma tytuł Nie oddam nic.

Ozaja tak mogło sugerować, że będą jakieś bardziej bliskowschodnie rytmy, prawda? To taki jazz, bardziej latino. Dawno nie było czegoś w takim klimacie. Ozaja, tak się nazywała artystka, to była ósma propozycja, a za chwilę dziewiąta. Będzie to Minimal Blue Trio ze śpiewającą perkusistką. Dwóch doświadczonych gitarzystów, rockmenów i no, młoda w tym kontekście oczywiście akurat niczego nie oznacza, bo wiele młodych artystów robiło rewolucję w muzyce. Czy Minimal Blue taką rewolucję zrobi? Posłuchajcie. Tytuł piosenki Nic nie wiem.

Agata Gottschall, tak nazywa się wokalistka i perkusistka. Obejrzałem sobie specjalnie fragment koncertu w internecie. Nie jest łatwo grać na perkusji i śpiewać, no ale oczywiście jest. Najbardziej znany chyba perkusista śpiewający, który potrafił doskonale i śpiewać, i grać, to Phil Collins oczywiście. Minimal Blue. Ja życzę oczywiście Minimal Blue takiej kariery, jaką odniósł, i takich sukcesów Phil Collins. Została nam jeszcze jedna piosenka. Tytuł piosenki to Alicja. Mi się od razu kojarzy ze słynną restauracją Alicji, filmem i też piosenką. Fantastyczna płyta folkowa. A zespół ma inicjały, właściwie skrót D.A.L.

0: Opolska lista polskiej piosenki.
1: DAL, oczywiście najprościej przeczytać jako DAL i myślę, że to jest taka gra słów pod tym DAL, skoro jest z kropeczkami, coś się kryje, spróbuję do tego dojść, co się za tym kryje.

0: uciekniesz.
1: No właśnie, żeby sobie w tym świecie radzić, to dobrze jest mieć kogoś, kto nam pomoże. A za chwilę pierwsza dziś premiera, cover Centrala, wykonany przez Noise Crypt.

Oczywiście oryginalnie Centrala to utwór Brygady Kryzys, słynnego kultowego zespołu. No to jeszcze jeden utwór w tej godzinie. Hej, stop, Monika Kowalczyk i Bieran.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Na FM, w internecie i DAB+ słuchają Państwo Radio Opole, a że na zegarach już godzina 20, to pora na wiadomości. Ponad 7700 interwencji strażaków po nawałnicach. Zjeście żabę. W Strzelcach Opolskich ten zwrot może nabrać zupełnie nowego znaczenia. W tym serwisie także sport, a w nim m.in. o remisie Odry Opole w Bielsku Białej spod Beskidziem.
4: Wiadomości Radio Opole.
3: Katarzyna Plewnia. 7754 interwencje Straży Pożarnej po nocnych i porannych nawałnicach w Polsce. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że najwięcej pracy strażacy mieli w województwie mazowieckim.
5: Tam ich było ponad 2700. Z kolei na Warmii i Mazurach tych zdarzeń było ponad 1300. W Kujawsko-Pomorskim było natomiast tych zdarzeń ponad 900, a na Podlasiu ponad 700. W pozostałych województwach sytuacja już była mniej liczna i wymagająca, chociaż też były rejony, gdzie strażacy mieli dużo pracy z wypompowywaniem wody, usuwaniem powalonych drzew, zabezpieczaniem dachów. Warto wspomnieć, że około setki dachów zostało uszkodzonych w skali kraju.
3: Według danych Straży Pożarnej nikt nie został poszkodowany.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Objazdem kursuje część autobusów miejskich w Opolu, informuje MZK. Ma to związek z awarią sieci wodociągowej na ulicy Rejtana. Objazdem jeżdżą autobusy linii 3, 5, 9 i 13. Nie zatrzymują się teraz na przystanku Rejtana Urząd Skarbowy w obu kierunkach. Szczegółowe trasy objazdów podano w mediach społecznościowych MZK Opole oraz na stronie Radia Opole. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Przypomnijmy, że do podobnej sytuacji doszło w tym rejonie kilka miesięcy temu.
4: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
3: Żaba Szczęścia to słynny 200 lat temu w Strzelcach Opolskich piernik, dawniej symbol miasta. Ten CMS ma szansę powrócić. Za sprawą Norberta Wacławczyka, pasjonat historii lokalnej, odnalazł ślady dawnej receptury. Historia Żaby Szczęścia sięga nawet XIII wieku. Według lokalnej legendy kumkanie żaby z bagien miało ostrzec mieszkańców grodu przed najazdem Mongołów, jak mówi Norbert Wacławczyk. Dalsze poszukiwania doprowadziły go do materiałów o dawnym piernikarzu Majwalderze i recepturze z XIX wieku.
6: Przypuszczam, że Majwalder wykorzystał tę legendę, już musiała być wtedy znana, i po prostu wykorzystał fakt, że żaby uratowały Gród Strzelecki jako szczęśliwą okoliczność, no i wtedy musiał powstać ten piernik. Tak z tych przekazów mamy.
3: Pozwoliło to połączyć legendę o żabach z wypiekiem w kształcie płaza. Odtworzenia receptury podjęła się Anna Korczyńska, która prowadzi cukiernię artystyczną. Powstała też specjalna forma na ciasto.
7: Nie zdradzę receptury, ale mogę powiedzieć, że składniki tego piernika były też również dla mnie, jako cukiernika, tak, dużym zaskoczeniem, bo jest tam woda różana i były też tam przyprawy, których musiałam trochę poszukać, żeby je odnaleźć, bo w takich zwykłych sklepach ich nie ma.
3: Mówi Anna Korczyńska, a pan Norbert i pani Anna wierzą, że Żaba Szczęścia ponownie mogłaby się stać lokalną atrakcją, smakołykiem wręczanym na przykład przy okazji ślubów czy ważnych jubileuszy. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Węgierkami 3-0 w rozgrywanym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. W drugim sobotnim spotkaniu grupy A Niemki przegrały ze Słowenkami 0-3. W następnym spotkaniu Polki zmierzą się z Łotyszkami. Ten mecz w poniedziałek o 15:00. W meczach piłki nożnej trzeciej ligi, w których grają zespoły z naszego regionu, MKS Kluczbork 1-0 wygrał ze Stilonem Gorzów Wielkopolski, ale Polonianysa uległa 0-2 Goczałkowicom Zdrój. A już teraz więcej sportowych doniesień.
4: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
3: 4,5 minuty po godzinie 20:00.
4: Sport w Radiu Opole.
8: Kuba Biel, dobry wieczór. Odra Opole zremisowała na wyjeździe spod Beskidziem Bielsko-Biała 1-1 w meczu piątej kolejki Betclic pierwszej ligi. Opolani objęli prowadzenie już w 8 minucie po trafieniu Michała Feliksa. Gospodarze wyrównali w drugiej połowie, a konkretnie w 76 minucie dobitkę po interwencji Jakuba Halucha wykorzystał Oskar Tomczyk. W innych dzisiejszych meczach Brukbet Termalika Nieciecza przegrał z Polonią Warszawa 1-3, a piłkarze Pogoni Grodzisk Mazowiecki wciąż pozostają niepokonani w pierwszej pierwszej lidze. Pogoń zremisowała na wyjeździe z Polonią Bytom 2-2. Iga Świątek o 21 w Cincinnati rozegra półfinałowy mecz w turnieju WTA 1000. Jej rywalką będzie amerykańska tenisistka Jessica Pegula. Więcej o tym Jan Pachlowski.
2: Iga Świątek, była liderka światowego rankingu, prezentuje swój najlepszy tenis w tym sezonie. Po zdobyciu tytułu w Toronto w zeszłym tygodniu nie zwalnia tempa. Polka imponuje precyzją w doborze zagrań, cierpliwością w ofensywie oraz solidną grą w obronie. Choć w ogólnym rozrachunku Świątek przegrała 4 z 5 spotkań z Pegulą na twardych kortach, to biorąc pod uwagę prezentowaną przez nią ostatnią formę, zapowiada się interesujące starcie. Jessie to zawsze wymagająca przeciwniczka. Rozegrałyśmy ze sobą kilka bardzo wyrównanych i zaciętych trzysetowych spotkań. Cieszę się na tę rywalizację. Jest dla mnie wyzwaniem. Jessie świetnie prezentuje się na korcie twardym. Półfinałowy pojedynek Polki z Amerykanką rozpocznie się około godziny 21. Czasu obowiązującego w Polsce. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
8: Na torze Zandvoort trwa weekend z Formułą 1. Dzisiejszy sprint wygrał George Russell z Mercedesa, wyprzedzając Monakijczyka Charlesa Leclerca z Ferrari i Brytyjczyka Lando Norrisa z McLarena. Natomiast Lando Norris wygrał kwalifikacje do niedzielnego wyścigu Grand Prix Holandii, 12. rundy Mistrzostw Świata Formuły 1. Z drugiego pola startowego do rywalizacji ruszy rodak aktualnego mistrza świata George Russell. Na trzeciej pozycji kwalifikacje zakończył drugi z kierowców Mercedesa, Włoch Andrea Kimi Antonelli. Początek niedzielnego wyścigu o 15. Mateusz Kołodziejski zajął trzecie miejsce w skoku wzwyż podczas meetingu Diamentowej Ligi na Śląsku. W sobotę na rynku w Katowicach rozegrano dwie oficjalne konkurencje. Skok wzwyż mężczyzn i skok w dal kobiet. Główna część imprezy odbędzie się w niedzielę na stadionie w Chorzowie. W skoku wzwyż najlepszy okazał się Włoch Gianmarco Tamberi. Drugie miejsce zajął Jamajczyk Romain Beckford. Trzecie miejsce egzekwo z Kołodziejskim Amerykanin Javon Harrison. W skoku w dal najlepsza okazała się Amerykanka Alisa Jones. Na 10. miejscu rywalizację zakończyła Adrianna Sułek-Schubert.
9: Pogoda.
3: Zachmurzenie duże, przelotnie może jeszcze dziś popadać. Miejscami mogą też przejść burze. Temperatura spadła w centrum województwa poniżej 17 stopni Celsjusza, poniżej 20 na południu regionu. Ciśnienie za to wzrosło do 1016 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany zachodni.
9: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
11: Tak.
10: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
11: Mhm.
10: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
11: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
12: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
10: Już rozumiem.
11: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
13: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
14: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
15: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
16: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
14: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Reklama społeczna.
17: Reklama.
18: 3,17,41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
22: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
22: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
22: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
17: Po reklamie.
9: Opolska lista polskiej piosenki.

Krzyż i Defekt. No, są już z nami 11 tydzień. W tym tygodniu na miejscu 27 i oni rozpoczęli drugą godzinę opolskiej listy polskiej piosenki. A na miejscu 26 po raz pierwszy, czyli druga dziś premiera. Bajzel, gościnnie Ania Gromczewska i Anszua.

głos Ani Gromczewskiej możecie Państwo kojarzyć i znać. Jest bardzo charakterystyczny, bo rzeczywiście jakiś czas temu, no już też myślę około 2 lat, jak nie więcej, była na liście ze swoim zespołem, bo tutaj wystąpiła gościnnie, Szklane Oczy, tak nazywa się ten zespół. A Anszuła oczywiście to jest idealny też moment, żeby zrobić kącik kulinarny, bo jest to jedno z najprostszych, najfajniejszych dań. Oczywiście zakładając, że ktoś lubi rzeczy lekko rybne i wędzone, bo gotujemy tylko w gruncie rzeczy makaron. Naprawdę, to jest jedyne, co musicie ugotować. Jak ktoś nie umie gotować, nie ma czasu, mówi, a tutaj gotujecie tylko makaron. Rozdrabniacie sobie anchois. Możecie dodać kilka oliwek, kilka świeżych pomidorków koktajlowych, posiekać pietruszkę. Te pomidorki sobie pokroicie i pietruszkę posiekacie wtedy, kiedy kilka minut gotuje się makaron. Jak się ugotuje, wrzucacie to do makaronu, mieszacie, polewacie świeżą oliwą i to naprawdę wszystko. Oczywiście zamiast pietruszki można sobie dodać rukolę czy coś innego, zielonego. Mniam, mniam, mniam. Dobrze, wracamy do listy. Przed nami miejsce 25. Happy set, nie będzie.

Happyset na miejscu 25 po raz 37. A za chwileczkę Organizmy Piękne to Wojciech Mazolewski i gościnnie Justyna Święs.

Organizmy piękne, Wojtek Mazalewski, Justyna Święs. Oczywiście piękno to rzecz umowna. Różne mamy gusta, smak, więc to, co jest piękne, albo czy organizm jest piękny, może być umowne. Natomiast bez wątpienia dla mnie piękny organizm jest wtedy, kiedy dbamy o ten nasz organizm. Prawda? Staramy się, jemy na przykład makaron z anchois i inne zdrowe rzeczy. I przede wszystkim wysypiamy się. Sen jest bardzo, bardzo ważny. Mówię o śnie, dlatego że przed nami Sen o Tobie, Leszek Komosa i Julia Wasilewska.

to nie koniec snów. Nie będę Państwa zachęcał do tego, żeby się wybudzać ze snu, dlatego że o śnie mamy kolejną piosenkę. I tak się razem zeszły w tym wydaniu, chociaż Leszek Komosa z Julią 13 tygodni, a 6 tygodni Sylwia Nowak z piosenką Nowy Sen.

tatuaże od razu mi przypomniały, że w poniedziałek o 21:00 na antenie Radio Opole będę rozmawiał w audycji Dobry Wieczór, tu Radio Opole, z terapeutą, księdzem Marcinem Marsolkiem, między innymi o tatuażach, bo ile tatuaże są atrakcyjne, wydaje się, że wszystko jest w porządku, to rzeczywiście ilość tatuaży i to, co się w tej chwili dzieje, ta tatuażoza, jeżeli można takiego słowa użyć, takie wymyślić, troszeczkę zaczyna być w pewnym momencie niepokojąca. Zobaczymy, czy Państwo podzielicie tę opinię, ale to dopiero w poniedziałek. Tymczasem wracamy do listy. Miejsce 19, po raz drugi Człowiek i Praca w re.

Letnie dni pomalutku się kończą, ale nie u nas, dlatego że Ola Równiak i Paweł Lisek po raz 29 z piosenką Letnie dni na liście.

No zobaczymy, do końca lata jeszcze troszeczkę czasu zostało, ale mają dużą szansę, chociaż są trochę niżej. Zresztą sporo piosenek, które były wysoko, jest dziś niżej, a to oznacza, że mogą być zmiany na szczycie listy. Jedną z takich piosenek są Groszki Magdy i Artura.

mówiłem o tym, że niektóre piosenki są niżej, Magda i Artur na pewno. I za chwilę Berry Blue, też bardzo często w pierwszej dziesiątce, a tym razem w połowie stawki.

w gruncie rzeczy połowa stawki to też jest bardzo dobry wynik, chociaż wiem, że niektórzy cieszą się i starają, żeby w tej dziesiątce być. Ta sztuka nie udała się też w tym tygodniu Bartkowi Wojnarowi, bo Bartek Wojnar, Exces, by przez ciebie nikt nie płakał, na miejscu 14.

0: Zawsze blisko, zawsze aktualne. Radio Opole. Twoje źródło informacji i muzyki.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
7: Na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radia Opole na zegarach. Godzina 21, pora na wiadomości. W Krakowie zginęły dwie osoby potrącone na chodniku. Bilans nawałnicy w kraju. Polskie siatkarki wygrały z Węgierkami 3-0 w meczu grupy A Mistrzostw Europy.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Katarzyna Plewnia. Dwie osoby zginęły po potrąceniu przez samochód w Krakowie. Informację potwierdziła małopolska policja. To dwoje dorosłych. Do szpitala trafiło natomiast okołoroczne dziecko, które walczy o życie. Do potrącenia doszło przed godziną 18 na ulicy, przy ulicy Nadwiślańskiej. Mężczyzna i kobieta w wieku około 30 lat oraz dziecko 12-miesięczne spacerowali chodnikiem. Samochód z 4 pasażerami i około 20-letnim kierowcą wjechał w pieszych na chodniku. Po wypadku u obojga dorosłych prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Dziecko w chwili transportu do szpitala było przytomne. Kierowca był trzeźwy, pobrano mu krew, by zbadać ewentualną obecność innych substancji. Na miejscu przyczynę wypadku badają policja i prokurator.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
7: Prawie 8 tysięcy interwencji strażaków i ćwierć miliona odbiorców bez prądu to bilans nawałnic, które w nocy i nad ranem przetoczyły się przez Polskę. Po południu pogoda się ustabilizowała i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej odwołał większość ostrzeżeń. Bez prądu nadal jest około 90 tysięcy odbiorców w środkowej i wschodniej Polsce. Więcej na ten temat Jolanta Turkowska.
8: Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej PSP poinformował, że najwięcej interwencji było na Mazowszu.
9: Tam ich było ponad 2700. Z kolei na Warmii i Mazurach tych zdarzeń było ponad 1300. W Kujawsko-Pomorskim było natomiast tych zdarzeń ponad 900, a na Podlasiu ponad 700. W pozostałych województwach sytuacja już była mniej liczna i wymagająca, chociaż też były rejony, gdzie strażacy mieli dużo pracy.
8: Strażacy wciąż otrzymują kolejne zgłoszenia, jednak jest ich zdecydowanie mniej. Nie ma informacji, aby ktoś został poszkodowany w wyniku nawałnic.
7: Władze Prudnika przedłużyły do końca sierpnia termin składania wniosków do budżetu obywatelskiego. Pierwotnie upływał on 17 sierpnia. Na realizację projektów w budżecie obywatelskim gmina przeznaczyła blisko 484 tysiące złotych. Dotąd złożono 17 wniosków, mówi wiceburmistrz Prudnika Wiesław Kopterski.
10: Te wnioski dotyczyły przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, jak zakup defibrylatorów czy monitoring. A my, wychodząc naprzeciw tym mieszkańcom Prudnika i sołectw, którzy do tej pory nie złożyli swoich propozycji, przedłużyliśmy termin składania wniosków do 31 sierpnia, bo chcemy, żeby każdy z mieszkańców miał możliwość zadbania o najbliższą okolicę.
7: Poprzednio taka społeczna partycypacja w budżecie gminy Prudnik możliwa była w 2020 roku.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
7: Amatorzy sportu w Strzelcach Opolskich zyskają kolejne miejsce do aktywnego spędzania czasu. Przy miejskich basenach powstanie boisko do padla. Gmina na inwestycje otrzymała dofinansowanie z resortu sportu, mówi Izabela Leśborkowska, zastępczyni burmistrza Strzelec Opolskich.
11: Pierwsze boisko to jest boisko do padla, które będzie znajdowało się na terenie basenu w Strzelcach Opolskich i będzie dedykowane mieszkańcom, którzy mają ochotę rozpocząć nową przygodę ze sportem, bo boiska do padla jeszcze nie mamy.
7: Dofinansowanie obejmuje również budowę boiska wielofunkcyjnego w Suchej. Łączna kwota dotacji na oba zadania wynosi 330 tysięcy złotych. Pozostałe 50% kosztów gmina pokryje z własnej kasy. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Węgierkami 3-0 w rozgrywanym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. Polki do zwycięstwa poprowadziła Magdalena Stysiak, zdobywczyni 14 punktów. W drugim sobotnim spotkaniu grupy A Niemki przegrały ze Słowenkami 0-3. W następnym spotkaniu Polki zmierzą się z Łotyszkami. Ten mecz już w poniedziałek o 15. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał jazdę indywidualną na czas. Pierwszy etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Na trasie o długości niespełna 10 km ze startem i metą w Monako drugie miejsce zajął Brytyjczyk Ethan Hayter, a trzecie jego rodak Joshua Tarling. Wyścig potrwa do 13 września. Z kolei Odra Opole zremisowała na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-1 w meczu piątej kolejki Betclic pierwszej ligi. A na koniec 5 zastępów Straży Pożarnej skierowano do miejscowości Grodzisko w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Według zgłoszenia, jakie wpłynęło do służby, doszło tam do pożaru słomy w pobliżu zabudowań. Jednostki w drodze na miejsce zdarzenia.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Temperatura spadła w centrum województwa poniżej 16 stopni Celsjusza, przekracza 16 na południu regionu. Ciśnienie wzrosło za to do 1017 hektopaskali. Przelotnie może jeszcze popadać, miejscami może też zagrzmieć. Wiatr jest umiarkowany, zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
4: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
5: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
4: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
12: Ukraina. Charków. Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
13: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
14: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
13: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
15: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
16: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
17: No już, już, biedactwo.
18: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
19: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
3: 3,17,40.
20: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11,
6: 15. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Opolska lista polskiej piosenki.

Philip Seven po raz 8 na liście, na miejscu 13 z utworem Jak widać. No u nas to bardziej jak słychać też, ale oczywiście przypomnę, że kiedy głosujecie, wchodzicie na stronę Radia Opole, to tam przy łapkach do głosowania są też strzałki, można każdej piosenki posłuchać i zobaczyć również teledysk. Oczywiście pod warunkiem, że zespół, artysta, artystka taki teledysk zrobił, no ale dzisiaj większość osób teledyski robi. Jak między innymi kolejny zespół ma nazwę Remont, a tytuł piosenki to Lizawieta i jest to trzecia dziś premiera.

Lizawieta i Remont, trzecia premiera na 12, a więc zamykamy drugą dziesiątkę, bo przed nami miejsce 11. Lucyna Owsińska, Lech Nawrocki, Jaki jesteś?

Czasami rzeczywiście trudno to rozstrzygnąć. 56 tygodni z nami, a ja ciągle nie potrafię jednoznacznie tego rozstrzygnąć. Chyba nikt nie potrafi. Otwieramy finałową dziesiątkę, a otwiera ją czwarta dziś premiera. Martyna Wrochna i Kasztanowce.

Oj, myślę, że kasztany to jednoznacznie nam się nie kojarzą z latem, prawda? Ale mają swój urok. No, każda pora ma jakiś plus. Ja myślę, że to szukanie plusów, pozytywów w życiu, niezależnie od tego, czy jest zimno, czy pada, czy jest tak, czy siak, zawsze coś dobrego można z życia wycisnąć. A zawsze można po prostu włączyć Radio Opole i posłuchać opolskiej listy polskiej piosenki. Martyna Wrochna śpiewała o kasztanowcach. To pozycja 10 i 4 dziś premiera. A na 9 Julia Ende, Jasiek Can i Pułapka.

poprzednim notowaniu byli na 11, więc weszli do dziesiątki. W dziesiątce, jak już wiecie, nie ma Berry Blue, Bartka Wojnara, ale jest jedna duża niespodzianka, wszystkiego nie zdradzę. Po 15 tygodniach nie ma już na liście utworu Kobieta. Tali. To nie jedyna niespodzianka, jeżeli chodzi o piosenki, które były do tej pory bardzo wysoko i były z nami długo. Ale wszystko po kolei, nie wszystko naraz. Póki co po raz ósmy Mademoiselle Dorota, Zniknął jak dym.

Tańcz. Tak, można będzie tańczyć. Myślę, że do wszystkich piosenek można potańczyć. A do tych, które nam zostały, na pewno. Najwyżej będzie to pogo, a nie jakiś typowy taniec towarzyski. Bo już za chwilę możecie się o tym przekonać. Jestem ciekaw, jaki taniec wam z tego wyjdzie. Tydzień dłużej jest na liście Honker niż Mademoiselle Dorota z utworem Rzeczywistość.

Tak, ale w tym przypadku to niech to będą łzy szczęścia. Honker, rzeczywistość na 7, 9 tygodni z nami. A na 6, 46 tygodni. Dziki Blues Band i szerokości.

myślę, że kolejni wykonawcy nie obrażą się, jeżeli powiem, że będzie teraz kącik weterana. Dwa miejsca do podium, piąte i czwarte nam zostało i na tym piątym w tym tygodniu Coldfire 215 tygodni i Freedom Birds Szary Człowiek 221 tygodni. Posłuchamy obu, a później zobaczymy, kto w tym tygodniu na podium.

0: Opolska lista polskiej piosenki.
1: Co do tego, że na podium będą zmiany, to już myślę uważni słuchacze wiedzą, ponieważ tydzień temu na miejscu trzecim był zespół Honker z utworem Rzeczywistość. No a Honkera już słuchaliśmy, byli w tym tygodniu na miejscu siódmym. Więc zmiany na pewno są. A jakie? Najpierw miejsce trzecie. Wraca na podium Smoktown z utworem Blisko siebie.

Smoktown na miejscu trzecim. Tydzień temu na drugim był Kurowski, na pierwszym była Ania Blusz. Zanim powiem, jak to jest w tym tygodniu, to tylko jeszcze przypomnę króciutko odnośnie głosowania i tego, no bo czasami się zdarza, ktoś pisze, że a nasza piosenka była w propozycjach i już jej nie ma i zniknęła. Tak jest zawsze, znaczy one nigdy nie znikają. Znika lista do głosowania, czyli głosujemy do czwartku do godziny 15, a później jak kończy się głosowanie, znika wszystko, wyświetla się ostatnie zakończone głosowanie, a z wynikami czekamy aż do soboty. I wtedy w sobotę, jak już zaprezentuję wyniki, dopiero wtedy się one ujawnią. Więc to zniknięcie jest tylko na ten czas od zakończenia głosowania do ogłoszenia wyników w sobotę. Trzeba wtedy, ja wiem, nerwowo, prawda, co to będzie, no na tym to polega, żeby poczekać do tej soboty. No i dobrze, zobaczmy w takim razie, czy zmieniło się podium bardzo, czy nie. Był Kurowski na drugim, Ania Blusz na pierwszym, a w tym tygodniu na drugim Kurowski i Ania Blusz na pierwszym, więc nic się akurat nie zmieniło, jeżeli chodzi o te dwa pierwsze miejsca. Za chwilę artyści przed wami i piosenki do wysłuchania. Ja życzę wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: a na zegarach zbliża się godzina 22. Słuchają Państwo Radio Opole, pora na wiadomości. Tragiczny w skutkach wypadek w Krakowie. Pod kołami samochodu zginęło dwoje pieszych. Mieszkanie interwencyjne powstało w Tłowicach. Piast zremisował z Legią, ale mecz miał ponad godzinną przerwę. Reanimacji wymagał kibic.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak, 7 zastępów Straży Pożarnej działa w Grodzisku w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Jak już informowaliśmy, ze zgłoszenia do służby wynikało, że zapaliła się słoma w pobliżu zabudowań. Faktycznie po przybyciu na miejsce strażaków okazało się, że na terenie gospodarstwa zapaliła się sterta słomy w pobliżu obory. Płomienie zajęły też część dachu. Gospodarz ewakuował z obory kilkanaście zwierząt. Podtruł się jednak gazami pożarowymi. Na miejscu jest mu udzielana pomoc. Działania ratownicze trwają.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Dwie osoby zginęły po potrąceniu przez samochód w Krakowie. To dwoje dorosłych, a do szpitala trafiło okołoroczne dziecko, które walczy o życie. Do potrącenia na chodniku doszło przed godziną 18:00, relacjonuje podkomisarz Iwona Szelichiewicz z Małopolski Policji.
2: Samochód osobowy, który miał wjechać w trójkę osób, kobietę, mężczyznę i dziecko, którzy mieli znajdować się na chodniku. Te osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Z informacji, które już posiadamy, niestety pomimo wysiłku lekarzy nie udało się uratować życia kobiety i mężczyzny. Na miejscu w tym momencie działa grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki, jest również biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
0: Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca był pijany. Będzie pobrana od niego krew, by potwierdzić badanie i sprawdzić, czy nie był pod wpływem narkotyków. Kierowca został zatrzymany. Stany Zjednoczone wprowadziły właśnie 50% cła na część towarów kanadyjskich, poinformował Biały Dom. To efekt fiaska negocjacji handlowych między obu krajami.
3: Nowe cła obejmują dziesiątki produktów, od hokejowych kijów po wino. Kanada odmówiła sfinalizowania umowy handlowej na warunkach uzgodnionych wcześniej w tym tygodniu. Mimo że Stany Zjednoczone zaoferowały Kanadzie traktowanie na najkorzystniejszych zasadach spośród wszystkich głównych eksporterów na nasz rynek, informuje Biały Dom. W odpowiedzi premier Kanady Mark Carney napisał, że wprowadzenie w ostatniej chwili zmiany w amerykańskich propozycjach warunków kanadyjskich rząd uznał za niesprawiedliwe i nieuzasadnione ekonomicznie. Mark Carney poinformował, że 50% cło zostanie nałożone na kanadyjskie towary o wartości około 28 milionów dolarów, a Kanada odpowie na działania USA środkami o równoważnej wartości.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Mieszkanie interwencyjne powstało w Tłowicach. To lokal przeznaczony dla osób w kryzysie, na przykład matek z dziećmi doświadczających przemocy domowej. Mieszkanie jest umeblowane i w pełni wyposażone, mówi Henryk Lakwa, starosta opolski.
4: Kolejny projekt, który robimy wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu. Duże mieszkanie, przystosowane również dla osób niepełnosprawnych, czyli pełne wyposażenie i w łazience, i będzie schodowłaz, czyli osoba tutaj, która ma kłopot z poruszaniem, wejdzie na pewno na piętro.
0: Pętla dla autobusów elektrycznych powstanie tymczasem w Kędzierzynie Koźlu na osiedlu Piastów Powstańców Śląskich. Stanie tam ładowarka pantografowa o mocy 250 kW. Będzie to trzecia taka zajezdnia w mieście z możliwością ładowania elektrycznych autobusów, podkreśla Piotr Pękala, rzecznik miasta.
5: Wcześniejsze powstały przy ulicy Towarowej oraz przy ulicy Szkolnej. Rozpoczęto już budowę przyłącza, które będzie doładowywać pojazdy. To jednak nie wszystko, bo w ramach tego zadania zamówionych także zostało kolejnych 10 tablic na przystankach. Dodatkowo zaplecze warsztatowe w samej zajezdni MZK zostanie wyposażone w podest do serwisowania autobusów.
0: Wszystko ma być gotowe w przyszłym roku. Koszt przedsięwzięcia to blisko 11 milionów złotych, z czego blisko 7,5 miliona złotych stanowi unijne dofinansowanie. Piast Gliwice zremisował z Legią Warszawa 1-1 w meczu piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gola dla stołecznej drużyny strzelił w 7 minucie Łukasz Zjawiński. Bramkę dla Piasta zdobył w doliczonym czasie gry drugiej połowy Portugalczyk Leandro Sanca. Spotkanie zostało przerwane na ponad godzinę z powodu reanimacji jednego z kibiców na trybunach. Obrońca Piasta Jakub Czerwiński uważa, że wynik oddaje sytuację na boisku.
6: Biorąc pod uwagę okoliczności tego meczu, myślę, że musimy uszanować ten remis wyrwany w końcówce, chociaż z minuty na minutę w drugiej połowie szczególnie rozkręcaliśmy się i ten przerwany mecz był trochę na naszą niekorzyść.
7: No, mecz w cieniu tragedii, bo widzieliśmy, co się wydarzyło. Mam nadzieję, że tego człowieka się udało odratować i przykra w ogóle sytuacja. Jeżeli chodzi o spotkanie, to na pewno byliśmy dobrze przygotowani, tacy nastawieni, ale to był trudny mecz dla nas. Prowadząc, powinniśmy zrobić więcej.
0: Mówił trener Legii Marek Papszun.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura spadła do 15 stopni Celsjusza, rośnie za to cały czas ciśnienie, teraz barometry pokazują 1018 hektopaskali. Przelotnie może jeszcze popadać, może też zagrzmieć. Wiatr jest umiarkowany zachodni, w nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko początkowo miejscami duże i zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie w nocy od 9 do 11 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana roku.

Uwielbiam takie początki programu. Myślę, że realizator programu Maciej Dudek również, Adam Wałek przed mikrofonem. Progresywna zmiana roku. Oczywiście zostajemy z Państwem do północy, a za nami znakomity utwór Into the Higher Domain, czyli Przemek Gruć i Romek Odoj. Przemek Gruć to naturalnie instrumentalista, którego możecie bardzo dobrze znać z wielu albumów, choćby z Pomeranian Wind i Enchanted Lighthouse. Tam swoją drogą zrobił ten album z Arturem Wolskim. Romek Odoj, 2020 rok, pamiętacie bardzo dobrze, bo recenzowaliśmy wspólnie tutaj na antenie jego debiut Fiasko. W roku 2024 wyszedł Dryland Rock, ale to projekt Stick and Stones. Natomiast debiutancki album tego duetu, czyli Ruć i Odoj, wyszedł w roku 2023, Daydreamer i Nightwalker. Dla mnie są to naprawdę doskonałe albumy ze świetną muzyką i jeszcze jedno, bardzo ważne, ja nie odważę się tutaj absolutnie starać się wkładać tego, co prezentują obaj panowie w duecie, do jakiejkolwiek szufladki. Umówmy się, że po prostu jest to świetna muza. Zapraszam także do kontaktu adam.wolek@radio.opole.pl. Można się kontaktować, wysyłać swoje muzyczne propozycje. To także jest propozycja od Moniki z Opola. Dziękuję bardzo serdecznie za maila i za zwrócenie mi uwagi, że bardzo dawno zarówno Przemek Rudzi, jak i Romek Odoj i Artur Wolski również nie ukazali się w progresywnej zmianie roku. Będę to oczywiście nadrabiał, a dzisiaj troszkę z polskiego podwórka, troszkę z francuskiego, troszkę z brytyjskiego i już powoli będziemy kierować się w stronę pięknego miasta położonego na Kujawach, czyli do Inowrocławia, gdzie rozpocznie się festiwal Inorock, festiwal dokładnie w sobotę 29 sierpnia. Ja tam będę, moi kochani, będzie okazja także, żeby się spotkać i wspólnie porozmawiać. Za nami znakomity utwór, który przed chwilą na naszej antenie, Into the Higher Domain, a przed nami jeszcze równie długi Pyramidion.

Dziękuję Monice za przypominajkę w tym mailu, że istnieje taki duet jak Przemek Ruci i Romek Odoj. Obu znam, obu bardzo lubię i uważam, że są świetnymi muzykami. Osobno tworzą również fantastyczne rzeczy. Myślę, że będzie czas, żeby do nich wrócić. Szczególnie do płyty Fiasko w wykonaniu Romka Odoja, tej z 2020 roku. Ona jest naprawdę świetna, klimatyczna. Możecie jej posłuchać, myślę, że na portalach streamingowych, nie wiem, powinna ta płyta tam być. W każdym razie ja ją mam fizycznie oczywiście, bo ja zdecydowanie wolę słuchać z fizycznych nośników, ale nie ukrywam i zresztą powtarzam wam to praktycznie za każdym razem, że również korzystam z platform streamingowych. Rzadziej w domu, częściej w trasie, na spacerach, w samochodzie, to tak. Natomiast w domu zdecydowanie wybieram płyty. Moi kochani, skoro Romka Odoja i Przemka Rudzia nie było dawno na antenie Radia Opole, to 2,5 miesiąca temu po raz ostatni pojawiła się płyta No Rewind znakomitego Moonrise Kamila Konieczniaka i spółki. Znakomitych muzyków, którzy stworzyli tę płytę. A to błąd rzeczowy. Myślę, że dzisiaj przyszedł taki czas, żeby również wrócić i do tej płyty. Mamy taki troszkę sezon ogórkowy, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w muzyce, jeżeli chodzi o premiery nowych płyt. Natomiast no, mamy też festiwale, na które jeździmy, które kochamy i które wielbimy. Był Ostrów Rock Festival, był festiwal rocka progresywnego w Toruniu, czyli Gniewkowo, moje ukochane. I teraz będziemy świadkami festiwalu w Inowrocławiu. I ja tam będę, ale o tym festiwalu za chwilę. Teraz sięgamy po drugi utwór z płyty No Rewind, prawie 10-minutową suite Shadow in the Dark. A skład z Moonrise to oczywiście Kamil Konieczniak, Ania Batko, Marcin Staszek i Marcin Kruczek. To oni stworzyli tę wybitną płytę.

shadow on the horizon. The storming.

Bardzo lubię wracać do tej płyty, ona też świetnie brzmi w eterze i na tych kolumnach tutaj w studiu Radia Opole. Mirek Gil był całkiem niedawno, to może potwierdzić, że te kolumny w studiu Radia Opole brzmią naprawdę dobrze. Teraz zmieniamy klimat, z Polski wyprowadzamy się do Francji, ale po części też będziemy w Polsce, dlatego że francuski zespół, który swoją pierwszą płytę nagrał w 2006 roku, a na koncie mają trzy, potem w 2009 i 2025, więc też grupa Kwon się nie przepracowuje, ale będziemy też w Polsce, dlatego że oni przyjeżdżają na Ino Rock Festival do Ino Wrocławia i ja organizatorom bardzo serdecznie dziękuję za tę kapelę, bo choć wielkim, ogromnym fanem post-rocka nie jestem, tak ten uprawiany przez Kwon bardzo mi odpowiada. Jeżeli chodzi o tego typu klimaty, to zestawiłbym ich, jakbym miał już ich do czegoś porównać, zjawiska muzycznego, które jest już obecne na scenie, to postawiłbym ich gdzieś między Mogwai, Sigur Rós i Godspeed You Black Emperor. Nie wiem, czy to jest dobry trop, ale zdecydowanie z tymi kapelami grupa Kwon mi się kojarzy. I oni zagrają podczas Ino Rock Festival. Ja mam dla was dwa utwory, które przygotowałem. Leviathan i King of Sea. Już za chwilę na antenie Radia Opole. To z ostatniej płyty zatytułowanej Odyssey. A pierwszą wydali w roku 2006 Tales and Dreams i w roku 2009 dwójka When the Flowers Were Singing. Trójką jest oczywiście Odyssey z roku 2025. No nie przepracowują się.

0: Zbliża się godzina 23. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na ostatni dziś serwis informacyjny. Tragiczny wypadek w Krakowie. Zginęły dwie osoby potrącone przez samochód. Po awarii sieci wodociągowej w Opolu część miejskich autobusów jeździ objazdami. W Bielsku-Białej piłkarze Odry Opole podzielili się punktami z Podbeskidziem.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Tragiczny wypadek w Krakowie. Dwie osoby zginęły po potrąceniu przez samochód. To dwoje dorosłych. Do szpitala trafiło okołoroczne dziecko. Walczy o życie.
2: Do potrącenia doszło przed godziną 18. Podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji relacjonuje, że samochód wjechał w pieszych idących chodnikiem.
3: Te osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Z informacji, które już posiadamy, niestety pomimo wysiłku lekarzy nie udało się uratować życia kobiety i mężczyzny. Na miejscu w tym momencie działa grupa dochodzeniowo-śledcza.
2: Badanie alkomatem nie wykazałoby, kierowca samochodu był pijany. Będzie pobrana od niego krew, by potwierdzić badanie i sprawdzić, czy nie był pod wpływem narkotyków. Kierowca został zatrzymany.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: 7 zastępów Straży Pożarnej gasi w Grodzisku w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim pożar na terenie gospodarstwa. Najpierw zapaliła się sterta słomy w pobliżu obory. Od słomy zajęła się część dachu tego obiektu. Gospodarz ewakuował z obory kilkanaście zwierząt. Podtruł się jednak gazami pożarowymi. Na miejscu zespół ratownictwa medycznego. Działania ratownicze w toku.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Objazdem kursuje część autobusów miejskich w Opolu, informuje MZK. Ma to związek z awarią sieci wodociągowej na ulicy Rejtana. Objazdem jeżdżą autobusy linii 3, 5, 9 i 13. Nie zatrzymują się teraz na przystanku Rejtana Urząd Skarbowy w obu kierunkach. Szczegółowe trasy objazdów podano w mediach społecznościowych MZK Opole oraz na stronie Radia Opole. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Przypomnijmy, że do podobnej sytuacji doszło w tym rejonie kilka miesięcy temu.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Korowód dożynkowy, msza dziękczynna za plony, występy artystyczne i rozmaite atrakcje. Złożyły się na miejsko-gminno-parafialne dożynki Tułowic w sołectwie Szydłów. Dziękujemy, że w ogóle mamy jakieś zbiory, mówi Gerard Latta, rolnik z Tułowic.
4: Na gorszych ziemiach było po prostu tak drobne ziarno, że praktycznie plewa, a na lepszych było lepsze, także wyrównane tak, ale średnio to wychodzi. Teraz troszkę lepiej, jak już popadało, to chociaż będzie trochę nadzieja w kukurydzy, w burakach.
5: Ci rolnicy mają sprzęt, mają dotacje, dofinansowanie i oni nam dają chleb. Rolnik nie ma wakacji w zasadzie, bo jeśli ktoś ma bydło, trzodę, nie wywiesi, że na 2 tygodnie wyjeżdżam na urlop.
0: Dodaje Andrzej Wesołowski, burmistrz Tułowic, a na stronie Radia Opole można zobaczyć zdjęcia z dożynkowego korowodu. Zakończyła się 50. opolska pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę. Całą trasę do Częstochowy przeszło tym razem 2886 pątników, o 200 osób więcej niż rok temu. Ksiądz Daniel Leśniak, główny przewodnik opolskiej pielgrzymki, mówi Radiu Opole o przebiegu drogi.
6: Dotarliśmy do Jasnej Góry, to pomimo deszczu, trudnych może momentów, nie było żadnych. Na szczęście Bogu dzięki, nikomu nic się nie stało. Cało zdrowo dotarliśmy, trochę nas deszcz pokropił, to widziałem wtorek, ale od środy już była bardzo ładna pogoda.
0: U celu witał pątników biskup diecezji opolskiej Andrzej Czaja. Tegoroczna jubileuszowa pielgrzymka opolska była też czasem modlitwy za wszystkich, którzy przez pół wieku tworzyli to wydarzenie.
1: Tak grały opolskie drużyny.
0: Odra Opole zremisowała na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-1 w meczu 5. kolejki Betclic pierwszej ligi. Opolanie objęli prowadzenie już w 8. minucie po trafieniu Michała Feliksa. W 19. minucie czerwoną kartkę obejrzał Jiří Piroch, który zatrzymał wychodzącego na czystą pozycję Jewgenija Szykawkę. Początkowo arbiter wskazał na czerwoną kartkę, później sytuację sprawdzał jeszcze VAR i ostatecznie decyzja została cofnięta. W 76. minucie spotkania Podbeskidzie wyrównało dobitkę po interwencji Artura Halucha. Wykorzystał Oskar Tomczyk. Opolanie mieli w tym meczu swoje okazje, ostatecznie nie zdołali odzyskać prowadzenia. W Bielsku Białej podział punktów.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo miejscami duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 9 do 11 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od 20 do 22 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu dobrej nocy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana roku.

tym oto sposobem, za sprawą Weather Systems z płyty Ocean Without the Shore, duch zawitał do naszej redakcji. I to w maszynie. Ghost in the Machine, Weather Systems i, jak się już zdążyliście zorientować, Weather Systems pojawia się tutaj nieprzypadkowo, dlatego, że za tydzień widzimy się na Ino Rock Festiwalu w Inowrocławiu. Ja nie mogę się już doczekać spotkania z wieloma z was. Wiem, że Agnieszka będzie. Potwierdź, Agnieszko, ewentualnie pod zapowiedzią dzisiejszego programu, czyli się plany nie zmieniły, bo ja mam nadzieję, że nie. I będziemy mieli okazję spotkać się i porozmawiać, pośmiać się, pobawić przede wszystkim przy znakomitej muzyce. Ja sobie oczywiście najbardziej zęby ostrzę na Weather Systems, a także na Kwon. Moi kochani, dlaczego? Ja często wracam do tej płyty. Mój kolega serdeczny kiedyś mi powiedział, a w sumie raczej wydał diagnozę, mówi, w twoim przypadku jest to po prostu tęsknota za anatemą. I wydaje mi się, że taka jest właśnie prawda. Ja bardzo tęsknię za anatemą, może nie za płytami pokroju The Optimist, choć coraz bardziej zaczynam się i do niej przekonywać po tylu latach, ale bardziej gdzieś właśnie za Weather Systems z roku 2013 chyba. Nie mam tutaj teraz ściągi przed sobą, ale również za We're Here, 'cause We're Here. Lubię też wracać do tych dev dumowych klimatów, natomiast najczęściej sięgam po twórczość od Eternity w górę. Moi kochani, Weather Systems, kolejne utwory przed nami, jak wiecie, Ino Rock Festival zbliża się wielkimi krokami, przed nami jeszcze Are You There, Still Lake, Take Me With You i tytułowe, czyli Ocean Without the Shore. To jest naprawdę spory ładunek melodii.

Daniel Kawana potrafi w taki sposób rozkołysać, że przywołuje piękne wspomnienia, wspomnienia wspaniałych płyt sprzed lat. Ja bym chciał sięgnąć po taką jedną dziarską, moi drodzy, 30-latkę, bowiem w tym roku mija 30 lat od wydania płyty Eternity Anatemy. Tych 30-latek w tym roku klasycznych mamy naprawdę sporo i to z różnych takich podgatunków rocka metalu, dlatego że October Rust, Type O Negative, także Passage Samaela, jest w czym wybierać i jest czego słuchać, jeżeli chcielibyśmy już rocznicowo wspominać płyty. Miało się tu dzisiaj pojawić Mystery, natomiast muszę wam powiedzieć, że ja jakoś niespecjalnie mi było po drodze z tą kapelą i dopiero teraz zacząłem zdobywać te płyty, dopiero teraz tak naprawdę wnikliwie zacząłem ich słuchać. Ja wiem, to brzmi jak herezja i to naprawdę ciężka i powinienem za to spłonąć na stosie złożonym z nut, w których zapisane są melodie na płyty Mystery. Natomiast faktycznie tak jest. Ja z Kanadyjczykami jakoś nigdy po drodze mi nie było. A przynajmniej z tymi Kanadyjczykami, bo na przykład Wojwod uwielbiam. Natomiast jeżeli chodzi o grupę Mystery, to dopiero teraz się z nią oswajam. Wstyd trochę, co? I w przyszłym tygodniu postaram się sporą część tej dyskografii, którą udało mi się zdobyć, wam zaprezentować. Po prostu powiedziałem raz kozie śmierć, posłuchałem na Spotify'u i stwierdziłem, że jednak fajnie byłoby mieć te fizyczne płyty i udało się. Moi drodzy, ale wracając do tych pięknych wspomnień, jakie mam z braćmi Kawana, to Anatema z roku 1996. To był rok, kiedy kończyłem podstawówkę i zaczynałem ogólniak. I tę kasetę kupiłem także w 96 roku w sklepie muzycznym Basia w Kędzierzynie Koźlu. Kaseta jeszcze gdzieś w domu rodzinnym, w małej wioseczce w gminie Pawłowiczki, czyli w Radoszowach, powinna sobie leżeć w pudełku. Teraz mam płytę. Tutaj w Opolu. I chciałbym wam zaprezentować mój ulubiony utwór z tej pozycji, czyli Angelica.

Angelika zdecydowanie należy do jednej z moich ulubionych piosenek Anatemy. Dziarska 30-latka z płyty Eternity, 96 rok. I to się pewnie nie zmieni jeszcze przez długi, długi czas. Uwielbiam ten utwór, kiedy dźwięczy mi w słuchawkach, a szczególnie kocham słuchać go jesienią, więc jesienią nastawiajcie się, że sporo ponownie Anatemy się pojawi, ale także będziemy sięgać po inne jesienne zespoły. Moi kochani, teraz zmieniamy klimat i będziemy słuchać zespołu Neubla. Jeżeli przeczytacie od tyłu, wyjdzie wam oczywiście Albion. Oni w zeszłym roku wydali płytę, która w tym czasie, jak wychodziła, bardzo mocno mnie zauroczyła swoim klimatem, swoim spokojem, takim wyciszeniem, a jednocześnie jest w tej płycie sporo energii. Uważam, że jest to bardzo dobry, zasługujący na uwagę album, który stworzyli wokalistka Nika Redhart, Katarzyna Sobkowicz-Malec, gitara akustyczna, także produkcja wokali. Krzysztof Malec, naturalnie klawiszowiec, tak? I programowanie sekcji rytmicznej. Piotr Galiński, Leszek Jarzębowski, gitary. Co wyprodukowali? Oj, posłuchajcie, bo naprawdę warto. Zaczynamy od Day Control i tak sobie będziemy już płynąć.

W taki oto sposób dodryfowaliśmy do końcowej stacji, którą będzie Fearless Monster Neubli. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, Adam Wojk przed mikrofonem. Było nam niezmiernie miło gościć w waszych domach. Słyszymy się ponownie za tydzień z kolejną dawką progresywnego rocka i art rocka, także metalu. Dobranoc. Cześć.

0: Kacper Śnigurski przy mikrofonie, a moim gościem będzie Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i na pewno wrócimy również do tego, co mieliśmy troszeczkę ponad tydzień temu, czyli wszyscy spoglądaliśmy w niebo, a to chyba dobra informacja dla naukowców, bo może bardziej zainteresujemy się tym tematem dzięki takim zjawiskom, jakim było chociażby zaćmienie Słońca, Księżyc tam wpychał się, gdzie tylko mógł. Za chwilę wracamy do tego tematu, zostańcie z nami.
2: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
0: Moim gościem w audycji Science bez fikcji Janusz Nicewicz, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. No to na chwilę wróćmy do tego, dlaczego wszyscy spoglądaliśmy w niebo troszeczkę ponad tydzień temu, bo ja słyszałem różne opinie, że tam planety się pojawiły i zasłaniały Słońce, że coś tam się dziwnego wydarzyło. A jakie pan słyszał takie najdziwniejsze opinie na temat zaćmienia Słońca?
1: Znaczy przy okazji tego zaćmienia to najlepszy tekst, jaki słyszałem, to to, że mamy planety, znowu paradę planet. I to już, ja na to jestem bardzo wyczulony. I właściwie zacznijmy od tego. Planety zawsze znajdziemy wzdłuż pasa ekliptyki. To dlatego, że Układ Słoneczny jest bardzo płaską strukturą. Wszystkie planety mniej więcej krążą w jednej płaszczyźnie. I teraz tak, 12 sierpnia mieliśmy po pierwsze zaćmienie Słońca. W Polsce było niestety tylko częściowe, ale tutaj w południowej Polsce, w południowo-zachodniej...
0: I tak nieźle było.
1: I tak nieźle było, około 85%, więc super. No, trzeba było być w Hiszpanii, żeby zobaczyć całkowite zaćmienie Słońca. Potem mieliśmy maksimum Perseidów, czyli roju meteorów, które wylatują z gwiazdozbioru Perseusza, i mieliśmy ustawienie jeszcze tych planet. I to też trzeba troszkę naprostować, bo to nigdy nie jest tak, że te planety są ustawione w rządku jedna obok drugiej. Tylko tak, wieczorem mieliśmy Wenus, która się pojawiła po zachodzie Słońca. Następnie gdzieś koło godziny 23 pojawił się Saturn, potem pojawił się Mars, a nad ranem był jeszcze Merkury i Jowisz. Jak ktoś ma do dyspozycji teleskop, to jeszcze mógł zobaczyć Urana i Neptuna. Czyli tak naprawdę mogliśmy zobaczyć wszystkie planety Układu Słonecznego. Więc ten 12 sierpnia to taki dzień combo, kiedy mieliśmy do czynienia z trzema dość ciekawymi zjawiskami. Z punktu widzenia amatorów astronomii one były przepiękne. No bo wyobraźcie sobie, gdzie jesteście w pasie całkowitego zaćmienia i nagle dzień staje się nocą na niecałe 2 minuty. To jest no niesamowite przeżycie. W Polsce mogliśmy zobaczyć, że Słońce zachodzi w postaci takiego cienkiego rogalika. To też jest niezwykłe, żeby zobaczyć coś takiego. Potem mogliśmy oglądać spadające gwiazdy, jak to pospolicie się mówi, czyli meteory. I tu też trzeba by troszkę rozróżnić może, bo meteor a meteoryt to są troszkę inne rzeczy, ale dotyczą jednego obiektu. Bo meteor to jest to
0: zjawisko... Jeden spadł, drugi nie.
1: Tak, meteor to jest to zjawisko świetlne. To, co widzimy, ten błysk na niebie, który czasami zostawia za sobą smugę. Natomiast meteoryt to już ta materia, która przetrwała to wejście w atmosferę i upadła na Ziemię w postaci fragmentu skalnego, meteorytu. Meteoryty mogą być kamienne, kamienno-żelazne, żelazne. Co ciekawe, teraz jest też moda na biżuterię zrobioną z meteorytów. Kolczyki, pierścionki, naszyjniki z meteorytów mają ceny nawet wyższe niż biżuteria z diamentów. Ja mam w swojej obrączce meteoryt pochodzący z asteroidy Westy, ale u mnie się już tego nie leczy. Też trzeba uświadomić sobie, że to, co widzimy jako spadająca gwiazda, to jest wielkości ziarenka grochu, ziarenka piasku. I to spala się w całości. Dopiero większe dolatują do Ziemi, wtedy robią dziury, czyli kratery. W Polsce mamy bardzo ładny rezerwat przyrody Morasko. Jest tam kilka dziur w Ziemi, największa ma około 100 metrów średnicy. Tam też znaleziono największy polski meteoryt. Waży około 270 kg, taka kruszynka. Największy na świecie to meteoryt Hoba, który waży około 60 ton, leży sobie na pustyni Namibia w Afryce. Zdarzały się też ciekawsze upadki. W zeszłym roku było nagranie, pojawiło się w sieci nagranie, kiedy meteoryt w Kanadzie upadł komuś na kostkę brukową przy podjeździe samochodowym. Więc jest to pierwsze takie nagranie, gdzie mamy bezpośredni dowód, jak taki meteoryt roztrzaskuje się na kostkę brukową.
0: Czyli coś ziemskiego, jakby takiego ludzkiego stricte rozwala.
1: Tak, jednak na kostce był ślad po prostu po upadku tego meteorytu. W 1994 roku w Stanach Zjednoczonych meteoryt uszkodził samochód, uderzył w bagażnik. W Polsce, na północy Polski, w miejscowości Sołtmany, meteoryt uszkodził dach takiej wiaty, takiej stodoły. I był też przypadek jeden, który znam, gdzie meteoryt wpadł pewnej pani do łóżka. Na szczęście skończyło się na siniaku. Nie znam udokumentowanego przypadku, żeby ktoś zginął od uderzenia meteorytów, ale zdarzały się takie, że ktoś komuś, że meteoryt wpadł komuś do łóżka.
3: Ja naprawdę się zastanawiam, jak potem wygląda rozmowa z ubezpieczalnią.
1: Ja podejrzewam, że nie ma chyba takiego przepisu, który by ubezpieczał dom od upadku meteorytu. Ale to jest pomysł na biznes, tak samo jak ubezpieczenie od końca świata.
3: Dokładnie, więc jest jakieś rozwiązanie. Do tej rozmowy wracamy już za chwilę w Radio Opole.

0: Moim gościem w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole jest Janusz Nicewicz, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. Mieliśmy sporo powodów, żeby spoglądać w niebo w ostatnim czasie, ale faktycznie dzięki takim zjawiskom odnoszę wrażenie, że ludzie zaczynają się interesować tym, co jest wokół nas. Że może tych, którzy uważają, że to jednak wszystko NASA zrobiło 12 sierpnia, tam nie wiem, czy chodząc, zasłaniając te swoje lampy, nie znam jakby argumentacji płaskoziemców do tego tematu, że będzie ich troszeczkę mniej, albo że uda się kogoś w ten sposób przekonać.
1: To jest dobry czas właśnie do popularyzacji tej astronomii poprzez takie eventy, jak na przykład pokazy otwarte dla osób z zewnątrz na zaćmienia, bo to jest niebo należy do nas wszystkich. Też uświadomienie sobie, że oprócz tych zaćmień, które w danym regionie świata są rzadkie, to trzeba powiedzieć, no faktycznie w Polsce najbliższe całkowite zaćmienie Słońca będzie 7 października 2135 roku, więc już Was zapraszam na obserwację. To jednak mamy mnóstwo innych...
0: Nie mogę, bo mam wizytę.
1: To trzeba przełożyć. Ja bym przełożył.
0: Lekarską.
1: To jest mnóstwo innych ciekawych zjawisk. No, mamy planety, które możemy obserwować. Księżyc często to zakrywa nam różne obiekty, zakrywa nam gwiazdy, zakrywa nam niektóre planety. Może dochodzić do ciekawych ustawień, czyli tak zwanych koniunkcji planet, gdzie mamy dwie planety położone bardzo blisko siebie na niebie. I teraz wystarczy zwykła lornetka, żeby takie zjawiska obserwować. No, trzeba mieć też dogodne warunki do tego, czyli jak najlepiej z dala od świateł miejskich, żeby mieć dostęp do tego ciemnego nieba. Najlepiej, żeby to była bezchmurna noc, no bo niestety chmury są szkodnikami, jak my to mówimy, i nam przeszkadzają w obserwacjach. No i dostęp do tego nieba z lornetką wystarcza w zupełności. Natomiast jeżeli ktoś już ma teleskop, to możemy się pokusić o to, żeby odnaleźć jeszcze słabsze obiekty, słabiej świecące, bo już wchodzimy w to tak zwane głębokie niebo, głęboki wszechświat, czyli jakieś gromady gwiazdowe. Teraz w Herkulesie M13, M57 w lutni, to jest piękna mgławica pierścień. Powoli zaczynają na niebie, pojawia nam się gwiazdozbiory nieba jesiennego. Mamy Andromedę, a w niej przepiękna galaktyka M31, która jest zarazem najdalszym obiektem, jaki możemy zobaczyć nieuzbrojonym okiem. I to też jest, można sobie sprawdzić, jaką mamy jakość nieba u siebie, bo jeżeli uda nam się zobaczyć tą galaktykę Andromedy nieuzbrojonym okiem, to znaczy, że mamy bardzo dobre warunki do nocnych obserwacji tego nieba. Dodatkowo co jakiś czas mamy spadające gwiazdy. Mieliśmy te Perseidy, one są chyba najbardziej znanym rojem meteorów, chociaż może nie najbardziej obfitującym, natomiast są Perseid, bo oprócz Perseid mamy Leonidy, mamy Geminidy, Orionidy, Taurydy. Tak naprawdę w każdym miesiącu mamy jakiś rój meteorów, no ale no, nikt nie chciałby należaku spędzić w grudniu całej nocy i patrzeć się w niebo przy minus 20 stopniach. To też musimy wziąć to pod uwagę.
0: Ale tak patrząc stricte, globalnie, to nie jest rzadkie zjawisko. Chodzi mi zaćmienie Słońca przez Księżyc.
1: Właśnie nie. Zaćmienia Słońca nie są rzadkie, jeżeli patrzymy globalnie, czyli na całą kulę ziemską, bo na całej kuli ziemskiej w roku może być nawet do 5 zaćmień Słońca. Tylko one najczęściej wypadają w miejscach trudno dostępnych. No i wtedy są całe wyprawy, ekspedycje w różne zakątki świata, żeby zobaczyć, że przez chwilę robi się ciemno. Z reguły takie zaćmienie...
0: To było fenomenalne pod tym względem, że było tu lokalne, można powiedzieć.
1: Tak, że było po sąsiedzku. Było po sąsiedzku tak naprawdę i mogliśmy w miarę tanim kosztem dotrzeć też do pasa całkowitego zaćmienia i podziwiać to całkowite zaćmienie. Ten pas ma około 200 km szerokości, więc trzeba być w tym pasie, żeby zobaczyć to całkowite zaćmienie Słońca. No mówię, jak wypadają gdzieś w różnych dziwnych zakątkach świata, no to trzeba już poświęcić o wiele więcej czasu i więcej pieniędzy na to, żeby tam dotrzeć. Innym ciekawym zjawiskiem też są zaćmienia Księżyca i one są z reguły 2 tygodnie po zaćmieniu Słońca, kiedy to Księżyc chowa się w cieniu rzucanym przez Ziemię. I te zjawiska są troszkę rzadsze. Natomiast my mamy przekonanie, że jest ich więcej, a to dlatego, że zaćmienie Księżyca po pierwsze trwa dłużej, bo trwa około 1,5 godziny, czasem nawet dłużej.
0: A też jest takie spektakularne?
1: A też jest spektakularne, bo po pierwsze, Księżyc stopniowo chowa się w cieniu Ziemi, jest jakby wyjadany. I tutaj jedno...
0: I możemy patrzeć gołym okiem.
1: I możemy patrzeć gołym okiem, więc tutaj nie trzeba żadnych specjalnych okularów, żadnych folii. Możemy się tym zjawiskiem cieszyć przez dziesiątki minut, a nie 2-3 minuty. Natomiast możemy, patrząc na ten cień, w którym chowa się Księżyc, już 25 wieków temu Arystoteles zauważył, że Ziemia jest kulista. jakkolwiek by nie kombinował, jakkolwiek by nie wymyślał kształtów, to zawsze mu wychodziło, że Ziemia musi być kulista. Więc od 25 wieku wiemy, że Ziemia jest kulista. Poza tym w fazie maksymalnego zaćmienia Księżyc nam nie znika, tylko staje się krwisto-czerwony. A to dlatego, że jest oświetlany światłem słonecznym, które przechodzi przez ziemską atmosferę. A teraz ziemska atmosfera działa w ten sposób, że mocno rozprasza kolor niebieski, dlatego niebo jest niebieskie, ale słabiej rozprasza kolor czerwony. I ten kolor czerwony pada na powierzchnię Księżyca, nadając mu taki krwisto-czerwony kolor. I teraz im bardziej zapylona atmosfera, tym ten kolor jest ciemniejszy, wręcz brązowy. I to też może służyć do badaniu jakości atmosfery naszej planety.
0: O, to bardzo ciekawy wątek. I jeszcze do niego i wielu innych będziemy wracać za chwilę w audycji Science bez fikcji.

0: Janusz Nicewicz, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. To jest mój gość w audycji Science bez fikcji w Radio Opole. Skoro już tak zapowiedzieliśmy, dosyć obiecująco, ten spektakularny kolejny element, który pojawi się na niebie, czy raczej zacznie znikać, czyli zaćmienie Księżyca, to kiedy to będziemy mogli obserwować?
1: To będzie 28 sierpnia nad ranem. I tutaj warunki niestety będą trochę kiepskie, bo Księżyc będzie wschodził już częściowo zasłonięty, no ale potem zrobi się dzień i niestety całe zjawisko się skończy, ale będziemy mogli sami się przekonać na własne oczy, że cień, który rzuca Ziemia, jest wygięty, czyli Ziemia nie jest płaska, tylko jest kulista.
0: No właśnie, skoro jesteśmy przy tym temacie, miał pan kiedyś okazję porozmawiać z płaskoziemcą?
1: Niestety tak.
0: Proszę opowiedzieć, jak wyglądała ta dyskusja? Czy jest, była szansa na jakieś przekonywanie, na argument?
1: Nie, bo to jest rozmowa... No trochę ze ścianą niestety, bo żadne argumenty, żadne dowody nie przekonują takich osób. Oni są święcie przekonani, że mają rację i tutaj żaden logiczny argument, żaden dowód, no niestety nie trafia. Chociaż bardzo mnie rozbawił oficjalny profil płaskoziemców, że oni mają swoich wyznawców na całej kuli ziemskiej. I to po prostu mnie rozwaliło na kawałki. Też chyba w zeszłym roku któryś z amerykańskich... nie wiem, czy milionerów, ale też postanowił wydać kupę kasy, żeby potwierdzić, że Ziemia jest płaska i potwierdził, że Ziemia jest kulista.
0: Ale to się wtedy nie przebija. Jak któryś z nich tak, bo faktycznie był kiedyś nawet pomysł crowdfundingowy, żeby taki duży balon zbudować, który tam poleci w kosmos. Sam bym się dołożył, dorzucił, no ale wtedy im biznes jakby upada, bo to jest też chyba duży biznes.
1: To jest duży biznes i ale tutaj no, niestety, no kto ma pieniądze, ten ma władzę też, że może sobie pozwolić na takie rzeczy. Jest też kilka kanałów, które tłumaczą w bardzo fajny sposób. Na YouTubie można zobaczyć, takie, usłyszeć takie audycje o tym, jak rozwalają tych płaskoziemców na kawałki, punktując wszystkie ich, że tak powiem, pseudonaukowe argumenty. Ale niestety, no, to dzisiaj nie przekonuje. I tu jest problem, ja myślę, że problem jest głębszy, bo problem chyba sięga początku edukacji naszej. Gdzieś tam jest problem, bo... Dawniej okej, ja rozumiem, że nie było takiego dostępu do mediów i nie każdy mógł mieć głos w mediach, czy to społecznościowych, czy w radiu, czy w telewizji. Natomiast był, jak mam wrażenie, że troszkę inny poziom wykształcenia. I ta fizyka, bo tutaj głównie fizyka leży na kolanach, żeby jednak pokazać, że to nie są jakieś dziwne czary mary tam w kosmosie, tylko to jest ta sama fizyka, która sprawia, że jak spadnę z krzesła, to mnie będzie... plecy bolały, albo że mogę spaść ze schodów, bo grawitacja działa, albo że jak wsadzę dwa palce do kontaktu, to mnie prąd kopnie. Więc tam w kosmosie i tu na Ziemi mamy dokładnie tą samą fizykę. Skoro ona działa tu, działa też tam. Możemy, badając tą fizykę tu na Ziemi, mówić też o tym, co dzieje się w przestrzeni kosmicznej.
0: No właśnie, ale to jest też o tyle ciekawe, że teraz współcześnie żyje najwięcej wyznawców płaskiej Ziemi w historii naszego globu, ale to się wiąże również z tym, że mamy media społecznościowe i tych ludzi mamy po prostu więcej na Ziemi i trudniej było wtedy biegać od kumpla do kumpla i tłumaczyć mu, że Ziemia jest płaska. Więc tych elementów, które na to wpływają, jest myślę zdecydowanie więcej. A wierzy pan, że będziemy podróżować między planetami?
1: To jest dobre pytanie, bo my jesteśmy ograniczeni bardzo mocno technologicznie. No, zauważmy, że lot na Księżyc trwa w około 3 dni. Misja Apollo 11 leciała mniej więcej 3 dni na Księżyc. Cała misja to 8 dni. Teraz mieliśmy misję Artemis 2, oni w 10 dni okrążyli Księżyc, więc potrzebujemy czasu. Patrząc po Układzie Słonecznym, to tak, Merkur jest za blisko Słońca, nie posiada żadnej atmosfery.
0: Mars są chętni, żeby tam polecieć.
1: Właśnie, no to jedziemy po kolei, bo Merkury za blisko Słońca, Słońce by nas tam usmażyło, promieniowanie słoneczne by nas pozabijało. Wenus, pomimo tego, że bogini miłości, to jak ja to mówię, to jest najbardziej paskudna planeta w Układzie Słonecznym. Gęsta atmosfera, ciśnienie prawie 100 razy wyższe niż to, które mamy na Ziemi, mnóstwo aktywnych wulkanów, temperatura sięgająca prawie 500 stopni Celsjusza, w ogóle odpada, żebyśmy mieli szansę tam polecieć. Zostaje nam Mars. Mars posiada cienką atmosferę, głównie zbudowaną z dwutlenku węgla, ale latem na równiku na Marsie temperatura sięga około 19 stopni Celsjusza. To jest taka wiosna w Polsce, więc przyjemnie. Wiemy, że woda na Marsie jest. W postaci lodu pod powierzchnią Marsa mamy złoża wody. Więc teraz trzeba by po prostu tam założyć jakąś bazę. Problem jest taki, że misja marsjańska trwałaby około 2 lat, bo przy obecnej technologii oni będą musieli pół roku lecieć na Marsa, rok będą musieli tam siedzieć i pół roku będą wracali, bo raz na dwa lata mamy tak zwane okno startowe, kiedy odległość Ziemia-Mars jest optymalna, to znaczy przy minimalnej ilości paliwa możemy wysłać jakiś ładunek czy też załogę w stronę Marsa. Ale jest problem na przykład taki, że musimy patrzeć na aktywność słoneczną, bo Słońce wyrzuca mnóstwo cząstek, wyrzuca też czasami koronalne wyrzuty masy. To są ogromne obłoki gazu i pyłu z wmrożonym polem magnetycznym. Takie obłoki niosą dużą dawkę promieniowania. Ci astronauci, którzy będą w drodze na Marsa, będą w małej blaszanej puszce, niechronieni przed takim promieniowaniem. Jest groźba, że po prostu dostaną choroby popromiennej. Więc jest mnóstwo problemów, które musimy rozwiązać, zanim wyślemy człowieka na Marsa. Jestem przekonany, że w ciągu może najbliższych 20 lat będziemy świadkami lądowania człowieka na Marsie. Natomiast do kolonizacji myślę, że jeszcze o wiele dłużej poczekamy.
0: No to trzymam kciuki, że tak powiem, ale do tej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: Janusz Nicewicz, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach, jest dziś moim gościem w audycji Science bez fikcji. A jeżeli mielibyśmy się dowiedzieć czegoś o kosmosie z kinematografii, to co by to było?
1: No ja polecam Interstellar, bo to jest film, który na mnie zrobił niesamowite wrażenie.
0: Ja oglądałem, nie przesadzam, 20 razy.
1: No ja też kilka, ale to dlatego, że ja jestem zafascynowany w ogóle mechaniką kwantową, teorią względności i oczywiście czarnymi dziurami. Temat rzeka, można gadać o czarnych dziurach długo, ale tam jest przedstawiony problem właśnie tych różnych dziwnych tuneli czasoprzestrzennych, tych ugień czasoprzestrzeni, tych dylatacji czasu. Trudne pojęcia.
0: Tak, bo to jest jakby, to się wydaje jedyny sposób, żebyśmy mogli w przyszłości podróżować, no bo prędkości większej teorii niż prędkość światła, chociaż pojawiają się teraz pierwsze głosy, że można szybciej niż prędkość światła podróżować.
1: Znaczy, nie da się wysłać informacji z prędkością wyższą niż prędkość światła. To jest pewna granica. Natomiast
0: przebić się przez zgiętą kartkę, to w teorii?
1: Właśnie, to wychodzi z równań ogólnej teorii względności, że gdybyśmy dobrali odpowiednie parametry, to możemy w wyniku otrzymać tak zwany tunel czasoprzestrzenny. Czyli wpadamy do jakiejś czarnej dziury w jednym miejscu naszego wszechświata, a wypadamy, no dokładnie nie wiemy, czy w innym miejscu naszego wszechświata, albo jak inni wolą, w innym wszechświecie w ogóle. No jest tam mnóstwo też takich pułapek, bo takie tunele czasoprzestrzenne są nietrwałe i jakakolwiek cząstka, która by tam wpadła, by sprawiała, że taki tunel od razu nam się zamknie. No i niestety unicestwiłaby takiego podróżnika. Ale samo spowolnienie biegu czasu w pobliżu bardzo masywnych obiektów jest jak najbardziej mierzalne. Zresztą to potrafimy nawet zmierzyć na Ziemi. Mamy tak precyzyjne zegary atomowe, że jesteśmy w stanie zmierzyć różnicę upływu czasu, zostawiając jeden zegar w piwnicy, a drugi wynosząc na tam trzecie, czwarte piętro jakiegoś bloku i już potrafimy zmierzyć tą niewielką różnicę. Zresztą na co dzień korzystamy z tego. My sobie może nie zdajemy sprawy, ale w naszych telefonach w większości mamy nawigację, GPS-a. Mhm. I teraz ten GPS bierze dwie poprawki i dwie są związane z teorią względności, my nawet tego nie zauważamy. Jedna się bierze stąd, że taki GPS bierze naszą lokalizację z satelitów. Te satelity krążą dookoła Ziemi z prędkością kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na godzinę, około 30 tysięcy, zaokrąglam w tej chwili. I doznają te zegary na pokładzie tych satelitów, doznają dylatacji czasu, czyli spowolnienia biegu, bo one się poruszają bardzo szybko, a z teorii względności wynika, że im szybciej się obiekt porusza, tym jego zegar chodzi wolniej. Druga rzecz, my jesteśmy tu na powierzchni Ziemi, tutaj mamy większe przyciąganie grawitacyjne, one są kilkaset kilometrów nad naszymi głowami, więc to przyciąganie grawitacyjne jest słabsze. I tutaj wchodzi druga poprawka, tym razem z ogólnej teorii względności, właśnie na tą dylatację czasu związaną z polem grawitacyjnym. I dopiero uwzględniając te dwie poprawki, nasze GPS-y w telefonach będą działały poprawnie, będą nam wskazywały poprawną lokalizację. Gdyby nie to, to by się rozjechały zupełnie i na przykład GPS by wskazywał, że ja w tej chwili siedzę sobie na Hawajach, a nie w studio. Więc tutaj ten film zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Poza tym też my nie potrafimy wyobrazić sobie większej ilości wymiarów. My mamy problem z czterema wymiarami. Długość, szerokość, wysokość, okej, spoko, możemy sobie rysować, możemy sobie robić rzuty perspektywiczne, możemy generować grafiki 3D, ale pojawia się jeszcze czas. Jak sobie to wyobrazić? No to często w fizyce, jak mnie jeszcze uczono, to się robi tak, że pozbywamy się dwóch wymiarów, robimy sobie jakąś symetrię, te dwa wymiary nam nie są potrzebne, zostają nam dwa i na kartce możemy sobie czas i jakiś jeden wymiar przestrzenny wyrysować, jest okej. Ale jakbyśmy mieli cztery wymiary narysować na kartce, to już jest problem. Mhm. A co dopiero z pięcioma? Bo gdybyśmy dopuścili taką możliwość, że faktycznie na przykład istnieją inne wszechświaty równoległe do naszego, to znaczy, że musi istnieć jakaś większa, wielowymiarowa przestrzeń, hiperprzestrzeń. No i teraz jak sobie to wyobrazić?
2: Znaczy ja w ogóle jeszcze czytałem, że my jesteśmy w czarnej dziurze teraz.
1: Też jest jedna z takich teorii, która właśnie porównuje ten nasz wszechświat do czarnej dziury. To dlatego, że my nie możemy zobaczyć dowolnie daleko. My jesteśmy objęci tak zwanym horyzontem kosmologicznym, poza którym my nic nie widzimy. Bo my możemy zobaczyć tylko to, skąd światło do nas dociera. Więc to jest ta granica.
2: I jak długo do nas dociera i dzięki temu jakby to jest też ważne, nie?
1: Znaczy tu jeszcze problem odległości i to też jest bardziej skomplikowany, bo my znowu próbujemy wszechświat wyobrazić sobie albo jak rozpościarte prześcieradło, albo jak balonik. I żadna z tych porównań nie jest dobre. Wszechświat jest czterowymiarową strukturą, która najprawdopodobniej troszkę przypomina kulę ziemską. To znaczy ma pewien rozmiar, ma pewną objętość, ale nie ma granicy. To znaczy nie da się wylecieć poza wszechświat. Tak jak na Ziemi. Ziemia ma pewną objętość, ale nie ma granicy. W tym sensie, że gdybym poszedł prosto przed siebie, to okrążę całą ziemię i wrócę znowu do domu.
0: To spada pan na żółwia.
1: Nie, no właśnie nie. Po prostu wrócę do domu. I prawdopodobnie wszechświat jest taki sam. To znaczy, gdybym wsiadł w rakietę i poleciał prosto przed siebie, to po bilionach lat pewnie znowu bym wrócił tutaj na ziemię.
0: To jest troszkę nie do ogarnięcia dla mojego umysłu, ale dlatego warto obejrzeć sobie Interstellar, bo tam Nolan w miarę przystępnie to wszystko wytłumaczył i większość z tych rzeczy, które się tam dzieją, są możliwe pod względem fizycznym.
1: Są możliwe, natomiast innym filmem jest Grawitacja i tutaj znalazłem parę takich błędów, bo tam jest taka scenka, gdzie Sandra Bullock zaczyna płakać i tam łzy ciekną z oczu i zaczynają się odrywać i zaczynają zamarzać. Napięcie powierzchniowe będzie sprawiało, że te łzy będą cały czas przy skórze, a że skóra jest ciepła, to one by raczej nie zamarzły. Więc to jest taka uwaga, która w tej chwili mi przyszła do głowy. Koleżanka co prawda zauważyła, że w czasie kręcenia tego filmu Sandra Bullock 3 razy koszulkę zmieniała, ale to już zupełnie inny problem, może nie fizyczny, a bardziej modowy. Natomiast no, i pamiętajmy, że ciężko jest przedstawić realia fizyczne, stan nieważkości na przykład, jeżeli nie jest kręcony w stanie ważkości. Apollo 13 był kręcony w stanie nieważkości. Te scenki, gdzie astronauci w tej kapsule tego lądownika tam się unoszą, to one były kręcone na pokładzie samolotu 0G, które sobie lata góra-dół, góra-dół. I w momencie, kiedy on nurkuje, na pokładzie panuje stan nieważkości, czyli wszyscy mogą sobie polatać. Jest to kilkanaście sekund, potem samolot się musi wzbić, bo inaczej runie na ziemię, ale się to powtarza non-stop. No i w tym czasie trzeba nagrać te wszystkie scenki. Właśnie to jest taki, takie miejsce, gdzie faktycznie takie sceny są kręcone i one bardzo dobrze oddają realizm. No dzisiaj mamy astronautów na stacji kosmicznej, którzy kręcą fantastyczne materiały edukacyjne, będąc w stanie nieważkości. Chris Hadfield, no, gościu z Kanady, który zrobił no, niesamowitą robotę, jeżeli chodzi o popularyzację, bo nagrał teledysk, zaśpiewał piosenkę na orbicie, pokazywał mnóstwo ciekawych eksperymentów. Pamiętam jeden, nie da się wykręcić ręcznika mokrego, bo na ziemi ta woda skapnie po prostu na podłogę czy na ziemię, a tutaj jak zaczynamy wykręcać mokry ręcznik, to woda zaczyna nam oblepiać ręce. Czyli tak naprawdę no, nie da się tego ręcznika wykręcić. Pokazywano często moment zachowania, zasadę zachowania momentu pędu. Jeżeli astronauta zaczyna wirować, ma szeroko rozłożone ręce, to wiruje wolno, ale jeżeli te ręce przyciąga do siebie, zaczyna wirować bardzo szybko. Tak jak łyżwiarka na lodzie, tylko tam w stanie nieważkości bardzo dobrze ten efekt widać. Potrzeba niewielkiej siły na przykład, żeby się odepchnąć. Więc jedna z astronautek pokazała, wyrwała sobie włos z głowy i tym włosem odepchnęła się od szafki i zaczynała dryfować w przestrzeni. Więc teraz mamy na żywo, możemy sobie nawet podejrzeć, jak ci astronauci tam pracują na tej stacji, a że oni czasami mają fajne pomysły, to możemy zobaczyć, jak to życie w stanie ważkości wygląda. Zresztą był Sławosz Uznański-Wiśniewski na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jadł te polskie pierogi. Nie wiem, czy mu dobrze smakowały, ale to już inna bajka. Natomiast też, no, to też jest taki krok, gdzie możemy popularyzować astronomię, astronautykę, astrofizykę, właśnie przez takie proste doświadczenia, które są robione w stanie ważkości, albo przez takie filmy, które możemy sobie oglądać.
0: Mi się bardzo podoba, jak ci astronauci, którzy robili te eksperymenty w przestrzeni kosmicznej, potem wracają na Ziemię, próbują powtórzyć te eksperymenty i na przykład trzyma kubek, puszcza go i jest zdziwiony, że on spada.
1: Tak, ten nawyk zostaje.
0: Tak, że mają ten nawyk. Ale polecam zdecydowanie, żeby sobie to pooglądać. Janusz Nicewicz, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach, był dziś moim gościem w audycji Science bez fikcji w Radio Opole. Dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję również.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole. Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Drugą godzinę audycji Science bez fikcji w Radiu Opole zaczynamy jednak od tego, co się dzieje nad morzem, bo sezon na kołobrzeskiej plaży zmierza ku końcowi. Plażowaniu nie sprzyja pogoda, a z kąpieliska wkrótce znikną pierwsze wieże ratownicze. O szczegółach Przemysław Polanin z Radia Szczecin.
2: Nad kołobrzeską plażą powiewa obecnie czerwona flaga. Wszystko przez wiatr, który sprawił, że na leżakach i za parawanami wypoczywają jedynie najbardziej wytrwali.
3: Trochę zimno, nie poddajemy się.
4: Walczymy cały czas.
5: Bardzo fajnie jest, lubię taką pogodę.
2: Sezon na kołobrzeskiej plaży powoli dobiega końca. Jak mówi Bartłomiej Misztela, kołobrzeski ratownik, w środę z plaży znikną trzy pierwsze wieże. Jest to jednak zaplanowane wcześniej wygaszanie kąpielisk.
6: Mówimy o stanowisku Molo, stanowisku Słoneczko oraz na plaży zachodniej o stanowisku Wojskowa.
2: W tych miejscach ratownicy będą pełnili mobilne patrole. Pozostałe plaże w Kołobrzegu będą jednak strzeżone do końca sierpnia. Dotychczas miejscowi ratownicy odnotowali 4,5 tysiąca zdarzeń, ale najważniejsza statystyka, ta dotycząca utonięć, wynosi zero. Przemysław Polanin, Radio Szczecin.

0: Technologia u strażaków to temat, który porusza teraz w audycji Science bez fikcji w Radio Opole. Strażacy ugasili pożar drzewa w okolicy Polany Włosienica w Tatrach. Po raz pierwszy w Tatrzańskim Parku Narodowym użyto do tego celu drona.
1: Za pomocą drona TOPR-u udało się zlokalizować miejsce pożaru, które okazało się trudno dostępne dla strażaków. Ratownicy zostali przetransportowani tam na pokładzie śmigłowca. Wodę do gaszenia pożaru nie można było dostarczyć bezpośrednio z wozów strażackich, więc transportowano je w podwieszanych pod drony pojemnikach.
2: Z wykorzystaniem drona ze służb Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dostarczaliśmy na miejsce ratownikom wodę do celów gaśniczych i niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji.
1: Mówi zastępca oficera prasowego Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem, brygadier Krzysztof Leja.
2: Pierwszy raz mieliśmy taką akcję. Nie zdarzyło nam się do tej pory jeszcze wykorzystać drona podczas naszych działań.
1: Akcja była wyjątkowa, bo rzadko dochodzi do pożarów w tym rejonie.
2: Ze względu na samo ukształtowanie terenu i dosyć dużą wilgotność terenu.
1: Pożar powstał najprawdopodobniej na skutek uderzenia pioruna w drzewo. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.

0: Technologia może pomagać w poszukiwaniu oscypków, jak się okazuje, i o tym teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole, bo elektroniczny szlak oscypkowy ma pomóc w znalezieniu prawdziwych oscypków. Na internetowej stronie można znaleźć miejsca, w których powstaje tradycyjny ser. Serwis jest cały czas rozbudowywany i docelowo ma objąć wszystkie certyfikowane bacówki na południu kraju, mówi autorka projektu Agnieszka Epler.
1: Każda bacówka będzie miała namiar swój GPS-owy, każda bacówka będzie miała swoją historię, bo chcemy zrobić nie tylko baców, którzy są, ale chcemy też wspomnieć o bacach, których nie ma. Pokazać ludziom, gdzie w Tatrach były bacówki. Jak słyszysz historię, że ktoś miał kolibę w Dolince za Mnichem, to teraz ludziom by się włos zjeżył. A tam kiedyś były owce. Owce chodziły nad Morskim Okiem, owce chodziły pod Kominiarskimi Wierchami.
0: Na południu kraju działa obecnie około 30 certyfikowanych bacówek. Na szlaku oscypkowym można spróbować 6 tradycyjnych produktów. Oscypka, bundzu, gołki, redykołki i bryndzy, a także żętycy serwatki powstającej przy produkcji sera. Certyfikat potwierdza, że oscypek powstaje zgodnie z określoną specyfikacją i może być sprzedawany pod chronioną nazwą.

0: Wojska Obrony Cyberprzestrzeni zamierzają pozyskać dostęp do najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji. AI może być wykorzystywane do analizy danych wywiadowczych, projektowania autonomicznych systemów bojowych oraz inteligentnych pocisków. Dowódca komponentu WOTS, generał brygady dr inżynier Mariusz Chmielewski, poinformował, że wojsko już wykorzystuje pewne otwarte modele AI do przetwarzania danych niejawnych w zamkniętych środowiskach swoich systemów teleinformatycznych. Jednak wojsku zależy na pozyskaniu takich modeli jak Mythos i ChatGPT 5.5.
1: I te modele w tej chwili są w trakcie pozyskiwania, ale wiecie Państwo, że te modele objęte są po części embargiem. My apelujemy

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Koniec z bezkarnością patostreamerów. To temat, który poruszymy teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole, bo w sobotę, czyli dzisiaj, wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego wprowadzająca karę do 3 lat więzienia za publiczne rozpowszechnianie patologicznych treści dla zysku lub popularności. Nowe przepisy pozwolą surowiej karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie.
2: Do tej pory policja i prokuratura miały ograniczone narzędzia do walki z patostreamerami i stawiały im zarzuty za poszczególne czyny popełnione podczas transmisji w internecie, na przykład znęcanie nad zwierzęciem. Ekspert od mediów społecznościowych Wojtek Kardyś ocenia, że patologiczne treści nadal są obecne w internecie.
3: Czy patoinfluencerzy istnieją i mają się doskonale? Oczywiście, że tak, a nawet powiedziałbym, że mają swój renesans, wręcz ich przybywa, mają coraz więcej współprac, bo są coraz bardziej popularni.
2: Nowy artykuł przewiduje karę do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie treści o przemocy, znęcanie się nad zwierzęciem czy poniżanie innej osoby. Krzysztof Polasik, Polskie Radio. Hey.

0: W Radio Pole, w audycji Science bez fikcji, teraz temat związany z ekologią, bo już nie tylko jeden, ale prawdopodobnie dwa delfiny odwiedzają Wenecką Lagunę. Kilka dni temu w okolicach Burano zauważono nowego osobnika, a 13 sierpnia delfin pojawił się także w Canal Grande, w pobliżu mostu Rialto.
1: Od ubiegłego roku Wenecję regularnie odwiedza delfin nazywany przez mieszkańców Mimmo lub Nane. Tym razem naukowcy z Padwy podejrzewają, że mogą mieć do czynienia z innym osobnikiem. Odróżnić się może między innymi charakterystyczny kształt płetwy. Badacze zwrócili się do turystów i mieszkańców z prośbą o przesyłanie zdjęć i filmów, które pomogą rozwiązać tę zagadkę. A władze miasta przypominają o odpowiednim zachowaniu się na wodzie. Delfin porusza się między różnymi częściami laguny. Należy płynąć powoli i przestrzegać ograniczeń prędkości, ale przede wszystkim trzeba uważać na delfina, mówi Michele Zuin, zastępca burmistrza Wenecji na kanale Antenna Tre. Delfin często pojawia się w pobliżu łodzi i zabudowań, ale naukowcy przypominają, że jest to osobnik dziki i należy zachować bezpieczny dystans. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Marzena Śmierciak, witam w programie i zapraszam do godziny 15. A dziś będziemy rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie lekowym Polski. Dostęp do leków to nie tylko jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. To jeden z fundamentów bezpieczeństwa całego państwa. Problemy z łańcuchami dostaw, uzależnienie od zagranicznych producentów substancji czynnych potrzebnych do produkcji leków, czy sytuacje kryzysowe jak pandemia, kataklizmy czy konflikt zbrojny. To wszystko pokazuje, jak ważna jest możliwość zapewnienia pacjentom nieprzerwanego dostępu do farmakoterapii. Jak wygląda polski rynek lekowy i bezpieczeństwo lekowe naszego kraju? Co to dokładnie jest? Czy mamy wystarczające zapasy leków? A czy pacjenci w sposób bezpieczny zażywają leki? O to wszystko będę już za chwilę pytać prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, doktora Marka Tomkowa. W drugiej części programu, czyli po 14, przyjrzymy się zdrowiu mężczyzny, skupimy się dokładnie na testosteronie. Hormon ten wpływa na samopoczucie panów, na ich ogólną kondycję, na życie seksualne, jednak rola testosteronu jest znacznie szersza. Z wiekiem poziom testosteronu u pacjentów częściowo się obniża, ale nie tylko z wiekiem. Jak rozpoznać niedobór testosteronu? Jakie są tego przyczyny, a jak leczyć? Nasze studio odwiedzą dr Nikola Osińska, specjalistka endokrynologii oraz specjalista urologii dr Jacek Chełchowski. Zaczynamy, zapraszam.
0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Marek Tomków. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: To farmaceuta, ekspert prawa farmaceutycznego i od 2024 roku prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Dzisiaj z naszym ekspertem, z panem prezesem, będziemy rozmawiać na temat bezpieczeństwa lekowego Polski. Bardzo dużo mówi się o bezpieczeństwie ogólnie. Cały czas toczy się wojna za naszą wschodnią granicą i bardzo ważnym aspektem jest również bezpieczeństwo lekowe Polski. Idziemy do apteki i liczymy na to, że te leki będą dostępne. Czy może i czy zdarzają się takie sytuacje? Może zdarzyć się taki scenariusz, że pójdziemy do tej apteki, a leków zabraknie?
2: Ja myślę, że przede wszystkim najważniejsze jest to, co pani przed chwilą powiedziała. Bezpieczeństwo lekowe, ale już nie tylko Polski. Mówimy dzisiaj o tym w skali europejskiej, czy wręcz w skali światowej. Chociażby w kategoriach uzależnienia od produkcji z Chin czy Indii. I fakt, że już dzisiaj nazywamy to po imieniu. Czyli mówimy bezpieczeństwo lekowe. Do niedawna takie pojęcie nie istniało. Po prostu leki były i traktowaliśmy jak normalny towar, który jest dostępny w każdej chwili na wyciągnięcie ręki. Obecnie wiemy, że już nie musi być zawsze tak idealnie, że to bezpieczeństwo lekowe stało się jednym z filarów, o którym mówi się coraz głośniej. Nie tylko w Polsce, bo ja miałem okazję też być ostatnio w Europarlamencie, gdzie rozmawialiśmy na ten temat, że to bezpieczeństwo lekowe jest równie ważne, ja to często podkreślam, tak jak bezpieczeństwo militarne czy energetyczne. Proszę spojrzeć nawet na to, co stało się kilka lat temu tutaj u nas na Opolszczyźnie w trakcie powodzi. Oczywiście mówimy o przywróceniu dostępu do energii elektrycznej, mówimy o przywróceniu dostępu do komunikacji, włączeniu telefonii komórkowej i tak dalej, ale mówi się przede wszystkim o tym, żeby zabezpieczyć pacjentów w leki. Te podstawowe często, insuliny, leki nasercowe i tak dalej. W związku z czym fakt, że dzisiaj patrzymy na to w takiej szerszej skali, jest dla mnie bardzo ważny, bo od lat mówiliśmy o tym, że coś może się wydarzyć takiego, nad czym nie będziemy mieli kontroli.
1: Kilka lat temu była pandemia.
2: Kilka lat temu była pandemia, ale jeszcze wcześniej był kryzys lekowy, gdzie pamiętam, w Polsce brakowało wielu podstawowych leków. Wcześniej jeszcze mieliśmy sytuację, kiedy w Polsce działa mafia lekowa i te leki wyjeżdżały, brakowało nam nawet prostych pasków do mierzenia cukru, które moglibyśmy dać pacjentów, nie mówiąc o insulinach czy lekach przeciwnowotworowych, nawet stosowanych w chorobach onkologicznych u dzieci. I te kryzysy zwykle były zażegnane. Natomiast dzisiaj istnieje ryzyko, że możemy się z takim kryzysem zmierzyć na skalę światową. W trakcie pandemii mieliśmy sytuację, gdzie jedną z prowincji w Chinach objęto kwarantanną, objęto tymi wszystkimi regułami, które wynikały z pandemii, a to właśnie tam najczęściej produkowane są substancje, z których produkowane są potem leki. Bo my bardzo często mówimy, w Polsce produkujemy leki. To prawda. Tylko żeby je wyprodukować, potrzebujemy składniki pochodzące z Chin lub Indii. A często zdarza się, że te z Indii są wyprodukowane na bazie składników z Chin.
1: A tutaj to uzależnienie rzeczywiście jest bardzo duże. Europy.
2: Tak. Pamiętam takie badania dziennikarzy, które wspominały o tym, że nawet do 8 tabletek na 10 to są leki zawierające składniki pochodzące właśnie z Chin.
1: Mówimy tutaj o bezpieczeństwie lekowym, bo wyobraźmy sobie, my wcale nie potrzebujemy takiego ataku bezpośredniego militarnego. Wystarczy, że ktoś zablokuje z premedytacją dostęp do leków. Zaczynają chorować albo pogarsza się stan bardzo dużej grupy ludzi i to wpływa już na bezpieczeństwo kraju, bezpieczeństwo obywateli tego kraju.
2: No oczywiście to jest czarny scenariusz, ale też trzeba mieć na uwadze liczby. Jeżeli jeden z najpopularniejszych leków stosowanych, między innymi cukrzycy, w Polsce bierze milion osób, to znaczy jest realizowany milion recept miesięcznie. Inny lek to jest 600 tysięcy recept miesięcznie. To widzimy, z jaką skalą mamy do czynienia. Pamiętam sytuację, kiedy stwierdzono bardzo delikatne zanieczyszczenia w jednym z leków. No i Unia Europejska miała do podjęcia bardzo trudną decyzję, czy próbujemy je doczyszczać, dbać o to, żeby one były absolutnie idealne, ale wtedy odcinamy kilkadziesiąt milionów ludzi w całej Europie od leku, czy po prostu idziemy na kompromis. No okazało się, że nie było to duże zagrożenie i decyzja o tym, żeby tego leku nie wycofywać, była bardzo ważna, ale nagle wszyscy się zorientowali, że gigantyczny odsetek tych tabletek jest produkowany na bazie jednego składnika z jednej fabryki w Chinach. To pokazuje, że trzeba myśleć o dywersyfikacji. Myślę, że też możemy mówić już w pewnym sensie o takim globalnym wyścigu o leki, dlatego że bardzo mocno zaangażowane są Stany Zjednoczone właśnie w pozyskiwanie substancji do produkcji leków. W tej chwili mocno obudziła się Europa. Kilka miesięcy temu został uchwalony tak zwany pakiet farmaceutyczny. Tutaj Polska faktycznie mocno reprezentowała takie ostre stanowisko, że trzeba o to zawalczyć.
1: Zresztą... I w maju chyba tego roku akt o lekach krytycznych też został przyjęty w Europie, tak? W Parlamencie Europejskim.
2: To właśnie o tym mówię. Polska była tam mocno reprezentowana. Chodzi o to, żebyśmy byli przygotowani na kryzysy, również w taki sposób, że kraje powinny się dzielić lekami, jakie będą sobie w razie czego czy pożyczały, czy się nimi wymieniały. W pandemii była mowa o tym, że państwa powinny się wspierać, ale jednak taki egoizm zawsze będzie. To znaczy każdy premier, każdy prezydent będzie wiedział, że najpierw trzeba zadbać o swoich obywateli. Dlatego my nie możemy oferować jedynie pieniędzy. Musimy mieć coś, czym, mówiąc kolokwialnie, będziemy mogli handlować z innymi, czyli my na przykład mamy leki przeciwbólowe, wy macie przeciwcukrzycowe, ktoś inny ma insuliny, próbujmy sobie pomagać. Proszę zwrócić uwagę na to, co stało się w pierwszych tygodniach wojny na Ukrainie. To, co mnie najbardziej przeraziło, to oczywiście oprócz bombardowań, to, że zniszczono największe magazyny insulin. To pokazuje, że tam nie musi spaść żadna bomba. Pacjent bez insuliny naprawdę ma duży problem, żeby sobie poradzić.
1: Europa stoi przed jeszcze jednym wyzwaniem i to wyzwanie już się toczy. Mam na myśli postępujące starzenie się naszego kontynentu, to też wpływa na zużycie, tak, tych leków. Starszy mieszkaniec potrzebuje więcej długotrwale przyjmowanych leków, więc ten rynek też musi się dostosowywać do potrzeb demograficznych.
2: No właśnie dlatego to w tej chwili ten rynek jest tak istotny nie tylko w kontekście leków, ale również przejmowania chociażby przychodni, przejmowania domów pomocy społecznej, ich tworzenia, przejmowania produkcji leków i wielu, wielu innych miejsc, szpitali, właśnie dlatego, że biznes przygotowuje się również na te sytuacje związane ze starzejącym się społeczeństwem. Jeśli wyobrazimy sobie, że Polska zmniejszyła swoją populację w ciągu ostatnich kilku lat o blisko, jeśli dobrze pamiętam, milion, a z drugiej strony zobaczymy, że mamy w Polsce 8,5 miliona seniorów powyżej 65 roku życia. Jeśli spojrzymy na osoby w wieku emerytalnym, to jest 10 milionów, a więc ogromna liczba Polaków, to ten potencjał jest gigantyczny. Jeśli dołożymy sobie do tego to, że coraz częściej sięgamy po leki, bierzemy ich coraz więcej, coraz szybciej zaczynamy terapię, oczywiście to skutkuje tym, że dłużej żyjemy i to dotyczy w zasadzie całego świata, no to faktycznie ta kwestia dostępu do leków wydaje się być absolutnie krytyczna.
1: Często też słyszymy o takich lekach, które są bardzo kosztowne, bo służą one leczeniu chorób rzadkich, chorób nowotworowych. Samo leczenie staje się coraz droższe.
2: Polska też bardzo mocno się otworzyła, jeśli chodzi o dostęp do leków. W tej chwili wydajemy na to łącznie z programami lekowymi około 26 miliardów na refundację. To są miliardy dołożone w ostatnich latach. Spójrzmy na to z dwóch punktów widzenia. Pierwszy, no to jest program 65+. To jest program, który miał kosztować 100-kilkadziesiąt milionów kilka lat temu. Miał być dedykowany grupie 75-latków i wąskiej grupie leków. W ciągu kilku lat, i były to decyzje polityczne głównie, nagle okazało się, że obniża się wiek, a więc dołożono kilka milionów pacjentów od 65 roku życia. Grupa leków, która obejmowała ich kilkadziesiąt, potem kilkaset, nagle została powiększona do prawie wszystkich leków refundowanych, czyli ponad 3800 leków. W dodatku roczna recepta. To pokazuje, że kilka miliardów to już koszt samych dopłat pacjenta, tych, które kiedyś musieliby zapłacić w aptece, a więc ogromne ułatwienie w dostępie do leków, ale też bardzo duży koszt. Z drugiej strony Polska jest krajem, który refunduje najdroższe na świecie leki. Najdroższy lek świata w Polsce jest refundowany. I to mówimy o lekach dla pojedynczych pacjentów.
1: Co to za lek?
2: Nie chciałbym podawać jego nazwy.
1: A na jakie schorzenie?
2: W jednej z tak zwanych chorób rzadkich. Okay. Zresztą w ogóle choroby rzadkie są mocno zaopatrzone w tej chwili przez Ministerstwo Zdrowia na zasadzie tak zwanych zgód indywidualnych, import docelowy, indywidualnej farmakoterapii, programów lekowych. To w tej chwili są leki, na które poszło dodatkowe kilka miliardów złotych. Więc my dzisiaj możemy mówić, że naprawdę Polacy, jeśli chodzi o dostęp do leków i ich refundację, są naprawdę zabezpieczeni. To jest ostatnie naście lat, ostatnie kilka lat na pewno, ale myślę, że to wszystko trzeba mieć na uwadze, że my nie możemy już się powiedzieć, że jesteśmy krajem, który nie ma dostępu. Oczywiście każdy emeryt, z którym będziemy rozmawiali, powie, że jednak za wiele leków musi zapłacić. Bardzo często zresztą to są leki, które pacjenci nazywają lekami, a to są suplementy, które są dobierane przez...
1: O to będę pytać jeszcze,
2: tak. Przez chorych, ale 3800 leków jest za darmo. W dodatku musimy pamiętać o tym, że Polska dzisiaj refunduje leki oryginalne, które kosztują kilkaset złotych i refunduje w tym samym schorzeniu leki, które kosztują kilkadziesiąt złotych, a są odpowiednikami produkowanymi w Polsce. My za to wszystko płacimy. Ktoś kiedyś powiedział, że w wielu przypadkach, chociażby takich jak leczenie chorób związanych z zakrzepicami, my mówimy, czy zachowujemy się tak, jakbyśmy otworzyli dzisiaj restaurację, w której steki z angusa i sezonowanej wołowiny rozdawane są za darmo i schabowe są rozdawane za darmo. Więc oczywiście, tak jak mówię, u wielu pacjentów wciąż będzie to poczucie, że my nadal płacimy. I nadal płacimy dużo, mając na uwadze takie emerytury, jakie mamy. Ale jednak to się zmieniło w ciągu ostatnich lat. Naprawdę gigantycznie. Nawet te symboliczne opłaty, które kiedyś kosztowały 3,20, 6,40, to w tej chwili jest całkowicie zniesione. Tak jak powiedziałem, same dopłaty to jest w tej chwili ponad 3 miliardy. I refundujemy naprawdę jako Polska szczodrze. I mówię i o obecnym rządzie, i poprzednim rządzie. Ta polityka się naprawdę bardzo mocno zmieniła. Być może wielu pacjentów tego nie zauważyło, bo to jest takie troszeczkę pełzające, czyli doszły mi dzisiaj jakieś tam leki. Ale ci, którzy przekraczają tą magiczną barierę 65 roku życia, na pewno to różnice są ważne.
1: Ze mną w studiu doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, farmaceuta, ekspert prawa farmaceutycznego. Rozmawiamy o bezpieczeństwie lekowym naszego kraju. Za chwileczkę zapytam o zagrożenia. Jeśli chodzi o ten rynek, proszę z nami pozostać.

0: Gościem audycji jest doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Temat naszej rozmowy to bezpieczeństwo lekowe Polski. Panie doktorze, a jak wygląda nasz rynek? To znaczy, ile mamy firm, ile my produkujemy leków? No wiemy, że tutaj bardzo dużo substancji Europa, także Polska, sprowadza z zewnątrz. Chiny, Indie tutaj wiodą prym. Czy tutaj się poprawia coś, że my rzeczywiście dbamy o to, żeby coraz więcej substancji leków było tutaj produkowanych?
1: Tak, no przede wszystkim ten problem już został zauważony i próbuje się go w jakiś sposób rozwiązać. Polska produkuje dość sporo leków. Byliśmy kiedyś liderami. Dzisiaj absolutnie już tej roli lidera nie mamy jako kraj.
0: W latach 60-tych, 70-tych?
1: Tak. Tak, wtedy byliśmy mistrzami świata, że tak powiem. I to my byliśmy tą apteką Europy. Dzisiaj ta sytuacja absolutnie się zmieniła. Oczywiście wiele leków produkowanych jest w Polsce, ale tak jak pani redaktor wspomniała, składniki pochodzą z Azji. Już pewne ruchy zaczynają być robione, bo one zawsze zaczynają się od prawa. Czyli najpierw trzeba zmienić legislację, a dopiero potem zmienia się stan faktyczny. Na przykład już minimalnie zaczyna się promować polskie leki poprzez jakieś tam zniżki w dopłatach do pacjentów. Przy czym musimy sobie to powiedzieć bardzo jasno. Jeśli ma być produkcja w Polsce, to ona musi być droższa. Dlatego, że nie ma takiej szansy, żebyśmy my tutaj wyprodukowali w naszych warunkach leki w takiej samej cenie, w jakiej produkowane są w Chinach, tak, czy w Indiach, przy zupełnie innych warunkach, kosztach, jakie tam obowiązują. Ale jeśli rozmawiamy o kwestii bezpieczeństwa, no to warto na to spojrzeć w takim kontekście, jakbyśmy na leki patrzyli jako broń. Bo my podawaliśmy bardzo prosty przykład, że gdyby dzisiaj nasze państwo, które nie ma ani jednej apteki ogólnodostępnej, czyli mówimy o naszym kraju, nie ma ani jednej, to są wszystko własności prywatne, chciało kupić sieć jako państwo. Ta sieć miałaby być rozlokowana w całej Polsce. Zapewnić dostęp do nie tylko leków krytycznych, ale również zapewnić dostęp w razie czego do receptury, czyli przygotowania środków dezynfekcyjnych, rozdawania tabletek w razie zagrożenia radiacyjnego, szczepień ochronnych, które mogły być w takich aptekach przeprowadzane. Mówimy o tym, co jest pod zarządem państwa, czy nawet armii. To kosztowałoby to tyle, co 1/3, może pół samolotu. I nie robimy tego. Więc
0: pytanie,
1: przy
0: dlaczego?
1: Tak dużych wydatkach, bo prawdopodobnie jeszcze nikt się nad tym nie zastanawiał, że przy tak dużych wydatkach na broń, jakie w tej chwili wydajemy, na armię, jakie w tej chwili wydajemy, powinniśmy również w tym wszystkim potraktować bezpieczeństwo lekowe. To, co mówiliśmy wcześniej. Jeżeli wstrzyma się tylko dwie substancje, to za chwilkę 1,5 miliona Polaków zostaje bez leków. I wszyscy mówią w poradnikach, uciekając do schronu, zabierz ze sobą leki. No, ale najpierw je musisz mieć.
0: Czyli na liście na przykład spółek strategicznych kraju, czy są już jakieś firmy farmaceutyczne?
1: Te, które produkują w Polsce, one oczywiście są traktowane często jako infrastruktura techniczna, ale Polska jako kraj, mówiąc o tym, co jest własnością rządu, czyli Polski, ma jedną fabrykę, która między innymi produkuje antybiotyki i w czasie, kiedy brakowało antybiotyków kilka lat temu, ta fabryka rzuciła wszystkie swoje rezerwy, no, prawie wszystkie, żeby uzupełnić braki na rynku. To było 60 tysięcy opakowań. Tylko, że wtedy w ciągu jednej doby schodziło 240 tysięcy opakowań. Więc nasze rezerwy nie wystarczyły nawet na kilka godzin. My często mówimy, mamy czegoś zapas na kilka miesięcy. Przy normalnym spożyciu tak, ale kiedy zaczyna się panika, kiedy pacjenci wykupują zwiększone ilości opakowań, kiedy mamy nawet ostry sezon infekcyjny, to zużycie jest po prostu znacznie, znacznie większe. I właśnie dlatego państwo powinno się też tym zająć. Ja wiem, że dla wielu osób to będzie brzmiało jak powrót do C-farmów. Niektórzy powiedzą, że to jest powrót komuny, własność państwa. Tylko, że państwo zawsze powinno trzymać, mówiąc krótko, twardą łapą armię, policję, straż pożarną, tak, ale też i gospodarkę lekiem.
0: I ochronę zdrowia.
1: I ochronę zdrowia.
0: A jak jest z równym dostępem do leków w naszym kraju? No bo myślę, że w miastach te apteki są, ale w mniejszych miejscowościach już się zaczyna problem. To tak trochę teraz zejdę lokalnie.
1: Próbuje się w tej chwili bardzo mocno grzać taki temat, że w Polsce są białe plamy, 500 gmin bez aptek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest strategia marketingowa dużych sieci aptek, które chcą pokazać, że trzeba otworzyć rynek, czyli trzeba znowu pozwolić dużym gigantom na skupowanie aptek. Oni dzisiaj i tak skupują. Robią to na tak zwanego słupa, na firmy podstawione. Mówimy o pieniądzach, które płyną z Cypru, mówimy o pieniądzach, które płyną z Kajmanów. I to się dzisiaj dzieje.
0: I to mogą być powiązania w Rosji przez takie Cypr, Kajmany.
1: No, wszyscy wiemy, że Cypr nie jest krajem, który ma gigantyczny kapitał na inwestowanie w takich 40-milionowych krajach, czy 30-milionowych krajach, jak Polska. Natomiast widzimy dzisiaj, że to jest właściwie kampania, która ma pokazać, okay, że zostajemy pozbawieni aptek i potrzebujemy natychmiast otworzyć rynek. Natychmiastowe otwarcie rynku, według naszych szacunków, będzie w bardzo krótkim czasie skutkowało upadkiem kilku tysięcy aptek. I wtedy ci pacjenci zostaną faktycznie, po pierwsze, pozbawieni dostępu do apteki, bo duża apteka sieciowa potrzebuje 5 tysięcy osób na aptekę. To znaczy, że w Polsce jest miejsce dla 7,5 tysiąca aptek maksymalnie, a mamy ich ponad 11,5 tysiąca. A po drugie, jesteśmy skazani na monopol. A właściwie dzisiaj już widzimy propozycje w Sejmie, propozycje przeniesione przez lobbystów, które mówią o otwarciu rynku na kilka podmiotów. W rzeczywistości mógłby to być nawet jeden podmiot.
0: Pamiętam pana ostre wystąpienia w komisjach, tak, w Sejmie. Wtedy się udało zablokować propozycję ustawy, ale mówi pan, że ta ustawa wraca teraz, tak? Która pozwalałaby właśnie na skupienie, nie wiem, czy w jednych rękach, czy w dwóch, trzech firmach całego rynku lekowego naszego kraju, tak?
1: Tak, dlatego że znowu wrócił ten temat na jednych z obrad zespołu parlamentarnego, gdzie mówi się właśnie o otwarciu rynku. Ale my widzimy, co się dzieje za granicą. My widzimy Skandynawię, gdzie kilka podmiotów przejęło rynek. I oni mówią wprost, mniejsze miejscowości zostają bez aptek, bo nam się to nie opłaca. Mówią wprost, to my będziemy decydowali, kto i jakie leki będzie w tym kraju sprzedawał. Polska powinna ten rynek chronić. I to powinniśmy korzystać z wzorców, które są nie u nas jakimś wyjątkiem, ale które obowiązują w Niemczech, Francji, Portugalii, Hiszpanii, w Belgii. Dekret Królewski mówi od kilkudziesięciu lat, że nie będą powstawały nowe apteki. Dlatego, że ta liczba, która jest, ma zapewnić bezpieczeństwo lekowe, natomiast oni chronią swój rynek przed wejściem obcego kapitału bardzo mocno. Na chwilkę odsłonili się Włosi, i już tego zaczynają powolutku żałować. Niemcy bardzo mocno pilnują swojego rynku, ale mają problemy w związku z aptekami internetowymi, które wchodzą na ich rynek z terenu Belgii i Holandii. Bardzo mocno pilnują swojego rynku Francuzi, Hiszpanie. My, rozmawiając w Europarlamencie z Hiszpanami o problemach związanych z aptekami, widzimy na ich twarzach kompletne niezrozumienie, że to są problemy, których oni nie znają, bo oni swojego rynku chronią od zawsze. My mieliśmy go mocno otwartego. W tej chwili zostało to w jakiejś części zablokowane i spowolnione jest przejmowanie tego rynku. Ale tutaj bardzo ważna informacja dla naszych słuchaczy, że niedawno byłem na spotkaniu u minister Sobierańskiej-Grędy, minister zdrowia, i miałem okazję też mówić w imieniu innych zawodów medycznych. Tak jak powiedziałem, my mówimy o 6 zawodach, które łącznie reprezentują 700 tysięcy osób. 700 tysięcy osób wykonujących wolny zawód medyczny. To są lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, diagności, ratownicy medyczni. Czy właściwie ta grupa, która funkcjonuje w systemie bardzo mocno. I poprosiliśmy o duży, mocny, międzyresortowy zespół z udziałem Krajowej Administracji Skarbowej, z udziałem ministra finansów, z udziałem Ministerstwa Zdrowia, z udziałem służb, którzy zająłby się skupowaniem polskiego rynku i tym, co się dzisiaj dzieje. Skupowane są szpitale, skupowane są przychodnie, poradnie dentystyczne. Tworzone są hurtownie leków, zaczyna się własna produkcja, skupowane są apteki i to wszystko przechodzi w ręce obcego kapitału. I tu są dwa elementy. Po pierwsze, ten strategiczny, czyli Polska oddaje coś, nad czym nie będzie miała wpływu. Po drugie, my tracimy wpływy nad podatkami. Ja w Sejmie podawałem ten przykład. W ciągu jednego roku największe podmioty prowadzące apteki wygenerowały prawie 9 miliardów, dokładnie 8,7 miliarda obrotu. I wpływ do kasy państwowej instytucji to było okrągłe 0 zł. Bardzo często podajemy przykład takiej sieci zagranicy. To jest taki kraj, który świetnie zna się na robieniu interesów od wieków, czasem też zaczyna wojny, który napisał u siebie, że leki dla pacjentów, w tym przypadku w Izraelu, mogą być naprawdę znacznie tańsze dzięki fantastycznym inwestycjom, między innymi w Polsce. Tylko problem w Polsce polega na tym, że oni w życiu nie zapłacili tutaj podatku. My mamy sieci, które w tej chwili szantażują Polskę gigantycznymi arbitrażami na miliardy złotych, no tylko to są sieci z Kajmanów. Więc Polska zachowuje się czasem jak takie duże dziecko, które jest, no co tu dużo mówić, no często okradane.
0: I teraz siedzi pacjent, słucha tego, co pan prezes mówi, dlaczego tak się dzieje? Pan potrafi to wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje? Czy my, ktoś na górze sobie nie zdaje z tego sprawy, ma inne problemy? O co chodzi?
1: No ale pani redaktor...
0: Bo tu, chodzi i o bezpieczeństwo zdrowotne, lekowe naszego kraju, ale też chodzi po prostu o pieniądze dla naszego kraju. Gigantyczne pieniądze.
1: No ale przecież, jeżeli mówimy o lekach 65+, to nie jest tak, że minister Domański czy minister zdrowia stoją i zbierają te pieniądze jak deszcz pada. One nie spadają z nieba, to są pieniądze polskiego podatnika, I to są pieniądze również polskiego emeryta, który przecież te składki oddawał przez wiele lat. No i teraz moje pytanie brzmi, jeżeli jedna z sieci Skymanów ma w Polsce tak zwane apteki franczyzowe i one pokazały przez kilka lat blisko 4 miliardy obrotu, jednocześnie generując przy tym prawie pół miliarda strat, no to moje pytanie brzmi, a gdzie jest administracja skarbowa? Gdzie są kontrole, gdzie właściciel apteki, czterech aptek, pokazuje straty łącznie zamykające się na minusie na 17 milionów i nikt go nie zapyta skąd? Przecież to jest niewyobrażalne. Ja często podaję ten przykład, że jak się zasiedziałem w Sejmie, to zapłaciłem za parking. Niestety nie wykupiłem odpowiedniego czasu, wszedł mi na konto komornik. No tak to działa. Ale jednocześnie nikt nie zapyta, kto wygenerował pół miliarda strat? To jest niesamowite. Czy kraj sobie z tego zdaje sprawę? Mam wrażenie, że jeszcze nie. Ktoś mówi, że dziś jesteśmy szantażowani arbitrażem przez jedną sieć, ale ta sieć miała w Polsce 100, może 200 aptek? No maksymalnie 300, przynajmniej tak mówi. Aha, to gdzie byśmy byli, gdyby ono miało 2000? A do Sejmu przyniesiono projekt, który mówi, że jeden podmiot może mieć w Polsce 20% aptek, ale tak naprawdę, jak się go dobrze połączy na Kajmanach lub Cyprze, to ten jeden podmiot mógł mieć wszystkie apteki. Z definicji to jest podmiot zagraniczny, bo w Polsce nie ma podmiotów, które miałyby takie pieniądze, żeby sobie takie przedsiębiorstwa założyć czy też kupić. I my na to patrzymy pokornie, oddając rynek strategiczny, proszę dzisiaj zamknąć apteki na jeden dzień.
0: Tak.
1: I zobaczymy, co się w tym kraju stanie. Gdzie będą polscy pacjenci? Ale jednocześnie mówimy, no tak, no dobrze, żeby ten rynek otworzyć, może by sobie taki jeden podmiot z Chin na przykład miał 1000, 2000, 3000, no to jakim on będzie nas straszył arbitrażem? Gdzie my będziemy jako kraj?
0: Tak. Poza tym, no wystarczy znać te mechanizmy rynkowe, żeby wiedzieć, jakie mogą być tego skutki. Przypomnę, gościem programu jest prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków. Proszę z nami pozostać.

0: Ze mną w studiu Marek Tomków, doktor nauk medycznych, nauk o zdrowiu, farmaceuta, dobrze znany nie tylko mieszkańcom naszego regionu, ale już teraz mieszkańcom całego kraju, bo to prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, a rozmawiamy cały czas o bezpieczeństwie lekowym Polski. I panie doktorze, panie prezesie, coś musimy pozytywnego powiedzieć słuchaczom. Jak wygląda ten rynek? Na razie nie mamy się czym martwić, jeśli chodzi o dostęp leków, bo tak... Tutaj toczą się takie na górze wojny o wpływy, o biznes i pacjent po naszej rozmowie może być bardzo przejęty tym, co się dzieje.
1: Myślę, że dobrze, że pacjenci mają świadomość już w tej chwili tego, co się tak naprawdę dzieje, ale chciałbym uspokoić, że leki są dostępne. Oczywiście każdy z Państwa, kto przyjdzie jutro do apteki, będzie mógł dostać swoje leki na receptę i te bez recepty. I suplementy, które lubi, więc tutaj nie mówimy o tym, że coś dzisiaj się dzieje złego. Natomiast Polska jest krajem, który uwielbia kopać studnie w momencie, kiedy dom już płonie. Dlatego jeżeli wcześniej zaczniemy o tym myśleć, również w tej globalnej skali, a myśli o tym już cała Europa, to jest ten element, który wskazałem na początku. Dobrze, że my wreszcie o tym mówimy. Bo wcześniej wszyscy pytali, ilu mamy żołnierzy, w jakim stanie jest nasza armia, ile mamy czołgów, armat czy samolotów, ale nikt nie sprawdzał, ile mamy leków. Dopiero od roku 2019 przy Ministerstwie Zdrowia jest zespół do spraw braków leków. Polska ma fantastyczne narzędzie do monitorowania tego stanu rzeczy. Mamy naprawdę znakomite systemy i tego nam zazdrości cała Europa. Nie tylko zresztą. Naprawdę z dumą mogę pojechać dzisiaj, tak jak powiedziałem, do Brukseli i powiedzieć, że Polska ma system monitorowania obrotu produktami leczniczymi, który jest unikalny, bo wszystkie apteki, wszystkie hurtownie, wszyscy producenci raz na dobę przekazują pełne dane, więc ministerstwo wie wszystko, co się dzieje, jeśli chodzi o sprzedaż, kto kupuje, gdzie i ile. Mamy w tej chwili e-receptę, gdzie jej dodatkową wartością jest to, że mamy ich już 3 miliardy wystawionych w ciągu ostatnich 6 lat, w związku z czym informacje o tym, co Polacy biorą, w jakiej skali, jakie substancje są najważniejsze, no to sprawia, że jesteśmy dużo lepiej przygotowani, bo w Polsce stworzenie listy leków krytycznych na receptę potrafi zająć poniżej minuty. To są po prostu dane dostępne w Centrum Zdrowia. Więc nie chodzi o to, żeby Polaków straszyć, a już na pewno nie chodzi o to, żeby oni jutro popędzili do aptek i zrobili sobie zapasy, bo to powodowałoby wygenerowanie dokładnie kryzysu. Tak. Natomiast ważne, żeby ci pacjenci, którzy na co dzień przychodzą do polskich aptek, wiedzieli, że dzieje się też coś więcej, że jest za tym też trochę większy, trochę ważniejszy interes niż jedynie te tabletki, które biorą. Bo w skali globalnej, a dziś już mówimy o skali globalnej, dziś już mówimy o dużej wojnie o leki, no to jesteśmy też częścią, jakimś puzzlem w tej całej wielkiej grze. I pytanie, gdzie będziemy się chcieli tam odnaleźć. Tak jak powiedziałem, straciliśmy naszą pozycję lidera sprzed kilkudziesięciu lat. Ale to nie znaczy, że nie możemy próbować jej odzyskać. Jeśli staniemy się na przykład liderem w produkcji leków przeciwbólowych, no to jesteśmy partnerem do rozmowy z każdym krajem na świecie.
0: Tak jak pan powiedział w przerwie, kto ma leki, ten ma władzę, tak?
1: Troszkę tak jest, bo jeśli nawet spojrzymy sobie, nawet tak retrospektywnie na II wojnę światową, to ilu wtedy ludzi brało leki? Ilu brało je na stałe? Ile brało po kilka różnych leków? Ile chorób było leczone tak, jak jest leczone dzisiaj? Więc wtedy hasło zabierz ze sobą leki mogło oznaczać bardzo prosty preparat. Mówimy czasem o tym, co działo się jeszcze zanim stworzono antybiotyki. Ale dzisiaj to już jest zupełnie inna bajka.
0: O właśnie, teraz padło hasło antybiotyki i pomyślałam sobie, że to też jest taki problem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo lekowe. Rośnie ta oporność na leki, antybiotykooporność. Pacjenci są im przypisywane antybiotyki. Antybiotyki są stosowane zresztą też na przykład w hodowli zwierząt i za chwileczkę będzie bardzo poważnym wyzwaniem leczenie pacjenta, który nie będzie reagować na antybiotyki przez nadużywanie tych medykamentów.
1: No nie tylko w takim normalnym leczeniu, kiedy pacjent dostaje receptę od swojego lekarza na antybiotyk, ale również w lecznictwie szpitalnym. Czyli hospitalizowany pacjent, którym się podaje antybiotyki, one po prostu nie działają, bo już wszystko jest na nie oporne. O tym też mówią naukowcy, że w tej chwili nawet przy sztucznej inteligencji nie bardzo jest pomysł na nowy antybiotyk, który byłby takim królem na szachownicy, który nagle zmieni nam przebieg gry.
0: Taki super antybiotyk jak
1: taki super
0: hiperantybiotyk. Tak?
1: Tak, dlatego ta walka z antybiotykoopornością jest naprawdę bardzo ważna, aczkolwiek w mojej ocenie jest zbyt cicha. My mówimy o tym, że może nie warto, może też warto edukować pacjentów. Dlatego, że po pierwsze, wielu lekarzy skarży się na to, że pacjenci chcą antybiotyk. Czy proszę tu dla mnie, dla dziecka, bo ja przeczytałem, bo powiedział mi doktor Google, potrzebuję tego antybiotyku. Bardzo często zdarza się, że robimy błędy przy stosowaniu antybiotykoterapii, czyli na przykład przerywamy ją zbyt wcześnie. Ustąpiły objawy, super, odstawiamy antybiotyk. A on jednak powinien być te kilka dni dłużej brany właśnie po to, żeby tą bakterię, mówiąc kolokwialnie, dotłuc do końca. Czasem zdarza się, i to jest coś, co się obserwuje na forum, na forach dla młodych mam, czyli dokańczanie antybiotyku po dziecku. Bo coś nam zostało, no to dokończę, bo jeszcze go mam.
0: Naprawdę?
1: Oczywiście.
0: Ale po co biorą?
1: No bo chciałby usunąć jakieś objawy. Jest antybiotyk pod ręką, sztuka jest sztuka. No to bierzemy.
0: Łyknę.
1: Tak jest. I coś, co widzimy w ostatnim czasie, a co jest niebezpieczne. Mianowicie kupowanie sobie antybiotyków poprzez recepty zakupione w internecie. Oczywiście już pomijam tutaj handel antybiotykami na zasadzie zostało mi 7 tabletek, odsprzedam na jednym z portali aukcyjnych, no ale tak naprawdę, powiedzmy to sobie wprost, w Polsce już nie ma problemu z dostępnością do leków na receptę. Dlatego, że przy tych wszystkich portalach, gdzie za kilkadziesiąt złotych można sobie kupić receptę nawet na narkotyki, to załatwienie sobie recepty na antybiotyk jest niczym. W związku z czym my nie mówimy dzisiaj o tym, że jest jakaś bariera recepty. My dzisiaj mówimy o tym, że jest bariera dla pacjenta, czy ma dodatkowe kilkadziesiąt złotych. Ja zrobiłem jakiś taki test i bez problemu dostałem dla siebie tabletkę dzień po, mimo tego, że wpisałem męski PESEL. Chodziło o to, żeby pokazać w Sejmie, że jest to łatwo dostępne i zmieściło się w cenie poniżej 40 zł. Pamiętam sytuację, kiedy dziennikarze położyli pani minister zdrowia receptę czy na narkotyki, naprawdę bardzo silne narkotyki, wystawiono na jej nazwisko. Więc ta bariera znika. Widzimy w tej chwili gigantyczne ilości marihuany sprzedawanej właśnie na takie recepty. Receptomaty w dużym uproszczeniu to jest coś, gdzie absolutnie zgadzamy się ze środowiskiem lekarskim, że powinny być, że tak powiem, uregulowane tu i teraz i są takie prace w Ministerstwie Zdrowia. Ale też sami pacjenci generują właśnie te sytuacje. Więc ja sobie zamówię antybiotyk. Nie będę słuchał lekarza, który mówi, że to nie jest potrzebne. Nie będę słuchał farmaceuty. Po prostu za 3 dychy kupię sobie receptę, pójdę legalnie do apteki. Dostanę to, co chcę, co mi podpowiedziały sztuczna inteligencja, czy doktor Google.
0: Jak jest z zażywaniem leków przez Polaków? Czy my kochamy, czy my nadużywamy leki? O, suplementy, kochamy suplementy. W zasadzie, no, to pewnie byłaby osobna rozmowa. Rynek suplementów, każdego dnia ileś tam nowych substancji jest wprowadzanych na rynek. Polacy lubią suplementy,
1: diety. No ja myślę,
0: diety.
1: Że nie tylko nowych suplementów, ale też tworzone są nowe choroby, żeby te suplementy stosować. Bo tak na dobrą sprawę, dzisiaj produkcja suplementów w Polsce jest bardzo prosta. Ona jest dużo łatwiejsza niż leku.
0: I pewnie, bo to gdybyśmy produkt, sobie siedli jako produkt tutaj, spożywczy, tak?
1: Tak,
0: jest.
1: I pewnie gdybyśmy siedli sobie, one miały z definicji być suplement, czyli miały wspomóc dietę, uzupełnić niedobory w diecie, a nie cokolwiek leczyć. Natomiast pewnie gdybyśmy sobie tu posiedzieli jeszcze z 15 minut, udało nam się wymyśleć jakieś nowe choroby, na przykład, nie wiem, głos radiowca, tak, albo coś takiego. Dobralibyśmy sobie jakieś składniki, może troszeczkę składników roślinnych, albo jeszcze jakichś innych drobiazgów i udało nam się wymyślić fajną chorobę, którą można byłoby zacząć reklamować w telewizji i nie byłoby z tym żadnego problemu. I to się dzisiaj dzieje. Więc Polacy lubią tabletki. Co więcej, u nas dostęp do tych leków jest relatywnie łatwy, dlatego że ja, no, czasem zdarza mi się jeździć po Europie i nawet jak wchodzę do apteki w Hiszpanii czy w Portugalii, przedstawiam się jako farmaceuta, proszę jakiś lek, który byłby dostępny bez recepty, no to oczy koleżanki po drugiej stronie są naprawdę ogromne. Kiedy ja pytam o dawki ibuprofenu, które tam są kompletnie niespotykane bez recepty. U nas są dostępne na stacjach benzynowych. Często, nawet w tym studiu mówiliśmy o tym, jak w Polsce dostępne są leki. Przecież dostępne są wszędzie. Bary, restauracje, hotele, wódki ze zniczami, tak. Targowiska. Wszędzie są leki. Na stacjach benzynowych dostępne są leki pomieszane ze słodyczami dla dzieci. W supermarketach leki pomieszane są w koszach wyprzedażowych. Ja mam zdjęcia, gdzie są wymieszane z kostką toaletową, bo jest po prostu promocja. Ja pamiętam taką anegdotyczną sytuację, kiedy moja koleżanka farmaceutka stała w supermarkecie w kolejce i pani przy kasie wszystkim proponowała ibuprofen. Wszystkim, jak leci. Dziecko, dorosły, boli, nie boli. Jest promocja.
0: To jest straszne, ja się uśmiecham, bo trudno się nie uśmiechnąć, ale to jest przerażające.
1: No tak, ale kiedy koleżanka powiedziała, przepraszam, nie można wszystkim dawać ibuprofenu, pani na kasie się obróciła i powiedziała, jak się pani nie zna, to niech się pani nie odzywa. A dzisiaj przecież te leki można sobie kupić w samousługowej kasie. Już w ogóle nawet bez jakiegokolwiek pominięcia. I one leżą, są dostępne. To, że leki nie mogą być dostępne dla dzieci w sprzedaży pozaaptecznej, to jest fikcja. Tak. Inspekcja farmaceutyczna nawet nie ma pojęcia, gdzie te leki są sprzedawane. To nie jest monitorowane. To jest dramat. Jeżeli dzisiaj obok jajka niespodzianki leżą leki dla dziecka, wśród słodyczy, to do czego my zmierzamy tak naprawdę? I to w ogóle nie jest kontrolowane. te podmioty nie są nigdzie zarejestrowane. Myśmy kiedyś przeprowadzali takie badanie, z którego wynikało, że inspekcja farmaceutyczna na sprawdzenie wszystkich miejsc w Polsce, gdzie są leki, potrzebowała po 800 lat. W pewnym momencie było lepiej, bo już tylko 600 lat, no ale w którymś momencie było gorzej, bo potrzebowaliby na to aż 1200 lat, żeby sprawdzić, gdzie są te leki. Więc jako Polska jesteśmy dziwnym krajem. Proszę wyjechać za granicę, nawet zachodnią. Czy oglądając dowolny program, widzi pani tyle reklam, co u nas?
2: Tak.
1: Ja podawałem przed chwilką taki przykład, który no, dla mnie obrazuje pewne zachowania, jeśli chodzi o konsumentów, jeśli chodzi o rynek. Mianowicie byłem zaproszony do telewizji śniadaniowej, gdzie rozmawialiśmy o pseudoefedrynie, z której produkuje się narkotyki. Polska jest takim źródłem, w którym skupowane są leki na katar, leki na kaszel. Właściwie mówi się o tym, że to przeciwkaszlowy i przeciwkatarowi, ale jesteśmy źródłem. Opolszczyzna zresztą również była takim źródłem, które zaopatrywały Czechy. Z tych leków tworzy się później bardzo silne narkotyki świetnej jakości, no bo oczywiście produkty z Polski są zawsze dobre. I rozmawialiśmy o tym z dziennikarzami w tym programie. Przy czym no, dziennikarze byli przerażeni. Obok mnie siedziała pani, która odpowiadała za leczenie uzależnień w Polsce. Tylko przed wejściem na antenę i po zejściu z anteny były reklamy leków, które zawierają pseudoefedrynę. Więc no, czasem jest taka gorzka refleksja. Do czego my tak naprawdę dążymy? Przecież podróżujemy po świecie. Czy widzimy gdzieś tam tak łatwo dostępne leki? Czy widzimy tam tak wiele reklam? Czy jako kraj 40-milionowy, 20 gospodarka świata nie stać nas na prostą refleksję, że może przesadzamy, że może trzeba zacząć robić kampanię edukacyjną, że może dzisiaj te wszystkie programy profilaktyczne, o których mówimy, one znikają w tłumie reklam, które mówią, jesteś złą matką. Twoje dziecko zasługuje na witaminy. Jak kończyłem studia, ja wiem, że to było dawno. Moja córka czasem złośliwie mnie pyta, czy było wtedy coś oprócz węgla leczniczego, bo antybiotyków to na pewno nie. To nie jest prawda. Wtedy, kiedy kończyłem studia, już antybiotyki były. Ale były dwie witaminy C. Jedna miała dawkę mniejszą, druga większą. Dzisiaj dzieciom proponuje się 20-krotność tej gawki, która była wtedy. Czy my mamy lepsze wątroby, czy my mamy lepsze żołądki? Ibuprofen dawno temu był na receptę. Przy czym to była dawka 200 mg. W tej chwili bez recepty jest 600. A czy naprawdę, zgodnie z tym, co mówi reklama, prawie 90% Polaków ma niedobory magnezu? To pokazuje, że jako kraj chyba też powinniśmy przejść szerszą refleksję.
0: Panie doktorze, to zostawiamy te refleksje pacjentom teraz. Warto konsultować się z farmaceutą i z lekarzem. Pamiętajmy o tym, nie sięgajmy na stacjach paliw po te leki na zgagę, przeciwbólowe, bo nadużywamy po prostu tych leków i naprawdę możemy się nabawić poważnych problemów. To, że to jest bez recepty, to nie znaczy, że to nie ma wpływu na nasze zdrowie.
1: Ale tworzy się tak zwaną spiralę lekową, która polega na tym, że coś nas boli. My nie wiemy dlaczego. Bo to może być czasem po leku. Bierzemy coś przeciwbólowego, potem przeciwbólowym zaczyna nas boleć żołądek, potem bólu żołądka, bierzemy coś, co będzie nam leczyło te bóle żołądka i tak dalej. I my dzisiaj mamy bardzo duży problem z hospitalizacjami, które nie są wynikiem choroby. One są wynikiem przyjmowanych leków.
0: Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Marek Tomków był naszym gościem. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, farmaceuta, ekspert prawa farmaceutycznego. Dziękuję serdecznie za wizytę, za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. Dziękuję i zapraszam ponownie.
1: Dziękuję pięknie. Głęboki ukłon dla wszystkich pacjentów.
0: Dziękuję bardzo. Ja z Państwem słyszę się po godzinie 14. Proszę z nami pozostać.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Ze zdrowiem ci do twarzy. Marzena Śmierciak zapraszam i ze mną w studiu nowi goście. Doktor Nikola Osińska, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Specjalistka endokrynologii ze Szpitala Wojewódzkiego w Opolu oraz dr Jacek Hełchowski. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
1: To urolog, androlog i z naszymi gośćmi, tak jak zapowiadałam przed godziną, będziemy rozmawiać o testosteronie u mężczyzn. Będziemy rozmawiać o andropauzie u mężczyzn, ale także o niedoborach testosteronu. I te niedobory nie są związane tylko z zaawansowanym wiekiem, czy też ze średnim wiekiem, bo ten niedobór testosteronu może wynikać z różnych innych przyczyn. Może się pojawić taki niedobór także u młodych mężczyzn, ale to wszystko będziemy wyjaśniać. Nasi specjaliści będą wyjaśniać. Zacznijmy

0: Ale andropauza to też może być trudny czas dla mężczyzn.
1: Rzeczywiście w obecnym czasie na szczęście ten trend się zmienia. Jeśli chodzi o objawy wstydliwości tego tematu, zaczyna on w końcu wychodzić na jaw. Kobiety już dawno zrobiły tą pracę świadomości wśród kobiet. Natomiast u mężczyzn my do końca nie lubimy mówić stricte o andropauzie, dlatego że w naszym medycznym środowisku to nie jest tak jak u kobiet, że to jest nagłe wyłączenie jakby pracy jajników i pracy hormonów. To jest zazwyczaj postępujący spadek, który może dotyczyć wieku, oczywiście, ale nie jest to jakby główna część. Nie? To jest tak, że to zazwyczaj mówimy late onset hypogonadyzm, czyli taki, który występuje powoli, z czasem postępujący. Oczywiście są czynniki, które mogą go diametralnie przyspieszyć. I to nie tylko jest związane z wiekiem i facet w wieku 50, 60, 70 lat dalej może czuć się dobrze i powinien się czuć dobrze w swoim ciele.
0: I przeżywa drugą młodość.
1: I drugą młodość.
0: A i to nie jest tylko motocykl.
1: I to nie jest ten motocykl. I ten motocykl, oczywiście, dobry motocykl, dobry V8, dobry samochód jest super. Super. I każdy z nas to bardzo chętnie lubi i tylko musimy rozróżnić, co jest spadkiem testosteronu, a co jest kryzysem wieku średniego. Bo kupić sobie dobre auto V8, pojeździć na torze, to niekoniecznie znaczy spadek testosteronu. Tak? I tutaj owszem, zawsze bardzo polecam, dobre auto jest zawsze przyjemną zabawką, natomiast to jest inne schorzenie, zaburzenie jakby powiedzmy troszeczkę akceptacji swojego wieku, czasu, a niekoniecznie tego stanu biologicznego związanego z testosteronem.
0: A może to są mężczyźni, którzy właśnie mają ten właściwy poziom testosteronu, bardzo tego nie odczuwają i dlatego chcą właśnie przeżywać tę drugą młodość?
1: To prawda, to też jeden z temat, później wejdziemy to trochę głębiej, ale pamiętajmy, leczymy pacjenta, a nie kartkę. I czasami jest tak, że są pacjenci, którzy mają niski poziom testosteronu na kartce, na wyniku laboratoryjnym, ale życiowo, funkcjonalnie oni są naprawdę w pełnym zdrowiu. Mają napęd, mają ochotę na seks, mają napęd życiowy, mają dobrą budowę ciała, mają dobrą masę mięśniową, dobrą gęstość kości. Pamiętajmy, to nie jest takie jednostkowe na zasadzie, że jest jeden punkt, jeden spust i decyduje o danym leczeniu czy nie. A wiemy o tym, że testosteron jest takim hormonem
0: zmiennym uwalnianiu.
1: Tak, zmiennym, ale kwestia jest tak, że on działa na całym organizmie. I dlatego to już nie jest tylko jednostkowy temat do funkcjonowania, do leczenia. Na co dzień, jak z Nikolą pracujemy, to jest kwestia tego, że tak naprawdę oprócz naszej współpracy, do tego jeszcze mamy mnóstwo innych kolegów, specjalistów, z którymi razem to działamy. Mm. Bo spadek testosteronu to nie jest tylko słabsze libido, to jest też zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe, to jest zwiększone ryzyko złamań, to jest zwiększone ryzyko depresji, cukrzycy. I tak naprawdę jak pracujemy na co dzień, to tego pacjenta musimy bardziej szeroko mieć w opiece i to nie jednostkowo. To nie jest jedna tabletka, czy jeden zastrzyk i po temacie.
0: Pani doktor, w takim razie, co to jest ten testosteron? Po co nam ten hormon? My testosteron kojarzymy oczywiście z czym? Z siłownią, tak? Z mężczyznami z siłowni. Po co nam testosteron, mężczyznom? Jaką tutaj rolę odgrywa?
2: To jest hormon wydzielany u mężczyzn, głównie przez jądra. Oczywiście wydzielanie nadnerczowe testosteronu również istnieje, ale jest w mniejszym zakresie, że tak powiem, całościowego stężenia testosteronu u mężczyzn. Odpowiada on za szereg, że tak powiem, metabolicznych kwestii, o których głośno się nie mówi. Począwszy od zaburzeń gospodarki węglowodanowej, lipidowej, masy mięśniowej, ilości tkanki tłuszczowej, energii, zaburzeń depresyjnych. Mamy tutaj szereg rzeczy, które my jako lekarze w gabinecie musimy rozłożyć na czynniki pierwsze. Dlatego stąd się wzięła współpraca, że my z panem doktorem współpracujemy i każdy z nas robi własną działkę, ale to nie znaczy, że my tego pacjenta jesteśmy w stanie wyrównać i przywrócić wszystko, że tak powiem, do normy. Do normy rozumiane jak było wcześniej przede wszystkim. I nie mówimy tutaj o wieku pacjentów 30, 40 czy 50 lat, bo zdarzają się młodsi ludzie, którzy już przychodzą i zgłaszają tak zwane objawy zespołu niedoboru testosteronu. Tylko musimy ustalić, co ma wpływ na ten testosteron i w jaki sposób tym pacjentom możemy pomóc, aby mogli do nas przyjść w sposób przygotowany i uzyskać adekwatną pomoc do zgłaszanego problemu.
0: To zatrzymajmy się w takim razie właśnie przy tym zespole niedoboru testosteronu. Jak on się objawia? Bo do andropauzy jeszcze też dojdziemy do tego wieku, ale zacznijmy

0: tych młodszych mężczyzn, którzy przychodzą do lekarza, zgłaszają jakieś problemy, a pani stwierdza tak, to może być ten zespół.
1: Trzeba sobie przede wszystkim nakreślić, co to jest ten zespół niedoboru testosteronu. To jest tak naprawdę obraz kliniczny i biochemiczny, charakteryzujący się obniżeniem stężenia testosteronu w surowicy krwi, który powoduje pogorszenie jakości życia, wpływa w sposób charakterystyczny, że tak powiem, na czynności wielu narządów i układów. Między innymi powoduje zaburzenia wzwodu, tak zwaną dysfunkcję seksualną, czy tam zaburzenia erekcji, obniżenie libido, pogorszenie jakości życia, zaburzenia snu, zaburzenia depresyjne, przewlekłe zmęczenie. Często jest przyczyną otyłości brzusznej, o czym głośno się nie mówi. Zmniejszenie masy mięśniowej, zwiększenie tkanki tłuszczowej. No i pomijany problem często w społeczeństwie to jest utrata gęstości mineralnej kości, czyli tak zwana osteoporoza.
0: Dlatego kojarzona z kobietami przede wszystkim.
1: Przede
0: tak?
1: wszystkim. W pewnym wieku. Tak, lub ze starszymi osobami powyżej 70 roku życia.
0: A na ile to jest przyczyna, a na ile to jest skutek właśnie tego, że mamy chorobę otyłościową, że żyjemy w stresie. Czy tutaj wy potraficie to tak rozróżnić?
2: Pacjent jest całością i nie tylko swoją wiekiem biologicznym, genetyką, jest też swoim funkcjonowaniem codziennym i środowiskowym i stylem życia i przeszłością też również. I tutaj trzeba to patrzeć troszeczkę jakby wspólnie. To nie jest tak, że jeden czynnik powoduje daną sytuację. Na pacjenta trzeba popatrzeć troszkę szerzej, no bo czasami przychodzi pacjent, który ma niski poziom testosteronu, ma objawy, powiedzmy, spadku potencji, spadku ochoty na seks, spadku napędu i zmęczenia, ale jak pacjent na przykład waży 120-30 kg, pali dwie paczki papierosów dziennie, pije trzy razy w tygodniu po parę piw, no to nie włączenie leków jest tym, co trzeba zrobić, bo to jest skutek, a nie przyczyna. I tutaj trzeba zawsze zebrać dokładny ten wywiad, zbadać tego pacjenta tak naprawdę od A do Z, porozmawiać o jego funkcjonowaniu teraz, ale i w przeszłości, jak wcześniej prowadził życie, bo czasami ludzie w przeszłości robili różne rzeczy i na przykład, no niestety, często też zapominamy o tym, jak pacjenci przychodzą i to często jest tak, że dochodzi pacjent, który ma problem z poziomem testosteronu, jest otyły i tak dalej, a okazuje się, że w przeszłości niestety brał anaboliki, brał testosteron, brał jakieś sterydy na siłowni, jak był w młodszym wieku, koledzy go do tego przekonali, że tak, będzie szybki wzrost, będzie dobrze, szybko się będziesz super czuł, a to nagle potem przychodzi, zaczynają się problemy, bo jądra zostały zniszczone, bo jest problem z płodnością, bo tutaj o tym bardzo rzadko młodzi dżentelmeni pamiętają i myślą o tym, ale to później dochodzi do nich, że chcą mieć potomstwo, mają poznaje wybrankę, chcą mieć potomstwo, i nagle się okazuje, że niestety testosteron zewnętrzny zamyka naszą własną produkcję. I tu zaczyna się też problem z płodnością u mężczyzn.
0: Przychodzą do was tacy pacjenci, nawet 30-latkowie, którzy zgłaszają pewne problemy, jeszcze nie wiedzą, z czego one wynikają.
1: To jest nasza codzienność.
0: Nie tylko Hashimoto, pani doktor.
1: Absolutnie nie.
0: I tarczyca.
2: Nie, no to jest jakby codzienność naszej pracy, to jest codzienność.
0: Urologa na pewno, ale endokrynologa też, tak?
1: Myślę, że biorąc pod uwagę całokształt pacjentów, to praktycznie w każdy dzień zdarzają się pacjenci, którzy zgłaszają objawy niedoboru testosteronu. I tak jak pan doktor powiedział tutaj, my oceniamy ich całościowo. Czasami pomiar ciśnienia tętniczego, sprawdzenie cukru, sprawdzenie wartości parametrów wątrobowych, funkcji nerek, lipidogramu rozwiązuje nasz problem i wiemy, gdzie szukać tej przyczyny. Bo trzeba sobie głośno to powiedzieć w dniu dzisiejszym, że to nie leczenie testosteronem u każdego pacjenta daje korzyści, a modyfikacja stylu życia, jeżeli takowa może być podjęta.
0: I to jest chyba najtrudniejsza część tego leczenia.
2: Ale efekty może przychodzą powoli, ale później skutki też powoli znikają, bo to szybko się zaczyna, szybko się kończy, a tutaj chcemy raczej zapewnić mu dobre, długie życie. Oczywiście są pacjenci, którzy rzeczywiście pomimo zmiany stylu życia i to tacy pacjenci, którzy rzeczywiście wzięli się za higienizację swojego stylu życia pod względem ilości czasu snu, pod względem diety, pod względem aktywności fizycznej, pod względem redukcji masy ciała, używek i tak dalej, pomimo tego